Nie chcę wojny ani łez, chcę zakończyć to, wracaj do niej, nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez, chcę zakończyć to.

wszechsociałem. Nie chcę wojny ani łez, chcę zakończyć tą wojnę.

0: Agnieszka Tymińska.
1: Dziękuję bardzo.
0: Teraz chciałam zaprosić chłopaka, w jakimś sensie ziomala. To jest jeden z najlepszych głosów w tym kraju, jeden z najlepszych umysłów w tym kraju i jedna z najlepszych powierzchowności w tym kraju. Jacko, drogi Jacko.
2: Wrócę do domu i kiedyś komuś opowiem, że byłem tutaj.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

noc przekręcam czwarty spust. Zasłaniam okna, by nikt nie zobaczył drżących ust.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Minęła piąta, czyli najwyższy czas.
4: Trójkowy budzik.

0: Nad morzem sucho i słonecznie, około 20 stopni. Dziś na południu deszcz, także burze, ciepło, ale już nie gorąco. W Rzeszowie 28, najcieplej, ale jak powiadają, zdrowie najważniejsze. To tyle o pogodzie, zatem zaglądamy na wstępie do lekarza.
1: Przychodzi facet do lekarza i mówi: panie doktorze, jak rano wstaję, bardzo bolą mnie plecy. To niech pan wstaje po obiedzie.
0: No, po obiedzie to akurat musztarda, to wiemy od lat, trójka włączona. To i plecy przecież nawet o tej porze nie bolą. I przede wszystkim głowa, zatem absolutnie bez jakichkolwiek wymówek wstajemy wspólnie i serwujemy sobie przyjemność do potęgi trzeciej. Irena Dan, Michał Żołądkowski, zostajemy z państwem do szóstej. To jest trójkowy budzik. Dzień dobry.

0: W zasadzie to naturalne o tej porze trójkowy budzik, to i atmosfera sprzyjająca zdecydowanie. 6 minut po piątej. Było o bólu pleców, a tu jeszcze...
1: Masz nową wiadomość.
2: Ale super, aż mnie szyja boli od machania głowa za kierownicę. Pozdrawiam, Zbyszek.
0: To trzeba dbać koniecznie, szczególnie pamiętając, że facet głową, a szyją przecież kobieta. To teraz, proszę Państwa, redukujemy tempo. Machanie szyją, jak już, to na pewno i płynniejsze, i spokojniejsze, i czulsze. Bruce Dickinson z Iron Maiden ma dzisiaj 68. urodziny, symbol metalu. To jeszcze potwierdzenie, że metal to jednak hartuje.
3: Zawsze metal był bliski memu sercu i nadal jest i będzie, bowiem to metal kształtuje charakter i zawsze jest blisko tych, którzy chcą coś robić i organizować. Co przyświeca memu życiu? Działać, robić true metal, stay metal.

0: Wasting Love Iron Maiden z płyty Fear of the Dark. To tak w ramach porannego suplementowania żelaza. Od razu nie ma zmęczenia, lepsza kondycja, koncentracja i odporność także. Już 13 minut po piątej, niezmiennie dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. A dzisiaj, bo jest piątek, w Ogrodzie Trójki film Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. To jest komediodramat ze znakiem jakości Trójki. Początek na Myśliwieckiej 357 o 21:00. Bilety w ciągu dnia na antenie, o filmie więcej na stronie. A teraz tak trochę o koncercie.
1: Dzisiaj mija dokładnie 40 lat, jak wylatywałem do Australii. I w Australii byłem na dwóch koncertach muzycznych w Sydney, Fleetwood Mac.
0: To jedno z wczorajszych wyznań w audycji Listy na M było o przełomowych momentach w życiu. I tak jeszcze łącząc to wszystko z filmem, to takich momentów akurat absolutnie nie brakowało w filmie Forrest Gump.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

21 minut po piątej, czyli oczko, krótko mówiąc, trójkowy budzik i Supro, Daria i Taco, chociaż osobiście to wolę burrito. Nogi jak z waty to miało wiele osób, gdy grali dla nas Rolling Stones, cztery przecież koncerty u nas w Polsce, ostatni w 2018 roku, ale my będziemy słuchać o tym pierwszym z 13 kwietnia 1967 roku. Tak, wracając jeszcze do metalu, wtedy przecież Rolling Stones za żelazną kurtyną. Tekst Andrzej Mogilnicki, kompozytorem Janusz Kruk. Dziś 80. rocznica jego urodzin. Janusz Kruk, czyli 2+1, czyli nic dodać, nic ująć. Trójka.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Żegnamy reklamy.
3: Trójkowy budzik.
4: 29 minut po piątej, piątek, 7 dzień sierpnia. Co tam u Państwa słychać?
5: Jestem może niewiernym, ale słucham Trójki. No i chciałbym też polecić innym słuchaczom, że z wiekiem, z czasem można się przyzwyczaić do czegoś dobrego. Miłego dnia życzę, do widzenia.
4: Niewierny to na pewno nie był Tomasz. Ale to akurat nieistotne. Imię jest w tym przypadku w zasadzie zbędne. Przekaz jest tutaj najważniejszy. To w zasadzie czerpać, nie żałować sobie, rozkoszować się i dopieszczać bez zahamowań. To taka bardzo zdrowa zachłanność. My stosujemy i dlatego w znakomitej formie. Przecież na przykład Irena jest tutaj od... ponad 5 godzin. Michał Żołądkowski, Irena Dan. Dzień dobry. Zapraszamy do 6:00. To jest Trójkowy Budzik.

0: Doskonały dowód na to, że trójka jest po prostu spoko. Easy Lover to w temacie miłości. Wdzięczny temat, zatem?
1: Byłem na koncercie z moją miłością, mojego życia Zosią. Co prawda los nas rozdzielił, ale do dzisiaj jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, bo miłość to również przyjaźń. Pozdrawiam serdecznie trójkę.
0: Miłość to również przyjaźń. O panie, w zasadzie można stwierdzić głos rozsądku. Chociaż miś podpowiada, by z tym rozsądkiem to jednak nie przesadzać. Stasiek u palucha też.
2: Panowie pozwolą, moja żona, Zofia.
0: Jednak grunt to skuteczność, tak w gruncie rzeczy. To proszę państwa, zapraszamy teraz na fragment koncertu, oby finalnie z happy endem w trójce Coldplay Paradise.

I co, można wstawać z przyjemnością? No ba, oczywiście! Wstawać z programem trzecim Polskiego Radia to jest Trójkowy Budzik. Skoro 84. rocznica urodzin BJ Thomasa, to przypomnieliśmy jego największy przebój. Jak ma padać, czy kropić, to chcemy, żeby dokładnie tak było. Butch Cassidy, Sundance Kid się przypominają, czyli Paul Newman i Robert Redford. A ta piosenka też warto przy okazji przypomnieć, przecież otrzymała Oscara. To jeszcze ścieżka dźwiękowa na antenie programu trzeciego dalej. Lecz z roku 1969 już przeskakujemy do 1990. Wtedy to John Bon Jovi wydał pierwszą solową płytę. 7 sierpnia właśnie. A ten utwór został wykorzystany w filmie, w westernie Młode Strzelby 2. Czyli ciąg dalszy. Kowbojskiego wypasu w Trójce. Blaze of Glory.

0: Trójkowy budzik, 13 minut do 6, dziś piątek, to po 19, przecież lista przebojów, pierwsza trójka, głosowanie niezmiennie do południa na naszej stronie, a w listach na M w naszej audycji między 9 a 12 od poniedziałku do czwartku, tak akurat było wczoraj, mówiliśmy o przełomowych momentach w Państwa życiu. Okazuje się, że też są związane z programem trzecim i listą.
1: Słucham trzeciego programu, to jest kawał mojego dorastającego życia. Pamiętam sytuację głównie związaną z listą przeboju. Pierwsze wydanie, cały tydzień się przygotowywałem, zeszyt w kratkę, długopis, kilku kolegów, magnetofon. Te emocje, które towarzyszyły, utkwił mi w pamięci hak i ołowiane głowy. Po dzień dzisiejszy za mną to chodzi. Mam na tą chwilę 59 lat i ogromne wzruszenie mnie ogarnia na sam fakt, że coś takiego miało miejsce i za to chciałem podziękować całej redakcji.
0: W życiu piękne są tylko chwile te zdecydowanie piękniejsze, bez wątpienia, z programem trzecim Polskiego Radia. To, proszę bardzo, odwdzięczamy się z wykopalisk, a jednak się dokopałem. Ależ wczoraj się uśmiałem i taki miałem powód do dumy, że wreszcie znalazłem i będę mógł to zaprezentować. Cookies i Hack w trójce, ołowiane głowy.

8 minut i będzie szósta. To jeszcze, skoro trójka tak najlepiej, najpełniej, najwiarygodniej łączy historię z nowoczesnością. A przy okazji 7 sierpnia, 33 lata temu, ukazało się ostatnie wydanie czasopisma Świat Młodych. To teraz czas na tranzystory i tamten świat.

0: Trójka. Ja to mówią tu Józie. Było, minęło. Michał Nogaś jest już w studiu Trójki. Chodzą słuchy, mówią na mieście, że dzisiaj zajrzy do ciebie pendoktor.
1: Tak, ale
0: wyjaśnijmy może, któż to jest.
1: To jest taki człowiek, który naprawia wieczne pióra, ale ja mam inne wyzwanie.
0: Mianowicie?
1: Ponieważ bym chciał znaleźć sommeliera wody. Wiem, brzmi dziwnie.
0: A no to bo dlatego... chcesz lać wodę?
1: Nie, bo dzisiaj będziemy pytać naszych słuchaczy, nasze słuchaczki i szukać wspólnie z nimi

0: najdziwniejszych zawodów świata, których państwo doznają. No zobaczymy, jest mnóstwo takich profesji, sekser na przykład, czyli ten, który sprawdza, jakie kury to jest, tak, co w tym kurczątku drzemie, albo ukryty tester hotelowy.
1: Chociaż jeżeli chodzi o ten zawód taki najgorszy, to zawód miłosny moim zdaniem.
0: A to nie uprawiałem, ale wszystko przede mną w sumie.
1: Dobrze, zapraszamy tu z trójki zatem. To możemy już grać, tak, Irena?
0: Aż ty się rozdyskotekował dzisiaj na koniec audycji.
1: Tak, mówię, no połączenie historii z nowoczesnością. Irena Dan, Michał Żołądkowski, drugi Michał, Michał Nogaś się zostaje niezmiennie. Zapraszamy do trójki.
0: I Faithless. I love the way you're so deliberate. How you light your cigarette, head on one side as you pull. You look almost regal. I'm thinking it on your mobile, one eye closed, blue smoke curling out your nose. Wearing one of my shirts and what some call pantyhose. Cause you look wicked in scanty clothes. Long legs like an antelope. You're my antidote to city life, my pretty wife. Hooked up the year before, together 13 out of 24. And you would never guess, I wanna miss you less and see you more, see you more.

0: Autopromocja.
1: No mocne to było.
2: Ale co?
1: Że w niepewnych czasach trzeba podążać za miłością.
3: W sierpniu zamykamy sezon i przypominamy wybrane tytuły Teatru Polskiego Radia.
4: Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów.
3: Sztuka napisana na konkurs teatru, telewizji, narracje nieobecne. Hasło pandemia.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki Julia Mark, reżyserka Słuchowiska.
3: Polecamy w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Żegnamy reklamy.
9: Minęła 6:00, jest piątek, 7 dzień miesiąca. Michał Nogaś, dzień dobry. Program Trzeci, a w nim serwis Romuald Wójcik.
10: Strzelanina w szkole w Tajlandii, są ofiary śmiertelne i ranni. Senat nie zgodził się na prezydenckie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Porozumienia o ponownym otwarciu cieśniny Ormus jeszcze nie ma, ale jest blisko, mówi Donald Trump. Strzelanina w

0: szkole w Tajlandii uczeń otworzył ogień do ludzi. Są ofiary śmiertelne i ranni. Przeprowadzono ewakuację placówki. Do zdarzenia doszło w rejonie Bang Kruaj, na północ od Bangkoku. Tamtejsza policja na razie nie ujawnia żadnych szczegółów. Senat przeciwko prezydenckiemu referendum. Karol Nawrocki chciał zadać pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że propozycji nie poparło, Izba nie poparła, ponieważ prezydent dąży do wyprowadzenia Polski z Unii.
1: Senat każdy wniosek pana prezydenta rozpatruje indywidualnie. Wszystko zależy od pytania, jakie będzie chciał pan prezydent zadać Polakom. Natomiast te pytania jednoznacznie wskazują, że pan prezydent chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, a na to Senat w większości nie chce się zgodzić.
0: Prezydent powiedział, że jego wniosek miał na celu doprowadzenie do obniżenia cen prądu.
2: Ustawa na tańszy prąd zamrożona, a referendum nie będzie. A więc ci, którzy, drodzy państwo, mienią się demokratami, mówią, nie interesuje nas wasze zdanie, czy płacicie więcej, czy nie płacicie więcej.
0: Za odrzuceniem prezydenckiego wniosku było 59 senatorów, 32 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Senat po raz drugi odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. Decyzje w sprawie ewentualnego przywrócenia obniżek cen paliwa zapadną prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, mówi minister energii. Miłosz Łątyka dodał, że na razie jest za wcześnie na rządowe deklaracje.
3: Coś, co jest niezwykle dynamiczne pod kątem tej sytuacji geopolitycznej, widzimy w ciągu najbliższych dni, zgodnie z deklaracją, jakie słyszymy, koncernów paliwowych, pewnie będzie miało przełożenie pozytywne na stacjach, ale ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji.
0: Program ceny paliwa niżej według szacunków resortu finansów kosztował budżet państwa niemal 5 miliardów złotych. Premier kilkukrotnie zapowiadał rozważenie powrotu do obniżek, jeśli ceny na stacjach dotkliwie wzrosną. Pozostajemy w temacie. Porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormus nie zostało jeszcze sfinalizowane, mówi Donald Trump. Prezydent USA dodał jednak, że negocjacje z Iranem trwają i do zawarcia umowy może dojść wkrótce.
4: Prezydent poinformował, że amerykańska marynarka wojenna nadal utrzymuje blokadę wokół Iranu, argumentując, iż wojskowa kontrola nad tym szlakiem wodnym pomogła ustabilizować sytuację. Jednocześnie ostrzegł, że ryzyko dla żeglugi pozostaje, ponieważ Iran wciąż może rozmieszczać miny morskie lub przeprowadzać ataki, które zniechęciłyby do ruchu statków handlowych. Zawsze mogą w coś uderzyć, zawsze mają jakieś środki, albo mogą zrzucić minę, a jeśli w wodzie znajduje się choćby jedna mina, sprawa się komplikuje, bo nikt nie chce ryzykować, że jego statek wart miliard dolarów przypadkowo na nią wpadnie, mówił Donald Trump. Mimo tych obaw, prezydent wyraził przekonanie, że negocjacje posuwają się naprzód. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Wracamy do kraju. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie utonięcia dwóch 13-latków w jeziorze Durowskim w Wągrowcu w Wielkopolsce. Nie ma podstaw, by przyjąć, do śmierci chłopców przyczyniły się osoby trzecie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
5: Jeden z nich wszedł do wody, mimo przywoływania go przez kolegów, nie cofnął się i nagle zniknął pod powierzchnią jeziora. Jeden z jego kolegów pobiegł go ratować. Niestety on również zniknął pod powierzchnią jeziora.
0: Wciąż trwają przesłuchania świadków, aby szczegółowo wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Jak doszło do zerwania linii energetycznej w miejscowości Zacisze na Podlasiu, bada żandarmeria. Wyjaśniane jest, czy w zdarzeniu brał udział wojskowy śmigłowiec, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz.
6: Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, czy do zdarzenia doszło z udziałem wojskowego statku powietrznego. Śmigłowiec Mi-2, który w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy i tam będzie poddany szczegółowemu sprawdzeniu. O ustaleniach w sprawie będziemy państwa informować na bieżąco.
0: Do zdarzenia doszło w gminie Zabłudów.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 15% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Od 11 do 15 będzie zalecane zwiększenie zużycia prądu w celu wykorzystania jego nadmiaru. Prawie w całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Co tam, panie, w pogodzie? Się ochłodziło i to znacznie. Dzisiaj będzie od 20 do 26 stopni na południu Polski, ale nie na całym południu. W pasie od Opola przez Katowice, Przemyśl i Zakopane będzie padać. Możliwe także burze. Poza tym bez deszczu, no ale jak mówiłem, nie najcieplej. 21 stopni w Trójmieście, 22 w Olsztynie, 20

0: 26 najwięcej w Warszawie. No czekamy, czekamy na moment kluczowy piątkowego poranka. I jest 6 po 6.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Monika Gosławska, Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, 22 i 7 trójek i Michał Nogaś.
2: Mana, mana.

No i jest zwierzaczek, więc możemy zaczynać piątkowy poranek. Mam do Państwa prośbę. Po pierwsze, o dzień dobry na naszym Facebooku. No bo dlaczego nie? A po drugie, ponieważ Stachu w piątki rzadko przychodzi o tej porze do pracy, to bym prosił o taką burzę telefonów pod hasłem Obudź się, Staszek. Maybe I've been here too long, the songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same, but then last night was

Staszek, obudź się tam. 22,7 trójek. Telefon do pana Pyżyny. Bo leży i wąsem zahacza oblat. Czekamy. 10 po 6 w piątek.

0: In the morning to Razor Light.
1: Ja a propos burzy. Staszek, wstawaj, szkoda dnia. Życie stygnie.
0: No właśnie, Staszek, życie stygnie. To dobre hasło. A cóż to dzisiaj w audycji porannej mamy dla państwa i któż nas być może odwiedzi?
2: Aktor do poligonów wojskowych. Saunamistrz. Sumelier wody. Nurek miejski. Sekser. Dla niewtajemniczonych osoba określająca płeć świeżo wyklutych kurczaków.
0: Sumelier wody. To każdy z nas. Dzisiaj o zawodach nietypowych będziemy mówić. O tym więcej już za chwilę. Co jeszcze?
3: Skasuj to, bo robisz zasięg dezinformacji. Czym są i te bańki, i te wszystkie algorytmy mediów?
0: To ważne pytanie. Pojawi się przed siódmą, ale tak, hasło skasuj to zapisujemy sobie w telefonie i kiedy coś dziwnego nam wyskakuje, to skasuj to, skasuj to.
4: Kormorany potrafią wyglądać groźnie, nawet złowrogo, gdy tak sobie siedzą w szeregu z tymi rozłożonymi skrzydłami, na przykład na jakimś falochronie. Zresztą w ogóle chyba kormorany nie mają za dobrej reputacji.
0: Duma nad kormoranami, Dawiusz Pieruk. Nie sam oczywiście.
5: Sławomir Mrożek napisał tak. Kiedy człowiek składa się z samych reguł, zaczyna podejrzewać, że jest wyjątkiem.
0: Filozofia przed dziewiątą. Jak i momenty.
6: Uwaga! Wicemistrzostwo olimpijskie. Dwa tytuły mistrzów świata. Dwa wicemistrzostwa świata. Dwa złote i trzy brązowe medale mistrzostw Europy. I jeszcze 9 medali Ligi Światowej i Ligi Narodów. To już nie worek, to wór medali.
0: O, święty Mikołaj od siatkówki się odezwał. Kolega Grzędowski przed dziewiątą. A na naszym Facebooku zdjęcie pana, który sobie śpi. Obudź się, Stachu. I tam bardzo ładny dzień dobry od pana Macieja z Opola. No, przyznam szczerze, na Maćkach to można polegać.

0: śpiewa Mela, a kto dzwoni?
1: Aniko. Chciałem powiedzieć, że jeszcze się nie budziłem z tego względu, że jeszcze nie spałem, bo odwoziłem córkę na samolot na lotnisko do Gdańska, właśnie wracam do domu i życzę wszystkim miłego dnia i siły na ten weekend. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.

0: O Himalajach. Mela Koteluk. 17 minut po 6. Piątek. Wstajemy.
1: Ktoś nie śpi.
0: Piątek o poranku. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby porozmawiać o na przykład napełnianiu piór wiecznych, ale możemy zawsze porozmawiać o naprawie takich wspaniałych przedmiotów. I człowiek, który określa się mianem pen doktora, dobrze mówię?
2: Tak mnie nazywają, chociaż ja osobiście nie lubię tego określenia.
0: A jaki pan woli?
2: Ale nie ma właśnie, nie wymyśliłem lepszego i to jest najgorsze.
0: Przemysław Dudek z Chorzowa jest z nami. Trójka w ten weekend i w poniedziałek na Śląsku. O, festiwal się zaczyna, za chwilę tam ruszamy. No ale dobrze, Chorzów na antenie w piątek o poranku. Panie Przemku, jak to się stało, że pan zaczął naprawiać pióra? Skąd w ogóle taki pomysł na siebie i na życie?
2: Jak większość tego typu profesji i zajęć, zdarzył się pewien przypadek. Tutaj muszę się zwrócić w kierunku swoich rodziców, którzy naciskali i prowokowali mnie to, żebym pisał piórem po to, żeby ten mój charakter pisma był lepszy i żeby na tym pisaniu bardziej się skupił. Oczywiście było to dość naiwne, ponieważ jednak ten charakter pisma nie jest aż tak cudowny, jakby się spodziewali, ale wtedy zupełnie nieświadomie dotknąłem tej tematyki, że przedmioty piśmiennicze istnieją w różnych gradacjach. Od zwykłych, niewiele znaczących pisadeł, długopisów, byle jakich pożyczanych, nieoddanych, po rzeczy, które stają się bardzo prywatne, które są też wartościowe i ze względów czysto finansowych, ale też ze względów emocjonalnych. I momentem przełomowym stało się przejście z szkoły podstawowej do liceum, kiedy dostałem prezent od swojej babci. Pierwsze pióro, naprawdę dobre pióro, które mam do dzisiaj. Wtedy też zobaczyłem pióro mojej siostry. To było pióro tej samej firmy, tylko o wiele wyższy model i stwierdziłem, wtedy zauważyłem, że nie może być nic piękniejszego. Mijały lata, ja z szacunkiem do tych przedmiotów piśmienniczych, ale też z tym piórem w kieszeni, tak sobie przemierzałem całe liceum, całe studia, aż kiedyś zrozumiałem, że jest to świat o wiele większy. Taki świat, oprócz samej przyjemności pisania piórem, jest to świat, który rządzi się tymi samymi prawami, co kolekcjonerstwo monet, zegarków, tysiąca innych rzeczy, które są przedmiotem pożądania. I ogrom tej historii, bo mówimy o grubo ponad stuletniej historii piór wiecznych, dał mi zapotrzebowanie na kolekcjonowanie. Aby zacząć kolekcjonować, trzeba kupować pióra, no wiadomo, historyczne, stare i trzeba było je umieć naprawić. Ja oczywiście tej wiedzy nie miałem, ale miałem ambicje i upór. I w telegraficznym skrócie, od pudełeczka po buta, gdzie miałem kilka narzędzi i kilka sprężynek, gumek i tysiąca różnych drobnych rzeczy, które mogłyby mi się przydać, doszedłem w ciągu 10, no może nawet już 12 lat do całego warsztatu, w którym naprawiam wszystkie pióra od początku ich istnienia do dzisiaj.
0: To jest ginący zawód?
2: Proszę pana, to jest zawód wskrzeszony, ponieważ kiedyś zawód, nie wiem jak go znowu nazwać, naprawiacza piór, był tak samo popularny jak szewc, jak zdun, jak każdy inny fach, który istniał w każdym mieście. Mogę pana zapewnić, że w każdym miasteczku był ktoś, kto naprawiał pióra, a w większych miastach jak Katowice, Kraków, Warszawa było ich kilkoro.
0: A teraz takich osób w Polsce jak pan jest ile?
2: Takich, które mają warsztat, do którego można zapukać i wejść normalnie z ulicy, to są dwa miejsca.

0: właściwie trzy, według mojej wiedzy. Natomiast ludzie, którzy się tym parają, bo też chałupniczo niektórzy hobbystycznie te rzeczy robią, myślę, że jest nie więcej niż 10 osób łącznie.
1: A co w pańskiej pracy jest najtrudniejsze?
0: Obecnie paradoksalnie ilość zamówień. Mi się okazało, że w 38-milionowym kraju dość dużo ludzi pisze piórem. Statystycznie wychodzi. Więc widzę to po ilości przesyłek, które do mnie przychodzą. Natomiast sam proces naprawy, ja zawsze mówiłem tak, nie naprawa jest najtrudniejsza, tylko rozkręcenie pióra, rozłożenie pióra na części pierwsze bezstratnie. Jeżeli mówimy o współczesnych piórach, jest to o wiele łatwiejsza procedura ze względu na to, że te pióra nie zdążyły zostać zdeformowane, czy nie zdążyły zostać źle potraktowane przez czas. Gorzej jest, jeżeli mówimy o piórach, które na przykład mają 100 lat. Nadal są to proste konstrukcje, ale musimy wiedzieć, musimy wziąć te 100 lat pod uwagę. I proszę mi wierzyć, czasami pióro otwiera się w ciągu kilkunastu sekund, a czasami zajmuje mi to tydzień, żeby otworzyć pióro. I paradoksalnie, jak powiedziałem, sama już naprawa, kiedy pióro jest rozkręcone, to już jest czysta przyjemność. I wtedy, jak się to mówi kolokwialnie, jest już z górki.
1: Panie Przemku, ja akurat należę do osób, które często piszą piórem, ale wiem, że jestem w mniejszości. Jakby pan zachęcił osoby z różnych pokoleń, żeby jednak wróciły do pisania piórem w czasach, kiedy większość rzeczy pisze się na komputerze albo na telefonie i większość z nas niestety traci ładny charakter pisma?
0: Proszę pana, powodów jest kilka. Pierwsze, że pisanie to trening mózgu. Pisanie własnoodręczne, przenoszenie swojej myśli na papier z udziałem ręki i pióra, jest to ćwiczenie naszej inteligencji, której nie zastąpi pisanie na klawiaturze. Po drugie, pisanie piórem jest to element pewnej celebracji. I nie mówię o zapisaniu na kawałku papieru jakiejś drobnej informacji, ale napisanie chociażby jednego zdania jest rodzajem celebracji tego procesu. I robi się to piórem. Po trzecie, i teraz będzie to bardzo kolokwialnie, pisanie piórem jest po prostu fajne, jest przyjemniejsze, daje odczucia nie tylko czystej relacji z tym przedmiotem, tylko daje odczuwanie sunięcia stalówki po papierze, nie jest zastępowalne przez cokolwiek. Proszę sobie zobaczyć na prezydentów miast, prezydentów państw, wielkich oficjeli. Mogę pana zapewnić, że 90% tych ludzi pisze piórami, ponieważ pióro stało się elementem dress code'u. Ja zawsze uważałem tak, pisanie piórem to tak jak napicie się wina z kieliszka, bo można napisać coś ołóweczkiem czy długopisem, ale wina też można się napić z paskiego kubka, a z jakiegoś powodu ludzie piją wino z kieliszków. Tak samo uważam, jeżeli chcemy napisać coś bardzo osobistego, coś poważnego, chwyćmy za pióro. I chciałem też słuchaczy zapewnić, że pióro nie musi być drogie. Oczywiście, można szukać piór za kilka złotych gdzieś po portalach, ale zupełnie przyzwoite pióro to jest koszt około 100 zł, a proszę mi wierzyć, te pióra zostaną z nami na lata.
1: O czym zapewniał dzisiaj o poranku w programie trzecim Przemysław Dudek, który naprawia pióra, jest pendoktorem, chociaż nie lubi tego określenia i od lat dostaje duże liczby przesyłek, żeby czyjeś pióra naprawić. My chcemy państwa dzisiaj w audycji porannej zachęcić do opowiedzenia o zawodach, które państwo wykonują, a nie są to zawody typowe, albo o ludziach, których państwo znają, a takie zawody wykonują. No ja państwu na tacy podałem dzisiaj o poranku pana Przemka z Chorzowa, który opowiadał o tym, czym się zajmuje i dlaczego piórem warto pisać. Jeszcze jednym zdaniem na koniec, bo to mnie zafascynowało, panie Przemku, dlaczego niektóre pióra starsze trzeba tydzień otwierać?
0: Przez 100 lat istnienia tego przedmiotu zdarzyły się różne rzeczy. Obkurczenia materiału, skamieniały brud, skamieniały atrament. Wszystkie rzeczy, które są pechowe dla pióra, mogły się wydarzyć przez 100 lat. I mogę powiedzieć, że ta historia jest w środku tego pióra. A zadaniem tego naprawiacza, czy jak on nazwał, pendoktora, jest to, żeby to przewidzieć i ten czas umieć oszukać. Mówiąc krótko, trzeba na tyle dużo czułości i rozwagi, żeby każdy ruch był kontrolowany i żeby nie zniszczyć tych 100 lat jednocześnie.
1: Pięknie powiedziane. Przemysław Dudek, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Pozdrowienia dla Śląska. Przypomnę, za chwilę tam ruszamy o festiwal Nadciąga, a my 22 i 7 trójek polecamy się państwu w sprawie opowieści o zawodach, które państwo wykonują, albo ktoś państwu bliski, o zawodach, które są nietypowe, rzadkie, ginące, albo jak w przypadku pana Przemka, wskrzeszone. Albo koledzy z naszego działu mediów społecznościowych podpowiedzieli mi jeszcze jedno pytanie. I w tej sprawie można do nas dzwonić albo wpisywać się na naszym Facebooku. Telefony chętnie

22 i 7 trójek. Jaki nowy zawód powinno się wymyślić specjalnie dla państwa? Kim by państwo w marzeniach chcieli być? No i taka jedna podpowiedź od pana Radka. Smucikoń Maruda.

Albo takie pomysły na naszym Facebooku. Przydałby się tester cierpliwości. Testowałby, jak szybko traci się cierpliwość i od czego. Ja testuję swój autobus od 3:45. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you're out of blame. And I touched your face.

0: 22:07. Czekamy na Państwa propozycje. Jakie zawody powinny być dla nas, dla Państwa wymyślone? O czym marzymy? Kim byśmy chcieli być i dlaczego? Nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy. Najfajniejszą wypowiedź nagrodzimy. To będzie niespodzianka, ale podpowiadam, niespodzianka trójkowa. To chyba Państwa zaskoczyłem.
1: Autopromocja.
2: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
3: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
2: I on.
3: A czy już mówiliśmy o nowościach?
2: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
3: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Żegnamy reklamy.
7: 6.31. Romuald Wójcik.
8: Polska weźmie udział w organizowanym przez Niemcy spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych poświęconemu obronie przed dronami, powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia. Rozmowy mają też dotyczyć ochrony infrastruktury krytycznej. Wezmą w nich udział także państwa bałtyckie, Szwecja, Norwegia i Dania. Hiszpania wysłała do Ceuty dwie fregaty. Okręty są wielozadaniowe, mogą prowadzić obronę powietrzną, zwalczać okręty podwodne, a także prowadzić monitoring i operacje służące zapewnieniu bezpieczeństwa na szlakach morskich. Jednostki dołączyły do okrętu Rajo, który od poniedziałku patroluje morze w regionie Maroka. Wczoraj swoje siły bezpieczeństwa w rejonie Ceuty wzmocniły również władze tego kraju. Jak pamiętamy, trzeba być w butach na podkrakowskim weselu, za to na podkrakowskim lotnisku nie trzeba będzie już ściągać butów. W Balicach zainstalowano specjalne skanery do obuwia, co znacznie przyspiesza kontrolę bezpieczeństwa, mówi Monika Chylaszek, rzeczniczka Kraków Airport.
9: Bardzo często, jeżeli ktoś ma trochę wyższe buty lub ktoś, kto ma obcasy, do tej pory musiał buty zdejmować, musiały one być osobno prześwietlane. To jest nie dość, że mało komfortowe, to jeszcze zabiera czas. Port zdecydował zamontować skanery obuwia, więc już nie trzeba będzie butów ściągać. Będzie wystarczyło postawić stopę na takim skanerze i nasze obuwie będzie sprawdzone.
8: Dzięki nowym skanerom nie trzeba też wyciągać sprzętu elektronicznego z plecaka i można przewozić w bagażu podręcznym więcej płynów. A płyny w czasie upałów to ważna rzecz. Kolejny serwis w trójce o siódmej.
7: Szczęśliwie upały nieco zelżały dziś w piątek i będzie chłodniej, ale trzeba mieć parasol na podkrakowskim weselu, albowiem burze na południu od Opola po Przemyśl, 20 stopni w Zakopanem, 21 w Olsztynie, 22, no gdzie na przykład, chodźcie do mnie, o, w Kołobrzegu, 23 w Poznaniu, 24 w Łodzi, 25 w Krakowie i Katowicach i 26 najcieplej w stolicy. Ci jak się nie odpalą. Pet Shop Boys, audycja poranna, 26 minut do 7. Zawody, które chcielibyśmy wykonywać, albo żeby je dla nas wymyślono. Można dzwonić, czekamy na propozycje.

0: 22,7 człowiek. Szukamy dzisiaj zawodów dla Państwa, takich nowych, które się dobrze albo źle kojarzą.
1: Marzenie od małego, jak byłem jeszcze małym chłopcem chodzącym do szkoły, chciałem być takim mężczyzną, który liczyłby dziury w serze. Nazwałbym go liczydziur albo serodziur. I tak sobie myślę, fajnie by było, jakby wrócić do tych marzeń dziecięcych i powstałby taki zawód.
0: Zapraszamy do Trójki. Bym chciał być i tu trzy kropki, 22,7 trójek. Czekamy na propozycję. Najciekawszą nagrodzimy dziś niespodzianką, oczywiście trójkową. A może któryś z zawodów istniejących, a mało znanych jest dla Państwa? Sprawdziła to Karolina Gonet.
2: Szukając inspiracji i pomysłów do dzisiejszego małego felietonu radiowego, postanowiłam zajrzeć na jedną z platform społecznościowych, na której użytkownicy dyskutują na każdy możliwy temat. Jako że kultywuję zasadę szukaj, a znajdziesz, znalazłam post zaintrygowanego użytkownika.
3: Żyjąc na tym świecie już ponad 25 lat, intensywnie szukając pomysłów na drogę zawodową, kilkukrotnie usłyszałem o zawodach, branżach, o których na co dzień się nie słyszy, a są bardzo interesujące. Na przykład tester hotelowy. Pomyślałem sobie, że tego rodzaju ciekawych zajęć może być więcej, o których ja nigdy nie słyszałem. Czy znacie jakieś ciekawe przykłady wyjątkowych zawodów, którymi chcielibyście się podzielić?
2: Użytkownicy znali takie zawody jak aktor do poligonów wojskowych, saunamistrz, sommelier wody, nurek miejski, sekser. Dla niewtajemniczonych osoba określająca płeć świeżo wyklutych kurczaków. Niestety nie udało mi się skontaktować z osobami wykonującymi te zawody, ale jeden z użytkowników stwierdził, że
3: tester hotelów to po prostu tak zwany tajemniczy klient, tylko ograniczony do jednej branży.
2: Podzwoniłam.
4: Halo?
2: Popytałam i udało mi się skontaktować z panem Mirosławem Bartoniem z wrocławskiej firmy, która zatrudnia tajemniczych klientów.
5: Nie są to zwykli klienci, tylko przeszkolone osoby, które wcielają się w rolę konsumentów, klientów i dokonują zakupów, transakcji po to, żeby ocenić jakość obsługi i sprawdzić, czyli najrozmaitsze branże, łącznie z takimi bardziej skomplikowanymi audytami, które wiążą się na przykład z przyjazdem serwisu do domu, naprawą pralki, naprawą kuchenki mikrofalowej czy zmywarki w zabudowie.
2: Jedną z bardziej cenionych cech tajemniczych klientów jest umiejętność do pozostawania tajemniczymi.
6: W celu przeprowadzenia badań udałem się w teren.
7: Nobody's gonna know.
6: Dzień dobry.
7: Nobody's gonna know.
8: They're gonna know.
9: Dzień dobry.
5: Sens w tym, żeby osoby przygotowujące scenariusz przygotowały go w taki sposób, w jaki zachowuje się typowy klient, a nie klient, który zadaje za dużo pytań, który od razu jest klientem podejrzanym.
10: Znam wszystkie możliwe pytania i wszystkie odpowiedzi. I jeśli mimo to je zadaję, to dlatego, że jest to niestety mój obowiązek.
2: Mój kolejny rozmówca, Wojtek Kaczmarczyk, choć przetestował ponad 500 różnych zawodów w ciągu 8 lat istnienia jego YouTube'owego kanału Do Roboty, tajemniczym klientem jeszcze nie był, ale opowiedział mi,

0: i o innych, równie ciekawych profesjach, którymi się zajmował.
1: To może nie najrzadsze, ale niezwykle najciekawsze dla mnie była praca w kopalni węgla kamiennego, kopalnia Budryk na Śląsku, pod ziemią 1200 metrów. Też mnie ciekawią takie prace, które są dość nietypowe, typu praca związana z tworzeniem bombek choinkowych. Ostatnio też miałem do czynienia i pokazałem odcinek o producencie, o takiej manufakturze takich rzemieślniczych okularów, czyli człowiek pod Warszawą robi okulary z drewna.
0: Ponad 500 różnych zawodów przetestowanych, więc czy coś jeszcze zostało na liście do spróbowania?
1: Oj, zdecydowanie, jeszcze w kosmos nie poleciałem.
2: 3, 2, 1.
1: Więc na to też się gdzieś tam mówię, że się szykuje. Może jakaś misja, może nie w kosmos, ale pokazać, jak wygląda to szkolenie kosmonautów. Też mam takie przyziemne zawody, których jeszcze nie pokazywałem, typu wylewanie asfaltu, co też mocno mnie ciekawi. Czy choćby takie proste prace, jak nie wiem, wykopki ziemniaków. Co sezon się zbieram i co sezon się spóźniam i te ziemniaki już są wykopane i jeszcze tego nie pokazałem od 8 lat.
0: Ciekawe, czy pan Wojtek słyszał o takich zawodach jak tester wierności, Scrum Master, albo wewnętrzny szpieg. A państwo?
3: Wewnętrzny szpieg, ale że jest się szpiegiem wewnątrz organizacji, czy że się szpieguje samego siebie albo samą siebie? No, ciekawe. Ciekawie też będzie w Katowicach w ten weekend, zapewne. OFF Festival pod naszym patronatem się zaczyna dziś. Będziemy tam. On też. Johnny Marr.

0: To Johnny Marr w niedzielę na scenie w OFF Festiwalu. Będziemy tam i być może John odwiedzi także nasze studio. Oho!
1: Ja chciałbym być takim superbohaterem, który mógłby w każdych warunkach zasnąć i miałby na swojej pelerynie takie zy.
0: Ja muszę panu powiedzieć, że jest pan też chyba nieco psuj zabawą, bo to jest taki zawód, który każdy z nas i każda chciałaby wykonywać. Szukamy jeszcze innych propozycji.
2: Nowe w piątek.
0: Po 11 w studiu w audycji Nowe w piątek Gosię Jakubowską odwiedzi Basia Małecka, bo dziś ukazał się jej nowy singiel. Niesamowita historia. Basia poleciała za własne pieniądze do Londynu, napisała do producenta płyty Olivii Dean, weszli do studia i wyszło tak.

0: tak. Basia Małecka, nowy singiel. Więcej na temat tej piosenki i historii jej powstania po 11.
1: Poradnik higieny cyfrowej.
0: 10 minut do 7. Monika Suszek.
2: Dzień dobry, a obok mnie Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, to znaczy, że czas na nasz cykl higieny cyfrowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zaczynamy tradycyjnie od historii. Marek, 34-letni jegomość, uważa się za osobę racjonalną i świetnie zorientowaną w świecie. Przeglądając wieczorem popularny portal społecznościowy, trafia na grafikę przedstawiającą kontrowersyjną wypowiedź polityka, którego szczerze nie znosi. Cytat brzmi absurdalnie i arogancko. Marek czuje wobec tego natychmiastowy przypływ satysfakcji i podaje wpis dalej z ironicznym komentarzem. Rano widzi powiadomienia od znajomego. Marek, ten cytat został całkowicie wyrwany z kontekstu, a całe nagranie pokazuje, że powiedział coś dokładnie przeciwnego. Skasuj to, bo robisz zasięg dezinformacji. Czym są i te bańki, i te wszystkie algorytmy mediów?
3: Tu mamy kilka takich zjawisk, które tak naprawdę działają przeciwko nam, odbiorcom informacji, a które w sposób celowy zostały zaplanowane. Mamy tutaj do czynienia z manipulacją, czyli czyjś cytat został wyrwany z kontekstu, może nawet za pomocą sztucznej inteligencji. Ona mogła z jednej strony wyjść od partii będącej w opozycji, ale co bardziej prawdopodobne, mogło to być celowe działanie Federacji Rosyjskiej. My jesteśmy dzisiaj w stanie tak zwanej wojny hybrydowej i mimo, że wojna taka kinetyczna nie toczy się na terenie naszego kraju, to jednak Federacja Rosyjska stara się

0: wpływać na nastroje społeczne i im bardziej my jesteśmy podzieleni jako naród, im bardziej zaczynamy żywić niechęć do części społeczeństwa, tym lepiej dla naszego, no mówiąc krótko, wroga. I teraz na dodatek algorytmy mediów społecznościowych żyją z polaryzacji społecznej, dlatego że polaryzacja wywołuje emocje, a jeśli coś wywołuje emocje, to ludzie dłużej scrollują, dłużej sobie to udostępniają, komentują, wysyłają, zaczynają dyskusje. To wszystko nabija kliki, odsłony. Z tego ma w związku z tym radość nie tylko albo ten oponent polityczny, albo Federacja Rosyjska, albo właśnie ma też radość platforma. Algorytmy treści ustawione są w taki sposób, by wykorzystywać słabe punkty naszej psychiki. I jednym z takich słabych punktów jest właśnie to, że człowiek z natury lubi utwierdzać się w swoich przekonaniach. My jako ludzie z natury nie dążymy do prawdy, tylko w głębi serduszka chcielibyśmy się przekonać, że mamy rację. I dlatego niechętnie na przykład konfrontujemy się z informacjami, które spowodowałyby, że my musimy zweryfikować swoje podejście. Raczej chętniej klikniemy w portal o nastawieniu światopoglądowym podobnym do naszego, niż w inny. Ktoś powie, no bo ja mam taki światopogląd. Owszem, ale wydaje mi się, że ciężko czasami skonfrontować się z innym punktem widzenia.
1: A jak wyjść z tego, no takiego właśnie cyfrowego plemienia?
0: To jest w ogóle ciekawe określenie i mówi się o czymś takim jak darwinizm społeczny. Media społecznościowe i właśnie algorytmy tak bardzo nas nastawiają do siebie wrogo, że my zaczynamy się cofać, że jest jakiś taki darwinizm społeczny obserwowany, że mamy wspólnego idola i wspólnego wroga i teraz go będziemy atakować. Cóż, no ja mogę powiedzieć tylko tyle, że trzeba być tego świadomym i spróbować zminimalizować używanie mediów społecznościowych. One dzisiaj żyją z polaryzacji. Jeśli siedzisz godzinami na X-ie albo na innych serwisach społecznościowych i karmisz się tym, co algorytm ci daje, to jesteś tym, co jesz. Również to dotyczy diety cyfrowej. Powinnam mieć swoje opinie, bo to jest moje życie, nie życie tego polityka. Ja nie uczestniczę w jego kampanii wyborczej. Powinnam się cieszyć czymś i odpowiadać sobie na pytanie, czy to służy mi, czy nie. A my jednak dzisiaj no bardzo właśnie w tej polaryzacji zaczynamy się zachowywać jak taka biomasa, jakbyśmy wszyscy byli żołnierzami polityków. Tak nie powinno być.
1: Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Poradnik higieny cyfrowej.
3: Przypomnę cały pierwszy sezon i kolejne odcinki tego drugiego, który trwa na naszej stronie trojkapolskieradio.pl i w mediach z TWU. Właśnie. I na serwisach streamingowych. O, to mnie jakoś zakręciło. Halo?
4: W dzieciństwie chciałem być takim dozorcą, który z łopatą zgarnia nikczemnie zimny śnieg z lodowiska. Wspaniałe zajęcie jak na tą pogodę. Dziękuję, pozdrawiam.
3: Także może się panu jeszcze przydarzy, a swoją drogą, gdyby pan mógł przypomnieć, jaki ten śnieg jest?
4: Nikczemnie zimny.
3: Aha, no to czekamy. Niech spadnie. Oby prędko.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią aktywną.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub
11: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Żegnamy reklamy.
12: I witamy siódmą w piątek. To jest siódmy dzień sierpnia. Michał Nogaś, dzień dobry. Program trzeci, a w nim serwis. Przedstawi go Romuald Wójcik.
13: Ponad 1200 strażackich interwencji po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Senat odrzucił kandydaturę Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Ponad 1200 razy interweniowali strażacy po nawałnicach, które przeszły nad Polską. 4 osoby zostały ranne. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec powiedział, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim.
14: W większości działania dotyczyły wiatrołomu, natomiast odnotowaliśmy ponad 100 uszkodzonych dachów, ponad 50 miejsc, gdzie pompowaliśmy wodę wskutek intensywnych opadów deszczu, no i ponad 360 interwencji dotyczących różnych zdarzeń wywołanych przez przechodzące burze.
13: Dziś synoptycy także ostrzegają przed burzami, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Senat odrzucił kandydaturę Mateusza Szpytmy na stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nie uzyskał on poparcia, ponieważ pojawiło się wiele wątpliwości.
15: Senatorowie wskazali na list podpisany przez bardzo liczne środowisko.

0: polskich historyków, które wskazywało, że w ich ocenie pan Mateusz Szpytma nie daje gwarancji, że jako prezes IPN-u będzie strażnikiem prawdy historycznej, a raczej będzie strażnikiem, ale pewnej oceny politycznej, takiej, która jest zbieżna z oceną historyczną, ale jednego środowiska politycznego, czyli PiS-u.
1: Zdaniem Wojciecha Skurkiewicza z PiS-u decyzja ma podłoże polityczne.
2: Prawo i Sprawiedliwość i część PSL-u głosowała za. Najwyraźniej zależy koalicji, by ta instytucja nadal była sparaliżowana, nadal rządził chaos i pełnił tylko i wyłącznie obowiązki prezesa, ktoś wyznaczony przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Gdy Mateusz Szpytma był w IPN-ie zastępcą Karola Nawrockiego, miało dojść do nieprawidłowości finansowych, potwierdził to raport Najwyższej Izby Kontroli. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Polskiej Fundacji Narodowej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Ma to związek z postępowaniem w sprawie defraudacji majątku fundacji, mówi rzeczniczka rzeszowskiej prokuratury Dorota Sekułowska-Mach.
3: Mowa jest o zajęciu konta bankowego tego podejrzanego i wierzytelności z rachunku bankowego do kwoty 200 tysięcy złotych. Dokonano również zabezpieczenia na mieniu tego podejrzanego poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej do kwoty 1 000 000 złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej, której współwłaścicielem jest podejrzany.
1: Zabezpieczono także majątek byłego wiceprezesa Fundacji Cezarego Jurkiewicza. Do poważnej eksplozji na lotnisku w Lipsku nie doszło prawdopodobnie w efekcie działania pracownika portu lotniczego. W noc wtorku na środę na płycie lotniska znaleziony został uzbrojony dron. Mężczyzna, który go znalazł, fizycznie go unieszkodliwił.
4: Według agencji DPA pracownik lotniska kopnął w lecącego nisko drona. W innej wersji nadepnął na niego, gdy już leżał na ziemi. Oba warianty łączy efekt. Detonator, który miał odpalić blisko kilogram ładunku wybuchowego, został odłączony od konstrukcji. Śledczy nie chcą się odnosić do tych twierdzeń. Prokuratorzy zapowiedzieli, że nie będą informować o cząstkowych ustaleniach. Sprawę przejęła prokuratura generalna, która jako jedyna w Niemczech zajmuje się terroryzmem. Dron na lotnisku w Lipsku jest pierwszym w kraju obiektem z materiałem wybuchowym, mimo setek aktów sabotażu stwierdzonych w ostatnich 4 latach na terenie Niemiec. Dlatego lotniska mają zostać szybciej wyposażone w systemy obrony przed dronami. Tak zabezpieczony jest już port lotniczy we Frankfurcie. Według planów do końca roku taka ochrona ma funkcjonować w kolejnych 7 miejscach, w tym w Lipsku. O podobny system upominają się teraz porty morskie. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Latem w całej Polsce brakuje krwi, stąd apel do dawców. Do regionalnych centrów krwiodawstwa można zgłaszać się od poniedziałku do piątku. Trzeba być zdrowym, pełnoletnim i mieć dowód osobisty. Procedura trwa około godziny, mówi Anna Kowalczyk z centrum w Radomiu.
5: Przeciwwskazaniem jest m.in. to, jeżeli dawca w ciągu ostatnich 4 miesięcy miał wykonywany zabieg operacyjny, tatuaż, zabieg kosmetyczny połączony z naruszeniem powłok skórnych, przekucie uszu lub innych części ciała, czy wszczepienie implantu stomatologicznego.
1: Honorowych dawców nawet w sezonie urlopowym nie trzeba zachęcać czy namawiać do oddawania krwi.
6: Ja generalnie dopiero zaczynam, bo jestem dopiero drugi raz, ale widziałam informacje o tym, że brakuje krwi, no i zdecydowałam się przyjść.
7: Byłem dawcą regularnym, przez pewien okres nie mogłem oddawać krwi, natomiast dowiedziałem się, że mogę z powrotem i wróciłem.
6: Poza tym też pracuję w służbie zdrowia, no i myślę, że warto.
7: Uczucie jest później, no myślę, niesamowite, pomaga się komuś.
1: Najbardziej deficytowe to grupy z czynnikiem RH-. Rocznie w polskich szpitalach do ratowania zdrowia i życia chorych wykorzystuje się około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Pięć minut po 7 w studiu w Ząbek Czesany, Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
10: Dzień dobry, dzień dobry. Co tam mówisz, Romku?
11: Że błękitna krew.
9: Zależy u kogo.
11: I w jakich okolicznościach.
9: Ludzie, powagi.
10: Trochę. Oddajecie krew?
11: Oddajemy. Ja próbowałem kiedyś i pani powiedziała, że nie, pan to już nie.
9: Co tam na boiskach? Co tam na stadionach?
10: No wiesz co, wszyscy apologeci...
11: Lała się krew.
10: Niemalże, bo wszyscy apologeci, czyli zwolennicy rodzimego futbolu, budzą się w marnych nastrojach. Wystarczyło obejrzeć mecz Mistrza Polski z Mistrzem Wysp Owczych w eliminacjach Ligi Europy. Lech w Poznaniu w starciu z półamatorami z Klaksvik dosłownie wymęczył wygraną 1-0 po golu Janika Aniero z 81 minuty, po drodze nieraz dramatycznie ratując się przed utratą bramki. Idziemy dalej. GKS Katowice był tłem dla HPL-u Tel Awiw i wyjazdowa porażka 0-2 w kwalifikacjach do najniższych rangą rozgrywek europejskich Ligi Konferencji w meczu wyjazdowym była najniższym wymiarem kary. W tej samej rywalizacji Raków w

0: Częstochowie tylko 0-0 zremisował ze szwedzkim Hammarby. Pochwalić można tylko i to też umiarkowanie Jagiellonię. 2-1 wygrała w eliminacjach Ligi Europy z Rangersami w Białymstoku. Zresztą z trudem unikając remisu po strzale w słupek rywali w końcówce spotkania, do czego w pomeczowej wypowiedzi nawiązał trener Jagi Adrian Siemieniec.
1: Masz sytuację Rangersów w końcówce i mogłoby być 2-2 i wtedy moglibyśmy w ogóle mieć inny wymiar tych niewykorzystanych sytuacji. Też nie ma co dać się zwariować i marudzić na to, że mamy 2-1, bo myślę, że przed meczem każdy by to wziął w ciemno i nawet by się nie zastanawiał.
0: Reasumując, nasze zespoły przed meczami rewanżowymi są albo w trudnej, albo w bardzo trudnej sytuacji, a mówimy nie o ostatniej, a przedostatniej rundzie kwalifikacji do rozgrywek grupowych. Teraz tenis i dla równowagi bardzo dobre wiadomości z Toronto. Iga Świątek niezrażona bajdurzeniem na jej temat płynącym z różnych stron, także ze strony osób okrzykniętych autorytetami w swojej dziedzinie, nie dała żadnych szans doświadczonej Szwajcarce Wiktorii Golubic. Wygrała do 2-1 w nieco ponad godzinę i zameldowała się w czwartej rundzie imprezy WTA 1000 w mieście, w którym mieszka i tworzy na co dzień znakomity raper, jakim jest Drake. W kraju kolarze z Tour de Pologne wjechali w Karkonosze i od razu mamy nowego lidera. Niespodziewanie został nim Bart Lemmen. Jeszcze kilka lat temu służył w holenderskich siłach powietrznych. Po znowieniu wyścigu po dużej kraksie w pewnym momencie zaatakował. Czasami łatwiej jest po prostu dać z siebie wszystko i za dużo nie myśleć, zwłaszcza kiedy nie masz nikogo na kole. Pomyślałem, jeżeli zaatakuję, teraz jest szansa, że odjadę, a wtedy pozostaje już tylko dać z siebie wszystko. Szczerze mówiąc, mocno zastanawiałem się, czy w ogóle będę w stanie startować i jak właściwie przyjadę ten wyścig. Myślałem, żeby po prostu dojechać do mety, bo bolał mnie trochę prawy bok, ale kiedy już ruszyliśmy, było w miarę dobrze. Najlepszy z Polaków na Orinek wdrapał się Michał Kwiatkowski, dojechał 24. W całym wyścigu plasuje się na 14. pozycji. Dziś długi etap, 220 km z Opola na Kocierz. Dałbyś radę?
2: Tak.
0: A boli cię w prawym boku?
2: Nie boli mnie, bo wczoraj ćwiczyłem.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Dodam.
0: Ale po ćwiczeniach boli i to jest taki przyjemny ból.
2: Dobrze.
0: Ze sztangą?
2: Tak.
0: Klatka?
2: Nie, przysiady.
0: Czy to był trening dyskotekowy?
2: Nie. Halo?
4: Zawód, który zainspirowany praktycznie powstał w tym momencie, jadąc do domu samochodem, widzę przy drodze siedzące bociany na lampach i ja bym chciał prowadzić taką firmę Klekle Car, która zbiera bociany i odwozi je tam na miejsce do domu, wszystkie te bociany, które się nie chce lecieć.
0: Ale to kawał drogi, przez morze się trzeba przedostać śródziemne.
2: Pytamy dzisiaj o to, jakich zawodów państwo by chcieli doznawać, jakie nowe chcieliby państwo wykonywać, jakie być może istniejące do państwa pasują, albo jakie by trzeba było stworzyć, jeśli o ciebie chodzi?
0: Ja myślałem raczej o tobie, może ty byś się przekwalifikował na producenta sztang.
2: Wytrzymam to, Mondralo.
0: Mnie to nie ma.
2: Za to burze będą w Polsce dzisiaj na południu. Uwaga, od 20 stopni w Zakopanem do 26 w Warszawie. Mieście, z którego pochodzi najśmieszniejszy Krzysztof Świata. Dziękuję.
0: We Warszawie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
5: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: 10 minut po siódmej.
5: Zapraszamy do Trójki.
2: Dzisiaj Monika Gosławska, Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. Jeszcze jeden telefon.
8: Ja chciałbym być testerem trójkości. Testowałbym ilość trójki w trójce.
2: O, proszę pana, świetny pomysł. Ta piosenka zawiera w sobie 110% tego, co pan testuje.

0: The Chemical Brothers. Zostajemy na wyspach.
1: Nowe w piątek.
0: I przedstawiamy piosenkę dnia. The Big Moon. Fun. Dziś najczęściej u nas.

0: Cztery panie z Wysp Brytyjskich, The Big Moon Fun, to jest piosenka dnia dziś w programie trzecim. Gdyby był taki zawód, istniał okrążacz Polski, to byłby on.
1: Teraz pieszo.
0: Paweł Turski, dzień dobry. Gdzieś jest, jeśli jest.
2: Dzień dobry, jestem nadal w Biskupcu, tak jak wczoraj po południu. Jestem znów na rynku, starym rynku, ładny, wyremontowany. Jest fontanna, pomnik powrotu do macierzy, dużo kwiatów. Panie nawet teraz podlewają te kwiaty. Ostało się kilka kamieni zabytkowych, niektóre naprawdę pięknie zdobione. Braki powojenne uzupełnione są blokami z lat 60., typowe dla polskich miejscowości, które przejęliśmy po Niemcach. W niektórych z tych bloków znajdują się lokalne perełki. W jednym z bloków, na przykład w bocznej uliczce, znajduje się największa modelarnia w północnej Polsce, w której konstruuje się modele pływające i latające i później one tutaj startują na pobliskich jeziorach. W kamienicy zwanej Sorboną za to znajdują się pracownie ceramiczna i plastyczna. Jest tutaj w tym mieście co robić, nawet jeśli się jest turystą, to oczywiste. Wtedy się ogląda zabytki takie jak kościoły, ratusz czy biblioteka, która ma miętową elewację, ale także można tutaj coś zrobić fajnego, gdy się jest mieszkanką.
3: Zawsze jakieś atrakcje są. Jak nie nad jednym jeziorem, nad Dadajem, to z drugiej strony na Rakławki, tam są imprezy. Wszystko jest dla wszystkich.
2: Pani tutaj przyjechała i jak się pani podoba?
4: Bardzo ładnie. Czyste, ładne. Drugi raz tu jestem.
2: Dobrze się tutaj żyje?
4: Dobrze. Pobudowałam się tu, mam wnuki. Nic nie trzeba. Sama radość siedzieć z wnuczkami, nie?
2: I wnuczki lubią tu przyjeżdżać na wakacje, są jeziora, jest fontanna działająca już o 7 rano, co nie jest takie oczywiste, chociażby w Warszawie. No i przy tej fontannie, przy jej szumie, w spokoju można chociażby poczytać książkę.
0: O, dziękuję, świetnie.
1: Dobrze się czyta.
0: To jak króciutko dzisiaj, bo Paweł jeszcze wróci na naszą antenę. Powiem, że właśnie w przekładzie Kai Guccio ukazała się w Polsce najnowsza powieść Elizabeth Strout, wspaniałej amerykańskiej pisarki. Powieść, która znalazła się już na długiej liście nominacji do tegorocznego Bookera. Paweł sobie idzie przez Polskę i pewnie chwilami jest mu tak smutno, że jest tam sam, a ta książka jest opowieścią o męskiej samotności i o tajemnicach, które niesiemy przez życie. Opowieść o Artie Damie, który mieszka w Massachusetts, kocha swoją żonę, dzieli z nią życie, mają niełatwego w wychowaniu syna i nagle okazuje się, że cała ta historia, całe życie, które Artie Dam tak sobie konstruował z myślą, że mimo wszystko nie jest najgorzej, chociaż depresja powoli zaczęła go dopadać, że to wszystko było fałszem. Wychodzi na jaw tajemnica z przeszłości, która łączy ojca i syna i zupełnie burzy małżeństwo tego człowieka. Więcej o tej książce napiszę na pewno w mediach społecznościowych, na profilu Nogaś na stronie, a teraz mam dla Państwa propozycję letniej lektury. Elizabeth Strout, jak zawsze, świetnie potrafi zbadać lud

0: ludzką psychikę, dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, dlaczego nie warto żyć, niosąc sekrety przez lata, dekady. To jest na pewno ważna lektura. michał.nogaś@polskieradio.pl. Można do mnie pisać i wracamy do Pawła. Halo, biskupiec. Jest.
1: Dobrze się czyta.
0: Że się dobrze się chodzi. Pawle?
2: Oczywiście, bardzo dobrze się chodzi. Biskupiec, w którym jestem, tak jak mówiłem, ma kilka atrakcji. Jeziora, kościoły, stare budynki, po niemieckie nawet studzienki kanalizacyjne. Nie są one jednak atrakcją znaną na całą Warmię i Mazury. Tą opisywaną w każdym przewodniku od kilku lat. Jest miejsce, w którym jest 1400 przedmiotów na pierwszy rzut oka identycznych, które przez całe życie zbierał mieszkaniec biskupca świętej pamięci Wiesław Borowski. Do miejsca, do którego wstęp jest wolny, zabrał mnie przewodnik Krzysztof Kowalski, który najpierw musiał poprosić o klucze do tego miejsca u pani w Centrum Informacji Turystycznej.
3: O matko, takiego czegoś to jeszcze nie widziałem.
4: Tu są aparaty fotograficzne, są aparaty szpiegowskie, które możemy zobaczyć, James Bond. Jest śminka, jest piłka nożna. W kształcie kałasznikowa prawie, że widzi pan.
3: A tak, rzeczywiście.
4: Jest wysunięta lufa, czyli obiektyw.
3: Czy my wiemy, skąd pan Wiesław miał taką pasję? Jak to się zaczęło?
4: Pierwszy aparat dostał od swojej mamy, jak miał 15 lat. Później od dziewczyny i pracował jako taki pomocnik u zawodowego fotografa. I zaczął zwozić. I później już tak ludzie mu też zaczęli przynosić.
3: Zachwyca to miejsce, bo takiej rzeczy po prostu nie ma.
4: Nie znam osoby, która stąd wyszła niezadowolona.
2: Do Muzeum Aparatów Fotograficznych przyjeżdżają tu zagraniczni turyści, czy z Ameryki Południowej, czy ze Stanów Zjednoczonych, nawet osoby z Azji, i także są zachwyceni. W innym celu przyjeżdżają tu w połowie sierpnia byli mieszkańcy miasta, którzy za pracą wyjechali niegdyś do Niemiec. Wracają oni do swojego rodzinnego biskupca, by wziąć udział w organizowanej w połowie sierpnia warmińskiej uczcie pierogowej. Całe miasto żyje już tym wydarzeniem, które w tym roku 15 sierpnia. Wszędzie są plakaty. To wydarzenie we wsi troszeczkę na północ od biskupca w Biesiowie. Ja się tak zacząłem zastanawiać, skąd tutaj pierogi w biskupcu? I zadałem po prostu przewodnikowi, panu Krzysztofowi Kowalskiemu, pytanie, skąd i dlaczego tutaj je się pierogi w połowie sierpnia?
4: To było tak, że jak burmistrzem był świętej pamięci Marek Domin, trzeba było wejść w jakąś potrawę, bo już się pojawiały inne festiwale, inne potrawy, a pierogów akurat nie było w okolicy, więc mówi, idziemy w to. I gmina konsekwentnie w to idzie i teraz ponad 8 tysięcy pierogów będzie. Niektórzy urlopy sobie biorą, żeby przyjechać i spróbować.
2: Tak, ja niestety nie zostanę na to święto, choć ono już w przyszłą sobotę. Mam nadzieję, że zdradziłem przynajmniej pewien sekret, no bo nie warto żyć niosąc za sobą sekrety, tak samo tutaj w biskupcu.
0: O, właśnie, jak pięknie nawiązał Paweł Turski. Dziękuję ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
5: Teraz pieszo.
2: Ja chyba jeszcze o trasie powinienem powiedzieć.
0: No to powiedz.
2: Tak, już mówię o trasie. Dzisiaj zmierzam do Mrągowa, troszeczkę naokoło. Przez między innymi Stanclewo, Surmówkę, Zyndaki, Gązwę. No i od północy wejdę do tego Mrągowa, znanego z amfiteatru i kabaretów.
0: Paweł Turski, pieszo. I mam dla ciebie piosenkę.
2: A wyzwanie?
0: Spotkaj osobę, z którą zaśpiewasz piosenkę Beaty Kozidrak.
2: Dobrze.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Znowu miałam rację.
4: W czym?
1: We wszystkim.
4: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.

0: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Żegnamy reklamy.
2: 28,5 minuty do 8. Romuald Wójcik.
3: Unia z zadowoleniem przyjęła ogłoszenie porozumienia przewidującego trwałe rozbrojenie Hamasu i innych ugrupowań zbrojnych, całkowite wycofanie sił Izraela ze strefy Gazy oraz przekazanie władzy administracji cywilnej, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas zapowiedziała też, że wspólnota europejska będzie nadal uczestniczyła we wdrażaniu planu zakończenia konfliktu w strefie Gazy, przekazywania pomocy humanitarnej na dużą skalę oraz odbudowy palestyńskiej enklawy. Policja i prokuratura oraz biegli ponownie weszli na teren nielegalnego składowiska odpadów Wrogowskich w województwie łódzkim. Z pomocą specjalistycznego sprzętu oceniana jest skala zagrożenia. To jedno z największych składowisk niebezpiecznych odpadów w Europie. Przestępcy zgromadzili tam ponad 50 tysięcy ton chemikaliów. Śledztwo prowadzi specjalna grupa operacyjna do walki z mafiami śmieciowymi. W tym wątku postępowania zatrzymano 4 osoby. W gminie Lubomino w województwie warmińsko-mazurskim trwa liczenie strat po wczorajszym gradobiciu. W ciągu kilkunastu minut żywioł zniszczył dachy budynków, uszkodził samochody i zdewastował plony. To duży problem dla mieszkańców, mówi wójt gminy Joanna Karpińska-Koźlik.
4: Jesteśmy gminą typowo rolniczą, a więc poza uszkodzeniem mienia mamy również straty w uprawach rolnych i są to dla nas bardzo ważne straty.
5: Pani mówi o tym, co już zebrano, czy o tym, co jeszcze zostało na polach?
4: Myślę, że o jednym i drugim.
3: Strażacy zabezpieczają uszkodzone dachy, rolnicy liczą na rządową pomoc. Wojewoda warmińsko-mazurski zapowiada, że dziś zostaną powołane specjalne komisje do oszacowania strat. Kolejny serwis w Trójce o 8.
2: Czas na ekonomię. Monika Suszek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Jeśli ceny paliw będą spadać, nie będzie decyzji o nowej odsłonie ceny paliw niżej, tak mówią przedstawiciele rządu i analitycy. W środę premier Donald Tusk mówił, że konkretne kroki zostaną podjęte, gdy wyjaśni się sytuacja związana z cieśniną Ormus. Michał Stajniak z domu maklerskiego XTB ocenia, że rząd stoi przed sporym dylematem politycznym i finansowym.
7: Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański otwarcie przyznają, że analizują powrót do rozwiązań osłonowych, choćby w postaci czasowej obniżki podatku VAT na ostatnie tygodnie wakacji. Kluczowe jest jednak pytanie, czy taka interwencja w ogóle będzie potrzebna. Być może jest to jedynie chęć pokazania, iż rządzący pochylają się nad problemem obywateli, a tak naprawdę problem sam może się dosyć szybko rozwiązać.
6: Ekspert dodał, że jeśli dyplomacja na Bliskim Wschodzie zawiedzie i ropa podrożeje, powrót rządowych osłon może stać się nieunikniony. Ceny paliw wpływają również na nastroje Polaków. Według Big Info Monitor aż 82% Polaków spodziewa się, że wyższe ceny paliw podniosą koszty innych towarów i usług. Dla co trzeciego kierowcy paliwo to już duże obciążenie budżetu. 36% planuje rzadziej jeździć samochodem. Firmy też reagują. 29% przedsiębiorstw szykuje duże podwyżki cen, a 22% rozważa ograniczenie działalności. Mówi profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor.
8: Przedsiębiorcy otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Warto podkreślić, że obecna sytuacja to wypadkowa szerokiej tendencji makroekonomicznej. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
6: Oczekiwania konsumentów i plany przedsiębiorców tworzą samonapędzający się mechanizm. Droższy transport równa się wyższe ceny, cięcie wydatków, spadek popytu. W najbliższych miesiącach właśnie ta zależność będzie jednym z kluczowych czynników kształtujących polską gospodarkę. Polacy nie potrafią odciąć się od pracy na urlopie. 60% sprawdza maile lub myśli o obowiązkach. Takie wnioski płyną z platformy N+, badającej zaangażowanie pracowników. Firmy często są nieprzygotowane na urlopy swoich pracowników. Zbyt duże natężenie obowiązków i brak realnego zastępstwa powoduje, że pracownicy, wyjeżdżając na zasłużony od wypoczynek, zostawiają za sobą niedokończone sprawy, a w konsekwencji stale myślą o pracy. Specjaliści podkreślają, że utrzymujące się napięcie napędza spiralę stresu, co nie sprzyja utrzymaniu dużego zaangażowania w obowiązki. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,29, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5,01.
2: A gdy chodzi o pogodę, to przypomnę dziś ochłodzenie. Lato z

Deszczem nam się przytrafi na południu Polski, w pasie od Opola przez Lublin po Przemyśl i Zakopane, właściwie taki wielobok sobie stworzył.

dzisiaj Państwa o zawody, być może jeszcze nieistniejące, które chcielibyśmy wykonywać. Już się pojawił saunamistrz. Być może to jest zawód dla Moniki albo dla mnie. Sprawdzimy kiedyś. Na razie Jessie Ware.

0: może nie zawód, ale funkcja, zamiłowanie, mianowicie syszczyk, czyli donosiciel. W dawnym ZSRR, którzy donosili na sąsiadów, na kolegów, syszczyk.
1: Chciałbym panu przypomnieć, że szukamy zawodów, które chcielibyśmy wykonywać. No, czy pan by chciał być donosicielem? Nie sądzę. Przed nami spotkanie z ostrzycielem kół.
2: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce.
1: Bo ten fach też ma w ręku i w nogach. Dawek Urbanowicz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, ale spodobało mi się to, co Monika powiedziała przed chwilą w serwisie ekonomicznym, że ludzie pracują na urlopach. Ja bym mógł być takim kontrolerem, który sprawdza, czy ludzie faktycznie nie pracują na urlopach. Jeździłbym za nimi po świecie i sprawdzał, czy na pewno nie myślą o pracy.
1: No ale nigdy nie miałbyś urlopu wtedy, tylko ciągle byłbyś w pracy.
3: Ale byłbym w pracy na urlopie.
1: No dobrze, co tam we Wrocławiu?
3: We Wrocławiu znajduje się faktycznie obecnie, gdyż ponieważ wczoraj skończył się etap na Orlinku w Karpaczu, dziś zaczyna się w Opolu, to 350 km transferu, więc mieliśmy no tak mniej więcej w 2/3 faktycznie nocleg. Jedziemy, zaraz ruszamy już do Opola na start kolejnego etapu. No ale jeszcze dwa słowa o tym, co się wczoraj wydarzyło, bo doszło do takiej sytuacji, która no jednak stanowi pretekst do wyjaśnienia. Otóż doszło do sporej kraksy, po czym wyścig został zatrzymany, zneutralizowany na dobre 20 minut. Czekano na powrót karetek, bo kilku zawodników po prostu musiało korzystać z pomocy ambulatoryjnej. Takie sytuacje się oczywiście zdarzają w zawodowym peletonie, to jest wpisane. No i ciekawy obrazek, bo w kraksie leżał, a tam 20 zawodników leżało. Między innymi Bart Lemen, który chwilę później, no 40 km później, wygrał etap, miał zakrwawiony łokieć, zakrwawioną nogę. No i tak właśnie opisywał to, co się wydarzyło. Właściwie nie wiem, co się stało.

0: było niesamowicie ślisko. Najpierw usłyszałem i zobaczyłem, że po mojej lewej stronie ktoś upada. Od razu przypomniały mi się wszystkie te poważne kraksy, których w ostatnich latach widzieliśmy podczas deszczu sporo. Chwilę później zawodnik przede mną upadł, albo może to ja upadłem pierwszy, nie jestem pewien. Po prostu uśliznęło mi się przednie koło. Mocno upadłem, na szczęście na razie skończyło się tylko na zadrapaniach i siniakach. Na szczęście też dla nas kraksy uniknął Michał Kwiatkowski, na którego bardzo liczymy tutaj na tych ostatnich etapach górskich Tour de Pologne. No i dzięki temu, że Michał ma pewną, może nie jest to obsesja, żeby to źle nie zabrzmiało, ale jest bardzo precyzyjny, jeśli chodzi o ciśnienie w kołach. Zaczęło padać, więc zatrzymał się, aby zmniejszyć trochę ilość powietrza w kołach. Posłuchajmy.
1: Ja akurat na tej głównej drodze zdecydowałem, że stanę, zatrzymam się, spuszczę powietrze z kół i to zrobiłem. Wracałem właściwie w konwoju aut i usłyszałem na radiu, że jest kraksa z przodu przede mną, więc spokojnie wyhamowałem, ominąłem wszystkich i spokojnie dojechałem do peletonu. No, widziałem wielu kolarzy poobijanych. Dla wielu kolarzy dobrze nie wyglądało. To pewnie to była kraksa na wysokiej prędkości, na zjeździe, na szerokiej drodze. Jutro kolarzy na pewno trochę nie stanie na starcie, tak mi się wydaje.
0: Nie była to duża prędkość, raczej wyhamowaniem, być może stąd te uślizgi. No i właśnie, jeśli ma ktoś nie stanąć na starcie dzisiaj w Opolu, może się to przytrafić Joao Almeidzie. To jest kolarz z czołowej grupy świata UAE Team Emirates, w której jeździ Tadej Pogacar, słynny Słoweniec, który wygrywa wszystko jak leci. Tu go nie ma oczywiście, ale Joao Almeida szykuje się do Vuelta a Espania, który ruszy lada tydzień, i wielka pętla wokół Hiszpanii ma być wyścigiem, w którym Almeida miałby być właśnie głównym pomocnikiem Pogacara. Stąd też no, on wczoraj leżał, był mocno poobijany. Posłuchajmy.
2: Bad, of course, is a...
0: Oczywiście to nie jest dobry dzień, na szczęście wszystko jest w porządku, kolano i kostka bolą, ale raczej nic nie jest złamane, tak po prostu efekt uderzenia. No i cóż, tak już jest. Tam było jak na lodzie, było super ślisko, nic nie mogliśmy na to poradzić. To nie była kwestia prędkości, czy jechaliśmy szybciej, czy wolniej, i tak byśmy się przewrócili. No miejmy nadzieję, że peleton dzisiaj nie będzie zbytnio uszczuplony przez tę wczorajszą kraksę. No ale tak jak mówię, to jest pewien koloryt kolarstwa, jest to sport ekstremalny, nie tylko jeśli chodzi o wysiłek, ale również właśnie o pewne ryzyko podejmowane przez kolarzy.
3: Podsumował filozoficznie z Wrocławia Darek Urbanowicz. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
4: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce.
3: No to hop, ja już na siodełku i ćwiczymy. Lech

0: Lech Janerka, też z Wrocławia, jak Darek Urbanowicz dziś. Halo?
1: Kiedyś, jak byłem zupełnie małym chłopcem, przychodził do nas kominiarz i za tą swoją usługę czyszczenia kominów pobierał jakieś tam niewielkie pieniądze, wyciągając przy tym taką czarną, brudną sakiewkę, w której było pełno amoniaków. Mi się wydawało, że to jest tak bardzo dużo pieniędzy, ja bym chciał być kominiarzem w przyszłości.
0: No to trzymam za pana wszystkie guziki, nawet te rozpięte. Jeszcze jeden telefon.
2: Jak powszechnie wiadomo, dzieciaki używają do różnych prac plastycznych kolorowych bibuł i są dwa rodzaje bibuł, gładka i taka pomarszczona, więc nie wiem, jak to jest proces technologiczny, ale pewnie za tą pomarszczoną bibułę odpowiada pan, który z zawodu jest marszczycielem bibuły, więc proponuję wpisać taki zawód do rejestru.
0: Albo powiedzmy sobie szczerze, pan by chciał być bibularzem. 22 i 7 trójek, czekamy na kolejne propozycje. Kim by państwo chcieli być? Gdyby mogli, gdyby mieli dodatkowy etat do przejęcia, może na przykład czyścicielami kormoranów? Darek Pieruki, Andrzej Kruszewicz.
3: Wśród zwierząt.
4: Kormorany potrafią wyglądać groźnie, nawet złowrogo, gdy tak sobie siedzą w szeregu z tymi rozłożonymi skrzydłami, na przykład na jakimś falochronie. Zresztą w ogóle chyba kormorany nie mają za dobrej reputacji. Czy można polubić kormorany?
5: Nawet piosenki śpiewano o kormoranach na Mazurach. Kormorany spowszedniały nam po prostu. One zyskały na tym, że myśmy te wody nasze skazili biologicznie. To się nazywa eutrofizacja fachowo, czyli przeżyźnienie wód. W efekcie w takich wodach rozmnażają się masowo małe ryby, tak zwany chwast rybi. Wędkarze tego nie lubią, rybacy tego nie lubią, ale kormorany tak. I one jak polują na ryby, to robią to grupowo. Pływają także skrzydłami, machają pod wodą, tak jak płetwami, więc przemakają, potem muszą się suszyć i dlatego siedzą na tych falochronach i skrzydłami machają, bo muszą je trochę wysuszyć, żeby się nadawały do latania. Więc one jak złowią małą rybkę, to ją połykają pod wodą, w ogóle tego nie widać. A jak złowią coś większego, no to wypływają na wodę i pływają tak jak kaczka po wodzie i próbują połknąć taką rybę. I wtedy wędkarze widzą, że oni tu siedzą, a tu nic nie bierze, a ten co tutaj wyciągnął jakąś rybę, jeszcze się z nią męczy. Kormoran to nie człowiek. Nie będzie łowił ryb tam, gdzie ich nie ma. Człowiek musi szukać pretekstu, żeby wyjść z domu na ryby i będzie mocił kija tam, gdzie tych ryb nie ma. Kormoran nie marnuje czasu. On łowi ryby tam, gdzie one są, tylko po prostu tego nie widać, bo pod wodą połyka. A jak złowi coś większego? A tu właśnie był ktoś narzekał, że węgorza. No tak, złapał węgorza, nie połknie go od razu, tylko będzie z nim pływał, połykał go na raty i denerwował wszystkich wędkarzy w okolicy. Także kormorany nam spowszedniały, ale ich sukces wziął się stąd, że myśmy te wody doprowadzili do takiego innego stanu. One polują sobie w tej wodzie nawet mętnie i świetnie sobie radzą, ale no te kolonie lęgowe wyglądają paskudnie. Kto nie był w kątach rybackich, to niech pojedzie i zobaczy. Ten rezerwat dla kolonii kormoranów, który kiedyś był założony, to już w ogóle jest gdzie indziej niż kolonia, bo te drzewa obumierają. Ale no obok jest Zalew Wiślany, obok są bardzo bogate żerowiska, dlatego tych kormoranów jest tam tak dużo. No i proszę państwa, ostatnia zima bardzo im dokuczyła. Kormorany odlatywały w ogóle gdzieś na zachód Europy. Przestały odlatywać od jakichś 20 lat. No a ta zima ostatnia przytłukła je strasznie. Ona po prostu zredukowała liczbę, bo on musi wejść do wody, żeby polować. Wychodzi mokry, a jest minus 20. Więc straty były na pewno ogromne. Trudno powiedzieć jakie, ale ja widzę kormoranów o wiele mniej niż przed rokiem.
4: Kochajmy kormorany.
5: Nie ma innego wyjścia.
3: Wśród zwierząt.
0: Ciąg dalszy za tydzień. Będziemy znowu w zoo. Odcinki z przeszłości na naszej stronie, między innymi. Halo.
6: No więc ja bym chciała być takim wszelkodoradcą życiowym. Hasłem, a nie mówiłam.
0: Oj, to myślę, że miałaby

A pan Stasiek na naszym Facebooku taką się oto dzieli informacją. Mój 5-letni syn, gdy go zapytaliśmy, kim by chciał być w przyszłości, odpowiedział z zapałem. Słowo zapałem. Zapał ma tu istotne znaczenie. Ogień te sprawy. Otóż odpowiedział inkwizytorem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem.

0: Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
1: Partnerem Trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowie.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
12: Żegnamy reklamy.
13: Minęła 8, 7 sierpnia, piątek, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Przedstawi go Romuald Wójcik.
14: Ponad 30 osób wpadło do jeziora Seksty w województwie warmińsko-mazurskim po wywróceniu się żaglówek. Rośnie liczba śmiertelnych ofiar strzelaniny w jednej ze szkół w Tajlandii. Po nawałnicach strażacy interweniowali ponad 1200 razy. Za chwilę relacja naszego reportera. 32 osoby wpadły do jeziora Seksty w warmińsko-mazurskiem po wywróceniu się żaglówek. Na miejsce wysłano 4 karetki wodne. W akcję włączyli się strażacy i policjanci. Dariusz Luma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mówi, że 4 osoby odniosły obrażenia.
15: Na miejscu okazało się, że 32 osoby zostały podjęte przez jeden z jachtów tej grupy, która pływała razem. Okazało się, że łącznie 4 jachty zostały wywrócone. Jednostki ratownicze przejęły te osoby z tego jachtu, bezpiecznie transportowały na brzeg. W strachu i stresie 4 osoby łącznie potrzebowały pomocy lekkiej, medycznej.
14: Dariusz Luma dodał, że jedna osoba ze złamaną ręką trafiła do szpitala w Piszu. Co najmniej 7 ofiar śmiertelnych to najnowszy bilans strzelaniny, do której doszło w jednej ze szkół w Tajlandii. Takie informacje przekazała policja dziennikarzom obecnym na miejscu zdarzenia. Co najmniej 15 osób zostało rannych, z czego 2 są w stanie krytycznym. Na razie nie jest jasne, jakimi motywami kierował się sprawca.
5: Do zdarzenia doszło cieszącej się dobrą opinią, jak piszą tajlandzkie media, szkole średniej w rejonie Bang Krwai na północ od Bangkoku. Jeden z uczniów otworzył ogień do nauczycieli i innych uczniów. Napastnik zabarykadował się potem w jednej z sal lekcyjnych. Policja podaje, że popełnił samobójstwo. Na miejscu prowadzone jest dochodzenie. Policja zabezpieczyła teren szkoły. Lokalne władze, jak pisze Bangkok Post, zaapelowały też do użytkowników mediów społecznościowych, aby powstrzymali się od relacji na żywo, tzw. live streamingów.

0: z okolic szkoły, co utrudnia działania policji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Wracamy do kraju. Zniszczone plony, podzielone dachy oraz samochody. Po nawałnicach strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1200 razy. 4 osoby zostały ranne. Sytuacji pogodowej przygląda się nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, w której części Polski nawałnice dały się we znaki mieszkańcom, ale i strażakom?
2: Dzień dobry. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Mówił dziś o tym w TVP Info rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: W większości działania dotyczyły wiatrołomu, było ich ponad 700, natomiast odnotowaliśmy ponad 100 uszkodzonych dachów, ponad 50 miejsc, gdzie pompowaliśmy wodę wskutek intensywnych opadów deszczu, no i ponad 360 interwencji dotyczących różnych zdarzeń wywołanych przez przechodzące burze.
2: Wczesnym popołudniem przez gminę Lubomino w województwie warmińsko-mazurskim doszło do intensywnego gradobicia. O jego skutkach z reporterem Radia Olsztyn rozmawiali mieszkańcy.
4: Ten grad, jak duży on był?
5: No wielkości pięści dorosłego człowieka.
4: Cała połaść dachu jest uszkodzona, czyli około 160 metrów kwadratowych dachu mamy do rozbiórki, do położenia na nowo.
2: W sumie w samym województwie warmińsko-mazurskim zanotowano ponad 280 zdarzeń wywołanych burzą. Synoptycy prognozują, że dzisiaj również w południowo-wschodniej części Polski mają być niekorzystne warunki atmosferyczne.
1: Krzysztof Kuczyński, dziękujemy za relację. Nie ma ryzyka awarii systemu energetycznego w Polsce, ale sytuacja jest trudna, mówi minister energii. Elektrownie Połaniec i Kozienice ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. Miłosz Motyka podkreśla, że sytuacja Polski jest lepsza niż Serbii czy Węgier. Jednak, jak dodaje, mamy do czynienia z kryzysem wodnym.
6: Obecna sytuacja ze względu też na sytuację hydrologiczną Polski jest jedną z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i zapewnienie stabilności systemu elektroenergetycznego, szczególnie w ostatnich latach. Nie ma dzisiaj ryzyka wystąpienia blackoutu, natomiast ta sytuacja jest bardzo trudna ze względu na postępujące zmiany klimatu, na niski poziom wód, na wysoką temperaturę wody, która byłaby używana do chłodzenia, więc stąd wezwania na rynku mocy i także przeciążenia sieci, które mogłyby się pojawić.
1: Po tygodniach rekordowo niskich stanów wody niewielka jest poprawa sytuacji na Dunaju. Plan deportacji części Ukraińców zapowiada po ewentualnej wygranej w wyborach Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają legalnego zatrudnienia, mówi europoseł PiS Tobiasz Boheński.
7: Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył. I państwo polskie w tym zdecydowanie, kategorycznie i bezkompromisowo pomoże.
1: Zapowiedzi PiS-u skrytykował Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
8: To jest ultrapopulizm przeciwskuteczny dla gospodarki, dla społeczeństwa polskiego. Idiotyczny, skrajnie nieodpowiedzialny. Mówimy tylko i wyłącznie o naprawdę ponurym, brunatnym spinie PiS-u a la Brown.
1: O 8.13 gościnio rozmowy w Trójce będzie Agata Marek ze Stowarzyszenia Vox Humana. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Pięć po ósmej w studiu Krzysztof Sztangman-Łoniewski.
11: Mistrz Polski z najwyższym trudem wygrywa z mistrzem Wysp Owczych. Takie mamy realia, wbrew osądom, że nasza piłka klubowa rośnie w siłę. Lechii to w Poznaniu po golu z samej końcówki pokonało 1-0 Klaksvik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Obrońca Kolejorza Michał Gurgul tymczasem nie tracił rezonu.
12: No nie spodziewali się, że aż tak to będzie wyglądało, że przyjadą, w ogóle nie będą chcieli grać w piłkę i tak naprawdę dosłownie wymienią kilka ponad w meczu, także byliśmy gotowi, że to będzie nisko, nie sądziliśmy, że aż tak, ale myślę, że na takie ustawienie przeciwnika stworzyliśmy sobie dosyć sporą liczbę takich klarownych sytuacji.
11: My, kibice, oczekiwalibyśmy raczej zwrotu zagraliśmy paździerz, ale każdy ma prawo do swojej opinii. Lepiej spisała się Jagiellonia. W Białymstoku 2-1 pokonała Rangers FC, to też kwalifikacje do Ligi Europy. W eliminacjach Ligi Konferencji Raków w Częstochowie bezbramkowo zremisował ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice 0-2 uległ Hapoelowi Tel Awiw. Wygrała za to Iga Świątek i to w znakomitym stylu w trzeciej rundzie tysięcznika WTA w Toronto 6-2 i 6-1 w nieco ponad godzinę ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. Brawo. Brawa należą się także Bartowi Lemenowi. Holender leżał wczoraj w kraksie na trasie czwartego etapu Tour de Pologne, a mimo to po samotnej akcji pierwszy minął linię mety i został nowym liderem wyścigu. Nie zsiadamy z roweru. Dziś w Tour de France Femme etap numer 7, kończący się podjazdem pod Mont Ventoux, osławioną górę wiatrów, która regularnie stanowi wyzwanie w męskiej wielkiej pętli. Dziś zmierzą się z nią panie i wyjaśni się kwestia zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. Walczy o nie Katarzyna Niewiadoma.

0: Finej.
1: Przygotowywałam się na ten etap przez wiele miesięcy, także po prostu pod momentem to wiem, że muszę dać z siebie wszystko. Tam nie ma oszukiwania, nie ma, nie wiem, czarowania, musisz po prostu dać z siebie wszystko. Tak naprawdę góra pokaże, kto jak był w stanie się oszczędzić w tych pierwszych 6 etapach i po prostu jeżeli zostawię wszystko na drodze, to będę szczęśliwa.
0: Po 6 etapach triumfatorka sprzed 2 lat, niewiadoma jest trzecia, a czwarta przed rokiem Dominika Włodarczyk zajmuje 6 pozycję, a teraz będzie pogoda i Michał De Strongest Nogaś.
2: The Strongest Weather Forecast, ale wcześniej...
3: Chciałem się pochwalić, kim mój syn chce zostać w przyszłości. Mianowicie w tej chwili jeszcze strażakiem, ma niespełna 4 lata, ale kiedy już przestanie być dzieckiem, wtedy zostanie śmieciarkowym. Ale za tydzień znowu zmienił zdanie, że jednak budowlańcem.
2: Ten śmieciarkowy mnie zainteresował, w sensie, że będzie
0: ciebie jeździł?
2: Czy...
0: Nie tylko ciebie zafrapowało.
2: Okej, okay. A twój syn kim chciał być, kiedy był takim dziecięciem?
0: Nie pamiętam. Przyznam szczerze, że chyba nie było jakichś takich jasnych deklaracji zawodowych z jego strony. A twoja córka?
2: Obecnie to chyba wciąż chciałaby być lekarką weterynarii albo...
0: To ładnie.
2: Hodowczynią jamników.
0: To druga opcja ciekawsza. Mm-hmm. Taka jasno doprecyzowana.
2: Zwłaszcza gdyby chciała wprowadzić tę hodowlę do domu, to na pewno byłoby to ciekawe. Gdy chodzi o
0: Może
2: pogodę...
0: Czas ją zacząć, tę hodowlę, w taką na razie w wersji mini.
2: Ja mam już jamnika w domu. To jeden wystarczy, stanowczo. Czy pada za oknem, czy tak mi się wydaje? Pada. Pada na Myśliwieckiej, padać będzie na południu Polski. Dzisiaj możliwe burze, chłodniej, przypomnę, od 20 do 26 stopni.
4: Autopromocja.
5: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: 8:09.
7: Zapraszamy do Trójki.
2: Uwaga, uwaga. Piosenka dla Krzysztofa Łoniewskiego.
0: Także dla ciebie.
2: Dziękuję.
0: Jesteśmy w zbliżonym wieku.
2: Jesteś bardzo miły.
0: Świetny utwór swoją drogą.
2: Audycja poranna w piątek.
0: W Zabrzu to grali w latach 90. na koncercie.
2: Pamiętasz? No i ciągle masz to w kościach.

0: To Faith No More, Midlife Crisis, 13,5 minuty po 8 w studiu jest już Hanna Dołęgowska.
1: Rozmowa w trójce.
2: Dzień dobry, a rozmawiać będziemy z Agatą Marek, prezeską Stowarzyszenia Vox Humana. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Będziemy mówić o pozytywach, które budzą, a w zasadzie temat budzi dużo emocji, szczególnie ostatnio. Mówimy o obecności cudzoziemców w Polsce. Ty jesteś z wykształcenia kulturoznawczynią. Od kilkunastu lat prowadzisz lekcje, wykłady, zajęcia międzykulturowe właśnie. No i w stowarzyszeniu realizujecie mnóstwo niesamowitych i właśnie pozytywnych projektów związanych z cudzoziemcami.
3: Tak, nawet od 21 lat to robimy, bo stowarzyszenie powstało w 2005 roku. Na początku była to tylko edukacja międzykulturowa, natomiast od 2008 roku zajmujemy się wsparciem integracji uchodźców i imigrantów. To jest zasadnicza różnica. I tak, teraz mamy, czy mam powiedzieć o tym, co mamy teraz?
2: Znaczy przede wszystkim ja chciałam tutaj poczytać. Szkoła Łączy, otwarta szkoła, przyjazna klasa, mieszkamy razem. Jak pracować z cudzoziemcami? Uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole. No i przede wszystkim nauka języka. To jest mnóstwo projektów, które realizowaliście, realizujecie.
3: Tak, to znaczy naszym zdaniem pierwszym krokiem integracji i rzeczą, bez której nie da rady się zintegrować i nie da rady, nie można mieszkać i żyć w kraju, będąc aktywnym obywatelem, to jest nauka języka. My się skupiamy wokół środowiska szkolnego, współpracujemy w tej chwili z kilkunastoma szkołami na terenie całej Polski, z kilkoma szkołami w Warszawie, a przez lata naszej działalności myślę, że tych szkół było ponad 100. Pracujemy też z dorosłymi osobami. W tej chwili główną falą migracji, uchodźstwa są osoby z Ukrainy, ale też są osoby z Białorusi, a Warszawa jest miejscem specyficznym i na przykład w projekcie Mieszkamy Razem, finansowanym przez miasto Warszawa. W ogóle mamy duże wsparcie od miasta Warszawa, od Biura Edukacji i od innych wydziałów miasta. W projekcie Mieszkamy Razem jest ponad 20 narodowości, w tym ponad 10 z Afryki.
2: Powiedzmy sobie jasno, cudzoziemcy będą przybywać i chodzi o to, aby byli z nami w sposób taki, no powiedziałabym, najbardziej naturalny, poprzez współpracę, współistnienie, ale przede wszystkim w języku polskim,
3: no,
2: tak?
3: Też chodzi o to, żeby nie byli dla nas obciążeniem. Jeżeli mają pracować w Polsce, to część z nich oczywiście pracuje w języku angielskim i pracuje mieszkając w Polsce poza Polską, natomiast no, na

0: Nauka języka daje to, że mają szansę w Polsce pracować, mają szansę w Polsce się zadomowić na tyle, że są w stanie załatwić sprawy w urzędach, no, są w stanie po prostu żyć.
1: Jeżeli... Ale to też jest, rozumiem, działanie przeciwko wykluczeniom, przeciwko tworzeniu się takich zamkniętych enklaw cudzoziemców.
0: No oczywiście, no, to jest, są różne modele obecności cudzoziemców i na Zachodzie, w Ameryce także na przykład w wiele narodowości się gettoizuje. Tak? Na przykład są getta tureckie w Niemczech. My na szczęście tego do tej pory unikamy, czyli stosujemy model integracyjny w momencie, czyli osoby, które do nas przyjeżdżają, zachowują swoje wartości kulturowe, ale również przyjmują nasze.
1: A skąd wziął się pomysł na stworzenie takich projektów wspierających integrację obcokrajowców?
0: No, wzięło się to od, można powiedzieć, ataku na World Trade Center. Ja wtedy kończyłam kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim i mało wiedziałam o islamie. Zainteresowałam się islamem i po tym ataku, co jest zupełnie zrozumiałe, nastąpiła islamofobia i wiele fałszywych informacji na temat islamu zaczęło się pojawiać. Zrobiłam wtedy mój pierwszy projekt Nie bój się islamu po to, żeby spopularyzować wiedzę o islamie, który w swoich, można powiedzieć, podstawach i wtedy jeszcze na początku XXI wieku no nie było państwa islamskiego, nie było tego, co się w tej chwili na świecie dzieje, ale wiedza o islamie była niewielka. I od tego właściwie się zaczęło. A potem przyszliśmy do szkół, gdzie pierwszą taką wielką falą uchodźstwa to byli uchodźcy z Czeczenii, którzy byli muzułmanami. Dzieci uczyły się w polskich szkołach i no, wtedy mniej więcej raz w tygodniu do kilka razy w miesiącu odbierałam telefony, gdzie ktoś starał się mnie pouczyć, co ja powinnam zrobić z islamem i jak to muzułmanie się są dla nas niebezpieczni tylko dlatego, że są muzułmanami. Owszem, w islamie jest, są fundamentaliści, którzy budzą duży niepokój i ja nie współpracuję z fundamentalistami i przed nimi ostrzegam. No a także oczywiście są terroryści. Natomiast większość ludzi chce po prostu żyć spokojnie i uciekło też przed terrorem rosyjskim.
1: Żebyśmy nie sprowadzały tego tylko do kilku nacji czy religii, nie ukrywam, że na waszej stronie internetowej zwrócił moją uwagę projekt Powieki.
0: Tak.
1: To coś nowego.
0: Tak, tak. To jest jeden z czterech projektów, które teraz prowadzimy. To jest polsko-wietnamska kooperacja integracyjna. Jako, że w Warszawie, w Polsce też, ale Warszawa jest głównym miejscem mieszkania Wietnamczyków. Jest to projekt finansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Budżetu Państwa. Robimy go razem w partnerstwie z Wietnamczykami. I to jest projekt skierowany do w ogóle osób z doświadczeniem migracji, ale Wietnamczycy są grupą wyróżnioną, dlatego że język wietnamski jest językiem tonalnym. Bardzo trudno Wietnamczykom uczyć się polskiego i musimy ich uczyć w sposób specyficzny, stacjonarnie, a także kultura wietnamska, która jest fascynująca i fantastyczna, jest no może znana mieszkańcom Ochoty i okolic Wólki, Kosowskiej i Raszyna.
1: Ale... To kilka dzielnic Warszawy. Tak,
0: kilka dzielnic Warszawy, ale reszcie nie. A to jest fantastyczna kultura i to jest akurat grupa, która się dobrze integruje, chociaż czasami się gettoizuje przez brak znajomości języka. Wietnamczycy nawet po wielu latach mówią w sposób no, trudny czasami do zrozumienia.
1: Ale jednak się rozumiemy i ten ich uśmiech, tak, bo tak, w większości tak, tak, to tak, są tak. ludzie życzliwie nastawieni i tak. chyba w ogóle kultura z takim pozytywnym podejściem do życia.
0: Tak, zdecydowanie tak. Natomiast no, też się zdarzają konflikty kulturowe. Na przykład w kulturze konfucjańskiej, która również obejmuje Wietnam, ale również Chiny, czwórka jest cyfrą śmierci. I na przykład trzeba uważać i Tak, nie powinno się stawiać czwórki czerwonym długopisem uczniom, bo to brzmi bardzo groźnie dla rodziców.

0: mogą protestować, jeżeli dziecko jest pod numerem czwartym w dzienniku i tak dalej. I tak
1: uśmiechamy
0: dalej.
1: Się, kiedy słuchamy przykładów, które podajesz, ale z szacunkiem, rozumiem, podchodzicie do tych tradycji, zwyczajów. Jak rozumiem, oczekując tego samego dla kultury polskiej, powiedz, bo zaczęłam od tego, że przybywanie dużych grup cudzoziemców do Polski, do Europy, to jest zresztą nie tylko do tych krajów zamożniejszych, to jest proces, którego już nikt nie zatrzyma.
0: Tak.
1: I tak już będzie.
0: Tak już będzie i to wiadomo od wielu lat, wiadomo to od co najmniej 10 lat, że to nie jest incydent, to jest proces. Tak? To się zaczęło w 2014-15, od tego też jak na przykład Merkel zaprosiła Syryjczyków do Niemiec, prawda, no to w tym momencie przyszedł kto przyszedł, natomiast wiadomo, że tego się nie zatrzyma i że to jest związane z konfliktami, które dzieją się na świecie.
1: Ale to dotyczy też i Stanów Zjednoczonych, o czym słyszymy, tak. I Kanady, i bardzo wielu państw, i tak samo Australii, Nowej Zelandii. Wszystkie te bogatsze kraje muszą sobie poradzić z tym, czy w twoim rozumieniu pomysłem na poradzenie sobie to właśnie jest podstawa nauka języka przez obcokrajowców?
0: No, nauka języka, aktywizacja zawodowa, my po raz pierwszy od 2022 roku jesteśmy krajem, gdzie mamy wojnę za granicą, tak? Tuż graniczymy z krajem, w którym jest wojna. I to powoduje to, że do nas przyjechało tylu Ukraińców, zawsze uciekają do krajów przygranicznych. Akurat z Ukraińcami mamy najmniejszy problem, dlatego że języki są podobne fonetycznie, więc oni dość szybko się uczą języka. My, jeżeli robimy kursy języka, to robimy kursy dla słowiańskojęzycznych osobne niż dla wszelkich innych. Natomiast też jest im potrzebne wsparcie w aktywizacji zawodowej. Muszą poznać polski rynek pracy, muszą wiedzieć, jakie są obowiązki pracodawcy, jakie są obowiązki pracownika. Przestrzegamy przed pracą na czarno. Dzieci w szkole.
1: No właśnie, dzieci. Macie sporo szkolnych projektów. No to trochę banalne, jak zapytam, czy tym dzieciom, na pewno masz własne doświadczenia, czy tym dzieciom jest trudniej, łatwiej?
0: Dzieciom jest trudniej, dlatego na przykład dzieciom z Ukrainy jest trudniej, dlatego że większość Ukraińców na samym początku myślała, że będzie w Polsce tydzień, dwa, miesiąc i wcale nie planowała tego, że zostanie tutaj na dłużej, jeśli nie na zawsze. I dzieci nie miały takiej informacji, że muszą się pilnie uczyć. No teraz już tą informację mają, natomiast właśnie dzieci ze wsparciem, nie tylko dzieci z Ukrainy, dzieci z Białorusi, z innych krajów również. Współpracujemy z taką fantastyczną szkołą na Targówku, szkołą numer 58, która od lat, najpierw był tam ośrodek dla uchodźców, a w tej chwili są tam klasy przygotowawcze, czyli takie klasy, do których idą uczniowie, jeśli nie znają jeszcze języka polskiego i dopiero zaczynają edukację w polskiej szkole.
1: Jeszcze tylko powiedz, czy współpracujecie z jakimiś ośrodkami, szkołami i z partnerami poza Warszawą?
0: Tak, tak, tak. Współpracujemy ze szkołami w Białymstoku. Współpracujemy, mamy też taki wielki projekt, w którym jesteśmy partnerem. Projekt, powstały w Polsce centra integracji cudzoziemców. Miały powstać, idea była taka, to jeszcze idea była za poprzedniego rządu, że powstają centra integracji cudzoziemców, które będą świadczyły pomoc dla wszystkich, taką jakby wszelką potrzebną, czyli pomoc prawną, psychologiczną, językową. I my zostaliśmy partnerem województwa wielkopolskiego w organizowaniu pomocy integracyjnej dla Centrum Integracji Cudzoziemców, czyli dla CIC-ów. Więc mamy całą Wielkopolskę i tam współpracujemy z kilkoma już szkołami.
1: Więcej informacji oczywiście na waszej stronie Stowarzyszenia Vox Humana, a naszym gościem była prezeska tego stowarzyszenia. Życzę wszystkiego dobrego.

0: Jak najmniej kłopotów językowych.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Hanna Dołęgowska.
2: Autopromocja.
3: Na tym festiwalu najważniejsza jest pasja do muzyki.
4: My tę pasję podzielamy z tysiącami fanów najróżniejszych jej gatunków.
5: I dlatego stacjonujemy obecnie w Katowicach.
6: OFF Festival 2026.
3: Trójka na OFF Festiwalu.
7: Relacje i audycje do niedzielnego wieczoru włącznie. Zapraszamy.
4: Agnieszka Obszańska,
3: Gosia Jakubowska, Ania Lalka,
6: Piotr Metz,
5: Kuba Ambrożewski
7: i Maciej Jankowski.
2: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak,
9: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
16: Jedynka. To jest radio.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
18: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
19: Volkswagen. Marian, okazja jest.
20: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
20: A nie, no to już wróciłem.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Żegnamy reklamę.
22: 8:30 w studiu Romuald Wójcik.
23: Straż Graniczna i policja zatrzymały 6 osób za przemyt i handel narkotykami. Do zatrzymań doszło jednocześnie na terenie kilku województw. To efekt wielomiesięcznego śledztwa, napisał na Platformie X szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Sprawa ma bezpośredni związek z wykryciem we wrześniu przez służby holenderskie 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach wózków widłowych. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 5 podejrzanych areszt, wobec 1 dozór policji. W serwisie informacja dla kierowców. Jedna osoba została ranna w zderzeniu busa i ciężarówki między węzłami Słupca i Września na autostradzie A2 w kierunku Świecka. Trasa jest zablokowana. Wypadek miał miejsce w okolicach MOP-u Sołeczno na 220 km trasy. Na miejscu jest policja. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Goście warszawskiego ZOO mogą od dziś oglądać odtworzony w drukarce 3D szkielet słonicy Erny. To pierwszy taki projekt w Polsce. Precyzyjnie odtworzony szkielet będzie m.in. pokazywany studentom, mówi dyrektor ogrodu Andrzej Kruszewski.
24: To jest pianka, to jest pusty ogród, jest higieniczne, lekkie, w miarę naturalnych kości byłyby dużo cięższe, a poza tym niehigieniczne. A tutaj no, sama nauka pokazania, jak wygląda stopa słonia, bo więc on chodzi na palcach i ma poduszeczki. To nam się przyda do wielu celów edukacyjnych.
23: Oczywiście pan dyrektor Andrzej Kruszewicz. Erna przeżyła w warszawskim ZOO 35 lat. W środę z okazji Światowego Dnia Słonia odbędzie się tam wydarzenie poświęcone historii słonicy. Będą prelekcje i spotkania z opiekunami zwierząt. Kolejny serwis w Trójce o 9:00.
22: Pogoda, przypomnę, dzisiaj

0: chłodniej niż wczoraj, ale nie można mówić o jakimś wielkim ochłodzeniu. Podobno upały zresztą mają wkrótce wrócić. Od 20 do 26 stopni, burze na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, w Śląskiem, Małopolsce i na Podkarpaciu. Także nasze piękne peleryny, które przygotowaliśmy na OFF Festival, na pewno się przydadzą. Halo, halo, pan do nas dzwonił, po czym coś mu się przypomniało i chciał wyjaśnić.
1: Chciałem doprecyzować tego testera trójki. Trójka będzie zawsze, więc robotę mam na zawsze. I trójka zawsze gra powyżej 100% normy, więc tak naprawdę nie muszę nic robić. Trzeba wiedzieć, jak się w życiu ustawić. A, i to stanowisko będzie dziedziczne, więc moje dzieci do końca życia też będą miały co robić. Pozdrawiam.
0: No faktycznie, ustawił pan całą rodzinę dzięki nam. Co my z tego będziemy mieli? Zadałbym to pytanie. A w sumie jesteśmy tacy łaskawi i serdeczni i kochamy słuchaczy i gramy na 110%. To prawda jest akurat. Dajemy panu wszystko, czego pan dziś chce. I nie tylko dziś. Brodka i Jagim, audycja poranna w piątek. 27 minut do 9. Uwaga, uwaga. Po tej piosence zajęcia z filozofii można wyjmować zeszyty.

0: Zawody naszych marzeń. Halo, halo.
1: Ja cytując klasyka, chciałbym mieć zawód prezentera. Jeździłbym od firmy do firmy i zbierał prezenty dla siebie.
0: To taki bardzo polski zawód, przyznaję.

0: Wszystko, czego dziś chcę, to kilka mądrych słów, że tak powiem, czyli filozofia.
1: Wspólne różnice.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Moja matka, czerska Barbara.
3: Moja córka, Kasia Katarzyna.
2: Nie możesz mi tak zrobić.
3: Mogę być, to ja cię tak nazwałam.
2: My się wspólnie różnimy tutaj na antenie radiowej Trójki. Sławomir Mrożek. Jak wrócił, to napisał dziennik.
3: Dziennik powrotu. Jedna z najbardziej wstrząsających lektur moich ostatniego czasu. Kiedyś czytałam ten dziennik i wtedy nawet myślałam sobie, że tam są jakieś różne takie rzeczy, których mogłoby właściwie nie być. Te wspomnienia, te wszystkie koszmary, te jego lęki. No a teraz, kiedy do tego wróciłam, i to jest też prawda o różnicy między nami, kiedy wracasz po raz drugi, trzeci czy piąty do jakiejś książki, która kiedyś wydawała ci się, może niekonieczna, i nagle znajdujesz kogoś, kto jest ci bliższy niż, wybacz, rodzone dziecko.
2: Jezus Maryś, czy ty chcesz mi właśnie w publicznym radiu o poranku w piątek powiedzieć, że wolisz Mrożka ode mnie, mamo?
3: Mrożek nie żyje, jeśli to cię choć trochę pocieszy.
2: Czy to wiedziałam, wiesz, już.
3: No właśnie, ale chcę powiedzieć, że właśnie dziennik powrotu okazał się być nie tylko dziennikiem powrotu Mrożka z dalekich podróży, ale także dziennikiem powrotu Czerskiej do tego, jak wyważyć w sobie proporcje między światem, który był, i światem, który jest, i te światy są tak strasznie od siebie różne.
2: No tak, a w tym dzienniku powrotu Sławomir Mrożek napisał tak. Kiedy człowiek składa się z samych reguł, zaczyna podejrzewać, że jest wyjątkiem. I o czym to jest, mama? Czy to jest o tym, że jak człowiek no tak bardzo namiętnie aplikuje te różne reguły i jest taki statystyczny z niego Polak czy Polka, to ten człowiek nagle w pewnym momencie, kiedy po raz kolejny zastanawia się nad tym, co inni i jak oni i co jest takie właśnie regularne, to nagle uświadamia sobie, że on jest zupełnie gdzie indziej, skądinąd i inny.
3: Ja to zdanie odbieram przede wszystkim jako zdanie skierowane do ludzi, którzy uciekają w reguły przed życiem.
2: Czyli się tak nieautentycznie barykadują za tymi
3: barykadują
2: regułami.
3: Barykadują się, tak. Oni nigdy nie jedzą tego, oni zawsze
2: oni
3: robią
2: Oni zawsze to. O tej samej porze muszą wypić kawę.
3: Tak. I nagle lądujemy w świecie Immanuela Kanta.
2: Czyli w świecie, w którym wszystko jest tak ustrukturyzowane, że
3: a
2: jak raz
3: dziewiąta w Królewcu
2: nie wyszedł na spacer, to wszyscy byli pewni, że umarł.
3: Tak, o 9 rano w Królewcu nastawiano zegarki, bo o tej porze profesor Kant wychodził wygłaszać wykłady.
2: A jednocześnie był wyjątkiem.
3: Absolutnym
2: z każdym względem.
3: Wyjątkiem.
2: Był absolutnie wspaniałym wyjątkiem.
3: Był niebywałym człowiekiem. I wiesz tylko, co uczyniło Kanta takim jak wszyscy? Starość.
2: Co ty tak ciągle o tej starości, matka?
3: Zaczynam nie wiadomo
2: się,
3: dlaczego.
2: Zaczynam się niepokoić po prostu. Co to jest
3: przychodzi
2: w ogóle
3: do głowy,
2: za temat,
3: że koło 80 się zestarzałam? Tak,
2: nie,
3: zrobił Kant.
2: Ja w ogóle nie akceptuję twojej starości i to jest temat jakiś zupełnie oddzielny i na oddzielną rozmowę.
3: To jest niegrzeczne i nieładne, bo ja akceptowałam twoją młodość, a to łatwe nie było.
2: Moja nie godzę i może w takim razie pomyślmy sobie o tym, co możemy państwu zadać. Bo jako belfry przecież zadajemy.
3: Mniej reguł, proszę państwa. Nie ma się co bać. Można żyć bez reguł.
2: A
3: nie trzeba codziennie,
2: wyjątkami.
3: Nie trzeba się nigdy, nie trzeba się zawsze.
2: Nie trzeba się zawsze tak

0: Samo.
1: I tak, i z reguły nie należy.
0: No
1: nie?
0: Więc tego Państwu życzymy, żeby tak. się Państwo trochę zderegulowali, a my do Państwa wrócimy za tydzień.
1: I tego też liczymy naszej polskiej gospodarce, żeby się też zderegulowała i była wyjątkowa.
0: To już niech ona sobie radzi.
1: A ja, proszę ciebie, jestem człowiekiem związanym głęboko z polską ekonomią, którą cenię, szanuję. I jak ona się jeszcze zdereguluje, to ho, ho, gdzie my wylądujemy.
0: Dziękujemy Państwu bardzo i regularnie za tydzień.
1: Do usłyszenia.
0: Nie unikamy.
2: Wspólne różnice.
3: Bardzo dziękuję. Przypomnę jeszcze, że wszystkie odcinki są także do zobaczenia na naszym profilu na YouTubie. Tam Kasia i Basia wspólnie.

0: to never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Cameron Whitcomb to był piosenka dnia przed tygodniem.
2: Nowe w piątek.
1: A tu przypomnę, atakują nowe piosenki. Dziś po 10 Gosia Jakubowska się poleca, po 11 odwiedzi ją Basia Małecka, która wydała nowy singiel nagrany w Londynie. Graliśmy go przed 7, polecam. A to Bonobo i Joy Crooks, także nowe. Always on your side.

0: Bonobo i Joy Crooks. Nowy singiel, który będzie się na antenie Trójki pojawiał. A przed nami kolega Grzędowski.
1: Momenty były.
2: W ostatnich 20 latach reprezentacja polskich siatkarzy zdobyła, uwaga, wicemistrzostwo olimpijskie, 2 tytuły mistrzów świata, 2 wicemistrzostwa świata, 2 złote i 3 brązowe medale mistrzostw Europy i jeszcze 9 medali Ligi Światowej i Ligi Narodów. To już nie worek, to wór medali. Ale czy pamiętają Państwo moment, w którym ta dobra passa się zaczęła? Już przypominam. Jest rok 2006. Polscy siatkarze od 26 lat nie stanęli na podium globalnej imprezy mistrzowskiej. Siatkarki co prawda zdobyły 2 złotka Mistrzostw Europy w 2003 i 2005, ale panowie sukcesami kibiców nie częstowali od dawna. I wtedy na parkiet weszli oni, cali na biało, albo biało-czerwono. Zagumny, Gruszka, Wlazły, Świderski, Winiarski, Gacek i tak dalej. Ekipa trenera Raula Lozano. Mistrzostwa świata rozgrywane były w dalekiej Japonii, a to był konkretnie 28 listopada 2006 roku i mecz Polska-Rosja w drugiej fazie grupowej. System turnieju był wtedy skomplikowany, dlatego dla uproszczenia, bo de facto o to chodziło, nazwijmy ten mecz ćwierćfinałem. Polska 2 pierwsze sety przegrała, ale cudownie, w hollywoodzkim wręcz stylu odrobiła straty i 2 kolejne partie wygrała i decydował tiebreak. A w tym tiebreaku przy piłce meczowej dla biało-czerwonych na boisku pojawił się Grzegorz Szymański, rezerwowy atakujący w tym turnieju tylko zmiennik Mariusza Wlazłego. Piłkę do siatki dogrywa Piotr Gruszka. Paweł Zagumny wystawia na lewe skrzydło. Atakuje Grzegorz Szymański. Trafił, zdobył punkt, zakończył mecz. Polska awansowała do najlepszej czwórki mistrzostw świata po raz pierwszy od 26 lat. Skończyła turniej ze srebrem, ale to tego dnia, po meczu z Rosją, całe pokolenie młodych polskich sportowców zakochało się w siatkówce. To w tym dniu, przypomnę, 28 listopada 2006 roku, Polacy weszli z drzwiami do światowej czołówki i są w niej nieprzerwanie do dziś. Mówimy o sporcie zespołowym, więc docenić trzeba wszystkich ojców sukcesu, ale proszę pamiętać koniecznie o Grzegorzu Szymańskim, który precyzyjnym atakiem zakończył mecz z Rosją i wprowadził polską siatkówkę na salony.
1: Momenty były.
0: Ciąg dalszy za tydzień, a ponieważ mówimy o zespołowym sporcie, to chciałbym podziękować za ostatnie 3 nieśpieszne, nieszalone

niezawadiackie, nieintensywne, nienerwowe godziny. W imieniu całej ekipy Monika Gosławska, Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. Za tydzień, w piątek, po 6:00, ten pan sprzed chwili, kolega Grzędowski, państwa powita. Pa, pa!

0: Ten jak się rozpapapowił, a top 5 zawodów wymyślonych to niby, że gdzie?
1: W dzieciństwie chciałem być takim dozorcą, który z łopatą zgarnia nikczemnie zimny śnieg z lodowiska. Wspaniałe zajęcie jak na tą pogodę. Dziękuję, pozdrawiam.

Zawód, który zainspirowany praktycznie powstał w tym momencie, jadąc do domu samochodem, widzę przy drodze siedzące bociany na lampach i ja bym chciał prowadzić taką firmę Klekle Car, która zbiera bociany i odwozi je tam na miejsce do domu wszystkie te bociany, które się nie chce lecieć.

Jak powszechnie wiadomo, dzieciaki używają do różnych prac plastycznych kolorowych bibuł i są dwa rodzaje bibuł, gładka i taka pomarszczona, więc nie wiem jak to jest proces technologiczny, ale pewnie za tą pomarszczoną bibułę odpowiada pan, który z zawodu jest marszczycielem bibuły, więc proponuję wpisać taki zawód do rejestru.

0: szczyt szczytów, dość przewidywalny, ale jednak.
1: Ja chciałbym być takim superbohaterem, który mógłby w każdych warunkach zasnąć i miałby na swojej pelerynie takie zy, zy, zy.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.

0: Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie 1,99 zł za 100 gramów.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej Beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś zostaną upublicznione wyniki audytu w warszawskich szpitalach. Po ataku ukraińskich dronów pożar w centrum logistycznym w rosyjskim Jekaterynburgu. Rząd rozważa kolejną odsłonę programu CPN. Do publicznej wiadomości mają być dziś podane wyniki kontroli w warszawskich szpitalach. Zapowiedział to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który w środę przedstawił część nieprawidłowości wykrytych przez zespół audytorów.
15: Audyt był prowadzony we wszystkich szpitalach, jednak jak wskazał Rafał Trzaskowski, największe uchybienia dotyczą szpitala południowego, od którego zaczęła się cała afera. To m.in. dyżury przez wiele dni bez przerwy, najdłuższy trwał 110 godzin. Duża część zarzutów dotyczyła jednak koordynatora SOR Dawida Kacprzyka. Jak się okazało, jego funkcja nawet nie istniała.
16: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane.
15: Dla szpitala audytorzy wydali 44 zalecenia.
16: We wszystkich miejskich szpitalach wchodzi rejestracja rzeczywistych wejść i wyjść lekarza. Koniec płacenia na słowo. Każda funkcja musi być w dokumentach. Każda umowa ma mieć górny limit finansowy.
15: Prezydent Warszawy deklaruje, że zalecenia częściowo wdrożono już w życie. Dokładne wyniki audytu będą dostępne dziś na stronie Urzędu Miasta. Adam Obramiuk, Polskie Radio RDC.
14: Pożar w centrum logistycznym Wildberries w rosyjskim Jekaterynburgu. Ogień wybuchł po ataku ukraińskich dronów, poinformowała firma, nie podając dalszych szczegółów. Od kilkunastu dni Ukraina systematycznie niszczy obiekty tej firmy, zajmującej się obsługą sprzedaży internetowej. Tysiące rosyjskich firm szacuje straty na wiele milionów dolarów. Magazyn w Jekaterynburgu znajduje się około 2000 km od linii frontu, co czyni atak jednym z najgłębszych podczas ukraińskiej kampanii przeciwko największej w Rosji platformie sprzedaży. Rząd rozważa kolejną odsłonę programu CPN. Zapowiadał to premier Donald Tusk. Według informacji Polskiego Radia decyzji w tej sprawie możemy się spodziewać na początku przyszłego tygodnia.
17: Premier nie wykluczył przynajmniej częściowego wznowienia programu CPN. Ten rządowy pakiet obejmował między innymi obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. Obowiązywał do początku lipca. Szef rządu mówił wcześniej, że ewentualna interwencja na rynku paliw obejmowałaby teraz dwa ostatnie tygodnie wakacji. I o tym premier rozmawiał w tym tygodniu z ministrem finansów.
18: Każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin.
17: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że jeśli ceny paliw będą spadać,

0: rząd nie będzie podejmować decyzji o ich obniżce. Jak mówił, gdy był wprowadzany program CPN, baryłka ropy kosztowała ponad $100, teraz jest to około $70-80. Zaznaczył, że obecnie rząd mógłby wpłynąć na ceny paliw wyłącznie poprzez obniżkę VAT-u. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Nauka języka kraju przyjmującego jest podstawą integracji migrantów. Bez tego nie można mówić i nie można być aktywnym obywatelem, mówiła w rozmowie w Trójce prezeska Stowarzyszenia Vox Humana Agata Marek.
2: My się skupiamy wokół środowiska szkolnego. Współpracujemy w tej chwili z kilkunastoma szkołami na terenie całej Polski, a przez lata naszej działalności myślę, że tych szkół było ponad 100. Pracujemy też z dorosłymi osobami. W tej chwili główną falą migracji, uchodźstwa są osoby z Ukrainy, ale też są osoby z Białorusi.
1: Fundacja od prawie 20 lat prowadzi kursy językowe dla migrantów przybywających do Polski. Cała rozmowa do posłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Za niespełna 8 godzin w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach zabrzmi muzyka. O tegorocznym off-festiwalu będzie dużo w Trójce. Co będzie można usłyszeć na naszej antenie, opowie na naszej antenie Michał Kowarski.
3: O 13 Agnieszka Opszańska zaprosi Państwa na 2 godziny muzyki
4: najróżniejszych gatunków
3: i nie tylko. Terra Kultura z Nikiszowca. Kuba Ambrożewski.
5: Stacjonujemy obecnie w Katowicach.
3: O 16.45 zrelacjonuje pierwsze wydarzenia na OFF-ie. Od 19 lista przebojów pierwsza trójka,
6: na którą można do 12 głosować,
3: w której pojawi się nie jeden znajomy głos.
7: Gosie, Ania,
8: Maciej.
3: A po 22 lista osobista Piotra Meca i wielu gości, muzyków, którzy przyjechali na
9: OFF Festival 2026.
1: Relacje z OFF Festiwalu codziennie na antenie Trójki. Jakość powietrza w Polsce jest w tym momencie dobra i bardzo dobra. 26% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowo-wschodniej Polsce. Wiatr w porywach może osiągać prędkość 90 km na godzinę i gdzieniegdzie może spaść grad. Prawie w całym kraju w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: To tyle zagrożenie pożarowe, teraz wieści sportowe. Krzysztof Łoniewski.
11: Ciężary. Tym umownym określeniem można opisać sytuację naszych piłkarskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Lech z najwyższym trudem pokonał 1-0 w Poznaniu półamatorską drużynę Klaksvik z Wysp Owczych. Jagiellonia 2-1 ograła w Białymstoku Rangers FC. GKS Katowice przegrał na wyjeździe 0-2 z HPL-em Tel Awiw. I wreszcie Raków w Częstochowie bezbramkowo zremisował z Hammarby ze Szwecji. Mówi bramkarz Rakowa Kacper Trelowski.
12: Myślę, że mecz mocno taktyczny. Dużo gry w piłkę, dużo płynnej gry, takich piłkarskich szachów i przeciwnik miał swoje sytuacje i my mieliśmy. Myślę, że po naszej stronie były te sytuacje bardziej klarowne, mimo wszystko. Natomiast sytuacja jest otwarta. Za tydzień jedziemy do Sztokholmu i tam liczymy na pozytywny wynik w meczu.
11: Mecze rewanżowe za tydzień. Jak słyszymy, nasze kluby nie postawiły się w komfortowej sytuacji. Dziś z kolei już kopią w PKO Ekstraklasie. Naprzeciw siebie staną dwie Wisły. Ta z Krakowa w roli gospodarza, ta z Płocka w roli gościa. Małą furorę w ekipie Białej Gwiazdy robi na początku sezonu Jordi Sanchez. W 2 meczach strzelił 3 gole. Niewielu się tego po nim spodziewało.
13: No, to jest piękno piłki nożnej, że czasami piłkarz, który się wydaje w ocenie większości, będzie numerem 2 czy numerem 3, czy w hierarchii będzie dalej, wykorzystuje swoją szansę, bo myślę, że tak w przypadku Jordiego możemy powiedzieć. Natomiast ja się bardzo cieszę, że on się przełama pod tym względem skuteczności.
11: Stwierdził trener Wisły Kraków Mariusz Job. Pierwszy gwizdek sędziego przy Reymonta o 20:30. Teraz tenis i popis. Igi Świątek. Szwajcarce Wiktorii Golubic dała ugrać tylko 3 gemy. Zwyciężyła 6-2 i 6-1 w nieco ponad godzinę i awansowała do 4. rundy prestiżowego tysięcznika WTA w Toronto. Tu spotka się z Ukrainką Martą Kostiuk, której uległa 2 miesiące temu w Roland Garros. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Najwyżej sklasyfikowanym polskim kolarzem w Tour de Polonii jest Michał Kwiatkowski, któremu jednak wczoraj trochę zabrakło. Na Orlinku wyprzedziło go 23 kolarzy, w tym kolega z grupy Francuz Axel Rourens. Wygląda na to, że mistrz świata z 2014 roku pojedzie dzisiejszy etap z Opola na Kocierz w roli pomocnika.
14: Pod kocie trzeba być bardzo dobrze ustawionym od podnóża. Pociągnąć od podnóża podjazdu do samego końca. Jeżeli Axel jest w stanie to wykończyć, tak jak zrobił to pod Orlinek, to jest w stanie wygrać, więc myślę, że to byłby dobry plan.
11: Liderem Tour de Polonii jest od wczoraj zwycięzca 4. etapu Holender Bart Lehmann.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Yeah. skoro spotkają się dwie Wisły, to można

0: powiedzieć, takie derby. Dziś na zmianę słońce rozpogodzenie, na południu i w centrum deszcz, lokalnie także burze z gradem i porywistym wiatrem, mocniej powieje na północy, na termometrach zmiany, nareszcie 21 stopni na północy, 25 na Dolnym Śląsku, 26 na Mazowszu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflo Farm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Dzień dobry, jest 9:10.

0: Monika Suszek, Maciej Załęcki, Michał Gardias. Dzień dobry. 7 sierpnia w kalendarzu, na zegarach już 9:13, więc zaczynamy.
1: Winien i ma.
0: Klasycznie podsumujmy, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Pojawiły się kolejne nadzieje na otwarcie blokowanej i otwieranej, tak na zmianę, cieśniny Ormus. Prezydent USA mówił o przełomie w negocjacjach, a porozumienie miało być gotowe do wczoraj. Na razie nowych komunikatów brak, ale rynek i tak reaguje neutralnie. Ropa w okolicach $80. A tankowanie coraz bardziej kosztowne. Olej napędowy tak drogi był jesienią 2022 roku. Teraz średnio diesel na stacjach kosztuje 8,22, liter 95 i 7,55, autogaz poniżej 3 zł przeciętnie. W takich warunkach rząd czeka na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ma nadzieję na koniec wojny. Nadal nie zapadła decyzja w sprawie przywrócenia mechanizmu CPN, czyli tego, który dyktował maksymalne ceny na stacjach. Na początku była mowa o ostatnich 2 tygodniach wakacji. Taka sytuacja napędza zyski Orlenu. Według wczorajszego raportu w pierwszym półroczu koncern zarobił na czysto 15,7 mld złotych. W zeszłym roku zysk w tym okresie był niemal 3 razy mniejszy. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jakie to było 365 dni? Co się udało, a co nie do końca? Pod kątem gospodarczym oczywiście. Te pytania pojawią się jeszcze przed 10. Upały, które przeszły w tym tygodniu przez Polskę, nie są bez znaczenia dla gospodarki. Polskie sieci elektroenergetyczne musiały dwukrotnie we wtorek i wczoraj w czwartek ogłosić stan przywołania na rynku mocy. To wezwanie do gotowości tych podmiotów, które mają podpisane specjalne umowy mocowe. Mają w określonym czasie dostarczyć maksymalną moc. 2 biliony złotych, 12 zer, tyle wynosi już dług publiczny w Polsce. Rekord, zaciągamy długi na potęgę. Największą część pochłaniają emerytury i renty. Koszty obsługi długu są już wyższe niż programu 800+. Co dalej? A w studiu goście. Profesor Zofia Łapniewska, Polska Sieć Ekonomii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Piotr Palutkiewicz, prezes Warsaw Enterprise Institute.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I co bardzo ważne, w dalszej części tej audycji też członek Rady Gospodarczej przy prezydencie RP.
3: Zgadza się.
0: Jeszcze wczoraj mieliśmy, no chyba każdy to odczuł i doskonale to wie, 40 stopni Celsjusza w niektórych miejscach Polski. Temperatura dla wielu wręcz nie do zniesienia, niebezpieczna. Jednak system energetyczny w naszym kraju jakoś dał sobie z tym wszystkim radę. Ale we wtorek i wieczorem i wczoraj mieliśmy tak zwany okres przywołania na rynku mocy, czyli podmioty, które mają podpisane specjalne umowy, musiały być gotowe do dostarczenia maksymalnej mocy. No, sytuacja na rynku energii jest stabilna, tak zapewniał w środę premier Donald Tusk.
4: Tak jak mnie zapewniono, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy. Brzmi też tajemniczo, ale chodzi o to, że nie będzie według oceny ekspertów, specjalistów w tej dziedzinie, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby do uruchomienia produkcji energii.
0: Tak było w środę, no ale w czwartek, wczoraj kolejna potrzeba. No ale blackoutu nie było, to chyba jest dobra informacja. Co bardzo ważne, elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę ze względu na niski poziom wody w Wiśle, no bo bloki potrzebują też wody, chłodzenia. Pytanie do ekologicznej ekonomistki, tak wyczytałem na stronie Polskiej Sieci Ekonomii, do pani profesor Zofii Łapniewskiej. Czy OZE, czyli odnawialne źródła energii, które no, przez niektórych są wręcz...

0: głośno opluwane tutaj sytuacje nam ratują trochę?
1: Oczywiście. Sądzę, że teraz w tych dniach, kiedy naprawdę nasłonecznienie było wysokie, no to oczywiście tego prądu produkujemy dużo. Tylko pamiętajmy, że to nie jest prąd wystarczający, tak? No, to nie jest tak, że 100% można, oczywiście można 100%, ale są momenty, kiedy nie świeci słońce, tak jak dzisiaj pada deszcz i już nie mamy tej energii. Także musimy mieć jakiś substytut. W tym momencie musimy zastępować po prostu energię, pobierać z innych źródeł. No i stąd ten właśnie rynek mocy. No i on jest też oczywiście krytykowany z tego względu, że w pewnym sensie to jest jakaś zacementowana umowa, że te wszystkie elektrownie, które na przykład są również na węgiel brunatny, i który jest najbardziej emisyjny spośród wszystkich paliw, zostają włączone wtedy do systemu po to, żeby też ten prąd produkować. No i tutaj są wiele z dyskusji, tak? No cały czas mówimy o atomie, który się odwleka w czasie.
0: No tam od 30 lat tylko tam.
1: Dokładnie. Tak. Nawet z kolegami tutaj, koleżankami myślimy, że to jest takie specjalne dryfowanie, no bo gdzieś tam na horyzoncie są SMR-y, tak? Czy elektrownie torowe, które Chiny rozwijają, więc może trzeba to odwlec, żeby ostatecznie nie być uzależnionym tylko od uranu. No ale de facto to jest jedyna technologia, która jest instalowana do tej pory w Europie. Także jest wiele dyskusji. Oczywiście ten rynek mocy, no każdy chce mieć dostęp do prądu o każdej porze dnia i nocy. Jak osoby różne z państwa podróżują, no to wiedzą, że w innych krajach jest tak, że są planowane wyłączenia prądu w różnych krajach 4 do 8 godzin i po prostu tego prądu nie ma. Także tutaj my jesteśmy wśród uprzywilejowanych krajów globalnej północy, która jednak tą elektryczność cały czas ma dostępną i może też klimatyzować swoje pomieszczenia na przykład.
0: A propos tego polskiego atomu pierwszego, który gdzieś tam w planach jest cały czas, to jeszcze dodajmy, że generalny wykonawca pierwszej polskiej elektrowni jądrowej przejął od polskich elektrowni jądrowych no, teren w zarządzanie w gminie Choczewo. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No, słyszymy też w serwisach, czytamy na stronie, w gazetach, że Europa walczy z pożarami. Padają kolejne też rekordy ciepła. Chyba ponad 41 stopni było w tym tygodniu w Wiedniu. Spiekota nie do zniesienia. No i jedni machną ręką i powiedzą, no przecież jest lato, no to chociaż 2-3 dni w ciągu roku to powinno być ciepło. Ale to kosztuje też nas wszystkich tak naprawdę. No przecież nawet wczoraj mieliśmy w Pulsie Trójki bardzo ciekawy temat, jaki jest koszt dla całej gospodarki, dla nas, dla rolników pod kątem właśnie tej całej spiekoty. No jakość żywności też jest przecież przez to gorsza, bo są mniejsze plony, jest rolnicy cierpią i tak dalej. No trochę nas to kosztuje i to nie mało.
2: Znaczy jednych na pewno kosztuje, inni zyskują. Też pamiętajmy taki przykład, jeśli chodzi o turystykę. Faktycznie te upały, jeśli chodzi o południową Europę, są już nie do zniesienia, więc wiele osób zmienia swoje kierunki wakacyjne właśnie, na przykład w kierunku polskiej gospodarki. Notujemy rekordowy sezon turystyczny w naszym kraju. Co też może być takim długookresowym trendem, że właśnie Polska będzie razem ze swoją dobrą infrastrukturą turystyczną, wyremontowanymi miastami, drogami, nowymi lotniskami, jeśli mowa o dużych inwestycjach, także być może CPK w ciągu dekady. Okaże się, że tutaj stracą oczywiście niektórzy niestety, ale gospodarka zawsze dostosowuje się w dłuższym okresie do tych zewnętrznych warunków i okaże się, że także pewni wygrani tych oczywiście niekorzystnych zmian klimatycznych w naszym kraju mogą się pojawić. A jeśli chodzi tutaj, jeszcze wracając do rynku mocy, ten cały system przywoływania mocy jest dobrym rozwiązaniem, które udało się wypracować w naszym kraju. Pamiętajmy, że nawet nasz kraj nie doświadcza blackoutów, no nie doświadczał nigdy, a ostatnie ograniczenie w poborze mocy miało miejsce ponad 10 lat temu. To był 2015 rok bodajże. Wtedy właśnie duże zakłady przemysłowe dostały takie ograniczenie tego, że muszą ograniczyć swoje, znaczy odgórne ograniczenie, że muszą zredukować ilość pobieranej mocy. Od dekady tego udaje się w naszym kraju nie wprowadzać, co jest dobrym rozwiązaniem, a pamiętajmy, że nasza gospodarka jest coraz bardziej energochłonna. Im bardziej rozwinięty jest kraj, a notujemy rokrocznie wzrosty gospodarcze PKB, pociąga to za sobą oczywiście wymagania, jeśli chodzi o pobór mocy. W ciągu 10 ostatnich lat zapotrzebowanie energetyczne wzrosło 5% i należy się spodziewać, że będzie rosło dalej. Więc oczywiście wygaszamy elektrownie węglowe, ale dobudowujemy także OZE, no i w ciągu dekady prawdopodobnie elektrownię atomową, choć trzeba pamiętać, że tego rodzaju duże inwestycje także notują niestety opóźnienia.
0: Pani profesor Łapniewska jeszcze chciała coś chyba dodać.
1: Trochę mnie niepokoją też te centra danych, które mają być w Polsce umiejscowione. Tutaj powołam się na książkę Buktechy Sylwii Czubkowskiej i też między innymi to jedno centrum danych ma być ulokowane blisko właśnie Lubiatowa, tam gdzie

0: gdzie ma powstać energia przede wszystkim elektrownia atomowa. No i taka baza danych ma pochłonąć 1/3 całej energii, która będzie produkowana przez tą elektrownię. No i teraz te decyzje również są podejmowane teraz, więc musimy pamiętać o tym, że no Polska przede wszystkim no, jest uboga w wodę. To te problemy to nie tylko remonty miast, ale przede wszystkim musimy zadbać o naturę, o naszą naturę. Ludzie przyjeżdżają też do Polski, żeby właśnie pochodzić po górach, tak, no, cieszyć się tą przyrodą, którą nie mogą się cieszyć w swoich krajach, bo często te kraje już mają, notują temperatury powyżej, no nie wiem, 35-40 stopni.
1: Na przykład turyści z krajów arabskich chociażby.
0: Na przykład w Zakopanem, czy przyjeżdżają w Tatry. Także tutaj uważam, że to jest też bardzo ważny punkt, tak, że musimy myśleć o przyszłości już teraz. Nawet to, co w perspektywie 10 lat chcemy wybudować, czy stworzyć w tym kraju, też utrzymać, no to też no, czego nie chcemy, tak, i czego, z czego możemy zrezygnować i też powinniśmy to przemyśleć.
1: Czyli ta dywersyfikacja w ekonomii często powtarzana jest bardzo potrzebna.
0: Oczywiście.
1: Jest też taki inny wymiar upałów, który też się wiąże i z kosztami, ale też z taką, wydaje mi się, geopolityką poniekąd. No, ekonomia jest interdyscyplinarna, ona się strasznie przeplata z innymi rzeczami, innymi takimi tematami. Czyli jeszcze większe uzależnienie od Chin tutaj się pojawia. Dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej zwrócili uwagę, że trwa boom na chińskie klimatyzatory i stawiają pytanie, czy klimat rzuca Europę w objęcia Pekinu. To takie odważne pytanie.
2: Tak, no tutaj mamy do czynienia z takim paradoksem, ponieważ ponad dekadę temu Unia Europejska postanowiła, że właśnie ta zielona transformacja będzie taką niszą, wtedy jeszcze niszą, do której dostosują się europejskie przedsiębiorstwa i ta cała transformacja spowoduje, że Europa wytworzy nowe sektory, nowe przedsiębiorstwa, które właśnie będą specjalizowały się w produkcji elektrycznych samochodów, odnawialnych źródeł energii, paneli fotowoltaicznych i tak dalej. No, ale równocześnie wprowadzono szereg regulacji przemysłowych, które doprowadziły do tego, że produkcja przemysłowa stała się tańsza za granicą, głównie w Chinach. No i teraz, po dekadzie, w zasadzie no już w drugą dekadę jesteśmy tych rozwiązań klimatycznych, okazuje się, że te wszystkie rozwiązania proekologiczne taniej są w stanie oferować firmy chińskie. No i teraz jest pytanie, co robić? Czy wprowadzić cła zaporowe na te produkty, no ale to będzie kosztem właśnie walki ze zmianami klimatu, w które sobie Unia Europejska zakłada, albo dopuszczamy te wolny wwóz tych wszystkich technologii w postaci elektronicznych samochodów, paneli fotowoltaicznych, chińskich klimatyzatorów, które są tańsze dla konsumenta, czyli jakby beneficjentem jest konsument, no ale tracą rodzimi producenci, którzy nigdy nie będą w stanie zachować, utrzymać bądź wprowadzić niższych cen niż ich chińscy konkurenci, którzy nie muszą się zmagać z regulacjami, z obciążeniami środowiskowymi, z kosztami emisji, z wyższymi kosztami pracy, z regulacjami, z innymi regulacjami, które dotykają właśnie na przykład polityki środowiskowej. I no, problemem są jednak te regulacje. Mowa od ponad już chyba 20 lat, strategia lizbońska jeszcze w 2003 roku, jak dobrze pamiętam, mówiła, że Europa powinna być bardziej innowacyjna, bardziej konkurencyjna, zderegulowana. No i okazuje się, że jednak z roku na rok tych regulacji jest więcej. One tłumią europejski przemysł. Ktoś jest w stanie to robić taniej. Niestety, no dla konsumenta lepiej, no ale kosztem właśnie rodzimych producentów. Więc jesteśmy w takim trochę błędnym kole, z którego pomysłów za bardzo nie ma jak wyjść, a jak widzimy, no beneficjentem są chińscy producenci, którzy byli w stanie szybko wprowadzić nowe produkty, zrobić to taniej i zalewać świat swoimi wytworami.
1: No to jest, to jest trochę tak jak właśnie z takim samochodem, który mamy do remontu i nie wiadomo, czy go inwestować w niego, czy kupić nowy, czy ten sprzedać na złom i co tu zrobić, czy od nowa całe regulacje tak naprawdę. Czy to jest też kwestia, do pani profesor się zwracam, czy to jest kwestia takiej trochę, jak to niektórzy powiedzą, ideologii, no że chcemy jednak, żeby było tak pięknie, czysto, żebyśmy oddychali świeżym powietrzem, ale no z drugiej strony, no gospodarka nam tutaj trochę podupada.
0: No wydaje mi się, że też nie mamy wyjścia i też w obronie jak gdyby tych regulacji środowiskowych. Wydaje mi się, że Chiny głównie mają tą przewagę kosztową, która polega na tym, że no, mają dostęp do źródeł, tak, bo mają udziały prawie we wszystkich kopalniach na świecie, tak, do tego mają bardzo niskie koszty pracy, tak? No koszty pracy są dużo wyższe w Europie, ale chcemy więcej zarabiać, bo więcej zarabiając mamy większą moc też konsumpcyjną i możemy więcej wydawać i tak naprawdę też to przyczynia się do rozwoju gospodarczego. No to, co pan redaktor wcześniej mówił, dywersyfikacja jest ważna, tak? Czyli to, co możemy teraz zalecić. Przede wszystkim no dalej, no to też, co próbuje robić Unia Europejska, tak? Czyli ten program The

0: is king, nie? Czyli on przede wszystkim ogranicza strategiczne zależności, ale bez zrywania współpracy. Czyli mówi, dobrze, będziemy kupować od producentów japońskich, koreańskich, tak? Mamy tu firmy Mitsubishi, mamy firmy Panasonic, Samsung, tak? A nie tylko firm chińskich, ale też rozwijać własną produkcję. I no, ale tam, gdzie to jest ekonomicznie uzasadnione. No i kiedy to jest ekonomicznie uzasadnione? No nie są to jakieś tanie systemy płytki, no bo to nie jest ekonomicznie uzasadnione, aby to produkować w Europie, chyba że całkowicie zautomatyzujemy zakłady. I to też jest rozwiązanie, które jest rozważane teraz. Czyli na przykład jest taki projekt, żeby stworzyć fabryki, które kompletne pompy ciepła produkują. I one będą całkowicie zautomatyzowane. I wtedy już nie ma tej przewagi Chin.
1: No bo ale nie ma też miejsc pracy.
0: No, ale właśnie. No właśnie. I wtedy w Europie, no właśnie, to wtedy jest pytanie, które wraca już od lat, tak? Czy nie powinniśmy nałożyć jakiegoś podatku właśnie na roboty, tak? Czy, które, i z tego czerpać właśnie dochody. No i też przede wszystkim, no dalej możemy importować chińskie komponenty, których się nie opłaca w Europie produkować, ale ma też Europa swoje przewagi właśnie, na przykład dotyczące tych czynników chłodniczych, tak? No Europa jest liderem bardziej ekologicznych czynników. Gdyby na przykład postawić barierę, że no nie możemy importować klimatyzatorów, które bardzo szkodzą środowisku, tak? Czyli właśnie mają te, produkują gazy cieplarniane, są wysokoemisyjne, no to wtedy już te europejskie miałyby przewagę, tak? I no oprócz tego, no to też recykling, no recykling metali ziem rzadkich, no to też Chiny mają tutaj przewagę, bo mają dostęp do tych metali. Automatyzacja produkcji, no i też jakieś, no tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej też o tym, żeby odbudować wyspecjalizowaną produkcję, tak? No i też w tych, jak gdyby strategicznych, najbardziej wartościowych i strategicznych etapach produkcji, tak? Jak projektowanie, też, no powiedzmy marketing, też sprzedaż, a niekoniecznie tylko właśnie produkcja tych powtarzalnych, najtańszych elementów.
2: Jeszcze a propos tylko tych podatków od robotów, okaże się, że jeśli Unia Europejska i my wprowadzimy sobie podatek od pracy robotów, pytanie, czy zrobią to Chińczycy? Zapewne nie i okaże się, że znowu nasze rozwiązanie spowoduje, że wszystko w Unii Europejskiej będzie drożej.
1: No tak, a ostatnio mówiliśmy przecież nawet, że czeski Zetor chociażby, no legenda tak naprawdę, po chyba 80 latach produkcji traktorów, no przenosi swoją produkcję częściowo, nie mówi, że do Chin, bodajże do Indii, ale też w perspektywie będzie poszukiwała ta firma jakichś dostawców czy partnerów właśnie w Chinach, no po prostu tam jest taniej i nie ma o czym dyskutować tak naprawdę w tym momencie.
0: Jest kilka też takich czynników, jak na przykład koszty transportu, tak? Czasami też nie opłaca się na takie duże odległości transportować rzeczy, które są bardzo tanie. No i też łatwiej tutaj w Europie dostosować się do tych rynków i regulacji europejskich, jeżeli jesteśmy blisko. No i ostatecznie też no, możemy też reagować szybciej na jakiś popyt. Więc no, jest kilka takich elementów, które musimy brać pod uwagę. Też innowacje, no, jakość tych ostatecznych produktów. Także oczywiście zgadzam się, że przewaga kosztowa Chin na razie cały czas to jest 20-40%, jeżeli chodzi przynajmniej o klimatyzatory. Ale no, wydaje mi się, że tutaj Europa może działać, że nie jest do końca tak. No,
2: znaczy tutaj bardziej muszą działać przedsiębiorcy, bo okazuje się, że no te centralne polityki europejskie, one do końca, mówię bardzo delikatnie, że do końca nie przynoszą skutków. Powiem bardziej wprost, one w ogóle nie przynoszą skutków, jeśli chodzi o realizację zakładanych celów, o poziom innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki. O tym urzędnicy brukselscy mówią nam już od dwóch dekad, że to jest cel, który chcemy osiągnąć, no a ten cel cały czas ucieka i Europa zostaje w tyle. Więc musimy powiedzieć wprost tym wszystkim politykom centralnym europejskim, sprawdzam. No i sprawdzamy i okazuje się, że to nie działa. I pytanie, czy kolejne polityki europejskie tym razem okażą się skuteczne, jeśli wszystkie pozostałe od dwóch dekad nie działają. Ta deregulacja jest bardzo istotna i przedsiębiorcy sami będą wiedzieć, co zrobić, jak zrobić taniej, jak konkurować z chińskimi przedsiębiorcami, może w które inne sektory wejść, w których są w stanie stworzyć taką swoją przewagę komparatywną względem innych tańszych dostawców. To są być może innowacje, no ale okazuje się, że jednak takie centralne planowanie i publiczny pieniądz tego nie kreuje. Musimy oddać tą wolność przedsiębiorcom. Oni sami będą w dłuższym okresie wiedzieć, co zrobić taniej dla konsumenta, bardziej innowacyjnie, bo to oczywiście, żeby zarobić w swoim intratnym interesie to zrealizują, ale doprowadzi to do tego, że jednak ten wzrost gospodarczy i przemysł być może wróci na stary kontynent.
0: Chociaż to trochę

0: przeczy temu, co wcześniej pan mówił, czyli o tym, że właśnie przedsiębiorcze państwo, czyli Mariano Mazzucato, i to strategia Chin właśnie jest taka, przedsiębiorczego państwa. To nie jest inicjatywa indywidualnych firm chińskich.
1: Znaczy tam jest subsydiowanie oczywiście w rodzimych eksporterów, czyli wspieranie.
0: Cały program wysyłania też inżynierów za granicę na zagraniczne uczelnie. To jest mnóstwo rzeczy, tak? To jest mnóstwo inwestycji u podstaw nawet, których no, my nie robimy.
2: Ale właśnie, niektórzy powiedzą, że no ale dlaczego my się tak strasznie spieramy o to, że chiński rząd tak dotuje na przykład, nie wiem, chińskie samochody, już nie będę podawał konkretnych marek, bo ich jest chyba za 40 już funkcjonujących w Polsce i w całej Europie. No szczególnie tutaj na wschodzie i w centralno-wschodniej, powiedzmy, części Europy. No ale przecież no, my byśmy się cieszyli, gdyby polskie firmy były wspierane przez polski rząd w ekspansji gdzieś tam na rynek amerykański na przykład. Oczywiście biorąc pod uwagę interwencjonizm i taki protekcjonizm Stanów Zjednoczonych, raczej by może to byłoby trochę trudniej tam za oceanem, ale jednak byśmy chyba się cieszyli, gdyby Warszawa wspierała tutaj te polskie firmy. Tylko jest mały problem, bo my nie mamy akurat na przykład polskiej marki samochodowej.
3: Ja zadam to takie prowokacyjne pytanie. Czym są z kolei nasze europejskie programy grantowe na rozwój przedsiębiorczości, na rozwój sektorów? No to też można nazwać subsydiowaniem. Oczywiście z definicją to jest inny rodzaj wsparcia rodzimych przedsiębiorców, no ale to jest ciągle publiczny pieniądz, który jest wstrzykiwany oczywiście pod inną nazwą, pod innym mechanizmem w sektor prywatny, więc no, też tego rodzaju narzędzia, mówiąc wprost uczciwie, na Starym Kontynencie są wdrażane i realizowane.
0: Tu jeszcze oczywiście, no tutaj w zasadzie to cała ta dyskusja też rozbija się o WTO, tak, czyli Światową Organizację Handlu, i też od kiedy Chiny wstąpiły do Światowej Organizacji Handlu, to de facto no zdestabilizowały ten handel światowy. No i to nie jest tylko problem Polski czy Europy, tak? To jest też problem wielu innych krajów, tak? Widzimy tą dominację eksportu z Chin. No i też no, nawet patrząc na polskie zestawienie, tak? Dokąd my eksportujemy, no głównie do Niemiec, tak? Czy krajów europejskich, a importujemy głównie z Chin. No i to jednak jest duża dysproporcja. Znaczy też importujemy z Niemiec i z krajów europejskich, no ale z Chin ten udział Chin się zwiększa.
2: Został przywołany tutaj przykład Chin, no i Niemiec przede wszystkim, tak, chodziło mi o Niemcy. Unia przecież wprowadziła takie cła protekcjonistyczne na auta elektryczne z Chin, ale nie wszyscy tutaj byli za. Paradoksalnie, może nie paradoksalnie, bo tu chodzi o to, że no, twarzą Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej jest pani Ursula von der Leyen, czyli Niemka, tak, z pochodzenia, ale przede wszystkim sprzeciwiali się właśnie Niemcy. Bali się odwetu na Volkswagenie czy BMW. A nie wszyscy wiedzą, że niemiecki przemysł motoryzacyjny jest ściśle powiązany z Chinami tak naprawdę, no chociażby w zakresie produkcji ogniw.
3: No ta walka na protekcjonizm, ona nigdy nie kończy się dobrze, tutaj nie mówiąc tylko o cłach odwetowych, no ale też powiedzmy sobie, czym jest cło, które wprowadzamy. No politycy, często tutaj Donald Trump przerzucał się z przywódcami wtedy Europy, Ameryki Południowej, Chinami, że ja tutaj nałożę 25% cło, a my nałożymy 50%, to ja nałożę 75%. No to jest taka debata pokroju, jak wysoko ja opodatkuję swoich obywateli. No płacą za to konsumenci, czyli to jest takie prześciganie się, że ja dowalę mojemu konsumentowi 75% podatku, a ja będę lepszy, ja to zrobię na 120%. No to jest absurdalna walka, jeśli sobie uświadomimy, czym cło jest. Ono oczywiście służy zawsze rodzimym producentom, ale nie służy konsumentom. I nie tylko nie służy konsumentom w tym momencie, kiedy na przykład musimy kupić drożej odslony klimatyzator bądź samochód, ale płacąc więcej za ten produkt, który potrzebujemy, płacąc cło, zostaje nam mniej pieniędzy w kieszeni, aby kupić produkty bądź usługi w innych sektorach. Czyli koniec końców cła protekcjonistyczne doprowadzają nie tylko do osłabienia, nie tylko do pomocy temu jednemu sektorowi, który jest chroniony cłami, ale także do osłabienia innych, z których być może konsument by skorzystał produktów bądź usług, gdyby właśnie nie dostał tego podatku w formie taryfy cła.
0: Zgodzę się, bo też Europę nie stać na samą wystarczalność. Tak? No oczywiście mamy ten program de-risking, ale tak naprawdę no, baterie, surowce krytyczne, technologie niskoemisyjne, no to jednak no, nie możemy zerwać tej współpracy z Chinami w tym zakresie obecnie. Tak? No, po prostu już jak mieliśmy pandemię, COVID i potem też wojna wybuchła, rosyjska agresja na Ukrainę, no to zauważyliśmy, że tak, jeżeli te łańcuchy dostaw zostały przerwane, to w jakim kłopocie byliśmy, tak? Że oczywiście musimy rozwijać własne tutaj podstawy, także własną produkcję, tam gdzie właśnie jest to ekonomicznie uzasadnione, ale

0: No tak jest, dywersyfikujmy też, tak, no, te dostawy. No i
1: znów ten temat się pojawia.
0: Najbardziej wartościowe i strategiczne etapy produkcji powinny być w Europie, tak, ale no te tanią produkcja, no ona dalej będzie pochodzić z Chin. No nie oszukujmy się.
1: 9:37, przejdźmy może na nasze takie najbliższe podwórko.

0: obywatelskiego rozwoju. To jest więcej niż statystyczny dochód, czyli więcej musimy dołożyć niż zarabiamy. Mówiąc prosto, to nam się po prostu no, nie spina. Tym bardziej, że najnowsze dane Eurostatu pokazują, że dług publiczny w relacji do PKB rośnie u nas szybciej niż w większości krajów Unii Europejskiej.
1: Wszystko prawda, co pan redaktor powiedział.
0: To się cieszę. Znaczy, nie wiem, czy się cieszę.
1: Ale, to właśnie, ja to mówię trochę z przekąsem, bo od 3 lat przecież eksperci wszyscy mówią. To jest wiedza powszechna, tajemnica Poliszynela, że jesteśmy zadłużeni, będziemy zadłużeni coraz bardziej i nie ma żadnych realnych rozwiązań, które zostały wdrożone, aby ten nasz budżet stabilizować. W chwili obecnej wydatki publiczne w stosunku do PKB w Polsce wynoszą prawie 51%, 50,9%. Mamy wyższe wydatki publiczne niż Szwecja, która uchodziła przez dekady właśnie za tego króla wydatków publicznych, za państwo opiekuńcze, gdzie państwo bierze na siebie bardzo dużo, zapewnia dobrobyt, dobre usługi publiczne. No i dzisiaj my wydajemy więcej niż Szwecja.
0: Co poszło nie tak?
1: Co poszło nie tak? No mówi się, że zbrojenia, że to właśnie zbrojenia, wydatki zbrojeniowe nagle doprowadziły do tego wzrostu. No a my właśnie z cytowanym, jako World Enterprise Institute, wcześniej z cytowanym Forum Obywatelskiego Rozwoju zrobiliśmy raport, gdzie policzyliśmy faktycznie, co odpowiada za ten wzrost wydatków publicznych. I okazało się, że zbrojenia owszem odpowiadają, ale jedynie w 1/4. 25% tego planowanego, nieplanowanego wzrostu wydatków publicznych to są zbrojenia. Tylko 25%. Mhm. 40% tego wzrostu pochłaniają wydatki socjalne. 13-14 emerytura, renta wdowia, 800+, rozszerzane. Te wszystkie instrumenty, które wprowadziliśmy i wprowadził w zasadzie jeszcze poprzedni rząd, one kosztują do dzisiaj. Nie ma żadnego planu, który ograniczałby wysokie wydatki socjalne. Ministerstwo Finansów szuka jak szalone dodatkowych dochodów budżetowych. Prezydent to wetuje zgodnie z obietnicą swoją wyborczą, że podwyżek podatków podpisywać nie będzie. No i jesteśmy w takim pacie, w niezrównoważonym budżecie i to niestety nie jest jakiś abstrakcyjny twór, to rosnące zadłużenie, deficyt budżetowy. To kosztuje. To kosztuje w postaci niedofinansowanych usług publicznych, zdrowie, edukacja. Być może wybudowalibyśmy więcej dróg, szybciej wybudowalibyśmy CPK. Na lepszym poziomie byśmy realizowali usługi publiczne, a z drugiej strony ten koszt obsługi długu wypiera także inwestycje prywatne. To znaczy my mówimy, czemu mamy rekordowo niski poziom inwestycji. Miało być 25% jeszcze w planie premiera Morawieckiego, mamy bodajże 16-17%, rekordowo niski udział inwestycji. No dlatego, że państwo ma potrzeby pożyczkowe, emituje obligacje, banki kupują te obligacje, bo to jest dla nich najprostszy pieniądz, gdzie mogą go ulokować i zrealizować 5-6% zarobku, zamiast tworzyć jakieś ryzykowne instrumenty kredytowe dla firm bądź konsumentów. Po co, skoro jest ten tańszy pieniądz, ten tańszy pieniądz wypłaca państwo, które ma ogromne potrzeby obsługi tego rosnącego długu publicznego. No jesteśmy w pacie i nie ma na horyzoncie niczego. No może ta inflacja, która trochę zjada te wydatki publiczne, czyli je w zasadzie, no to nie jest korzystne oczywiście rozwiązanie. No być może na to...
0: Żadne wyjście nie jest tutaj jakieś...
1: Żadne nie jest dobre. Trzeba zbilansować budżet po prostu po stronie wydatków bądź dochodów. No ale to drugie, no to drugie jak widać nie ma zgody.
0: Mhm. Panie profesor?
2: No, myślę, że to już jest taki polski problem od lat. W zasadzie też tą procedurą nadmiernego deficytu, którą objęła nas Unia, Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, tak. Byśmy objęci przez większość czasu naszego członkostwa w Unii Europejskiej, tak? Czyli ten problem jest stały. To nie jest tak, że to on się pojawił teraz, tak? No faktycznie 2 lata temu Polska obok Rumunii, Francji, Węgier, Włoch, Malty, Słowacji, tak, została objęta tą procedurą. No ale na czym polega ta procedura? No na tym, że zapewniamy obniżenie i utrzymanie deficytu poniżej 3% PKB w średnim okresie. Co to jest średni okres? 10 lat po już jak gdyby zakończeniu tego dostosowania, tego czasu dostosowania. Czyli no tak naprawdę po mnie choćby potop, tak? I tutaj oczywiście uspokajamy nastroje i tutaj właśnie jest, to jest takie moja refleksja ponownie. Czy to też nie jest takie dryfowanie, bo tutaj oczywiście wydaje się, że tak rząd poszukuje nowych środków. No mi się wydaje, że właśnie nie poszukuje, tak? No tutaj akurat Andrzej Domański zrezygnował z tej, wycofał się z projektu podwyżki podatku od ryczałtowców. Dla ryczałtowców też zaostrzenia przepisów o firmowych samochodach, czy ograniczenia ulgi mieszkaniowej, czy ulgi IP Box.

0: Tak, to zostało wycofane. No i tutaj też, jeżeli chodzi o podatek kastralny, też ministerstwo nie prowadzi na ten temat żadnych działań. No i tak samo, jeżeli chodzi o ograniczenia, no to jest jasna deklaracja rządu, że nie zostaną ograniczone te wydatki socjalne, co akurat uważam, że no zabieranie 800+ w tym momencie to może nie jest najlepszy pomysł, bo akurat też z tego korzystają rodziny. Czy ograniczenie no też wynagrodzeń, czy też emerytur osób, które tak naprawdę no to nie są takie wysokie te emerytury. Także no tutaj wydaje mi się, że do wyborów niewiele się zmieni. Także raczej strategia rządu, którą ja obserwuję, to jest właśnie dryfowanie, uspokajanie nastrojów, uspokajanie też Komisji Europejskiej. No i pamiętajmy, że od lat, jeżeli chodzi o tę stronę wpływów do budżetu, no to też te wpływy są zawyżane w budżetach, tak? One nigdy nie osiągają tych cyfr. No i tutaj co robią inne państwa? No też państwa, które są objęte tą procedurą, na przykład też ograniczają ulgi podatkowe, tak? No też Belgia przegląda subsydia, które daje firmom i innym podmiotom. Włochy no też walczą z unikaniem podatków. Słowacja konsoliduje wydatki. Rumunia zdecydowała się na wzrost akcyzy. No tutaj mówiliśmy wcześniej o cenach paliw, no to też akcyza to są między innymi paliwa, ale to jest też alkohol, papierosy.
1: Tutaj są podwyżki rokroczne.
0: No, także no ale też alkohol jest bardzo tani w Polsce, tak, w porównaniu do innych krajów europejskich. Także no tutaj inne państwa też jakieś działania podejmują i nie są to bardzo radykalne działania, także wydaje mi się, że to jest też taka strategia ogólnie różnych państw Unii Europejskiej, żeby te nastroje uspokoić, jak gdyby też te wszystkie zapewniać, że to obniżenie będzie i utrzymanie poniżej 3%, ale...
2: I przy okazji rolujemy dalej te długi. Tak, trzeba.
1: Jeszcze musimy powiedzieć po prostu, nie ma ryzyka, że Polska zbankrutuje. My nie mówimy o tym. My mówimy bardziej o tym, że ten rosnący dług publiczny, on kosztuje. To nie jest też pieniądz, który, jak powiedziałem wcześniej, jest za darmo. Niski poziom inwestycji, właśnie osłabione usługi publiczne, niedofinansowane, to są te problemy, z którymi się musimy borykać.
0: No, chociaż oczywiście wiadomo, że wysokie PKB wiąże się z tym, że też mamy wtedy no, większą konsumpcję, mamy też większe inwestycje, no po prostu gospodarka się rozwija, nie? A jeżeli ograniczamy wydatki, no to wtedy też ucinamy, nie? No, i to się przekłada na PKB.
1: Tak, i mamy jeszcze jedną negatywną rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Dług publiczny wzrasta w okresie prosperity. My mamy rosnący poziom PKB rok do roku, czyli właśnie no, w okresie wzrostu gospodarczego powinien ten dług spadać zgodnie z taką w świecie wymarzonym, po to, aby właśnie zwiększać zadłużenie w momencie, kiedy mamy spowolnienie gospodarcze bądź wręcz spadek PKB. Na to powinniśmy szykować ten bufor zadłużenia i deficytu publicznego, deficytu budżetowego, no i tego buforu nam brakuje, a kryzys na pewno przyjdzie, no zazwyczaj przychodzi co 10 lat, więc za 5 lat można się takiego spodziewać i pytanie...
0: Chyba, że będzie pandemia albo jakaś kolejna wojna.
1: Tak, kolejny czarny łabędź, który się pojawi i okaże się, że nie byliśmy przygotowani jako budżet państwa właśnie na zamortyzowanie tego kryzysu, bądź spowolnienia, które zawsze przychodzi niestety.
0: To jest właśnie też dyskusyjne, nie? Bo w takich momentach też zawsze pieniądze można wyczarować. No, Prawo i Sprawiedliwość jak gdyby stworzyło te fundusze i nie jestem zwolenniczką tych funduszy pozabudżetowych, jednak dobrze jakby była transparentność i te pieniądze byłyby jednak w budżecie ujęte. Tutaj mieliśmy też kryzys covidowy, no to też zostały pieniądze na to dla przedsiębiorstw, tak, też stworzone, wykreowane. Także no, to też radzimy sobie w tych takich momentach krytycznych, nie? I zobaczmy też, jak bardzo zadłużone są inne kraje Unii Europejskiej, dużo bardziej niż Polska.
1: Mamy dziewiąty. Ale nie przepraszam, ostatnie zdanie, tylko nie zapominajmy.
2: Jeszcze jeden temat mamy do
1: obgadania. Nie zapominajmy tylko, że to wyczarowanie, dodrukowanie pieniędzy kosztowało nas przez kilka lat wysoką, nawet dwucyfrową inflacją.
2: No właśnie. 9:47, przejdźmy jeszcze do kolejnego tematu. Mieliśmy w planach muzyczną przerwę, ale chyba nie damy rady, bo czas goni. Minął rok, odkąd prezydentem Polski jest Karol Nawrocki. 6 sierpnia 2025 został zaprzysiężony. Mówiliśmy o tym i wczoraj w serwisach i zapraszamy do Trójki. No świetnie, że mamy tutaj członka Rady Gospodarczej przy prezydencie RP. Gdybyśmy tak spróbowali, ja wiem, że to jest karkołomne, odciąć politykę, to się może nie udać, ale ocenić pod kątem gospodarczym. Co się udało, co się nie udało? Jaki to był rok prezydentury Karola Nawrockiego?
1: Znaczy prezydent, jeśli chodzi o kreowanie gospodarki, ma ograniczone oczywiście w możliwości. Ma inicjatywę ustawodawczą, to jest to słynne 22 projekty.

0: które zostały przez prezydenta przedłożone marszałkowi Sejmu, jedynie jeden doczekał się procedowania, więc no tutaj też widzimy, że nie ma woli ze strony marszałka Sejmu po to, aby zainteresowanie tymi projektami, zająć się tymi projektami. Jeśli chodzi o to, co robi prezydent z ustawami, które wychodzą z Sejmu. No jak widzimy, jeśli chodzi o kwestię deregulacji, czyli ten duży projekt gospodarczy, który był realizowany przez rząd w miniony już ponad rok, prezydent podpisuje wszystkie te rozwiązania. Oczywiście można mieć, sam byłem też uczestnikiem tego zespołu deregulacyjnego, natomiast no, po czasie widzimy, że te projekty, one są trochę punktowe, brakuje w dalszym ciągu takich przekrojowych deregulacji, na którą no, w rządzie jest jakby ograniczone przyzwolenie. Czyli ta deregulacja się toczy, tam są bardzo dobre rozwiązania, bardzo dobre projekty, ale zbyt mało odważnie. Prezydent to podpisuje, tak więc tutaj wszystko jest ok. Jeśli chodzi z kolei o to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli wszystkie projekty podwyżek podatków, wprowadzenia nowych podatków, w większości są przez prezydenta wetowane, tutaj poza tym podatkiem od zysków nadzwyczajnych banków. No
1: była nawet taka deklaracja podpisywana, toruńska, tak zwana w Sławomira Mencena, że tak. Nie będzie.
0: No i generalnie prezydent póki co wywiązuje się z tej deklaracji. Ja tutaj myślę, że każdy z nas powinien trzymać kciuki, żeby jednak większych podatków nie na głowę nie dostawać, no więc tak. No to jest też dobry kierunek. No więc jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, no jest to taka neutralna, raczej pozytywny rok, który prezydent tutaj realizował, oczywiście w swoich ograniczonych możliwościach, natomiast jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, raczej rządowi tutaj tymi wetami nie utrudnia, poza tą kwestią właśnie zbilansowania budżetu.
1: Mm-hmm. A jeszcze jest taki termin w ekonomii jak utracone korzyści i tutaj ta łyżka dziegciu, bo wczoraj dziennikarze Money.pl pisali, że decyzje prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące wetowania kluczowych ustaw oraz kierowania ich do Trybunału Konstytucyjnego mogły kosztować budżet państwa nawet 7 miliardów złotych w tym roku.
0: Ja tak trochę walczę z tym określeniem. Mogło kosztować budżet państwa. No czym jest budżet państwa? To są nasze pieniądze. Czyli to jest takie powiedzenie, że nie zabraliśmy wam pieniędzy, czyli no jakby no to kosztowało budżet państwa, ale no to zostało w naszych kieszeniach.
1: Jesteśmy smutni, że jednak nie przetransferowaliśmy tych pieniędzy do budżetu.
0: Przewrotnie powiem, że właśnie te weta umożliwiły zachować nam w kieszeniach więcej pieniędzy. Więc to jest raczej, z tej strony mówiąc, to są dobre weta, bym powiedział. No, przypomnijmy, brakuje ciągle rozwiązań ze strony rządu w zakresie ograniczenia wydatków publicznych. Tych inicjatyw i tych projektów nie ma.
1: Pani profesor Łapniewska tak troszkę tutaj pokręciła głową. Nie wiem, czy się zgadza do końca.
2: No oczywiście ja jestem za tym, żeby jednak pomyśleć o jakichś podatkach może europejskich, to niekoniecznie polskich, tak?
1: Czyli to rzuci właśnie pani Polakom podatki, naprawdę?
2: No myślałam właśnie o tym, że w prawie wszystkich krajach europejskich jednak są jakieś podatki od spadków, nie? To oczywiście jest jakiś próg, na przykład 500 tysięcy euro w Niemczech, tak? I powyżej tego progu po prostu trzeba zapłacić jakiś podatek, jeżeli się dziedziczy, tak? No chodzi o to, żeby te pieniądze trafiały do osób, które niekoniecznie dziedziczą cokolwiek, tak? A te, które dziedziczą poniżej, no to nie płacą żadnego podatku. No i widzę, że tak Komisja Europejska przygotowuje się na takie rozeznanie, robi też, no bo nie może tego wprowadzić jeden kraj. Norwegia wprowadziła i wtedy bogacze oczywiście przeprowadzi się do innych krajów, więc tutaj trzeba pomyśleć o tym, żeby to jakoś synchronizować, tak? No i jeżeli mówimy o wyrównywaniu szans, no to też ten podatek kastralny też mógłby być jakimś pomysłem.
1: To jest temat kontrowersyjny. Myślę, że nawet niektórzy politycy, którzy mają po 15 mieszkań, by się nie ucieszyli.
2: Do wyborów na pewno się nie doczekamy żadnej dyskusji na ten temat. No i na temat żadnych nowych podatków, tak? No bo to, że teraz minister Domański wycofał się właśnie z tych propozycji, to myślę, że to też jest dlatego, że oczywiście też no, oczekując, że prezydent zawetuje te propozycje, no raczej pewnie no, by do tego nie doszło. No ale no, też zgodzę się, że rząd powinien być bardziej aktywny. No dalej nie mamy żadnej strategii rozwoju. No jednak no, minęły ponad 2 lata rządów i no, to przydałoby się. No, czego tu uczyć studentów na polityce gospodarczej, jak nie mamy strategii nawet kraju? Na co stawiać, tak? Co subsydiować, co właśnie, jakie gałęzie przemysłu chcemy rozwijać, no to musi być zintegrowana strategia. To nie może być takie ad hoc właśnie, tutaj dosypiemy, tam komuś zabierzemy, no. To trzeba naprawdę głęboko przemyśleć i to najlepiej na wiele lat do przodu, a nie tylko na najbliższe lata.
1: Tutaj
2: rządów.
1: Taka maleńka klamerka, bo już mamy minutę dosłownie, żeby zakończyć ten program dzisiejszy. Klamra pod tytułem CPN, bo mówiliśmy o tym, że rząd tak kluczy, nie wie czy będzie, może się ta wojna skończy, zobaczymy. Bo wśród tych niezawetowanych absolutnie,

0: ale odesłanych do Trybunału Konstytucyjnego ustaw jest ta ustawa, która regulowała wprowadzenie podatku od tak zwanych nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. I tutaj pomijane są oczywiście inne kwestie poboczne. Portal skupia się na wpływach i tych, a propos tych nadzwyczajnych zysków i ewentualnego powrotu do programu CPN, no rząd dzieli się mocno, mówiąc delikatnie, odpowiedzialnością z prezydentem, który ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego i nawet tak bardzo marketingowo przegania tutaj, przekłada tę odpowiedzialność na prezydenta.
1: Ja w poprzednich wypowiedziach chroniłem konsumenta pod tym, żeby go nie opodatkować, to teraz ja powiem, że powinniśmy nie chronić konsumenta, jeśli chodzi o szoki, które się pojawiają na rynku. No niestety, mamy kryzys w cieśninie Ormus, jest to jakieś niespodziewane zdarzenie, które spowodowało wzrost cen paliw, który prawdopodobnie się minimum do jesieni, do wyborów listopadowych w Stanach Zjednoczonych utrzyma. No i niestety tego rodzaju konflikty kosztują i przyzwyczajamy trochę konsumenta, przedsiębiorców i cały rynek do tego, że jakaś sytuacja nadzwyczajna się pojawia, państwo interweniuje, interweniuje oczywiście nie swoimi pieniędzmi, ale pieniędzmi podatnika, pieniędzmi budżetu. Jak powiedzieliśmy, budżet jest zadłużony. No i to jest takie trochę pokusa nadużycia przez przyszłe sektory, że nie trzeba się martwić o jakiś szok podażowe, ryzyko wojenne, ryzyko geopolityczne, rynkowe, które się ziści, bo gdzieś tam zawsze jest rząd, który przyjdzie z pomocą i parasol nad nami rozłoży. Z takim myśleniem raczej powinniśmy walczyć i odzwyczajać konsumentów i przedsiębiorców od tego rodzaju rozwiązań pomocowych. Niestety, niestety w gospodarce ktoś musi ponosić niestety
2: ja
1: koszty kryzysu,
2: też.
1: A ktoś inny z tego na tym zyskuje.
2: Słuchałam tych debat za i przeciw i no po prostu obawa główna jest taka, że to się przełoży na ceny żywności, a ceny żywności to oczywiście potem jest problem dla wszystkich.
0: No i błędne koło nam się robi.
2: Tak.
0: Profesor Zofia Łapniewska, Polska Sieć Ekonomii, bardzo pani dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Piotr Palutkiewicz, prezes Warsaw Enterprise Institute.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Michał Gardias. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Na tym festiwalu najważniejsza jest pasja do muzyki.
2: My tę pasję podzielamy z tysiącami fanów najróżniejszych jej gatunków.
3: I dlatego stacjonujemy obecnie w Katowicach.
4: OFF Festival 2026.
1: Trójka na OFF Festiwalu.
5: Relacje i audycje do niedzielnego wieczoru włącznie. Zapraszamy.
2: Agnieszka Obrzeńska,
1: Gosia Jakubowska,
6: Ania Lalka,
4: Piotr Metz,
3: Kuba Ambrożewski
5: i Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, Escape Room.

0: symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: W końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 sierpnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Krajobraz po burzach, są ranni, trwa liczenie strat. Śląska policja rusza z masowymi kontrolami prędkości, to element europejskiej akcji. Janów Podlaski znów stolicą koni arabskich, do niedzieli pokazy i słynna aukcja Pride of Poland. Zniszczone plony, uszkodzone dachy i samochody, grad wielkości piłek do ping-ponga. Po nawałnicach, które przeszły nad Polską, strażacy interweniowali ponad 1200 razy. 4 osoby zostały ranne, a więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
10: Najwięcej interwencji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim, mówi rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
11: W większości działania dotyczyło usuwania wiatrołomów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów, czy też wypompowywania wody. Jeżeli chodzi o zdarzenia charakterystyczne, odnotowaliśmy ponad 100 zerwanych dachów, najwięcej w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
10: Wczesnym popołudniem przez gminę Lubomino w województwie warmińsko-mazurskim przeszło intensywne gradobicie. O jego skutkach z reporterem Radia Olsztyn rozmawiali mieszkańcy.
12: Ten grad, jak duży on był?
13: No wielkości pięści dorosłego człowieka.
12: Cała połaść dachu jest uszkodzona, czyli około 160 metrów kwadratowych dachu mamy do rozbiórki, do położenia na nowo.
10: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Zjawiska te występują lub mogą występować w południowo-wschodniej części kraju. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
9: Nie jest wykluczone wprowadzenie programu CPN2. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział w Polskim Radiu 24, że może być na przykład obniżony VAT lub ustalona cena maksymalna. Ostateczne decyzje jednak nie zapadły.
14: Liczymy, że ten trwały trend obniżających się cen na stacjach spowoduje, że no, sytuacja się ustabilizuje. Niemniej jednak monitorujemy, śledzimy to, co się dzieje na rynkach paliw. I oczywiście CPN2 tak zwany nie jest wykluczony w formie na przykład obniżenia VAT-u, czy też ustalenia ceny maksymalnej.
9: Wiceminister dodał, że rząd musi znaleźć finansowanie dla ewentualnego programu CPN2 po tym, jak prezydent zawetował ustawę o podatku od nadmiarowych zysków gigantów paliwowych. Śląska Drogówka będzie prowadzić dziś zmasowane kontrole prędkości. To element ogólnoeuropejskiej akcji, która trwa od 3 do 9 sierpnia, mówi Barbara Pluta z Katowickiej Komendy Policji.
15: Podczas działań wyznaczane będą statyczne punkty kontroli prędkości. W zaplanowanych działaniach będą zaangażowane również policyjne zespoły SPID, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym.
9: Na drogi wyjadą także radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Blisko 130 koni z państwowych i prywatnych stadni zostanie zaprezentowanych podczas rozpoczynającego się dziś Narodowego Pokazu Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. Najlepsze Araby powalczą w niedzielę o czempionaty. Na przestrzeni lat zdobyte tytuły czempiona Polski podczas

0: Janowskiego Pokazu wielokrotnie stanowiły ważny etap w karierze pokazowej konia, mówi prezeska Janowskiej Stadniny Weronika Sosnowska.
1: Bywało tak, że naturalną taką drabinką w dorobku pokazowym danego konia było najpierw wygranie czempionatu narodowego lub zdobycie tytułu wicechampiona. I przykładami takich koni historycznie jest na przykład Klacz Pilarka, która najpierw została wicechampionką Polski, a rok później czempionką świata. Czy klacze takie jak Palmetta albo platynowe czempionki świata Pinga i Pianissima.
0: Na niedzielę po zakończeniu czempionatów w Janowskiej Stadninie zaplanowano słynną na cały świat aukcję koni Pride of Poland. Tego lata ulice Paryża przypominają wielki plan filmowy. W stolicy Francji jednocześnie powstają trzy hollywoodzkie superprodukcje. Jak podkreślają francuskie media, nigdy wcześniej miasto nie gościło w tym samym czasie tak wielu dużych amerykańskich produkcji.
2: Największe zainteresowanie wzbudzają zdjęcia do nowego filmu serii Ocean's Eleven. Tym razem na ekranie zabraknie bohaterów pierwszej trylogii, George'a Clooney'a i Brada Pitta, ale pojawią się takie gwiazdy jak Bradley Cooper i Margot Robbie. Film opowie historię poprzedzającą wydarzenia z wcześniejszych części, a jego fabuła będzie koncentrować się wokół napadu podczas Grand Prix Formuły 1 w Monako. Zdjęcia realizowane są m.in. przy bulwarze Osmana i w galeriach handlowych Lafayette. Paryż gości również ekipy dwóch amerykańskich seriali. W luksusowym hotelu na lewym brzegu Sekwany powstaje czwarty sezon Białego Lotosu, w którym mają wystąpić m.in. Laura Dern, Glenn Powell i Ben Kingsley. Z kolei w dzielnicy Montparnasse kręcony jest szósty i zarazem ostatni sezon Emily w Paryżu, ku uldze części Paryżan, którzy od lat narzekają na utrudnienia związane z pracą ekipy serialu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Na południu i w centrum opady deszczu, a lokalnie także burza z gradem i porywistym wiatrem. W Szczecinie, Gdańsku i Augustowie 21 stopni, w Poznaniu 24, w Krakowie i Wrocławiu 26, w Warszawie i Rzeszowie także 26.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiada odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
14: Aflofarm.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expo.

0: Ekspert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Andrea Ganis z wytwórni Atlantic w 1996 roku mówiła tak. Stacje radiowe grają ten utwór cały czas. Może to dlatego, że ostatnio w muzyce pop jest tak ciemno, a potem pojawia się płyta, do której każdy może śpiewać. Dla wielu ludzi to niemal jak katarzis. No i nie wiem, czy po tych 30 latach ta piosenka nadal jest tak oczyszczająca, ale z pewnością cały czas zachęca nas do śpiewania i do tańczenia, czego przykładem byliśmy właśnie my, czyli ekipa audycji Nowe w piątek. A Donna Lewis otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, bo wczoraj skończyła 67 lat.
1: Nowe w piątek.
0: No właśnie, rozpoczynamy audycję, w której gramy nowości.

przyglądamy się newsom ze świata muzyki i zaglądamy na listy przebojów. Dzisiaj do Studia Trójki również zajrzą artyści, których już możemy kojarzyć z playlisty Trójki, ale zanim to wszystko się wydarzy, czas na naszą piosenkę dnia. Myślę, że jest ona adekwatna do humoru dziennikarzy jadących dzisiaj na OFA. Fan i zespół The Big Moon.

Bardzo długo zapowiadana współpraca w końcu ujrzała światło dzienne, czyli Madonna i Kylie Minogue w utworze Love Sensation. Utworze, który możemy już znaleźć w wersji tej podstawowej na Confessions 2, ostatnim albumie Madonny. Ale teraz Madonna widzę, że stara się przypominać nam cały czas o tym, jak wspaniała jest ta płyta i jak roztańczona może być i jak na wiele sposobów można jeszcze przedstawić te utwory. Dlatego remiksy wypływają co i rusz na światło dzienne. Ale też i o Kylie Minogue jest coraz głośniej i coraz częściej możemy usłyszeć o niej w mediach. No, między innymi dlatego, że ostatnio w ramach takiego największego wydarzenia festiwalowego w Chicago na Lollapalooza wystąpiła u boku Nicka Cave'a, a także w audycji Nowy w Piątek wspominaliśmy o jej współpracy ze Snow Patrol i też teraz znowu u boku Madonny. Myślę, że będzie powracała coraz częściej do studia, przynajmniej mam taką nadzieję. A wieczorem na ofie dzisiaj tańce, co prawda nie do Madonny i Kylie Minogue, ale do Lostu Tanaka. My z Justyną zaraz po godzinie 12 wybiegamy ze studia po to, żeby zdążyć na pociąg i dojechać do części ekipy, która już jest w drodze albo na miejscu w Katowicach. Przypominam, że my przez cały ten weekend będziemy nadawać prosto z Katowic, prosto z Doliny Trzech Stawów. Ale nie tylko. Kilka niespodzianek również szykujemy. Proszę nasłuchiwać trójki. No właśnie, teraz pojawi się zespół w audycji Nowy w Piątek, West Side Cowboy, który bardzo liczyłam na to, że pojawi się w tegorocznym line-upie OFA. To się nie wydarzyło, ale cały czas trzymam kciuki, być może za rok, z kolejną świetną płytą, którą zapowiadają utworem Dobro.

tym roku mija 20 lat od ukazania się płyty Pustek Domino i z tej okazji jako Polskie Radio przy wsparciu Agencji Muzycznej Polskiego Radia szukujemy reedycję całej tej płyty, która oczywiście pojawi się również w kanałach streamingowych. Do tej pory tylko była do słuchania czy w stacjach radiowych, czy na nośnikach CD, które już są bardzo trudno dostępne, ale we wrześniu to się zmieni. Premiera 11 września dokładnie i wtedy też wokół tej premiery będzie dużo się działo u nas w Trójce.

Polsce, więc zachęcamy do nasłuchiwania. Ja na razie za wiele niestety nie mogę powiedzieć, ale być może pojawi się cały zespół, ale w jakiej formie, no to się przekonamy za jakiś czas. Teraz artyści z Pustek, przynajmniej częściowo, działają samodzielnie i tak też powracam do jednego z najlepszych singli, które ukazały się w tym roku.

11 września jeszcze jedna premiera do zapisania, czyli nowa płyta This is Lorelai. Jeżeli ktoś po raz pierwszy słyszy tę nazwę, to ja tylko podpowiem, że jest to gitarzysta i producent zespołu Water From Your Eyes, który jest całkiem popularny w Stanach do tego stopnia, że gra bardzo, bardzo długą trasę koncertową. Jego utwór Oh No Now My to jego ostatni singiel zapowiadający solowy projekt. No dobrze, a my teraz znowu powracamy na polską scenę muzyczną. Tam powrót. Zofia Justyńska, Kuba Folwarczny i ich wspólny utwór. A już za chwilę Zofia Justyńska w studiu Trójki.

0: ciągu roku pojawia się po raz trzeci w Studiu Trójki. Zofia Justyńska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bez ciebie, to wasz najnowszy utwór, wasz, bo tutaj mogliśmy usłyszeć jeszcze Kubę Folwarcznego, którego teraz serdecznie pozdrawiamy. Ostatnio gościł również w audycji Nowy w Piątek. Wasz wspólny utwór, rozumiem, że pojawi się na płycie. Tylko pytanie, czyjej? Twojej czy Kuby?
1: Bez ciebie pojawi się na mojej płycie, ale tam usłyszymy go w wersji solowej, więc troszkę innej, bez tego pierwiastka męskiego.
0: O, skąd taka decyzja?
1: Napisałam tę piosenkę solowo w pierwszej chwili. Bardzo zawsze marzyłam, żeby to był duet, ale jak mijał czas, bo ta piosenka już ma parę lat, to gdzieś polubiłam też te wersje, gdzie te pytania nie mają odpowiedzi. Bardzo chciałam usłyszeć, jakby to było, gdyby one się pojawiły i stąd ta pokusa, żeby zrobić ten duet. Ale skoro mamy dwie wersje, to czemu nie pokazać obu?
0: Oczywiście, że tak. Natomiast właśnie rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że ta piosenka jest bardzo oszczędna w produkcji. Rozumiem, że to też taki zabieg celowy, ale czy cała płyta w takim razie będzie nieco bardziej spokojniejsza?
1: Jest to piosenka bardziej oszczędna w produkcji i myślę, że zależało mi na tym też właśnie dlatego, że większość piosenek jest bardzo w nią bogata. I nawet jeżeli mamy jakieś inne ballady na płycie, to one mają taki moment rozkręcenia, pobudzenia, tak jak jest na przykład w Syrenach. A tutaj chciałam, żeby to się utrzymało w takiej tonacji balladowej, melancholijnej, trochę śpiącej. Więc myślę, że będzie to mocno kontrastować z innym materiałem, który będzie na albumie.
0: Ja pamiętam, jak pierwszy raz odwiedziłaś Studio Trójki, jeszcze nie byłaś do końca przekonana, czy będziesz wydawała pod szyldem wytwórni, czy jednak samodzielnie. A ostatnio podpisałaś kontrakt z Warnerem. Gratulacje.
1: Bardzo
0: ale rozumiem,
1: dziękuję.
0: Że ten kontrakt zobowiązuje do przyspieszenia trochę, czy nie za bardzo?
1: Tak naprawdę ta płyta jest gotowa już dłuższy czas. Ja po prostu siedzę, jakoś tak opóźniam moment tego finalnego zakończenia. Nie wiem, czym to jest spowodowane do końca. Nie mam usprawiedliwienia. Aczkolwiek no, realizuje się to coraz bardziej fizycznie wręcz. I muszę to zakończyć w jakimś czasie bardzo niedługim. Płyta wychodzi w październiku. A ja chyba jakoś tak się kurczowo jeszcze jej trzymam i nie wiem, czy po prostu boję się ją pokazać, czy to jest taki work in progress, że trudno powiedzieć, że to jest gotowe.
0: Myślę, że to jest absolutnie naturalna sprawa w przypadku dużego debiutu pod szyldem dużej wytwórni. Więc trzymamy kciuki. Bardzo dziękujemy. Rozumiem, że w najbliższym czasie też kolejne single się będą ukazywały.
1: Tak, we wrześniu będzie kolejny, a właściwie to ostatni singiel przed płytą, która już w październiku.
0: To mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji premiery całej płyty. Trzymamy kciuki. To będzie naprawdę obfita jesień i tego również Zofii Justyńskiej życzymy. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w Trójce i do usłyszenia.
1: Dzięki, do zobaczenia.

Na 11 miejscu na pierwszej liście przebojów pierwsza trójka. 9 oczek do góry. Najwyższy skok odnotowany na naszej liście przebojów. Zachęcam do głosowania zespół The Editors, The Rush, utwór, który jest w propozycjach do głosowania. Tam całkiem sporo na nas czeka na naszej stronie internetowej. Ja zachęcam, do godziny 12 mamy czas, żeby wybierać, odsłuchiwać i głosować. Przypominam, wyniki po godzinie 19 w imieniu Michała Grabka-Grabkowskiego. Zapraszam do słuchania. Tam w tych propozycjach również znajdziemy utwór zespołu Ewa Koc. I tak się składa, że ta supergrupa powraca z kolejną zapowiedzią swojego albumu. Niebezpiecznie blisko.

Kamil Pater, Kuba Staruszkiewicz, Wawrzyniec Topa, a na wokalu Błażej Król i Dawid Tyszkowski. Dawid Tyszkowski już za tydzień wyda swoją płytę Chciałbym umrzeć z miłości. Przypomnimy rozmowę, którą udało nam się zrobić i zrealizować w audycji Nowe w piątek. Błażej Król natomiast również ma teraz intensywny czas. Ciekawe, czy pojawi się Błażej Król na koncercie Współgłosów na tegorocznym OFF-ie. Przekonamy się już w sobotę. Z tego, co słyszałam, będzie to jedna z ostatnich okazji,

okazji do tego, aby usłyszeć również ostatnie piosenki Współgłosów, bo przed nami ich kolejna płyta. A my kończymy pierwszą część audycji Nowe w Piątek, zapraszając oczywiście do tego, aby włączyć Trójkę, cały czas mieć ją włączoną, ale pozostać z nami do godziny 12 co najmniej. The Avalanches, Can't Get Over Losing You.

0: Autopromocja.
1: No, mocne to było.
2: Ale co?
1: Że w niepewnych czasach trzeba podążać za miłością.
3: W sierpniu zamykamy sezon i przypominamy wybrane tytuły Teatru Polskiego Radia.
4: Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów.
3: Sztuka napisana na konkurs teatru, telewizji, narracje nieobecne. Hasło pandemia.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki Julia Mark, reżyserka Słuchowiska.
3: Polecamy w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak,
7: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr. Jedna chwila. Jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej. Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 sierpnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejne tragedie nad wodą. Tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Nie żyje co najmniej 6 osób po strzelaninie w szkole w Tajlandii. Śledczy badają motywy nastoletniego sprawcy. Próba przed wojskową defiladą sparaliżuje ruch w stolicy. W weekend zamknięta będzie Wisłostrada. Tylko wczoraj utonęły w Polsce 4 osoby. Do tragedii doszło w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Nad Błękitną Laguną w Siechnicach utonął 19-latek, który rzucił się do wody, aby ratować 14-latka.
7: Jeden z nastolatków zaczął się topić. Na pomoc ruszyli jego koledzy, dwóm z nich. W tym wcześniej potrzebującemu pomocy udało się wydostać na brzeg. No, niestety 19-letni mężczyzna zniknął pod wodą. Po wydobyciu przez służby ratownicze natychmiast rozpoczęto czynności reanimacyjne. Następnie nastolatek został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety mimo podjętych czynności ratunkowych zmarł.
6: Powiedziała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. W sumie od 1 kwietnia w Polsce utonęło 159 osób. Prawie 3000 interwencji mieli tylko wczoraj strażacy. Ponad 1300 razy wyjeżdżali do usuwania skutków burz. Rannych zostało 5 osób, uszkodzonych ponad 100 dachów. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Zdory. Na jeziorze Seksty silny wiatr wywrócił i zatopił 4 łodzie żaglowe. Na pokładach było 38 osób. Wszystkie osoby, w tym dzieci, wydobyto na brzeg. Jedno dziecko złamało rękę. Co najmniej 6 ofiar śmiertelnych to najnowszy bilans strzelaniny w jednej ze szkół w Tajlandii. Co najmniej kilkanaście osób jest rannych. Policja podała, że napastnik miał 14 lat. O tym, co działo się w budynku, mówiły uczennice szkoły. Pracowałam w pokoju, kiedy usłyszałam strzał, a zaraz potem kilka kolejnych, jeden po drugim. Na początku pomyślałam, że ktoś bawi się bronią, więc zawołałam kolegów, żeby schronili się w pokoju. Nie wiem, dlaczego to zrobił. Jeden z moich przyjaciół został postrzelony. Sprawca podszedł do drzwi i po prostu strzelił. Nie znam go, ale wyglądał na ucznia ze specjalnymi potrzebami. Do zdarzenia doszło w cieszącej się dobrą opinią szkole średniej w rejonie Bang Krua'i na północ od Bangkoku. Chłopak miał wcześniej zastrzelić swoich dziadków. Śmierć Polaka podczas policyjnej interwencji wyjaśnia prokuratura w niemieckim Duisburgu. Mężczyzna zmarł z powodu niedotlenienia, a śledczy sprawdzają, czy zgon miał związek z przebiegiem jego zatrzymania.
8: Polak został skuty kajdankami za plecami i unieruchomiony na podłodze na brzuchu. Niemieccy eksperci twierdzą, że to legalna metoda, ale kontrowersyjna. Tylko w Nadrenii Północnej Westfalii, w której leży Duisburg, prowadzone są obecnie 3 postępowania związane z taką pozycją. W 2 przypadkach zatrzymany zmarł, 3 jest w śpiączce. Prokuratura wyjaśnia też prawidłowość działań 6 policjantów i 2 ratowników podczas interwencji z 19 lipca. 37-letni Polak był zamknięty w łazience, głośno krzyczał i według policjantów nie reagował na próby uspokojenia go. W trakcie interwencji stracił przytomność i był reanimowany przez ratowników medycznych. Trafił do szpitala, gdzie zmarł. Pierwsze wyniki pośmiertnych badań wykazały niedotlenienie, ale także obecność substancji trujących w organizmie. Trwają kolejne ekspertyzy. Prokuratura do ich zakończenia wstrzymuje się z dalszymi komunikatami. Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: Warszawiacy muszą przygotować się na ogromne utrudnienia na Wisłostradzie. Powodem przygotowania do wojskowej defilady. W ten weekend odbędzie się próba. Wisłostrada będzie zamknięta od mostu Skłodowski-Curie do ulicy Gagarina.

0: Darina, mówi rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Bojt.
1: Wszystkie te ulice, które gdzieś tam są na styku z tym odcinkiem Wisłostrady, też oczywiście ich odcinki będą wyłączone z ruchu. Trasy AK i mostu Grota Roweckiego, Aleja Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego.
0: Lokalne utrudnienia w okolicy multimedialnego parku Fontan są już teraz, dodaje Monika Bojt.
1: Na odcinku od Sanguszki do ulicy Boleść też jest wyłączony, ponieważ tam po prostu dostarczane są elementy już tego wyposażenia, tych trybun, które będą w czasie święta dostępne.
0: Utrudnienia zaczną się o 16 jutro i potrwają do południa w niedzielę. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury, które na południu i w centrum przyniosą opady deszczu, a lokalnie także burze z gradem i porywistym wiatrem. Mocniej powieje także na północy. Teraz na termometrach w Koszalinie 17 stopni, w Warszawie 18, w Krośnie 25.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
18: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
19: Spokojnie, kochanie.
20: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
18: Litorsal Senior?
20: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
21: Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 8 minut po godzinie 11:00.

0: Ray na rozpoczęcie drugiej godziny audycji.
1: Nowe w piątek.
0: Nie bez powodu. Ostatnio coraz więcej w sieci pojawia się informacji na temat tego, że artystki, które znamy właśnie z hitów radiowych i nie tylko, bo w mediach społecznościowych również możemy usłyszeć ich utwory, pojawią się na wielkich ekranach. I tak też właśnie Ray zagra jedną z głównych ról w thrillerze kryminalnym zatytułowanym Lineage. Jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie w roli aktorki. Myślę, że sobie świetnie poradzi, ponieważ ten, kto był na koncercie otwierającym jej ogromną trasę koncertową na początku stycznia tego roku, wie, jak wspaniale potrafi wcielać się w różne role Ray. Ale to nie jedyny przykład. Oczywiście Phoebe Bridgers ostatnio została przyłapana na planie zdjęciowym obok Roberta Pattinsona. Podobno Pink Pantherest również ma się pojawić na wielkim ekranie i nie tylko. Wśród artystek również te kino podbija Charlie XCX i utwór Kamera już za chwilę wybrzmi na antenie trójki. Zanim jednak to przypominam, że ostatnio Charlie XCX wydała swoją płytę Music Fashion Film i ta płyta jest do zdobycia. Wystarczy do mnie napisać na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl.

19 miejsce na liście przebojów pierwsza trójka, czyli Jack White i God and the Broken Ribs. O 4 oczka w górę w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Co właśnie jest na listach przebojów za granicą, to możemy dzisiaj bardzo łatwo sprawdzić i w audycji Nowe w Piątek często przyglądamy się temu, co króluje, a ja teraz zapraszam w podróż w przeszłość. 50 lat temu na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych był właśnie ten utwór.

0: i podniosła ręce do góry i śpiewała razem z Oliwią Dean w studiu Trójki. Basia Małecka, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oliwia Dean pojawia się nie bez powodu, ponieważ ostatnio masz okazję współpracować ze Stonem Rudim, a to jest producent, który również tworzy z Oliwią Dean jej hity i przeboje, które zdobywają listy przebojów. No to co, kiedy Basia Małecka na liście Billboard albo Top Chart 30 w UK?
1: No wszystko kwestia czasu, słuchaj.
0: Naprawdę się pytam.
1: Wiesz co, myślę, że ta pierwsza piosenka, ta, która dzisiaj wyszła, Stuck, to jest dobra rozgrzewka przed tym. Nadejdzie też drugi singiel, również we współpracy ze Stonem Rudim. Również masterowany przez Matta Coltona z Metropolis Studios, więc to jest mój pierwszy krok w stronę podboju świata. A zupełnie serio, wiosną 2027 roku wychodzi moja płyta.
0: Zanim płyta, no to oczywiście my posłuchamy najpierw singla, a później porozmawiamy o całej tej współpracy i zamieszaniu wokół Basi Małeckiej.

0: Na miesiąc przed wejściem do studia, Basia Małecka w studiu. Trójki. No właśnie, dzień dobry jeszcze raz. Stone przed chwilą, Stack, przepraszam, wybrzmiał przed chwilą na antenie Trójki, Stack, jako nawiązanie do tej miłosnej historii.
1: Miłosnej historii, w której myślałam, że jestem odosobniona, jestem jedynym człowiekiem, któremu się to zdarza, ale po reakcjach, kiedy graliśmy tę piosenkę w czasie koncertów promujących Agnieszkę, czyli moją pierwszą płytę, i po już dzisiejszych odsłuchaniach, wnoszę, że jednak nie jestem jedyną osobą, której zdarzyło się zakochać w swoim przyjacielu.
0: No myślę, że część słuchaczy Trójki nawet pamięta to, jak zadawałaś to pytanie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, natomiast ze sceny w naszym studiu. Natomiast powiedzmy w ogóle, dlaczego Londyn? Jak to się zadziało, że tam się znalazłaś i zaczęłaś współpracować ze Stanem Rudim?
1: To jest przewrotna w sumie historia, bo ja szukając wydawcy Agnieszki, równocześnie pisałam autorski materiał, w tym właśnie tę piosenkę Stack, którą skomponowałam na swoim keyboardzie z komunii. Więc to była jakaś deska ratunku, która nadeszła niespodziewanie. Otóż zaczęłam robić rzeczy niedorzeczne, rzeczy abstrakcyjne, bo nikt mi nie odpowiadał, kiedy chciałam zadebiutować. Nie wiedziałam, czy z Agnieszką, czy ze swoim autorskim materiałem. Po prostu strzelałam ślepakami, bo już nic mi nie zostało. I któregoś razu, jako wielka, wielka fanka piosenki Ladies Room z pierwszej płyty Olivia Dean pod tytułem Messy, bo ja zawsze czytam te wszystkie kredyty, kto to zrobił, kto to napisał, kto gra. Zobaczyłam, że jest ktoś taki jak Aston Rudy. I postanowiłam, że zrobię najbardziej obłędną rzecz w swoim życiu, czyli nagram się na mojego iPhone'a, wyślę mu mailem demo tej piosenki i najwyżej odpiszę, że nie jest zainteresowany. Stało się inaczej.
0: Wspaniała historia, trochę jak z jakiegoś filmu, ale też i myślę, że to jest jakiś taki przykład ogromnej determinacji w twoim przypadku.
1: No tak, rynek też nie jest zbyt wdzięczny. Rynek jest zdominowany przez media społecznościowe, wytwórnie też teraz przecież inaczej. Inne mają strategię, już nie mamy, albo może nawet po prostu rzadziej inwestują w talent od zera, raczej wkraczają po prostu na jakimś etapie rozwoju artysty. Więc artysta na wczesnych etapach jest zdany na siebie, na media społecznościowe, na wspierających słuchaczy. Więc no tak, ogromna determinacja, której trzeba, żeby wydawać swoje piosenki, płacić za nie. Choć muszę tutaj wspomnieć i podziękować wszystkim wspierającym mnie osobom, że nie wydarzyłoby się to, gdyby nie zbiórka, na której osoby słuchające mnie i wspierające na drodze z Agnieszką dorzuciły się, umożliwiając wydanie Stack.
0: Czyli taki przykład trochę crowdfundingu w muzyce też jest obecny. Natomiast nie tylko w filmach. Natomiast jeszcze powiedzmy parę słów o tym, jakie kroki dalej. No, czy w takim razie cała płyta będzie stworzona ze Stonem Rudim? Czy to nadal jest owiane jakąś tajemnicą?
1: Jeszcze zachowam tajemnicę. Mogę zdradzić, że za Stonem Rudim historia się nie kończy. Stworzyliśmy razem drugą piosenkę. Ona będzie... Nie zdradzę jeszcze terminu premiery, ale jest to bliżej niż dalej z pewnością. Natomiast płyta będzie stworzona w zespole

0: polsko-brytyjskim, artystów, którzy i które tworzą na rynku zarówno polskim, jak i angielskim, europejskim. To będzie niesamowity koktajl super tak osobistości.
1: Tak. Ale to super, to trzymamy kciuki. Więcej tych opowieści i historii przy okazji drugiego singla. Już możemy się umówić, że odwiedzisz studio Trójki w audycji Nowy w Piątek. Wspaniale. Basia Małecka, nasza redakcyjna koleżanka, artystka, która już nie tak debiutująca była dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękujemy. Do
0: Dzięki.
1: Zobaczenia i do usłyszenia. Między innymi w Studiu B.
0: Oczywiście.
1: O godzinie 16 w najbliższą niedzielę zapraszamy.
0: Tak jest.

Najpierw Sam Smith i When He's Gone, a przed chwilą Jędrzej Wise, który pogubił części od zestawu, ale nie pogubił się w wydawaniu i konsekwencji singlowej ze względu na to, że już niebawem ukaże się jego najnowsza płyta. Tej pani chyba się nikt nie spodziewał.

0: Najpierw Yoko Ono i utwór Never Say Goodbye z albumu It's All Right, I See Rainbows, który zostanie ponownie wydany 18 września 2026 roku nakładem wytwórni Secretly Canadian i też jak się okazuje będzie to reedycja, która będzie zawierała nowe wersje niektórych utworów i też zostanie po raz kolejny wydana na czarnym winylu. A przed chwilą nam pięknie śpiewała Natalia Marczuk, którą już na pewno słuchacze Trójki i audycji Nowe w Piątek kojarzą. I też osoby, które wybrały się na letnią scenę talentów Kajaksu, mogły usłyszeć ją na żywo. A z nami w studiu Trójki jest Daniel Kuśmierczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Kuśmierzak.
0: Kuśmierzak, przepraszam. Daniel Kuśmierzak, który jest reprezentantem właśnie letniej sceny talentów Kajaks. Jakbyś mógł parę słów powiedzieć na temat doboru artystów, których prezentujecie cyklicznie w każdą niedzielę o 18 w Fabryce Norblina. My temu oczywiście wydarzeniu jako Trójka patronujemy, ale bym chciała usłyszeć, co decydowało o takim line-upie.
1: W takim szerszym ujęciu z pewnością są to projekty, które po prostu ciekawie się rozwijają. Mają ten pierwiastek potencjału, który nas w Kajaksie ciekawi i to już jest tak zawężając stricte nasza selekcja, bo to są artyści, którzy są z nami związani, czy to dystrybucyjnie, czy poprzez właśnie dystrybucję ich muzyki.

0: W ten sposób się poznaliśmy i nawiązaliśmy relację, która procentuje chociażby właśnie tym, że ci artyści później grają na naszych scenach, czy też związani z naszym managementem, a też w przypadku tegorocznej sceny jeden z artystów pojawił się ze sprawą konkursu, który zorganizowaliśmy wspólnie z e-bilet. Także no, ogólnie rzecz biorąc patrzymy na szeroko rozumiany potencjał, na nośność tego, co ci artyści tworzą, którzy później występują na naszej scenie. No, musi to gdzieś być też uargumentowane, czy poprzez zaciekawienie publiką tymi artystami, ich twórczością, czy zainteresowaniem mediów, czy serwisów streamingowych, więc no, tak to ogólnie rzecz biorąc wygląda.
1: Przed nami jeszcze 4 koncerty. 9, 16, 23 i 30 sierpnia w Warszawie. Zanim powiemy, na czyje koncerty możemy się wybrać, to jeszcze parę słów może o tej różnorodności letniej sceny talentów Kajax bym chciała usłyszeć, ponieważ dobierając tych artystów, elementami wspólnymi mógłby być potencjał popowy, ale nie tylko.
0: Zgadza się. No, przyznam szczerze, że tutaj, jeżeli chodzi o dobór i klimat, który można zostać na miejscu, to poszliśmy w składy, które są w stanie zagrać w miarę akustycznie, tak dosyć przystępnie, no bo jakby nie było, Fabryka Norblina, czyli miejsce, gdzie te koncerty się odbywają, no, przez nią przewijają się osoby, które, no, domyślam się, nie znają tych artystów w większości, więc no, chcieliśmy też postawić na takie brzmienie, na takich artystów, którzy najzwyczajniej w świecie zatrzymaliby na chwilę te osoby, które są tam na miejscu, żeby mogły tych artystów posłuchać i wspólnie przeżyć z nami to niedzielne popołudnie. Więc tak to wygląda.
1: No to my oczywiście zapraszamy na koncerty. Jako trójka również tam będziemy. Kindred Sun to 16 sierpnia. My teraz posłuchamy ich utworu Summer Nostalgia. A 9 sierpnia jeszcze wcześniej Jovi, 23 sierpnia I Am Sleep i 30 sierpnia całość zamknie koncert Magdy Beredy.
0: Zgadza się wszystko. Się zgadza.
1: Daniel Kuśmierzak był razem z nami z letniej sceny talentów Kajaksu. Bardzo dziękujemy i
0: dziękuję.
1: Do zobaczenia.
0: Dziękuję, zapraszam na koncerty.

Kindred Sun in Summer Nostalgia. Usłyszymy to już 16 sierpnia w Fabryce Norblina w Warszawie. No właśnie, język się już plącze, bo już myślami jestem w pociągu na Off Festival. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 2 godziny za nami, a przed nami cały dzień z Trójką. Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska, Ania... Justyna Grabasz, Ania Lalka też będzie razem z nami na Offie. Dobrze, już jadę na ten pociąg. Idę. Do zobaczenia w Katowicach.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś legiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak.
3: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298.

0: Nowym, taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brękaty, zapraszam na serwis. Gwałtowne burze nad Polską, konieczna była ewakuacja 3 obozów na Lubelszczyźnie. Szpital w Miastku na skraju upadłości, pracownicy bez wypłat, pacjenci muszą szukać pomocy w innych miastach. Najniższy stan Wisły w historii pomiarów na bulwarach, tylko 102 cm. 110 osób zostało ewakuowanych z obozów harcerskich tej nocy w województwie lubelskim. Młodzież opuściła bazę przed nadejściem burzy. Chodzi o 3 obozy z powiatu puławskiego. Nikomu nic się nie stało, mówi Wojciech Miciuła ze Straży Pożarnej w Lublinie.
5: Młodzież schroniła się do wcześniej wskazanych miejsc, do szkoły podstawowej w Gołębiu i w remizy OSP w Niebrzegowie. Uczestnicy wiedzą, co mają zabrać te podstawowe rzeczy, czy jakiś sztormiak, czy jakiś plecak. Miejsce zbiórki jest wyznaczone, wszyscy się muszą policzyć. To jest młodzież, ale naprawdę młodzież bardzo wyćwiczona, bo są warunki trudne, survivalowe. Czasami nie mają też prądu, mają latarki, są przygotowani pod kątem i fizycznym, i psychicznym. Czy jakieś sygnały, czy komunikacja, czy telefoniczna, radiowa, czy za pomocą gwizdka. To wszystko jest wcześniej opracowane. To nie jest tak, że ktoś tam przyjeżdża i nie wie, co ma robić.
4: W województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Zdory na jeziorze Seksty silny wiatr wywrócił i zatopił 4 łodzie żaglowe. 32 osoby wpadły do wody, wszystkie wydobyto. Włączyły się sygnały ostrzegające przed silnymi porywami wiatru, ale nie zdążyliśmy uciec w bezpieczne miejsce, mówił Trójce organizator rejsu Wojciech Dybaś.
6: Gdyby ten nasz plan się dokończył, to by się schowali za cyplem Kaczerajną przed tym wiatrem. Natomiast w międzyczasie duży podłów boczny, który położył nam 4 łódki. Wszyscy uczestnicy są cali i zdrowi. Byli wtedy w Kapowie. Razem ze swoimi sternikami byli przy jachtach. Żadnemu z uczestników nic się nie stało. Jeden uczestnik z podejrzeniem złamanej ręki trafił na badanie do szpitala, natomiast okazało się w miejscu, że jest to zwichnięty bark.
4: W akcji ratowniczej uczestniczyły 4 jednostki ratunkowe. Dziś nawałnice są spodziewane na południu i południowym wschodzie Polski. Na tym obszarze obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 1. i 2. stopnia. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówi, że należy spodziewać się sporych opadów deszczu oraz gradu.
7: Tam swoją obecność zaznacza jeszcze chłodny front atmosferyczny, przynosząc przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Podczas tych burz prognozowana wysokość opadu miejscami do około 40 mm, ale punktowo wysokość opadu może wynieść nawet do 50 mm.
4: Alerty burzowe obowiązują do 16. Szpital miejski w Miastku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie ma już bowiem źródła finansowania, jakim był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług. Umowa wygasła z powodu braku kadry medycznej. Większa część pracowników, a jest ich ponad 250, nie otrzymała zaległych wypłat. Dziś w placówce mają się odbyć rozmowy z personelem, zapowiada burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz.
8: Na pewno pani dyrektor będzie rozmawiała z każdym pracownikiem, zaproponuje pewne rozwiązania. Tam chodzi o ugody, o porozumienia i ma propozycję rozwiązania dla tych pracowników. Na pewno wszystkim nie starczy pieniędzy na dzień dzisiejszy. No, nie ma takiego zabezpieczenia finansowego, żeby wszystkim w 100% wypłacić.
4: Pacjenci szpitala po pomoc mogą się udać do Bytowa, Chojnic, Słupska, Kościerzyny bądź Człuchowa. Nagłe zdarzenia są przyjmowane przez 2 zespoły ratownictwa medycznego stacjonujące w Miastku. Elon Musk krytykuje pojawiające się we Francji wezwania do zablokowania serwisu X. Amerykański miliarder starł się w tej sprawie z kandydatką na prezydenta i potępił doniesienia o działaniach francuskiego wymiaru sprawiedliwości przeciwko jego platformie.
9: Jeśli to zrobią, będą międzynarodowymi przestępcami. W ten sposób Musk skomentował spekulacje o możliwym zakazie działania X-a we Francji. Pojawiły się one po artykule dziennika L'Opinion informującym, że prokuratura w Paryżu zamierza pociągnąć platformę do odpowiedzialności za treści publikowane przez jej użytkowników. Zdaniem części obserwatorów byłby to bezprecedensowy krok, który mógłby doprowadzić do zablokowania serwisu we Francji. Inni zwracają jednak uwagę, że taka procedura mogłaby naruszyć prawo Unii Europejskiej. Nad Cekwaną o zakazie X-a mówi się jednak coraz głośniej, zwłaszcza po lewej stronie sceny politycznej. Kandydat

0: Partia Zielonych na prezydenta Marine Tondelier zaapelowała ostatnio o zawieszenie platformy na czas kampanii prezydenckiej, zarzucając miliarderowi wspieranie skrajnej prawicy. Musk odpowiedział, domagając się, jak napisał, uciszenia kandydatki za zdradę Francji. Śledztwo paryskiej prokuratury przeciwko Platformie X ma związek z podejrzeniami dotyczącymi promowania nielegalnych treści i dezinformacji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Rekordowo niski stan wody w Wiśle. Na stacji Warszawa Bulwary zanotowano 102 cm. Tym samym pobity został dotychczasowy rekord z września ubiegłego roku, który wynosił 104 cm. Do 15 potrwają zielone godziny. Warto włączyć energochłonne urządzenia. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie pochmurne, w centrum i na południu nadal miejscami opady deszczu i burze, lokalnie grad. W Gorzowie i Ełku 21 stopni, w Legnicy 25, a w Łodzi i Krośnie 26.
4: Autopromocja.
5: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
6: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
5: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
6: Chyba odwrotnie.
5: Niekoniecznie, ale niech będzie.
6: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
5: Wszystko jest możliwe.
6: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
5: Michalina Bieńko
6: i Maja Sołtysik.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 8 minut po 12.
18: Kamera!
19: Trójkowo.
18: Akcja!
19: Filmowo.
17: Dzień dobry, witam, Ryszard Jaźwiński. Dzisiaj pozdrawiamy, tak jak to zresztą było w dniach poprzednich, z Kazimierza Dolnego nad Wisłą, bo to piątek, zaczynamy ostatni weekend 20. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, a ze mną już pierwszy gość, bo dzisiaj gości w audycji mam nadzieję wielu, chociaż troszeczkę nam pogoda utrudnia tę sytuację. Ze mną Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam serdecznie.
17: Witaj ponownie, bo coś rozmawialiśmy tydzień temu, zapowiadaliśmy dopiero festiwal, a tutaj już właściwie większość wydarzeń za nami.

0: Przede wszystkim znakomitych projekcji filmowych, bo możemy potwierdzić, że tłumy do kina namiotowego, które tuż obok Studia Trójki, waliły cały tydzień.
1: Tak,
0: no, że tak brzydko powiem.
1: Tak, mieliśmy bardzo dużo gości, z czego się bardzo cieszymy. Publiczność dopisała, pogoda też dopisała, bo od soboty, w sobotę tydzień temu zaczęliśmy festiwal 38 stopni, później nawet 44 stopnie w środku tygodnia.
0: Będziemy to długo wspominać, tak, bo nie było tak gorącego do tej pory festiwalu.
1: Nie było tak gorącego festiwalu pod względem pogody, ale też programu, bo to 20. edycja i rzeczywiście się mnóstwo
0: działo.
1: I to
0: się czuło, to się
1: czuł, tak. I cieszę się z tego, że to mówisz, bo też od samego początku takim było założeniem, żeby ta jubileuszowa edycja była wyjątkowa pod względem programu i gości przede wszystkim. I rzeczywiście zaczęło się od spotkania z Janną Kulik, pokaz filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, później otwarcie filmem Tchórz, o którym tutaj publiczność dyskutowała przez cały tydzień, film Lukasa Donta przywieziony z Cannes. Później spotkanie z Janem Komasą, bohaterem retrospektywy, i w pokaz filmu Dobry Chłopiec, a z kolei wczoraj kolejne spotkanie i lekcja kina, spowiedź twórcy filmowego, właśnie też z Janem Komasą i pokaz jego filmu Rocznica.
0: Było Jan też spotkanie... Komasa był jednym z tych bohaterów tegorocznego festiwalu.
1: Tak, właśnie, retrospektywy. Była Eliza Kubarska, która pokazywała swoje filmy dokumentalne i opowiadała o nich przez kilka dni. Oczywiście pojawiła się też Anna Dymna, wzbudziła tutaj ogromne zainteresowanie, nic dziwnego, wspaniała artystka, której filmy pokazywaliśmy, spektakle teatru, telewizji, również się pojawiło. Ona opowiedziała też o swojej działalności charytatywnej. Wspaniała postać, wspaniałe rozmowy, takie pełne refleksji nad życiem i coś wyjątkowego, że mogliśmy się z nią tutaj spotkać. Pokazywaliśmy też filmy Larsa von Triera, świetnego reżysera, bezkompromisowego, niezależnego i te pokazy...
0: Tutaj I duńskiego.
1: Wzbudziły tutaj wielkie emocje, Przełamując fale, Idioci, Dogville. O tych filmach tutaj się rozmawiało wieczorem i rzeczywiście do nich wracało. No i mnóstwo filmów też z festiwalu filmowego z Cannes, ale wczoraj była też premiera filmu Powiedz mi, co czujesz.
0: Ale nie zdradzaj wszystkiego, no bo właśnie tutaj słuchacze Trójki tego nie widzą, ale obok nas już siedzi pewien twórca filmowy, którego za moment przedstawię, jeszcze potrzymajmy tutaj wszystkich w niepewności, bo to wczoraj była właściwie...
1: Wczoraj była premiera u nas, tak, na festiwalu.
0: To za chwilę do tego jeszcze dojdziemy, ale też... ciągle pokaneński i przedpremierowy pokaz nowego filmu Pedro Almodovara. No tu muszę powiedzieć, że troszeczkę byłem zawiedziony. Tak jak to bywa zresztą w ogóle z tymi ostatnimi jego filmami. Ja jednak kocham jego wcześniejszą
1: twórczość. Gorzkie święta i ten reżyser opowiada po raz kolejny o sobie, bo to bardzo autobiograficzna opowieść.
0: Chociaż w przewrotny sposób.
1: W przewrotny sposób, tak, ale opowiada o tym, na ile twórca może czerpać z życia innych. Zresztą był podobny...
0: Zaraz
1: też...
0: twórcy zapytamy, twórcy jak, zapytamy. To,
1: za chwil...
0: jak to można.
1: Zresztą był też inny film, który poruszał ten temat. Historie równoległe Ashgara Farhadiego, no który zresztą inspirowany filmami Krzysztofa Kieślowskiego, też o tym opowiada, na ile można czerpać. Tam jest pisarka, która czerpie z życia jej sąsiadów. Więc tematów do dyskusji tutaj na festiwalu było dużo. Bardzo też ciekawe i takie dyskutowane były filmy dokumentalne, o których rzeczywiście też mówiło się dużo. Między innymi Silver Natalii Koniarz, młodej reżyserki, ale bardzo uzdolnionej, dojrzałej. I kilka też innych, między innymi Bez końca Michała Marczaka, poruszający zresztą bardzo film i też wywołujący dyskusję. Także tych emocji podczas tego całego tygodnia było mnóstwo. Też myślę, że koncerty, które były podczas festiwalu, robiły duże wrażenie na naszych widzach. Zaczęło się koncertem Marcina Dorocińskiego i Wojtka Mazolewskiego. Później był Arek Jakubik, który też spotkał się z publicznością i dał występ muzyczny. Później był Kirschenbaum. Była też wczoraj Mary Komasa i właśnie...
0: Koncert.
1: Wczoraj było wspomnienie, tak, w związku z retrospektywą Jana Komasa. Rodzinnie właśnie się pojawili, opowiadali też o swoich relacjach. No, wszyscy wywodzą się z rodziny bardzo artystycznej. Również ojciec Wiesław Komasa, przecież znany, wspaniały aktor.
0: No tak. Widzisz, Marcin, jak to jest. Albo nie ma nikogo koło nas, tak, albo nagle tych twórców robi się bardzo, bardzo dużo. Trzeba będzie troszeczkę poczekać. Za chwilę przedstawię kolejnych. Jeszcze tylko słówka o tym, co właśnie teraz. No bo myślę, że jeśli chodzi o te premiery właśnie pokaneńskie, no to teraz wielkie wydarzenie Minotaur.
1: Minotaur, tak. To rzeczywiście film Andrija Zwiagniewicza, który był pokazywany na festiwalu filmowym w Cannes. O, ciekaw jestem, jak tutaj go odbierze publiczność i co będzie sądziła o tej historii. No, przed nami jeszcze Hotspot, a

0: Agnieszki Smoczyńskiej, to też przedpremierowo u nas. Będzie reżyserka, będzie Andrzej Konopka, aktor. Pojawi się też Zuzanna Wrońska, która stworzyła muzykę do tego filmu, a dzisiaj wystąpi też na scenie na rynku w Kazimierzu Dolnym.
1: No i jeszcze powiedzmy o wieczornej projekcji, bo Czarna Kula to jeszcze jeden pokaneński film, w tym wypadku doceniony za reżyserię. Również tak, jak zresztą Paweł Pawlikowski za Ojczyznę.
0: Dostał nagrodę, więc czekamy też na ten pokaz. Wydaje mi się, że to też jest coś interesującego dla publiczności. No i też Melancholia, oczywiście w ramach retrospektywy von Trier'a, Monterey Pop w ramach sekcji Muzyka Moja Miłość, czy LARP Miłość Trolle i inne questy Kordiana Kondzieli, który przyjechał na festiwal właśnie w charakterze jurora, a pokazuje dziś wieczorem na rynku swój najnowszy film.
1: A no właśnie, i to jest ten moment, kiedy możemy się zwrócić do siedzącego obok nas już twórcy filmowego. No i chyba trzeba zacząć od takiego pytania, stwierdzenia, powiedz mi, co czujesz, Łukaszu Ronduda. Dzień dobry.
2: Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj jestem na tym festiwalu. Kazimierz Dolny zawsze był dla mnie takim ważnym miejscem.
1: A to nie pierwszy twój festiwal, tak?
2: Nie pierwszy, ale ja tutaj się wychowałem obok, w Ostrowcu Świętokrzyskim.
1: A no właśnie, i bywałeś w Kazimierzu.
2: Bywałem, tak. Zawsze Kazimierz był takim miastem artystów, miastem dla osób, które chcą być artystami. Tu się przyjeżdżało z Ostrowca. I o tym jest trochę mój film, o takiej historii takiego chłopaka z jakiegoś nikąd, z takiego miejsca bardzo mało uprzywilejowanego, powiedzmy ekonomicznie, który ma jakąś obsesję, żeby zostać artystą, żeby się wyrwać z tego nikąd i żeby właśnie przez sztukę, no żeby zostać po prostu artystą. Także to było również moje marzenie kiedyś, kiedy przyjeżdżałem do Kazimierza. No i jeszcze tutaj właśnie, jak rozmawialiście wcześniej o von Trierze, to tu po raz pierwszy zobaczyłem film Przełamując Falę.
1: Oj, to dawno było.
2: Dawno, jak to był właśnie festiwal jeszcze Romana Gutka.
1: A, czyli lato filmów, to już naprawdę odległa historia. Tak.
2: Ale tutaj właśnie jest takie miejsce mocy, jeżeli chodzi o mnie i o sztukę.
1: No, ja oczywiście sobie pozwoliłem tutaj sparafrazować w pewnym sensie tytuł twojego filmu, bo powiedz mi, co czujesz, to właśnie tytuł tego najnowszego filmu, notabene, możemy to podkreślić, w konkursie głównym także za miesiąc Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, co o tyle nie dziwi, że ty przecież jesteś laureatem tamtego festiwalu, prawda?
2: Bardzo się cieszę właśnie, że będziemy w Gdyni. Cieszę się, że jesteśmy tutaj. Wcześniej mieliśmy premierę na festiwalu w Rotterdamie, taką międzynarodową. Była zupełnie jeszcze inna publiczność. Bardzo ciekawie też reagowała. Byliśmy na Nowych Horyzontach, mieliśmy polską premierę, tam też była jeszcze inna publiczność i teraz wydaje mi się, że właśnie Dwa Brzegi i Gdynia to są takie festiwale, które mniej więcej mają podobną publiczność i wydaje mi się, że ten nasz film akurat do tej publiczności pasuje najbardziej.
0: Ale wczoraj byłem na waszym spotkaniu i rzeczywiście bardzo wzruszyła się ta publiczność, bardzo były duże emocje, były
1: finał filmu
0: dyskusje.
1: Jest naprawdę porażający, tak. Bym powiedział, bo no, we mnie też się dużo działo.
2: Dziękuję.
0: I myślę, że to jest też twoja historia trochę, bo skoro powiedziałeś o tym, rzeczywiście o tym, że przyjechałeś tutaj, żeby wejść do świata sztuki, poznać filmy, to też opowiadasz o tym w swoim filmie, bo Patryk Różycki, który jest bohaterem tego filmu, też próbuje i staje się tym artystą, ale jego droga nie jest łatwa, bo pochodzi też z małej miejscowości, zupełnie świata, który ze sztuką nie ma nic wspólnego.
1: Właśnie może powiedz, Łukaszu, troszkę o tych inspiracjach personalnych i nie tylko, bo to, o czym wspomnieliśmy później, zastanawiamy się też nad tym, nad czym się i Pedro Almodóvar ostatnio zastanawiał, ile można z tej rzeczywistości przenosić do filmowej fikcji, a czego może lepiej nie ruszać, jak to bywało w tym wypadku.
2: Ten film, podobnie jak wszystkie moje filmy fabularne, wziął się ze spotkania z artystą. Tym razem był to Patryk Różycki i bardzo mnie zafascynowała jego autentyczność, jego takie szczere nazywanie, komunikowanie emocji, nastawienie taką klarowną, otwartą komunikację emocjonalną, bez właśnie ukrywania różnych takich wstydliwych rzeczy. I on również tego typu komunikację starał się stosować względem swoich rodziców, właśnie z tej wioski, z tego bardzo trudnego miejsca, z którego uciekł de facto. I ja go spotkałem w momencie, w którym on z jednej strony starał się naprawić te relacje z rodzicami, a z drugiej strony starał się znaleźć miłość, nawiązać jakąś autentyczną relację miłosną.

0: No i to mnie bardzo urzekło, tym bardziej, że Patryk Różycki pozwolił mi w jakimś sensie stworzyć, był takim reprezentantem tego najmłodszego pokolenia Polaków, bardzo otwartych na taką autentyczność emocjonalną, na szczere mówienie o emocjach.
1: I nawet bardzo czasami trudnych emocjach.
0: Tak, tak. No oni, interesowało mnie to pokolenie, które wchodziło w, tak jakby w dorosłe życie po pandemii i zazwyczaj były to osoby, które już wiele lat były na terapii od bardzo młodego tak jakby wieku.
1: No tak, bo tutaj mówimy też o tym połączeniu właśnie sztuki i terapii.
0: Tak, tak. I te osoby właśnie po raz pierwszy zakochując się, były bardzo świadome swoich emocji, bardzo świadome tych mechanizmów, które rządziły tym zakochaniem się po prostu w tej... I to mnie bardzo zainteresowało i... No i też to nastawienie takie na autentyczność. Ja też ten film nakręciłem po swojej terapii. Też już w takim momencie, w którym już nie chce mi się za bardzo, nie wiem, udawać kogoś innego. Też staram mieć jakąś lepszą komunikację sam ze sobą i z innymi, właśnie opartą komunikację na autentyczności. Także tutaj widzę też taką relację do tych osób młodych. Zresztą Patryk Różycki, jak zaczęliśmy pracować nad tym filmem, to on powiedział, że to nie będzie tak jak zwykle, że ja tylko się skupiam na nim i wyciągam od niego historię, że teraz będzie tak, że ja również będę musiał się odsłonić, że w przypadku opowiadania o takiej autentyczności tego młodego pokolenia, ja też muszę wejść na tych zasadach takiego szczerości, mówienia też prawdy i także ten film powstawał w takiej atmosferze
1: no, pewnego dużej... emocjonalnego obnażenia, jeśli
0: tak,
1: dobrze
0: myślę,
1: to nazywam.
0: Tak, myślę, że to się przełożyło też na grę aktorską i na sceny.
1: No właśnie, no właśnie. No,
2: Izabela Dudziak, Jan Sałaciński w rolach głównych. I też ten film jest uniwersalny, bo też opowiada właśnie o miłości młodych ludzi i próbie zrozumienia się pewnej sytuacji ich życiowej.
1: Ja tylko dodam, że mam nadzieję, że nic nie stanie na drodze i z Janem Sałasińskim i Izabelą Dudziak, twoimi aktorami, jeszcze dzisiaj w tej audycji się nieco później spotkam.
0: Także
1: oni rozwiną ten wątek, ale myślę, że zadowolony jesteś z wyboru tych, a nie innych aktorów.
0: Tak, bardzo. Mieliśmy wspaniały proces i myślę, że to widać. Taki rodzaj tej bliskości, intymności, jaki się udało nam złapać w tym filmie. Myślę, że to jest czyste kino.
1: Łukaszu, to ostatnie pytanie. Powiedzieliśmy już, że po projekcji w Kazimierzu Dolnym, to było wczoraj, film Powiedz mi, co czujesz będzie pokazany w konkursie głównym festiwalu w Gdyni, to za miesiąc z kawałkiem. No, a kiedy oficjalna premiera kinowa? Czy są już plany?
0: Oficjalna premiera tuż przed festiwalem w Gdyni. Mhm. Wchodzimy do kin 18 września.
1: Czyli także niedługo.
0: Tak, niedługo. Tak. Zapraszamy oczywiście.
1: No a ja ciebie zapraszam do Trójki, żebyśmy przy okazji premiery jeszcze mogli wątki dotyczące twojego filmu. Jest tutaj wiele, wiele rzeczywiście interesujących rzeczy rozwinąć. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Był z nami Łukasz Ronduda, autor filmu Powiedz mi, co czujesz. No i Marcinie, chyba ty też już musisz wracać do obowiązków.
2: Ja biegnę kolejne spotkanie na festiwalu.
1: Co teraz?
2: Teraz Michał Toczek i Sebastian Stankiewicz i spotkanie z ich filmami krótkometrażowymi.
1: To również zapraszamy. Dziękuję bardzo. Był z nami Marcin Radomski, rzecznik prasowy festiwalu Dwa Brzegi. Oczywiście pozostajemy w Kazimierzu na Dolnym nad Wisłą, a ja już zapraszam tutaj obok mnie w studiu Trójki czekającego już od pewnego czasu Michała Marczaka. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Ty z kolei
3: dziękuję
1: pokazałeś... No właśnie, wiesz co, to może od tego zacznę. To będą pierwsze słowa mojego wakacyjnego listu do ciebie. Bo tak się składa, że w ciągu ostatnich kilku miesiącach, a my byłeś kilka razy w Trójce, gościłeś u nas. Natomiast pomyślałem sobie, że właściwie czy ty jesteś, czy nie jesteś na antenie. Dzisiaj na szczęście jesteś znowu. To i tak się o tobie mówi. I tydzień temu, nie dalej jak tydzień temu właśnie w Trójkowo Filmowo, jeden z moich gości powiedział mi coś takiego, z czego nawet nie byłem świadomy, że twój film Bez końca, który również pokazałeś tu na festiwalu Dwa Brzegi, jest w tej chwili najczęściej pokazywanym, najczęściej zapraszanym na zagranicznych festiwalach filmem polskim. Co ty na to wiesz o tym w ogóle?
3: Tak, taka informacja
1: no
3: do mnie doszła, tak.
1: Że nawet ten film jest, częściej sięgają po ten film, ci, którzy zapraszają na festiwale, niż po ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. Na razie ty bijesz rekord.
3: No, pewnie też dlatego, że może zacząłem wcześniej, ale tak, no jakoś...

0: jest to... Wzruszony jestem, że ten film jakoś tak też rezonuje za granicą po prostu i że faktycznie jest zapraszany na bardzo wiele festiwali.
1: Czy ty też jeździsz, czy tylko film jest pokazywany, jak to jest?
0: Jeżdżę, tak, no nie na wszystkie to, oczywiście.
1: Gdzie byłeś, gdzie będziesz?
0: Oj.
1: Teraz w Kazimierzu, a wcześniej, później?
0: Będę, dużo byłem w Stanach. Też film wchodzi do kin w Stanach 28 października, więc będziemy mieli taką szeroką dystrybucję. No więc to jest super, bo w ogóle jesteśmy tam z jednym z niewielu filmów, w ogóle dokumentów, które będą miały szeroką dystrybucję w Stanach, więc to jest jakieś no, super ważne dla mnie, więc dużo tam byłem, dużo tam znowu teraz będę.
1: Ale, no, ale byłem... też o tyle to nie dziwi, bo przypomnijmy, rozmawialiśmy o tym nawet jeszcze pod koniec ubiegłego roku, że film miał swoją światową premierę na festiwalu Sundance, więc oczywiście tak, Stany Zjednoczone.
0: Mieliśmy dużo szczęścia, tak, bardzo, bardzo się cieszę.
1: Ale ty tam jesteś chyba lubianym twórcą, przecież nie pierwszy raz.
0: Czy też w Ameryce jest jakaś taka bardzo silna grupa dokumentalistów i festiwali i ten cały świat dokumentu szuka nowych rzeczy i też to jest takie miłe, że widać taką po prostu radość, jak jest jakiś film, który jest troszkę inny. Mi się wydaje, że nasz film ma taką też mocno taką europejską, też zatopiony bardzo w polskiej szkole dokumentu. Że ten film jest taki imersyjny, taki filmowy. Mi się wydaje, to jakoś tak przemawia. On jest troszkę inny niż takie klasyczne amerykańskie dokumenty i to jest fajne, że pomimo tego, że jest inny, no to oni zaciekawił ich i chcą go pokazywać, chcą o nim rozmawiać, więc to jest super, super miłe.
1: No to właśnie chętnie bym cię zapytał, jak ty to oceniasz właściwie, ten uniwersalizm filmu, że on jest tak dobrze właśnie odbierany w tak różnych miejscach, no w szczególności, jak powiedziałeś, w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj też chcę troszeczkę nawiązać z myślą o tych, którzy filmu jeszcze nie widzieli, a może nie bardzo też wiedzą, o jakim filmie my mówimy, żeby troszeczkę też przypomnieć no, ten najważniejszy wątek, ten zaczyn filmu dotyczący jego treści, bohatera, bohaterów. Wiesz co, bo z tego się bierze ten uniwersalizm.
0: Film jest o ojcu, który poszukuje swojego syna. Nie wiadomo, co się z nim stało. Ostatni raz był widziany na moście gdańskim. Mógł zejść, mógł niestety skoczyć. Rodzina jest w zawieszeniu i to jest film, który no, pokazuje ten horror życia w tym zawieszeniu. Ale też dla mnie to jest taki film o miłości, o oddaniu się, o po prostu... Też broni rzeczywistości własne ręce, że rodzina Daniel, szczególnie ojciec, nie chce się zgodzić na po prostu czekanie na odpowiedź, tylko sam tą odpowiedź chce znaleźć. Więc jest takim, no, bardzo wyraziści to są bohaterzy, bardzo wyrazista historia. No niestety ten film jest uniwersalny, mi się wydaje, na całym świecie, dlatego że problem kryzysu psychicznego młodzieży jest... Dotyka nas wszystkich.
1: No tak, a z drugiej strony rodzice i to takie poczucie straty, prawda? No bo tutaj sytuacja jest niewyjaśniona, ale to też są przecież emocje przeżywane podobnie wszędzie tak samo.
0: Dokładnie, więc no niestety właśnie, niestety wszyscy na całym świecie sobie trochę teraz musimy sobie radzić z tym kryzysem, który jest, z takimi sytuacjami, więc no wiele osób pewnie przez to przeszło, coś może nie aż tak w takiej skali, ale no też jest ciekawa, no i ten film, to jest dla twórcy zawsze też ciekawe, że właśnie on... Widać, że rezonuje nie tylko z rodzicami, ale też w ogóle z młodzieżą. To było też bardzo ciekawe, że ta młodzież, pomimo tego, że tak naprawdę jest bardzo mało o osobie zaginionej, o Krzysztofie, który zaginął, to jakoś ta młodzież się odnajduje w tej całej historii, stawia się w jego miejscu i sobie tak jakoś, to jest też dla mnie super, no bo kino tak działa, prawda, że wie, że wszystko powinno, według mnie dobre kino tak działać, że no... Widz przynosi jakiś swój bagaż życiowy i może odnieść się do swojej historii i to jest dla mnie ciekawe, że dużo osób, które oczywiście nie przeżyło nic podobnego to w tym filmie, to jednak może się zastanowić, co by było gdyby, albo odnieść się do jakichś po prostu też poczucia straty, no bo każdy z nas kogoś, znaczy nie każdy, no ale większość z nas kogoś straciło, no, boi się, że kogoś straci.
1: Się to może zdarzyć, tak.
0: I więc ten film też jest o takim procesie właśnie żałoby, o procesie straty, radzenia sobie z nią, więc on... To było dla mnie bardzo ciekawe, że widzowie do mnie często podchodzą po filmie i jakoś tam opowiadają swoje historie życiowe, które czasami są kompletnie niezwiązane z tym, co jest na ekranie, ale jednak
1: ale widać, wywołują
0: że,
1: skojarzenia,
0: że wywołały
1: tak?
0: jakieś Aha. skojarzenia i wywołały ich, jakoś zmusiły ich do myślenia i no, więc... Uniwersalizm jakiś taki, no bije chyba przez to po prostu.
1: No i widzisz, no to nomen omen masz świetny tytuł, bez

0: końca i tego końca nie widać, bo film od początku roku podróżuje po całym świecie, jak mówimy, właściwie jest rozchwytywany. Zaczął się Sundance, no przypomnę też, bo to rodzaj wyróżnienia, film otwierał, film bez końca otwierał również festiwal Millennium Box Against Gravity. No a wczoraj był pokazany tutaj, właśnie w Kazimierzu Dolnym na Dwóch Brzegach. Było spotkanie z tobą. Powiedz, jak film przyjęła publiczność tutaj.
1: Ja jestem naprawdę w szoku, bo muszę przyznać, że jestem pierwszy raz na tym festiwalu.
0: No właśnie, niestety. Bardzo nowa dla ciebie historia.
1: Bardzo nowa. Chciałbym tutaj przyjeżdżać w ogóle w kolejnych latach, nawet jak nie będę miał filmu, bo atmosfera jest świetna. No widownia po prostu, można powiedzieć, to idealna. Żywo reagowali, potem no, świetna rozmowa po filmie. No więc dla takiej widowni, można powiedzieć, się robi filmy. Jest to jakieś ogromne wyróżnienie, że można też się podzielić z taką widownią filmem. I w ogóle cała atmosfera, w ogóle to, że to miasteczko właśnie małe nagle zamienia się w miasteczko kinomanów i że ludzie potem wieczorem sobie chodzą po ulicach i spotykają nawzajem i rozmawiają o filmach i o emocjach po filmie, no to super, nie? Przypominają mi się w ogóle takie wspomnienia z Cieszyna, jak jeszcze jeździłem na pierwsze Nowe Horyzonty, które były moje pierwsze Nowe Horyzonty.
0: Nowe Horyzonty, no ale no w Cieszynie ten klimat ciągle jest, bo ciągle tam jest przegląd kino na granicy.
1: Tak, więc super w ogóle takie festiwale właśnie w malutkich miasteczkach, gdzie całe to miasteczko zaczyna właśnie żyć tym filmem. Bardzo lubię takie miejsca.
0: Dwa Brzegi, tegoroczna edycja, to festiwal, który już powoli zmierza do końca, bo to już ostatni weekend festiwalowy. Ciekaw jestem, czy miałeś troszkę czasu, żeby sam tutaj pooglądać jakieś filmy, pójść na koncert, na wystawę, nie wiem, czy jakieś odkrycia.
1: Przyjechałem dopiero wczoraj, ale tak, dzisiaj byłem na trzech filmach Michała Toczka.
0: Bo to
1: krótkie filmy, tak. Kurde, świetne są. No, chłopak po prostu kombinuje naprawdę. Tak mi się podoba, jak on myśli. Tak fajne te filmy. Każdy jakiś tak głęboko wchodzi po prostu w psychikę tych bohaterów, pokazuje nam coś nieoczywistego i z humorem, którego mi tak właśnie brakuje ostatnio.
0: I ma swojego ukochanego aktora.
1: Dystansem. Nie no, Stanki świetny w ogóle. Nie,
0: nawet Sebastian Stankiewicz.
1: Naprawdę bardzo chłopakom kibicuję, bo po prostu mi się wydaje, że Toczek to jest wielka kariera przed nim.
0: No i słuchaj, no to właśnie, bardzo chciałem Michała Toczka zaprosić dzisiaj też do audycji, bo tak się składa, że ja w poprzednich latach nawet dwukrotnie go chyba gościłem przy okazji premier tych właśnie jego filmów, no ale niestety właśnie teraz trwa spotkanie z nim i z Sebastianem Stankiewiczem, ale to miłe wspomnienie. No dobrze, jak widać już kolejny twórca do nas dotarł i za chwilę go przedstawię, ale Michale, powiedz jeszcze, co teraz, no co bez końca, no dobrze, tytuł zobowiązuje, ale ciąg dalszy chyba też musi jakiś nastąpić. Planujesz następny film?
1: Tak, teraz tak naprawdę chciałbym właśnie wrócić do filmu, bo jak ja poznałem Daniela, poznałem go przez przypadek, bohatera bez końca, poznałem go na wyspie przez przypadek, płynąc, szukając lokacji na Wiśle, na wyspie na Wiśle, szukając lokalizacji do filmu fabularnego.
0: No właśnie.
1: No i ten film fabularny odłożyłem, żeby zrobić bez końca.
0: Pamiętam, tak.
1: I teraz właśnie bardzo mocno właśnie wracamy do tego pomysłu. Jakoś tak się złożyło, że na Sundance poprzez jakby no ten connection tam, które zdobyłem i jakieś takie zainteresowanie też tym właśnie nowym scenariuszem, przepisaliśmy go na angielski i to będzie w ogóle mój debiut anglojęzyczny. Kręcimy film w Polsce, ale Wisła będzie udawać rzekę jakoś w Ameryce.
0: Ale czekaj, Fuck Forest to był twój dokument anglojęzyczny. Dobrze
1: tak,
0: pamiętam,
1: tak, więc może powiedzieć, że anglojęzyczny, tak, zrobiłem już film anglojęzyczny.
0: To będzie
1: fabuła anglojęzyczna, tak, fabuła anglojęzyczna.
0: Ale ciągle wracasz do tego pomysłu, który się od tej Wisły zaczął, tak?
1: Tak, tylko to już będzie zupełnie inny film, też na innym odcinku Wisły kręcony, lekka czarna komedia, taka coming of age tale, młody chłopak płynie tratwą sam i próbuje jakby dojść do tego, przeżyć jakąś przygodę, a tak naprawdę dojść do tego, kim jest, więc zupełnie inny rodzaj kina. Lekki, też mi się wydaje, że po tym filmie potrzebuję zrobić coś lekkiego, coś z humorem.
0: No to bardzo, bardzo czekamy, kiedy, jak sądzisz, szansa, że rozpoczniesz zdjęcia i w efekcie dojdziemy wreszcie
1: do premiery? Była walka, mieliśmy nawet jeszcze w tym roku kręcić, ale nie udało się spiąć terminów aktorów, no i okienko pogodowe już się nam zamknęło, no bo musi być słońce,
0: pogoda nieobliczalna.
1: Musi być pogoda, musi być zieleń, więc zaczynamy na początku wakacji w kolejnym roku.
0: No to bardzo ci dziękuję, trzymamy kciuki, niech się uda.
1: To ja dziękuję. Dziękuję za wasze wsparcie cały czas. Super, bardzo miło być znowu w Trójce.
0: No właśnie, nawet tutaj w naszym studiu plenerowym Michał Marczak, autor filmu Bez Końca, dziękuję ci za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Pozdrawiamy i ja z wielką przyjemnością już witam kolejnego mojego gościa, bo tutaj naprawdę wszystko szybko się zmienia. Kordian Kądziela, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Reżyser filmu, który dzisiaj zostanie, aby tylko pogoda nie przeszkodziła w tym...
1: Czy to jest kino plenerowe? To dzisiejsze?
0: O, tak. No to jest reżyser wyzwanie. Filmu, który dzisiaj zaprasza, no właściwie już możesz zaprosić słuchaczy Trójki, którzy nas teraz słyszą, a może właśnie dojeżdżają na weekend w Kazimierzu Dolnym, bo twój film, o którym głośno od miesięcy, ciągle żyje, prawda? I dzisiaj o 21:00 zostanie na festiwalu Dwa Brzegi pokazany.
1: Tak, zapraszam państwa na film LARP z podtytułem Miłość, trole i inne questy. I to jest film, który jest moim debiutem fabularnym. Będzie dzisiaj pokazany, jak się właśnie dowiedziałem, na plenerowym pokazie. Tutaj dzisiaj jest deszczowo w Kazimierzu. Mam nadzieję, że trochę się
0: patrzymy, tak, ale patrzysz się rozchmurza.
1: Tak.
0: Najpierw totalne upały, wczoraj wielka burza. Prawie mi tutaj studia trójkowe odleciały, ale jak widzisz, jednak jest ciągle. I no i co? Padało, no, ale już się uspokaja. Myślę, że do wieczora przynajmniej takie są prognozy. Chyba wszystko będzie
1: Zapraszam
0: dobrze.
1: O 21:00.
0: Tak, bo to kino plenerowe to mały rynek w Kazimierzu Dolnym oczywiście. Natomiast Kordianie, tutaj z tobą mogę porozmawiać o innych filmach, o filmach innych twórców, bo tak się składa, że ty w tym roku miałeś swoje obowiązki.
1: Miałem obowiązki jurorskie, oglądałem krótkie metraże w konkursie międzynarodowych krótkich metraży.
0: To jest właściwie jedyny na tym festiwalu konkurs.
1: Tak, byliśmy tam w jury w bardzo fajnym gronie, bo jeszcze oprócz mnie był tam Sebastian Stankiewicz i była Olga Hajdas. I obejrzeliśmy bardzo dużo dobrych filmów.
0: Ile było tych filmów w tym roku w konkursie?
1: Chyba 30, nie chciałbym skłamać, ale wydaje mi się, że około 30 filmów. I poziom był bardzo wysoki, nie było łatwo wybrać laureatów, ale już jesteśmy po obradach i,
0: okay. No i w końcu udało.
1: Nie mogę powiedzieć. Rozumiem, że jesteśmy na żywo, tak?
0: Tak.
1: Nie mogę nic zdradzić, ale były bardzo... no może nie powiem, że burzliwe,
0: no właśnie,
1: ale były bardzo...
0: Dyskusje, tak?
1: Były dyskusje, ale udało nam się dojść do konsensusu, tak, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z werdyktu.
0: Nie, ja oczywiście żartuję, bo wiadomo, jak to jest na festiwalach, że nawet jeśli werdykt już został wydany, to i tak trzyma się go w tajemnicy. Tak. Laureatów poznamy jutro. Jutro wieczorem, w sobotę wieczorem, właśnie przy okazji tego uroczystego zamknięcia festiwalu. Ilu jest tych laureatów? To jest, nagradzaliście jeden film, czy jeszcze jakieś
1: wyróżnienia? Są trzy miejsca, pierwsze, drugie, trzecie i nagroda za zdjęcia. Cztery nagrody będą.
0: I oczywiście podkreślamy, że to są filmy z całego świata.
1: Tak, to jest konkurs międzynarodowy.
0: No dobrze, a wracając do twojej twórczości, no to właśnie jestem bardzo ciekaw, co cię zajmowało w ostatnich miesiącach, co cię zajmuje teraz, bo pokazywany tutaj dzisiaj wieczorem LARP, Miłość, trole i inne questy, no to jest taki już film, o którym przecież się rozmawia od chyba ubiegłorocznego festiwalu w Gdyni, prawda?
1: Tak, miał premierę zeszłej jesieni, więc już to minęło parę ładnych miesięcy, a teraz przez ostatnie miesiące zajmowało mnie kręcenie mojego drugiego filmu i skończyłem zdjęcia pod koniec czerwca. Jesteśmy obecnie w montażowni z Magdą Chowańską. Tworzymy pierwszą układkę montażową właśnie.
0: No właśnie, czyli jak jest już po zdjęciach, to rozumiem, że troszeczkę na ten temat, a bardzo pewnie jesteśmy po twoim debiucie ciekawi kolejnego twojego filmu, troszeczkę możemy porozmawiać, trochę ujawnić treść bohaterów, aktorów.
1: Chyba co nieco już możemy ujawnić. To jest film, który miał być moim debiutem już wiele lat temu. Ja miałem nadzieję go nakręcić kilkukrotnie. Wydawało mi się, że jestem blisko i już się szykowałem na wejście na plan.
0: To był właśnie pomysł na początek.
1: Tak, to był film, który miał być moim debiutem. Zacząłem go pisać chyba z 10 lat temu. Na pewno 9 to na pewno.
0: Czyli autorski twój scenariusz.
1: Tak, raz z Michałem Wawrzeckim, z moim współscenarzystą, z którym też napisaliśmy LARPA. I to jest film... Czy wydaje mi się, że w tonie gdzieś może podobny do LARPA, w tym sensie, że jest to pomieszanie komedii i dramatu, może to jest większym wskazaniem na dramat niż na komedię, niż w LARPie. Więc to jest część wspólna, natomiast to, czym się różnią te filmy, na pewno to jest wiek bohaterów, bo jesteśmy teraz wśród seniorów, bardziej bym powiedział, niż nastolatków. Główni bohaterowie są parą z długim stażem, małżeństwo z długim stażem, które wyrusza tropem rekordzistów w podróż.
0: No to ciekaw jestem, skąd młody reżyser czerpał takie inspiracje, czy takie wzorce do tych postaci.
1: Czerpałem wzorce chyba głównie obserwując moich dziadków, u których się w dużej mierze wychowałem, ponieważ my mieszkaliśmy w takiej poniemieckiej kamienicy na Opolszczyźnie, gdzie mieszkali moi dziadkowie również piętro pod nami. Ja spędzałem tam bardzo długie godziny podczas każdego dnia, być może nawet spędzałem więcej czasu.

u dziadków niż u mnie w domu rodzinnym. I myślę, że bardzo dużo gdzieś z obserwacji, relacji moich dziadków jest przelanych na ten scenariusz. Więc to na pewno jest chyba taka główna inspiracja. A drugą inspiracją jest ten temat pary, która eksploruje Polskę tropem rekordzistów, bo to jest z kolei coś, co inspirowane

0: panu, który wraz z żoną podróżował po Polsce i spisywał rekordy, wydawał swoją księgę rekordów. I gdzieś ten temat relacji wieloletniej, który jest dla mnie dosyć ważny i mnie fascynuje, wraz z tematem rekordów, który też od dawna gdzieś siedział mi w głowie i takiej potrzebie bycia w czymś najlepszym, nawet jeżeli jest to najbardziej absurdalna rzecz na świecie. To są takie tematy, które gdzieś udało mi się połączyć w tym scenariuszu i jesteśmy po zdjęciach. Jestem zadowolony z tego, co udało się nakręcić. Zobaczymy, jak na montażu.
1: A no właśnie, no bo już jesteś po zdjęciach, więc masz szansę wstępnie ocenić to, co się udało zrobić. No a ja jeszcze wracam do pytania aktorów, bo jesteśmy bardzo ciekawi, kogo zaprosiłeś, no i w ogóle do współpracowników, kogo zaprosiłeś na plan.
0: No już mogę powiedzieć, bo wydawało mi się, że gdzieś już poszło, że już chyba gdzieś to poszło w jakichś mediach.
1: Albo za chwilę pójdzie.
0: A jeżeli pójdzie za chwilę. Główne role grają Andrzej Grabowski i Dorota Kolak. I było to dla mnie no, wspaniałe przeżycie móc pracować akurat z tymi aktorami, których podziwiam od wielu lat.
1: Myślę, nie wiem, chyba się nie mylę, że w takim duecie w filmie chyba się spotykają po raz pierwszy.
0: Nie oni mówili, że gdzieś się spotkali, grali, tak? Ale to jeżeli grali jako para, to nie grali, to w takich głównych ról, gdzieś się pojawili na drugim planie jako para.
1: No właśnie, no jak się pracowało z tą dwójką aktorów? Czy to rzeczywiście był ten twój taki dream team? Czy...
0: No był to mój dream team i rzeczywiście...
1: Czyli ktoś, o kim marzyłeś, tak?
0: Tak, to był... No... No była to ogromna przyjemność pracować z takimi aktorami i widzieć ich zaangażowanie i to, jak są fantastyczni w pracy. Chodzi o to, jak wiele jeszcze wlali w te postacie, które staraliśmy się jak najbardziej pogłębić ze współscenarzystą, ale oni to wnieśli jeszcze na kolejne piętra wyżej, to co tam się dzieje między tymi postaciami. Jestem no, zachwycony, że miałem taką możliwość pracować akurat z tą dwójką.
1: No to kiedy mamy szansę zobaczyć film, jak teraz długo potrwa ta postprodukcja, no i czy są już jakieś plany premierowe, jakieś terminy?
0: Na pewno w przyszłym roku chcemy film wyświetlać już w kinach, ale nie wiemy jeszcze, jak to się ułoży, cały harmonogram postprodukcji. Być może uda się w pierwszej połowie roku, ale nie możemy tego obiecać, no. Więc na pewno tyle wiemy, że przyszły rok będzie. Zapraszam do kin.
1: No to czekamy na twój drugi film i to bardzo cieszy. Ja myślę, że to też miało związek z tak dobrym przyjęciem twojego debiutu LARP, Miłość, Trolla i inne questy, że tak szybko udało, bo szybko w sumie. Możesz powiedzieć, że należysz do tych szczęśliwców reżyserów, że dość szybko miałeś szansę zrobić drugi film. A zwykle mówi się, na pewno znasz to stwierdzenie, że drugi film jest najtrudniejszy. Jak jest świetnie przyjęty debiut, no to potem oczekiwania są wielkie.
0: Rzeczywiście, tak patrząc na to, że niedawno wydawało się, że ten LARP był w kinach, a teraz byłem na planie drugiego filmu, to wydawało się, że dosyć szybko. Natomiast jednak to był scenariusz napisany już, zaczęte prace były z 9 lat temu i to był film, przez który...
1: Ten niespełniony wcześniej.
0: Taki wydawało mi się, że już go nigdy nie nakręcę. Już się pogodziłem z tym, że on już był tam wiele razy odrzucany w pisie, potem się udało go sfinansować, potem się okazało, z innych powodów nie weszliśmy na plan kilka lat temu i tak dalej. Miało wiele turbulencji, więc to nie jest tak sielankowo, jak mogłoby się wydawać. To jest taki projekt, który za mną chodzi już od wielu, wielu lat.
1: A powiedz jeszcze, jak w tym roku się tutaj czułeś, no bo tu już troszeczkę podsumowujemy tę jubileuszową 20. edycję Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, właśnie w Kazimierzu Dolnym. Który to twój festiwal i jak ci tutaj ciągle jeszcze jest?
0: No muszę przyznać, że pierwszy. Ja w Kazimierzu bywałem nie raz, nie dwa, ale na festiwalu jestem pierwszy raz.
1: I od razu no, takie jurorskie obowiązki.
0: Tak, i rzeczywiście no jest to wspaniały festiwal, już słyszałem wcześniej takie pogłoski o tym, jak tutaj jest wspaniała publiczność, jak reaguje i jak żywo. I mogłem się przekonać na własnej skórze, że rzeczywiście tak jest, że jest tutaj taka bardzo rzeczywiście wspierająca publiczność, która naprawdę widać, że kocha kino, fascynuje się nim i przyjemnie się spędza czas na sali kinowej w takim gronie.
1: No dobrze, to w takim razie zapraszamy, raz jeszcze przypomnijmy, na twoją dzisiejszą projekcję i trzymamy kciuki za to, żeby deszcz tutaj w niczym nie przeszkodził, czyli specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójki od reżysera Kordiana Kądzieli.
0: Zapraszam serdecznie słuchaczy Trójki, dzisiaj o 21:00 na Rynku w Kazimierzu, mój film LARP, Miłość, Trolle i inne questy.
1: I pomyślałem sobie, że właściwie Kazimierz Dolny i okolice tego miasteczka to też mogłoby być świetne miejsce akcji dla LARPa, prawda?
0: Mogłoby być. Ja lubię tutaj taką skalę. Wychowałem się w tym miasteczku, które ma właśnie poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Nie wiem, ile jest w Kazimierzu, no ale nawet jeżeli więcej

0: to jest odpowiednio przytulne i kameralne. Dobrze się tu czuję.
1: No to w takim razie niech tak będzie do końca tego weekendu. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie w Trójkowo Filmowo. W całości dzisiaj z Kazimierza Dolnego nad Wisłą był z nami Kordian Kądziela. Dziękuję Ci.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. A ja już zapraszam do studia Trójki kolejnych gości, bo tu wszystko naprawdę się bardzo szybko zmienia. Dzień dobry, witajcie. Już za chwilę usłyszą Was również słuchacze.
2: Hej.
3: Dzień dobry.
1: Hej, hej, witamy. Jest już z nami Izabela Dudziak i Jan Sałasiński, czyli dwoje aktorów, którzy wczoraj zaprezentowali premierowo, Izabela również dzisiaj, ale wczoraj premierowo zaprezentowaliście razem film, w którym zagraliście główne role. Był tutaj ze mną tuż po 12:00 Łukasz Ronduda, troszeczkę już o filmie rozmawialiśmy, no ale właśnie teraz perspektywa aktorska. Powiedz mi, co czujesz? Tytuł filmu i zarazem pytanie do Was. Jak się czujecie tu w Kazimierzu?
3: Ja się czuję świetnie właśnie. Mój brzuch został napakowany 20-miesięcznym bursztynem, więc...
1: Serem, tak, podawany, więc
3: spełnienie marzeń.
2: Tak, to jest wyjątkowy festiwal, bo przyjechaliśmy tutaj z rodzinami. Fajnie ich poznać wszystkich, także cieszymy się. Dziękujemy za zaproszenie.
1: Ale jak to poznać?
2: Poznać nasze rodziny.
3: Że ja poznałem mamę Izabeli, a Izabela
2: że mojego tata.
1: Aha, że nawzajem się tutaj rozumiem. No tak, no to wszystko się zgadza, bo wy właściwie też troszeczkę rodzinną historię niełatwą opowiadacie w filmie. Powiedzcie w takim razie, jak doszło do tego spotkania z Łukaszem Rondudą i waszym wspólnym, bo to była wspólna, myślę, praca. To jest taki duet, który no prawie się od siebie nie odrywa, dosłownie i w przenośni na ekranie.
3: To może ja zacznę, bo ja byłem wcześniej na tym etapie robienia filmu. Zostałem zaproszony przez Łukasza, myślę, rok i dwa miesiące przed zdjęciami do przeczytania scenariusza, do rozmowy o filmie, bo razem z Patrykiem, który jest główną inspiracją i...
1: Czyli pierwowzór twojego bohatera. Tak?
3: Tak. Patryk Różycki, pierwowzór mojego bohatera i on razem z Łukaszem widzieli absolutnych debiutantów i zdecydowali się odezwać do mnie, czy nie chciałbym odegrać roli Patryka. No i tak się zaczęło nasze spotkanie i rozmawialiśmy o scenariuszu i o tym, co ja o nim uważam, co z mojej perspektywy już tego młodszego pokolenia jest dla mnie w tym filmie interesujące, w tym scenariuszu.
1: A ty troszkę rysujesz, malujesz?
3: Nic nie rysowałem. Zawsze uważałem, że rysować to trzeba umieć i że tu, jeżeli ktoś nie ma talentu, to w ogóle nie powinien się za to brać, bo to jest jakaś wielka sztuka, malarstwo i takie było moje podejście, a dzięki temu filmowi zrozumiałem, że jest zupełnie na odwrót i nauczyłem się w dwa miesiące rysować tak, że nie wierzyłem, że to jest możliwe.
1: No pięknie, no to za chwilę nam może coś też narysujesz. Izabela, jak było z tobą? No bo tutaj również grasz artystkę, która wprawdzie w bardzo specyficzny sposób podchodzi do sztuki, no bo to jest to połączenie sztuki i terapii.
2: Tak, no muszę przyznać, Janek mi to załatwił. Po prostu, bo Łukasz nie chciał mnie zaprosić na casting, mieliśmy wcześniej taką historię.
1: Ale bardzo was wcześniej oboje chwalił.
2: Tak. No ja go uwielbiam, Łukasza, i praca z nim była dla mnie szalenie inspirująca, ale rzeczywiście mieliśmy taki epizod wcześniej w swoim życiu, gdzie mieliśmy po prostu spór o jedno wydarzenie, a właściwie chodziło o sondę MSN-u. Łukasz uważał ją za obrazoburczą, ja natomiast za zabawną i ja ją rzeczywiście zrobiłam, a Janek, udało się Jankowi przekonać Łukasza, żeby mnie zaprosił na casting, także zawdzięczam to Jankowi.
1: No, to podziękowania, bo film oczywiście będzie, dopiero właściwie zaczyna swoje życie i tutaj powiedzmy też o tym, że będziecie mieli okazję zaprezentować go niedługo, ponad miesiąc. Niewiele ponad miesiąc na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, bo on się pojawi, no dla ciebie to nic nowego, bo już po ubiegłym roku, ale pojawi się w konkursie głównym w tym roku.
3: Tak, i jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i nie możemy się doczekać.
2: Też no, ja podziwiam Łukasza za to, że jest wierny tej idei tworzenia filmów o artystach, o sztuce, ale o artystach, którzy są artystami żyjącymi, współczesnymi, tworzącymi teraz. Także jeżeli ktoś jeszcze nie zna twórczości Patryka Różyckiego, to warto się z nim zapoznać.
1: No właśnie, a powiedzcie, na ile wy sami mieliście szansę wejść w życie ludzi, o których opowiadacie? Czy oni otworzyli się przed wami? Czy to było w tym sensie rzeczywiście łatwe do przeniesienia?

0: aktorsko na ekran?
1: Patryk, w moim przypadku, Patryk się bardzo szybko i bardzo łatwo przede mną otworzył, ale też chciałbym zaznaczyć, że dokonaliśmy trochę takiej transakcji, że wiedziałem, że ja, żeby mógł się przede mną otworzyć i opowiedzieć mi o swoich emocjach, odczuciach, to ja też muszę się z nim podzielić częścią mojej historii i że w tej wymianie, w rozmowie tak naprawdę, a nie w wywiadzie z nim, czy w przepytywaniu go z jego przeszłości, odnalazłem drogę do zbudowania tego portretu i do dojścia do tych najgłębszych, można powiedzieć, jego przemyśleń czy zachowań.
0: No tak, a tutaj też oczywiście w wypadku tego filmu trzeba to zauważyć. Jest mowa o bardzo trudnych emocjach, o traumach. Izabela, jak było z tobą?
2: Ja jestem zbieraniną postaci.
0: No właśnie, to jest taka kompilacja,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, reprezentuję bardzo różne dzieła. Dzięki Łukaszowi, za co jestem mu ogromnie wdzięczna, mogłam poznać świat artystów sztuki współczesnej. Poznałam Karolinę Balcer, która pomogła mi zbudować relacje z ojcem. Poznałam Martynę Miller, która pozwoliła mi wiernie odwzorować scenę u pierwszego udanego seksu. I Łukasza, dzięki Łukaszowi Surowcowi i Agacie Rogalskiej miałam dostęp do tego, jak rzeczywiście wyglądała dokumentacja skupu łez, który odtwarzamy w filmie.
0: No właśnie, to brzmi dziwnie, ale to trzeba film zobaczyć, tak, żeby było wiadomo, o co chodzi. Nie będziemy teraz zdradzać. Natomiast myślę, że trzeba zauważyć, że tę reprezentację w tym roku w Gdyni, jak już wspomnieliśmy o Gdyni, będziecie mieli sporą, bo Izabelo, ty przed chwilą nawet zakończyłaś tutaj prezentację kolejnego filmu, no ale to jest właściwie już wspomnienie filmu, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy także w Trójce, prawda?
2: Tak, ale do Gdyni mogę też zaprosić na krótkie metraże.
0: Ja wiem, na przykład Nadima Sulejmana, bardzo proszę.
2: Tak, Nadima Sulejmana, tak, tam
0: krótki film o wojnie.
2: Współpisałam go z Nadimem. Grałam też u Janka Bujno i u Klaudii Fortuniak, który...
0: To przypomnij tytuły.
2: Złe pomysły i tytuł się jeszcze przyśni. Mhm.
0: No właśnie, a Janku, ty również masz drugi film i to też w konkursie głównym.
1: Tak, w konkursie głównym.
0: W tym roku w Gdyni.
1: Tak, tak, tak. Zapraszam na film Marii Wider Fluidy, w którym mam swój udział. I też zapraszam na krótkie metraże, na film Kuby Wendy, który nazywa się Honeymoon.
0: A o fluidach mógłbyś coś więcej powiedzieć, bo bardzo mnie ten tytuł zaciekawił, a no właśnie, to będzie jedna z tych premier festiwalowych.
1: Tak, jest to film debiutantki zrealizowany przy wsparciu, czy wyprodukowany przez Studio Munka w programie 60. Jest to film znowu o tym Gen Z. Wydaje mi się, że to jest jakiś temat, w którym reżyserzy widzą moją twarz też. Może przez to, że jestem reprezentantem tego pokolenia. Jest to film o pierwszych miłościach, o właśnie też może trochę o debiutach. Główna bohaterka wyjeżdża na Mazury i tam przeżywa no, swój wakacyjny czas, który, jak wiemy, w tym młodym wieku jest, każdy dzień może przynieść zupełnie nowe odkrycia i to ten film próbuje pokazać.
0: A powiedz mi jeszcze to pytanie do Izabeli, jak tutaj w Kazimierzu został przyjęty film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, bo to taka świeża tutaj emocja właśnie, jesteś po projekcji, po spotkaniu.
2: O, wspaniale, właśnie muszę zadzwonić do kolegów z duchów, bo...
0: Bo ty jesteś tu jedyna chyba z tej ekipy, tak?
2: Tak, pierwszy raz musiałam reprezentować rodzinkę w pojedynkę. Trochę się martwiłam, że na rozmowie popełnię jakiś błąd kardynalny, ale staram się być blisko faktów. A publiczność podczas seansu reagowała bardzo żywo, więc przyjemnie mi się to oglądało już któryś raz, ale chyba pierwszy raz ten odbiór był rzeczywiście taki aktywny.
0: No to jeszcze słówko o tym, co teraz i co za chwilę przed wami, bo no nie mam wątpliwości, jesteście dwójką bardzo interesujących i rozchwytywanych troszkę, sądząc po tym, ile tutaj tytułów pojawia się w różnych konkursach na festiwalu w Gdyni z waszym udziałem, rozchwytywanych aktorów. No to co się dzieje i co będzie dalej?
2: Tak, ja jestem teraz w zdjęciach do dwóch debiutów. Jeden to Bez matek na podstawie książki Miry Marciniak w reżyserii Marty Ojrzyńskiej, a drugi to Być tu oto w reżyserii Magdy Matwiejow.
0: Jakie to są wyzwania aktorskie dla ciebie?
2: No raz będę córką, raz będę matką. Pierwszy raz będę matką.
0: No właśnie.
2: Kurczę, no nie wiem.

0: Jeszcze sama nie mam swojego dziecka, więc no będzie to na pewno jakaś przyprawa.
1: Ale matką rozumiem jakiegoś właśnie małego dziecka.
0: No, takiego...
1: no biorąc pod uwagę jednak to, że jesteś absolutnie młodą aktorką.
0: 11 lat ma to dziecko.
1: O, no to już słuchaj, nawet spało.
0: To już taka młoda matka.
1: To już dorobek.
0: I zapraszam też na film, który jeszcze się nie zaczął, ale ja już na niego bardzo czekam. Jagody Szelc, nowy tytuł. Tak, łakome.
1: Nie mogę się już doczekać.
0: Ja też.
1: Po dłuższej przerwie. Janku?
2: A ja teraz skupiam się na teatrze i zapraszam do Teatru Dramatycznego. Nie wiem, czy mogę mówić, jakie to będą premiery.
1: Ale po wakacjach, tak?
2: Po wakacjach, tak.
1: No to czekamy w takim razie i z ogromnym zainteresowaniem będziemy śledzić wasze kolejne aktorskie dokonania. Dziękuję wam bardzo za spotkanie.
0: Dzięki.
2: Dzięki.
1: Pozdrawiamy ze studia Trójki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Byli ze mną Izabela Dudziak, Jan Sałasiński, młodzi aktorzy. No i kończymy dzisiaj Trójkowa Filmowa z tego właśnie miejsca, z festiwalu Dwa Brzegi, ale ten festiwal jeszcze dziś, jutro i pojutrze w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Do usłyszenia, Ryszard Jeźwiński.
3: Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo!
4: Autopromocja.
5: Na tym festiwalu najważniejsza jest pasja do muzyki.
6: My tę pasję podzielamy z tysiącami fanów najróżniejszych jej gatunków.
7: I dlatego stacjonujemy obecnie w Katowicach.
8: OFF Festival 2026.
9: Trójka na OFF Festiwalu.
10: Relacje i audycje do niedzielnego wieczoru włącznie. Zapraszamy.
11: Agnieszka Obszańska,
12: Gosia Jakubowska,
13: Ania Lalka,
14: Piotr Metz,
15: Kuba Ambrożewski
16: i Maciej Jankowski.
4: Autopromocja.
17: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
19: No, wiem Barbara i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Z takimi chłopakami nie zginiemy. Kandydaci śmierci, najlepszy polski film festiwalu MDAK to opowieść o ojcostwie i męskiej przyjaźni. Pokazuje, że tata z synem mogą kręcić amatorskie horrory, ale i bez wstydu mówić kocham cię. W kinach już od 7 sierpnia. Film poleca Radiowa Trójka.
0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
17: Żegnamy reklamę.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Lekarz ze szpitala w Wałbrzychu został pobity na dyżurze. Zakończono kolejny etap ekshumacji na Wołyniu. Wodociąg w Łazach skażony bakteriami. Atak na lekarza w szpitalu imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu. 52-letni mężczyzna szarpał medyka, zerwał mu łańcuszek z szyi, a później groził śmiercią. Lekarz doznał urazu nadgarstka i niegroźnych otarć. Łukasz Koch z Radia Wrocław rozmawiał z napadniętym lekarzem, który chce zachować anonimowość ze względu na prowadzone przez prokuraturę postępowanie.
1: Bywali agresywni pacjenci, ale sytuacja, żeby osoba pełni władz umysłowych, trzeźwa, zaczynała fizyczną agresję względem personelu medycznego, no to do tej pory się praktycznie z tym nie spotykałem.
2: Czy czuje się pan bardziej zagrożony dzisiaj?
1: No na pewno bardziej patrzę za plecy. W chwili obecnej staram się zawsze wykonywać jakąkolwiek czynność czy rozmowę, przynajmniej w towarzystwie świadka. Czy bardziej się boję? W jakim stopniu tak.
0: Jak udało się nieoficjalnie ustalić, 52-latek zaatakował lekarza, bo ten wypisał ze szpitala osobę z rodziny napastnika. Agresor został zatrzymany, usłyszał zarzuty, grozi mu do 3 lat więzienia. Na Wołyniu zakończono kolejny etap prac ekshumacyjnych. Badania prowadzono na terenach, na których znajdowały się polskie wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Polscy naukowcy wydobyli szczątki 55 Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Wśród ekshumowanych jest 26 dzieci.
3: Z komunikatu końcowego Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że ekshumacje przeprowadzono w 3 lokalizacjach. Szczątki ofiar zostały podjęte oddzielnie, oczyszczone, zbadane i udokumentowane. Pobrano także materiał genetyczny. Przy szczątkach odnaleziono przedmioty osobiste, powiedział Polskiemu Radiu przedstawiciel Instytutu, ksiądz Tomasz Trzaska.
4: Tutaj następuje taki trochę dysonans, bo z jednej strony piękny widok pola słoneczników, z drugiej strony między nimi, bym powiedział, połutykane krzyże, bo tam jest kilka krzyży. Figura Matki Bożej, która stała przed kościołem, którego już oczywiście nie ma, ale druga rzecz jest taka, że no, te słoneczniki przez wiele lat rosły na szczątkach Polaków.
3: Łącznie na terenach dwóch wsi, Ostrówki i Wola Ostrowiecka, ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 Polaków. Do tej pory odnaleziono szczątki ponad 700 osób. W tych miejscach będą podejmowane próby odnalezienia jeszcze 300 ofiar rzezi wołyńskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Głośne są echa pomysłu PiS w sprawie deportacji Ukraińców w wieku poborowym. Złożył ją na wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński. To skrajny populizm i dowód na braunizację PiS-u, mówi koalicja rządząca. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że PiS próbuje zamienić się w Konfederację.
5: To jest jakiś symbol przemiany PiS-u w konfederację, czy w dwie konfederacje. To jest oczywiście ściganie się z panem Bosakiem albo z panem Braunem. To jest swego rodzaju idiotyczny populizm. Chodzi o to, żeby napuszczać Polaków na Ukraińców, co jest niezwykle szkodliwe. I to, co z tego zostanie, to straty wizerunkowe.
0: Poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek przypomina, że Ukraińcy zaczęli masowo przyjeżdżać do Polski w 2014 roku.
6: To nie jest tak, że Polska dokłada do ich utrzymania. To nie jest tak, że coś płacimy z budżetu, bo większość z nich po prostu pracuje, płaci składki zdrowotne, korzysta, tak jak każdy obywatel Polski, z polskiego systemu.
0: Decyzję o konieczności deportacji Ukraińców Tobiasz Boheński uzasadnił tym, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest kluczowe dla bezpieczeństwa regionu, a dostarczenie rekrutów, którzy przebywają w Polsce, pomoże Ukrainie pokonać przeciwnika. Narodowa Rada Bezpieczeństwa Niemiec zajęła się uzbrojonym dronem wykrytym w Lipsku. Ujawniane są także nowe fakty o bezzałogowcu, który mógł doprowadzić do wybuchu na lotnisku.
7: Oprócz materiałów wybuchowych dron był wyposażony w antenę 5G i kartę SIM. To mógł być sposób na zdalne odpalenie ładunku, który dotarł w pobliże ukraińskiego samolotu stacjonującego w Lipsku. Antonow typu Ruslan był wyładowany amunicją, która przyleciała z Francji i miała być przetransportowana dalej. Nadal poszukiwany jest drugi dron, który w pobliżu lotniska uderzył jeden z samolotów. Śledczy nie wykluczają, że drugi bezzałogowiec pełnił rolę stacji przekaźnikowej i za jego pomocą miał zostać wysłany sygnał detonacji do drona na płycie lotniska. Poszukiwania uderzonego w powietrzu obiektu na razie nie przyniosły efektu. Prokuratura przekazuje informacje Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Szef MSW Aleksander Dobrindt uczestniczył rano w zdalnym posiedzeniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Rzecznik rządu przekazał, że ministrowie mimo urlopów wymieniają się informacjami o dronie w Lipsku. Zdarzenie w Saksonii jest traktowane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Adam Gruczewski i Polskie Radio.
0: Woda w kranach w Łazach na Śląsku jest niezdatna do spożycia. Problem dotyczy około 3400 mieszkańców. Powiatowa Inspekcja Sanitarna stwierdziła w próbkach bakterie

0: Poli i Paciorkowce. Skażona woda została już zdezynfekowana, mówi Marta Włosińska z firmy Promax.
1: Wszystkie działania naprawcze zostały już poczynione, próbki zostały pobrane przez sanepid. Czekamy na kolejny komunikat odwołujący, że tak powiem, zakaz spożywania wody.
0: Woda z wodociągu nie nadaje się także do mycia. Mieszkańcy mogą skorzystać z wody z beczkowozów. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie nadal obowiązują ostrzeżenia przed opadami deszczu i burzami. Od 21 stopni na północy do 25 na Dolnym Śląsku i 26 na Mazowszu.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowi. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie.
16: Znowu miałam rację.
17: W czym?
16: We wszystkim.
17: Akurat.
16: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
17: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
16: A nie są?
18: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
19: Marian, okazja jest.
20: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
20: A nie, no to już wróciłem.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Żegnamy reklamy.
22: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
23: Sponsorem audycji jest organizator lubelskiego festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński. 21-23 sierpnia. Retradycja.eu.
24: Terra Cultura.
25: I już 9 minut po godzinie 13.
3: Trójka na OFF Festiwalu.
25: Dokładnie tak.

W Warszawie Maciej Załęcki, w Katowicach Paweł Dzieja i Dariusz Bińkowski. Prosto tutaj z Ronda Sztuki w Katowicach, jeszcze przed otwarciem bram festiwalu. O festiwalu, bo przypominam, że jesteśmy tutaj do niedzieli, będziemy nadawać wiele audycji, a teraz w Terra Cultura zagrzewamy, rozmawiamy i zapraszamy zarówno do Katowic na festiwal, jakby też zapraszamy na to, żeby skorzystać z tego wszystkiego, co tutaj dookoła się dzieje. A żeby ładnie zacząć, to zaczniemy od bardzo ładnej dzisiaj piosenki dnia The Big Moon i Fun.

fan i The Big Moon. Mam nadzieję, że dużo zabawy czeka nas na OFF festiwalu. To już tuż, tuż otwarcie bram, a tam my będziemy nadawać do niedzieli. Proszę zaglądać też do naszego specjalnego namiotu. A ja teraz stoję dokładnie przy rondzie, spoglądam na spodek, spoglądam na nasz fantastyczny wóz transmisyjny. Nadjeżdża pociąg, tutaj naprawdę się dzieje. Przychodzą też pierwsi bywalcy, zarówno bywalcy galerii. Przypominam, że to jest Galeria SP w Katowicach Rondo Sztuki, ale także ci, którzy już przybywają na OFF Festival. Pięknie brzmi tramwaj w Katowicach, a właściwie dwa. Pozdrawiamy i machamy wszystkim, którzy w nim jadą, tak samo jak pozdrawiamy wszystkich, którzy jadą teraz do Katowic. A jeżeli ktoś chciałby muzycznie poznać pewnego

dżentelmena, który śpiewa pieśni, ale też jest za pan brat z hip-hopem, to będzie świetna okazja już do sprawdzenia dziś o 20:25. Current Joyce.

0: Karen Joyce już jutro na OFF festiwalu tutaj w Katowicach, bo dzisiaj Terra Cultura zagrzewa wszystkich tych, którzy w drodze albo tych, którzy przybyli. No pierwsi festiwalowicze i festiwalowiczki są już z nami. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Jak masz na imię?
1: Patryk.
0: I?
2: Ania.
0: Cześć, Ania i Patryk. Świetnie wyglądacie, macie wspaniałe tatuaże. Karen Joyce to będzie wasz wybór?
1: Dla mnie myślę, że tak. Gdzieś tam z tego line-upu, który widziałem, to myślę, że się wybiorę, tak.
2: Dla mnie nie, ja czekam najbardziej na HTRK dzisiaj, w piątek.
0: No, to powiem ci, że będzie niespodzianka od trójki, pewna, ale jeszcze nie mogę jej zdradzić, jak to niespodzianki.
2: To czekam w takim razie.
0: Znakomicie, może to będzie świetna okazja, żeby trójki posłuchać w końcu.
2: Może tak.
0: Kiedy biegniecie na teren, na co czekacie najbardziej?
1: Ja... Najbardziej chyba na Czolk, tak mi się wydaje. No pewnie też Sunny Day będzie, a reszta trochę losowo. Zobaczymy, gdzie mnie poniesie i myślę, że będzie spoko. Zawsze coś fajnego się trafi.
2: Dzisiaj pierwsze idziemy na Klejnot, bo uwielbiam jej vibe. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała na tej scenie Blika.
0: No to elegancko, to my się spotkamy pod sceną. W takim razie umówieni?
2: Tak jest.
0: No to my umówieni już na festiwalu. Nie zabieram wam czasu, ponieważ oglądacie jedną z wystaw. Forgotten Fontanel to jest wystawa Tiny BXTQ, o której zaraz porozmawiamy. Ponieważ już, nie wiem czy wiecie, ale ze mną szanowny gość Adrian Chorembała. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: To jest człowiek, który zawiaduje miejscem, w którym teraz jesteśmy. Rondo Sztuki to jest jedna z ważniejszych i ciekawszych galerii sztuki współczesnej w Polsce. Jest to galeria ASP, czyli Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. I brzmi to bardzo poważnie, ale jesteście bardzo nowocześni.
3: I mamy bardzo ciekawe i takie, powiedziałbym, transgresyjne wystawy. Można wchodzić do galerii, proszę, nie przeszkadzacie nam. Akurat zestaw trzech wystaw, ja powiem o dwóch, ponieważ mamy

0: tu autora trzeciej. W bardzo niebezpiecznym miejscu siedzimy, ponieważ siedzimy obok ameby, która zżera ludzki mózg. Nie wiem, czy ją widziałaś już.
1: Świetny początek, tak. Ja dokładnie na nią patrzę, ale teraz, żeby uzmysłowić wszystkim, proszę teraz uważać i patrzeć na drogę i nie spowodować żadnego wypadku. Bardzo proszę. Wizualizuj.
0: Tak, to jest obiekty ceramiczne, które pokazują, co by się stało, gdyby pasożyty, które żerają nasz mózg, miały swój własny królestwo i żyły sobie osobno. Akurat ta Nagleria fowleri, czyli ta ameba, żyje w bardzo ciemnych wodach, które są opuszczone. I Tina BXTQ, czyli Tina Heruszowa, artystka, która w tym roku skończyła Akademię Sztuk Pięknych akurat w Pradze, postanowiła nam pokazać, jak wygląda to królestwo, ponieważ za taką piękną zasłonką mamy różnego rodzaju atrybuty, od atrybutów rytualnych po atrybuty, powiedziałbym, wręcz religijne, które powodują, że ta ameba ma swój własny wszechświat.
1: Gdzie kończy się współistnienie, a zaczyna pasożytnictwo? To jest pytanie fundamentalne, które zadaje artystka, a przy okazji możemy zadać sobie my. Zatem Galeria Rondo Sztuki ma wiele zakątków, jest też bardzo przestronna, posiada też kotary. To jest taka zapomniana część, zapomniany element, jeżeli chodzi o galerie, szczególnie sztuki współczesnej. Odchylamy kotary i spoglądamy na piękną ceramikę.
0: Tak, ceramika i ta ceramika to właśnie są takie obiekty istot, powiedziałbym ogólnie, ponieważ z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że to jest robak przywrócony do góry brzuszkiem. Mamy tutaj zwłoki, ja cały czas tutaj ze śmiercią i zwłokami, pewnej, nie wiem jak to nazwać, myszo, kota, szczura i też także piękną hieroglify, które są zrobione na ceramice bezpośrednio na ścianie i to jest właśnie ten taki tajemniczy świat tej Forgotten Fontanelli, w którego możemy wejść. No, jeżeli chodzi o te zasłony, to my akurat jesteśmy dosyć...
1: Lubimy się zasłaniać.
0: Zasłaniać, ponieważ wchodząc do głównej galerii, jest czerwona zasłona i po odsłonięciu tej czerwonej zasłony czeka nasz świat Slate Rush i na dzień dobry Cienias.
1: Cieniasa można zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Cienias to tak naprawdę osiłek, ale cienki.
0: Tak, ponieważ ta wystawa pokazuje coś, co z pozoru wydaje się bardzo mocne i przemyślane i takie bardzo powierzchowne, czyli mówimy o pewnej zewnętrznej powłoce, natomiast w środku dzieje się dużo lęków, jest trochę traumy, jest także trochę takich przemyśleń i refleksji młodego pokolenia, ponieważ tu akurat Cienias jest taką klasyczną rzeźbą Miłosza Tomkowicza, ale na tej wystawie Slate Rush możemy zobaczyć naprawdę niewiarygodne rzeczy, ponieważ jeżeli ktoś myśli o sztuce per malarstwo, no to tu się może zdziwić, ponieważ jest to malarstwo, ale mamy także bardzo dużo tak zwanych mixed media, czyli obiektów, które składają się z, na przykład patrząc za Cieniasem, mamy rysunek z metalu.
1: I teraz powiedziałeś, że wystawa prezentuje przeróżne media, to możemy przez chwilę oddać głos jednej z prac?
0: Tak, tu akurat
1: oddać głos jednej z prac. To oznacza oddać głos jednej z prac. Bardzo przyjemny ambient.
0: Tak, i to jest właśnie praca dźwiękowa Marianny Zabawy, która na otwarciu wystawy wczoraj robiła performance i ona robiła go w stroju żałobnym, który już sobie tam wisi z tyłu za tym kotem żałobnym. Jest to praca Dobrawy Radziwiłł i ona pokazała właśnie pewną podwodność naszej podświadomości, ponieważ Marianna bardzo dużo pracuje z ruchem i jakby te relacje między człowiekiem a właśnie przestrzenią są dla niej ważne i ona wprowadziła nas klimat tej wystawy. Dzięki temu ta wystawa ma taki niepokojący trochę, powiedziałbym, vibe.
1: Bardzo wakacyjnie witacie wszystkich ofowych festiwalowiczów i tak tematycznie, wesoło.
0: No, czy to jest wesołe? Powiedziałbym, że to jest ten taki taneczny smutek, który bardzo lubimy, ponieważ uważamy, że pewne spektrum emocji jest bardzo ważne, żeby w całości je pokazywać i tutaj tak jak slej, czyli coś, co jest takie bardzo wyraziste, brokatowe, w środku jednak czai się ten mały emocjonalny właśnie lęk. O, tu właśnie patrz, widzisz, idzie do nas strój żałobny. bo to jest...
1: Właśnie

0: właśnie mówiłam o tej wesołości. Nie wiem, czy odkryłeś, ale tkwiła w tej wypowiedzi delikatna przewrotność.
1: Tak, to właśnie o to chodzi też w tych pracach, że one są bardzo przewrotne, ponieważ pokazują, że w sztuce nie ma granic. Po raz kolejny chcemy pokazać taką niewiarygodną wrażliwość, zupełnie inną niż którą spotykamy na co dzień, i poczucie humoru, swego rodzaju ironię, ale także zabawę banałem, która tutaj u naszego szalonego artysty, jakim jest Kacper Szalecki, bardzo fajnie pokazuje w swoich siatkach na motyle, a z drugiej strony bawi się symbolami w bardzo, powiedziałbym, kontrowersyjny sposób, ale o tym już musicie się przekonać na żywo w Rondzie Sztuki.
0: Ponieważ... Dokładnie, i tylko możemy podpowiedzieć, że bohaterką tej pracy będzie różowa pantera oraz...
1: orzeł biały, który jest żółty.
0: No i proszę, o przewrotności rozmawiamy. Sly Trash to wystawa, którą można obejrzeć tutaj w Rondzie Sztuki przez cały czas trwania festiwalu, ale o wiele dłużej także, jeżeli zostajecie albo chcecie przyjechać specjalnie, to ja serdecznie polecam do 20 września. Sly Trash, otwarte dla nas wszystkich, ale wyjdziemy teraz z tej krainy ambientowych dźwięków. Przechodzimy przez Czerwoną Kotarę. Tutaj dużo atrakcji, jeżeli wędruje się przez tę wystawę, to można rzeczywiście popracować z wieloma materiami, doświadczyć bardzo wieloma zmysłami sztuki.
1: Tak, ponieważ to jest dużo obiektów. Jest taki trochę renesans, wydawałoby się, obiektów metalowych. Z jednej strony mam Olenenko, która zrobiła pracę, która jest pewną trawestacją tego, czym może być kula dyskotekowa. A z drugiej strony mamy wiele prac Corneli Blochały i ona na przykład pokazuje jedną z prac, jest pewien robak, który nazywa się, bardzo przewrotnie oczywiście, czy gdybym była robakiem, to byś mnie nadal kochał.
0: I te robaki, to możemy od razu powiedzieć i zapewnić, w ogóle nie są straszne.
1: Proszę one są bardzo przyjemne.
0: Tak, proszę się nie bać, proszę się nie niepokoić. W Rondzie Sztuki nawet robaki są miłe.
1: Tak, i ja tutaj powiem o jeszcze jednej rzeczy, która spotka nas jutro, ponieważ 8 sierpnia o godzinie 12 będzie tu spotkanie na temat czegoś, co w sztuce jest często pomijane, czyli będziemy rozmawiać z Martą Lisok na temat jej książki Osmo Futurys. O zapachu, ponieważ jesteśmy trochę niewolnikiem wzroku, jeżeli chodzi o sztuki wizualne, ale okazuje się, że można też bardzo fajny, taki holistyczny sposób pokazać, że zapach od lat, od wieków, powiedziałbym, był także takim elementem archiwizacji pewnych uczuć, emocji, no i także ludzkiej pamięci, więc też zapraszamy jutro o 12 na spotkanie z Martą Lisok na temat jej bardzo ciekawej i takiej przewrotnej książki, znów słowo przewrotne, czyli Osmo Futurys.
0: Marta Lisok, doktor Marta Lisok.
1: Doktor Marta Lisok.
0: I osmofuturyzm, czyli historia o zapachu w sztuce, ale nie tylko. Zapraszamy tutaj, ale także jest to książka wydana przez Fundację Bęzmiana. Można zaglądać do siedziby fundacji w Warszawie. Na pewno znajdziemy ją też tutaj. Gdybyś miał roztoczyć czar tego miejsca i tym, na czym najbardziej was zależy, wam zależy i czym dzisiaj Rondo Sztuki jest, to co byś powiedział?
1: No, zależy nam na takim pokazaniu, że ta sztuka współczesna dotyczy nas wszystkich i można bezpiecznie z nią przebywać, i ona także może wywoływać pewne stany, które niekoniecznie, tak jak tutaj o tym mówimy, muszą być przyjemne, ale mogą nas wytracać z takiego pewnego zadowolenia i równowagi, i ta sztuka jest przede wszystkim bardzo odważna, bo tutaj też te 10 osób artystycznych, które można zobaczyć na Slay Trash, plus ta 11 osoba, o której za chwilę będziesz opowiadać piętro wyżej w Kurierze Wakacyjnym, pokazuje pewną zabawę konwencją i też naszymi takimi nawykami percepcyjnymi, ponieważ nic, co widzimy, nie osoby nie są takie, jakie się wydają, tak było w Twin Peaks, a w Rondzie Sztuki jest niekoniecznie te wesołe wszystkie elementy, które widzimy na pierwszy rzut oka, są tym, czym nam się wydaje.
0: Adrian Chorembała, główny kurator Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Ronda Sztuki. Dzisiaj nadajemy dokładnie stąd Terra Kultura do godziny 15, prosto z Ronda. Proszę do nas zaglądać. Ja teraz macham kolejnym wchodzącym osobą. Już coraz więcej osób pojawia się w Katowicach, jeszcze chwila i otworzą się bramy, więc zaczynamy ten trójkowy taniec. Będzie świetna okazja, żeby potańczyć, bo Oklu, która

a z kolei pojawi się na festiwalu w sobotę, to jest, no, myślę, że dla niektórych jedna z najbardziej oczekiwanych wykonawczyń i producentek.

0: the imperfections in love, hidden words between the sentences. All the inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: O Clue i tutaj z gościnnym udziałem Bloody Take Me By The Hand. Teraz za rękę zabierze nas Michał Prażmo. Dzień dobry.
2: Cześć, witam.
1: Mam nadzieję, że skusimy się na ten spacer, ponieważ jesteś artystą, który ma przebogatą wyobraźnię. Na przykład dzięki tobie możemy zastanowić się, czy Śląsk to dobre miejsce na wakacyjny kurort. Ja otwieram teraz ogólnopolską dyskusję.
2: Tak, ja sam się o tym przekonałem, bo jestem już tutaj na wystawie, przygotowałem wystawę od poniedziałku i w międzyczasie ja też się przekonałem o tym, że można tutaj wypoczywać, bo spędzałem czas w Parku Śląskim, bo jestem aktywnym biegaczem i poznawałem te miejsca i te okolice, które sam malowałem poprzez właśnie odwiedzanie, bieganie i to jest super miejsce na wypoczynek. Polecam.
1: Biegasz, bo lubisz?
2: Tak, tak. Jestem czynnym biegaczem. Biegam głównie 10 kilometrów i gdy wbiegłem do parku, no to zrobiłem pełne 10 kilometrów, także to daje dobry obraz tego, jak duży jest ten park, jak dużo jest tu terenów zielonych, które warto odwiedzić.
1: Ja, jeżeli słucha nas Krzysztof Łoniewski, chłopak od sportu w naszej redakcji sportowej, jesteś, Krzysiek, masz idealnego gościa na swój cykl Biegam, bo lubię. Dasz się skusić?
2: Jasne.
1: To przekażę numer telefonu Krzysztofowi. Ty roztaczasz przed nami świat Śląska jako wakacyjnego kurortu, ale przez cały czas w tle mamy wystawę Kurier Wakacyjny. Kurier brzmi jak gazeta, gdzie czytamy o tym, co się wydarza w wakacje. Co się może w wakacje wydarzyć?
2: Mogą się wydarzyć.

0: zdarzyć różne historie, różne ciekawe, niespotykane historie. Kurier Wakacyjny to jest gazeta z sezonu ogórkowego, która właśnie przekazuje, opowiada o tym, co się dzieje w Polsce w wakacje. I aktualna wystawa jest zlokalizowana tu lokalnie na Śląsku. Wynikło to z tego, że rozmawialiśmy z Adrianem na temat mojego poprzedniego cyklu malarskiego Ostatnie dni wakacji. To były takie pocztówki z Polski, obrazy jak pocztówki z Polski, które pokazywały różne wydarzenia, a bohaterem był pies, który dążył nad Bałtyk. I Adrian zaproponował, że...
1: Z Parku Śląskiego?
0: Z całej Polski.
1: Z całej Polski?
0: Z całej Polski, tak. I Adrian, jak to zobaczył, to stwierdził, że podoba mu się taki luźniejszy styl tego cyklu, taki bardziej swobodny, z przymrużeniem oka. I zaproponował, żebyśmy to spróbowali umiejscowić, przenieść na tutaj na Śląsk, lokalnie.
1: Mamy pieski. Pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy wyprowadzają teraz psy, na przykład. Możemy to zrobić. Jasne. Śmiało. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy może w tym momencie widzą UFO, ponieważ wygenerowałeś dzięki swojej wyobraźni także taką sytuację, że Park Śląski nawiedza UFO.
0: Tak. Pozdrawiamy też głównie właścicieli hartów, ale też różnych kundelków, bo takie pieski...
1: Kochamy wszystkie pieski.
0: Takie można znaleźć na obrazach, tak. Ale rzeczywiście te psy są świadkiem lądowania kosmitów na Śląsku. I widzimy tam też główny obraz, to jest awantura w ogrodzie japońskim, gdzie dochodzi do takiej konfrontacji kundelków z psami hartami, ponieważ te harty przyjęły tych kosmitów.
1: O nie.
0: Ja zadałem sobie takie pytanie, czy co by się stało, gdyby kosmici wylądowali tutaj, czy ludzie by ich dobrze przyjęli. I myślę, że mogło to być ryzykowne w obecnej sytuacji, dlatego takim pierwszym wyborem były psy, bo psy są oczywiście przyjazne.
1: I mogą powitać kosmitów z otwartymi łapami.
0: Dokładnie.
1: No to i tak, takie rzeczy tylko w Katowicach. Też Park Śląski w tle, przecież to jest jeden z najpiękniejszych i największych parków miejskich w Europie. Nadaje się do biegania i to już wiemy dzięki tobie, ale także jest świetnym lądowiskiem dla piesków, kosmitów i kogo czego jeszcze?
0: Dla biegaczy.
1: Dla biegaczy.
0: Tak. Myślę, że no dla wszystkich w Czasowiczu w końcu to miejsce kurortowe. Także polecam przychodzić, wypoczywać i biegać.
1: Stworzyłeś cykl obrazów, które są pomyślane jako ilustracje do artykułów w Kurierze Wakacyjnym. W wakacje niby nic się nie dzieje, a dzieje się wszystko. Nawet teraz, kiedy spoglądamy tutaj przez przeszklone framugi Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, no to widzimy kolejnych nadchodzących festiwalowiczów. Już tutaj do nas bieżą. Tu jeżdżą tramwaje. Tutaj stoi jakiś samochód, który chyba nie powinien stać w tym miejscu, ale Więc w wakacje, wbrew pozorom, jeżeli tylko zatrzymamy się na chwilę i omieciemy naszym wzrokiem najbliższą okolicę, przestrzeń, dzieje się całkiem dużo.
0: Tak, tak. Ja mam nadzieję, że teraz, teraz będę mógł chłonąć cały ten Śląsk po tych przygotowaniach do wystawy, bo wystawa była takim zwieńczeniem mojego półrocznego przygotowania, więc otwieram się na Śląsk i będę go poznawał jeszcze szerzej.
1: Codzienność, fantastyka, ale też katowickie krajobrazy. Ale ciebie można znaleźć nie tylko w Katowicach, albo przede wszystkim nie w Katowicach, bo równie dobrze możemy sprawdzić to, co robisz w Warszawie.
0: Tak, jasne. Zapraszam do mojej pracowni, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć inne obrazy.
1: Ty wiesz, Michał, co się dzieje, jak się wysyła takie zaproszenie? Będziesz miał teraz w pracowni bardzo dużo słuchaczy i słuchaczek.
0: O, oby tak było, bym miał miłe zaskoczenie.
1: No to od razu być może połączę was wszystkich. Proszę pisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał odwiedzić miejsce, w którym pracuje Michał Prażmo. A gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda Śląsk z perspektywy wakacyjnego kurortu, gdyby ktoś chciał tutaj w Katowicach odnaleźć mieście UFO i co w tym wszystkim robią pieski, to zachęcamy, żeby zaglądać tutaj do Ronda Sztuki, no ale także, żeby zaglądać do tego pięknego parku.

0: Śląskiego.
1: Tak, zapraszamy o godzinie 12 w niedzielę. W tą niedzielę mamy oprowadzanie po parku. Ja i Adrian będziemy opowiadać o tych miejscach, które znajdują

Young Lean i Bloody headlinerzy of festiwalu w Katowicach. My dzisiaj, Terra Kultura, zaczynamy nasz peleton. Peleton audycyjny, relacyjny. Będziemy na miejscu i będziemy nadawać do niedzieli z terenu festiwalu. Zapraszamy także do naszego specjalnego namiotu. Tam mnóstwo atrakcji. Chciałabym coś zdradzić i właściwie czuję, że sama zasznurowuję sobie usta, ponieważ zobaczycie na miejscu, co was czeka, co nas czeka. Na pewno czeka nas wspólne spotkanie i na to bardzo się cieszymy. To jest też taka sytuacja, kiedy dzisiaj właściwie gram tylko ofową muzykę. Young Lean w sobotę o 23:30. Nie wiem, jakie są wasze wybory, ale ja na przykład czekam na tego dżentelmena.

0: Południową muzykę. Tutaj akurat słyszeliśmy go w utworze z Dinamarką, fenomenalnym producentem. MYAH to jest utwór, który pachnie trochę perreo, czyli latynoskimi wpływami. No zobaczymy, co Rusowski pokaże w niedzielę o 1:15. Myślę, że warto zostać i sprawdzić. Tak samo jak warto śledzić to, co dzieje się w instytucji filmowej Silesia Film. Ze mną Ewa Sadkowska, dyrektorka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Mówimy już od jakiegoś czasu i bardzo cieszymy się, bo te obchody, od razu powiem, 80-lecia Silesia Film są pod naszym patronatem. Też opowiadamy o tym, co wydarzy się, ale już tuż, bo chcemy być na bieżąco i chcemy, żeby nasi słuchacze i słuchaczki także byli, już tuż zaczną powstawać murale.
1: Tak. Zaraz, może za tydzień, Góra 2, Mariusz Waras wskakuje na rusztowanie.
0: Od razu powiedzmy, Mariusz Waras, światowej klasy street artowiec, tak. I muralista.
1: Ikona street artu, doczytałam, że nawet prowadzi taką pracownię na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Także faktycznie Mariusz Waras, który wygrał konkurs wśród 5 osób artystycznych, jego projekt został wybrany jako ten, który będzie realizowany na Giszowcu w wielkim bloku na ścianie wielkiego kilkunastopiętrowego, bodajże 14-piętrowego bloku. Niezwykle gęsty rysunek paciorki jednego różańca naprzeciwko domu, domu głównego bohatera, Habryki. Inauguruje Śląski Szlak Filmowy, czyli miejsca, gdzie filmy były kręcone na Śląsku, a tych miejsc jest tak naprawdę w tkance miejskiej mnóstwo.
0: Wspomniałaś o Giszowcu, to jedna z dzielnic Katowic. Od razu powiem, że na innej dzielnicy już jutro od 9 do 10 nadajemy godzinny program Przy Stole. Będzie nas można znaleźć na Nikiszowcu. Od 9 do 10 wraz z Anią Dudzińską zapraszamy. Jakim tropem pójdziemy, bo musieliście wybrać jakieś opowieści filmowe, a te wybory no, są imponujące, znaczy kojarzą się z takimi obrazami, które myślę wszyscy zapamiętaliśmy w swoim życiu, o ile je widzieliśmy.
1: Tak, no wybory są ikoniczne, powiem tyle. To są wybory, które się narzucają na jakby w pierwszym myśleniu o filmowej ścieżce Katowic i województwa. Oczywiście, proszę Państwa, spokojnie, będziemy to miasto dogęszczać. Będziemy dogęszczać miasto zarówno muralami, jak i totemami.
0: Nie wiem, czy uspokoiłaś mieszkańców.
1: No ja taką mam nadzieję, że każda dzielnica, każde miejsce będzie chciało mieć swój mural. Katowice i Śląsk to jest na tyle niezgrany plener, że mam wrażenie, że ludzie się jeszcze nie denerwują zamkniętymi drogami czy tam pasami ruchu drogowego. Po prostu twierdzą, że to jest fajne, że na Śląsku się kręci filmy. Także faktycznie, pierwsze paciorki jednego różańca. Mamy już 5 projektów na kolejny mural. Jesteś Bogiem, Leszka Dawida, czyli Paktofonika. Klasyka również w Bogucicach naprzeciwko słynnego domu bohatera filmu. To jest drugi, no i trzeci mural, który powstanie już niestety chyba nie w tym roku, ale w tym roku za to wyłonimy projekt. To jest Angelus Lecha Majewskiego, czyli idziemy faktycznie ikoniczną klasyką i na razie się dopiero rozkręcamy.
0: Teraz jeszcze nie mamy szans, żeby przy okazji chociażby przyjazdu na festiwal stworzyć sobie taką ścieżkę spacerową, ale od kiedy będzie można to robić? Od kiedy będziemy mogli planować? Już czuję, że niektórzy są w blokach startowych.
1: Murale będą powstawały na przełomie września, października, ale równocześnie powstaje strona. Więc po tej stronie będzie sobie można pobuszować trochę wcześniej, ale też trochę szerzej. Natomiast tak myślę, że rozpędu to nabierzemy wtedy, kiedy Katowice staną się polską stolicą kultury, czyli już w 2027 roku. Zapraszamy na spacery filmowe, na gry miejskie, No i na kolejne murale i totemy.
0: Ale też możemy zachęcić do tego, żeby podglądać Mariusza Warasa przy pracy.

No, rusowski to może być tak zwany czarny koń of festiwalu, Hiszpan krewki, ale także kochający

0: No, bo to jest fascynujące. Zresztą murale są bardzo duże, to są takie bardzo przestrzenne realizacje, no, które sam proces ich powstawania jest bardzo ciekawy. To jak pracuje się na ścianie, jak pracuje się z muralem, bywa, ja nie wiem, czy czasem nie bardziej ekscytujące niż potem zobaczenie tego.
1: Ja sobie szczerze tego nawet nie wyobrażam, bo ten mural jest tak gęsty i tak jest nasycony rysunkiem, że sama zaraz pojadę, jak tylko Mariusz skoczy na rusztowanie.
0: Za chwilę Clams Casino, ale jeszcze przed tym zapytam ciebie, bo od razu możesz zapowiedzieć. Wasze filmy, czyli filmy z Silesia Film, pojawią się w konkursie głównym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Chwalmy się, jakie to tytuły, szybciutko?
1: Tak, 5 filmów, szybciutko, to teraz mnie tak zestresowałaś, Agnieszka.
0: A nie ma szybciutko. Powoli, powoli. Oczywiście. W tym programie, na wszystko jest miejsce.
1: Ojczyzna, Paweł Pawlikowski, Violetta. Powiedz mi, co czujesz, Łukasz Aron Dudy. Kurczę, jeszcze dwa. A Przez ścianę Maćka Sobieszczańskiego i Zima pod znakiem wrony Kasi Adamik.
0: No i proszę, dlatego zostaje się dyrektorką, że przy zaskakującej sytuacji jest się w stanie wymienić wszystko, co się robi w danej instytucji. Ewa Sadkowska, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo cieszę się, że też jesteście z nami. Zaglądajcie na stronę Instytucji Filmowej Silesia Film, tam wszystkie szczegóły nie tylko o muralach, ale także o filmach i o wszystkich całych obchodach 80-lecia. Dziękuję ci bardzo. No i mkniemy, tak jak obiecałam, z Clams Casino i słyszymy się po godzinie 14:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator lubelskiego festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński. 21-23 sierpnia. Retradycja.eu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Halo, czy jest tu ktoś?
3: Tak, to twój chatbot Marek.
2: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną.

0: Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o Twoim życiu, wpływa na warunki Twojej pracy, kontroluje dane o Tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na Twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
14: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 sierpnia, minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po atakach na medyków Szpital Sokołowskiego w Wałbrzychu zapowiada nowe procedury bezpieczeństwa. Wisła w Warszawie z rekordowym minimum, na wodowskazach tylko 102 cm. 220 km i górskie premie, czyli piąty etap Tour de Pologne. Na trasie jest nasz reporter. Do 3 lat więzienia grozi 52-latkowi, który napadł na lekarza w szpitalu imienia

0: Sokołowskiego w Wałbrzychu. Mężczyzna szarpał go za fartuch, zerwał mu łańcuszek z szyi i groził, że go zabije, mówi Karolina Borowiec-Kołaczyńska z wałbrzyskiej prokuratury.
1: Został postawiony zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, jak również kierowania gruźb pod adresem tegoż samego pokrzywdzonego. Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa i zakazem zbliżania i kontaktowania się do pokrzywdzonego na odległość 100 metrów.
0: Z nieoficjalnych informacji wynika, że agresywny 52-latek nie zgadzał się z decyzją lekarza o wypisaniu osoby bliskiej ze szpitala. Ten napad to nie jedyny przypadek agresji wobec personelu medycznego w tym szpitalu. Wcześniej pobity został ratownik, mówi dyrektorka placówki Jolanta Królak.
2: No niestety nie jest to odosobniony przypadek. W zeszłym tygodniu tym razem może nie lekarz, ale ratownik został też uderzony. Wieczorem na dyżurze, na SOR-ze.
0: Szpital zastanawia się nad wdrożeniem nowych procedur, by poprawić bezpieczeństwo medyków. W ubiegłym roku wałbrzyska placówka kupiła ratownikom kamizelki ochronne. Ważą się losy ewentualnego powrotu programu CPN. Decyzja o przywróceniu projektu ceny paliwa niżej na 2 ostatnie tygodnie wakacji zapadnie po niedzieli. Teraz litr benzyny 95 na stacjach kosztuje 7,55 zł, litr oleju napędowego ponad 8,20 zł. Większość kierowców, z którymi rozmawiał nasz reporter, liczy na powrót rządowego wsparcia.
3: Ceny są zdecydowanie za wysokie. No, mój brat z Szwecji płaci po 6 zł. Dlaczego my płacimy więcej?
4: Kasa się znajdzie. Inni jakoś mogą mieć tańsze ceny paliw, a powinni obniżyć. To jest już przesada trochę.
5: Myślę, że to i tak krótkotrwałe rozwiązanie, bo tu nie ma tutaj przyczyny raczej w jakichś czasowych obniżkach i tak dalej, tylko to jest jakaś taka tendencja na świecie po prostu.
6: Nie sądzę, żeby to było mądre rozwiązanie, bo tak czy inaczej to pójdzie z naszej kieszeni. Czy wydamy to przy dystrybutorze, czy w konsekwencji w jakiś inny sposób, na to samo wyjdzie.
0: Poprzednia tarcza osłonowa kosztowała budżet 4 miliardy 700 tysięcy złotych. Wisła wysycha. Na stacji Warszawa Bulwary zanotowano tylko 102 cm. To historyczne minimum, mówi hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz.
7: Dla porównania, rok temu stan wody wynosił 104 cm. Możemy więc mówić o nowym rekordzie. Podobnie bardzo niskie przepływy notują pobliskie stacje, a więc Modlin na Wiśle oraz Warszawa nad Wilanówka.
0: W najbliższych tygodniach sytuacja na rzece będzie się niestety pogarszać. Przez Tatry przechodzą gwałtowne burze. Po fali ekstremalnych upałów w góry dotarło ochłodzenie. W Zakopanem pada deszcz, termometry pokazują 18 stopni. Obecnie najwięcej wyładowań jest po słowackiej stronie gór, mówi Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.
8: Lokalnie w Tatrach Słowackich mamy silne burze. One powstają bardzo szybko, mogą dać opady gradu, bardzo silne porywy wiatru. Z każdą godziną te najsilniejsze burze powinny odchodzić sobie na Słowację czy na południowy wschód w ogóle od Polski. Z takimi zjawiskami musimy się aż do godzin wieczornych czy nocnych tutaj liczyć. Tak naprawdę ta gorsza pogoda potrwa aż do soboty, do godzin przepołudniowych tutaj w Tatrach Zakopanem. Po południu już sobotę powinno się przejaśnić, rozpogodzić.
0: A niedziela w Tatrach zapowiada się słonecznie. I w górach zostajemy. Kolarze jadący w Tour de Pologne mają dziś do pokonania prawie 220 km. Piąty etap z Opola prowadzi do Przełęczy Kocierskiej w Beskidach. Po drodze zaplanowano łącznie 6 premii, a o tym, co dzieje się na trasie, opowie nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Darku.
9: Dzień dobry, 110 km jeszcze do mety, a to jeden z najdłuższych, drugi co do długości etap w tegorocznej edycji Tour de Pologne. 220 km bez mała do przejechania. I tak jak powiedziałem, jesteśmy mniej więcej na półmetku przed zawodnikami. No i jeszcze kawał drogi, Przełęcz Przegibek, to będzie pierwsza premia górska, a potem już właśnie podjazd na Kocierz. Filip Maciejuk w tej chwili na prowadzeniu w uciekającej piątce, która ma minutę 13 w tej chwili jej przewagi. Ich przewaga nawet miała 3 minuty, ale peleton wziął się trochę do roboty. Tam gonią kolarze, którzy liczą na to, by jednak ta ucieczka nie doszła do skutku. Filip Maciejuk to kolarz, który dał się zapamiętać w ubiegłym roku wspaniałą ponad 100-kilometrową ucieczką, ale został złapany tuż przed metą w Cieszynie. Zobaczymy, może dziś to jest jego dzień. To się okaże mniej więcej chwilę po 16.
0: Relacje Dariusza Urbanowicza na bieżąco nie tylko w naszych serwisach, ale także w popołudniowym zapraszamy do trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Popołudnie pochmurne, w centrum i na południu nadal miejscami opady deszczu i burze, lokalnie grad. W Gorzowie i Ełku 21 stopni, w Legnicy 25, a w Łodzi i Krośnie 26.
1: Autopromocja.
2: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
3: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
2: I on.
3: A czy już mówiliśmy o nowościach?
2: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
3: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Trzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
21: Sponsorem audycji jest organizator lubelskiego festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński. 21-23 sierpnia. Retradycja.eu.
22: Terra Cultura.
23: Dokładnie tak nazywa się ten program. Już 9 minut po godzinie 14.
2: Trójka na OFF Festiwalu.
23: I jeszcze do godziny 15 Terra Kultura prosto z Katowic i Ronda Sztuki Galerii Akademii Sztuk Pięknej w Katowicach. To jest zresztą taka wspaniała okoliczność, kiedy tutaj przybywają już kolejni festiwalowicze. Możemy przybić piątki, możemy porozmawiać tutaj o muzyce. Na razie schowali się za kotary i oglądają wystawę, ale mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze porozmawiać. Jesteśmy tutaj do niedzieli i opowiadamy o tym, co dzieje się na festiwalu, a ja dzisiaj zagrzewam do boju i także zachęcam do tego, żeby odwiedzić Katowice i spojrzeć na nie z trochę innej strony niż tylko muzyczna. I za chwilę to się wydarzy, pomkniemy do Muzeum Śląskiego, ale wcześniej oni, współgłosy na OFF Festiwalu pojawią się w niedzielę.

0: Marcel Baliński i Współka, czyli Współgłosy. Tutaj akurat z gościnnym udziałem Błażeja Króla. Współgłosy pojawią się na festiwalu w niedzielę o godzinie 17:20. Ja zapewniam, że nie możecie, jeśli tylko tutaj będziecie, nie możecie tego wykonu opuścić. Nie możecie też opuścić okazji, żeby zajrzeć do Muzeum Śląskiego w Katowicach i ze mną już bardzo silna reprezentacja. Anna Kopaniarz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Kamil Myszkowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Opowiemy o dwóch wystawach, ale najpierw chciałabym zachęcić Was do tego, żebyście opowiedzieli, czym żyje w takim momencie, kiedy są wakacje, kiedy bardzo dużo ludzi wyjeżdża, ale także przyjeżdża w związku z festiwalem. Czym żyje Muzeum Śląskie?
1: To może ja odpowiem. Podczas fali upałów na pewno też tym, że mamy klimatyzację. Mamy otwarte nowe wystawy, na które serdecznie zapraszamy.
0: Bardzo dobry początek, to może skusić.
1: Rzeczywiście ten program wystaw, które są prezentowane obecnie w muzeum, to trzy nowe wystawy, które zahaczają między innymi także o historię Katowic, ale o tym opowie za chwilę Kamil. Mamy też współpracę międzynarodową i inną wystawę fotograficzną bardzo ważnego projektu, pod szyldem ważnego projektu Społecznego Muzeum dla Demencji. To są piękne wystawy, traktujące o człowieku, o tym, co w środku i o takiej uważności przede wszystkim na drugiego człowieka. A wydaje mi się, że w dobie, gdzie wszystko pędzi i szybko się zmienia, to zatrzymanie na chwilę i taka uważność właśnie i pomyślenie o tym, co po drugiej stronie w duszy komu gra, jest dość istotne.
0: Dość istotne jest też to, żeby zanotować w swoich głowach, a potem w swoich nogach, że tutaj z Ronda Sztuki do Muzeum Śląskiego idzie się na pieszo ile?
1: Myślę, że 5 minut.
0: 5 minut. Będzie to świetna okazja, żeby połączyć te dwie instytucje. Nie jedyne, ponieważ za chwilę będziemy rozmawiać.

0: porozmawiać o kolejnym miejscu, a to w kontekście muzyki, okładek i tego, jak muzykę można oceniać po okładce albumu, ale o tym za chwilę. Ruszmy w takim razie niespiesznie, bo nie spieszymy się nigdzie, ale jednak żwawo ze swadą na pierwszą z wystaw. Józef Makal, 4 dekady, jedno spojrzenie, tak brzmi tytuł. No i właściwie wszystko się w nim zawiera, ale nie możemy na tym zakończyć opowieści. Kamil Myszkowski jest z nami, ty jesteś kuratorem wystawy. Józef Makal to niezwykle ciekawa postać.
1: Tak, to fotoreporter, który był związany z Górnym Śląskiem i Zagłębiem Dąbrowskim przez właśnie 4 dekady zawodowo, ponieważ był fotoreporterem w Dzienniku Zachodnim, tam pracował przez ponad 30 lat. To jest niesamowity czas, bo obserwował swoimi oczami, swoim aparatem, przez swój obiektyw rzeczywistość, która zmieniała się przez 4 dekady w zasadzie.
0: I co to było? Czy to były jakieś wielkie wydarzenia? Czy to była ta przysłowiowa dziura w asfalcie? Czy Józef Makal starał się uchwycić i tę codzienność, i te wielkie wydarzenia, które tutaj się odbywały, także historyczne?
1: No w zasadzie wszystko, o czym powiedziałaś, Józef Makal dokumentował. Szacuje się, że w trakcie swojego zawodowego dorobku wykonał blisko 3,5 miliona fotografii. To jest niesamowicie dużo zdjęć. I dokumentował codzienność, dokumentował ważne wydarzenia, dokumentował słynne postaci i polityczne, i kulturalne, ale i lekarzy, pielęgniarki, sprzedawców i zwykłych ludzi po prostu na ulicach Katowic.
0: Jaki świat wyłania nam się z tej wystawy, a jaki Śląsk nam się wyłania?
1: Makal przede wszystkim poszukiwał takich decydujących momentów. Szukał wydarzeń, czy też w wydarzeniach dokumentowanych szukał takich sytuacji, które mogą na zdjęciu wiele opowiedzieć. Więc mamy trochę przemysłu, mamy trochę architektury, trochę po prostu człowieka. Człowiek zawsze był dla niego najważniejszy i nawet jeśli opowiadał o pracy, o urbanistyce, o architekturze, także opowiadał z perspektywy człowieka. Zawsze na pierwszym miejscu był człowiek.
0: 4 dekady, jedno spojrzenie, to teraz zaryzykuję. Jeżeli byśmy mogli wybrać jedno spojrzenie Józefa Makala przez swój obiektyw i spojrzeć na jedno zdjęcie na wystawie, wybrałbyś coś dla nas?
1: Pewnie, żebym wybrał. Na wystawie jest ponad 250 fotografii, ale jedną
0: świetnie,
1: bym wybrał.
0: Możemy opowiedzieć wszystkie zaraz, nie spojrzę. 14:18, mamy czas.
1: Nie, gdybym miał wybierać, to takie ikoniczne zdjęcie, wykonane nieopodal nas, na katowickim rynku, skierowane właśnie w stronę Ronda i w stronę Spotka, w stronę katowickiej Koszutki. Zdjęcie w latach 70. wykonane i widzimy to miasto tętniące życiem. To niezasypiające miasto, ciągle poruszający się ludzie, biegnący gdzieś, idący załatwiać swoje sprawy.
0: Trochę jak dzisiaj.
1: Trochę jak dzisiaj.
0: Kiedy popatrzymy sobie przez okno, no to zdecydowanie, o, znowu jedzie tramwaj. Tak. Jaki numer? 13. Machamy.
1: Machamy, jasne. No i oczywiście porównując te zdjęcia, czy z lat 70., 80., 60., można świetnie sprawdzić, jak zmieniło się miasto, jak zmienił się region, jak ludzie zmienili się, czy biegną nadal, czy są trochę wolniejsi. I ja właśnie często zachęcam podczas oprowadzania na przykład po wystawie, żeby porównać, jak dzisiaj wyglądają Katowice z tym, jak wyglądały 40-50 lat temu.
0: Co nam dzisiaj może dać oglądanie tych zdjęć? Bo to są zdjęcia dokumentalne, to są też zdjęcia, które można było zobaczyć z codzienności w gazetach tutaj, lokalnych. To są też zdjęcia, które pokazują historię tego regionu. Co my dla siebie możemy dzisiaj wziąć, wychwycić w tym czasie, gdzie rzeczywiście to rozbieganie, jeszcze rozbieganie w mediach społecznościowych, gdzie nie mamy do czynienia z takim namacalnym dowodem na istnienie życia, no to tutaj jest takie życie 1:1.
1: Tak, wystawa pozwala zwolnić, to na pewno. Każda fotografia w zasadzie jest pojedynczą opowieścią, bo tak to jest z fotografią prasową, dziennikarską, reporterską, że przyglądając się dłużej, dostrzegamy kolejne warstwy. Potrafimy przeczytać z tych fotografii historię. I Makal właśnie fotograficzne historie opowiadał. Mamy fotografie dokumentalne i mamy też artystyczne fotografie Józefa Makala, więc możemy zachwycić się estetyką, dobrze zakomponowanym kadrem i po prostu też ludzkim spojrzeniem, bo Makal był ludzkim człowiekiem i chętnie z ludźmi

0: ludźmi rozmawiał, zaczepiał ich, pytał o ich historię i później zapisywał te historie. Na wystawie mamy zwykłe, prozaiczne zdjęcia, ale mamy też sytuacje wstrząsające, piorunujące, więc zachęcam do tego, żeby właśnie poświęcić jej trochę czasu, zapoznać się z, może nie z wszystkimi, jeśli nie macie Państwo na to czasu i skupienia, ale z kilkoma ważnymi kadrami.
1: Zapoznajmy się i zachęcam, żeby zajrzeć do Muzeum Śląskiego. Z Muzeum Śląskiego jeszcze nie wyjdziemy, ponieważ za chwilę opowiemy o drugiej, bardzo intrygującej wystawie, a tymczasem wstąpimy do baru, bar Mediterraneo i New Guinea, także na festiwalu.

0: Romantyczne melodie prosto z Włoch, a konkretnie z Neapolu, Nugenea i tutaj akurat w utworze Bar Mediterraneo, ale ten duet pojawi się na festiwalu w niedzielę o 20:25. To gdyby ktoś potrzebował szczegółów. Jeżeli ktoś potrzebuje szczegółów, to jesteśmy tutaj w Katowicach, Terra Kultura, jeszcze do godziny 15:00 z Ronda Sztuki. Za chwilę cała ekipa przenosi się na teren festiwalu, no i tam będziemy Was już witać, chociażby w naszym trójkowym namiocie. Ale pomiędzy scenami, pomiędzy koncertami warto też popatrzeć na to, co dzieje się w mieście i zajrzeć do paru miejsc. Jednym z tych miejsc na pewno jest Muzeum Śląskie. Ze mną wciąż Kamil Myszkowski i Anna Kopaniarz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Wspaniale, to sprawdzamy czujność zawodniczek i zawodników. To teraz na drugą nogę, bo o tym warto opowiedzieć na pewno. To nie jest taka wystawa, którą zobaczymy wszędzie. Przyjeżdża do nas z Ołomuńca?
1: Zgadza.

0: Tak, z Ołomuńca, z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu zawitała do Muzeum Śląskiego przewspaniała kolekcja Art Brut. Ponad 20 artystów znanych i nieznanych, bo część prac jest anonimowa, prezentowanych na wystawie pod nazwą Kwiaty innych światów. No i już ten sam tytuł wprowadza nas trochę w oniryczny fenomen ciekawego przeżycia i świata zewnętrznego i wewnętrznego, a wszystko tak naprawdę za sprawą działalności stowarzyszeń spirytystycznych, które bardzo mocno działały i rozwijały się na ziemiach czeskich na początku XIX i na początku XX wieku. Zgadza się. Wspaniałym fenomenem tej działalności jest rysunek mediumiczny, który tak naprawdę w Polsce praktycznie był nieznany, nie był praktykowany. I to jest mega ciekawe, gdyż artyści tworzący te rysunki mediumiczne nie uznawali siebie za artystów, za twórców, tylko właśnie za media. Za medium, które kontaktowało się ze światem...
1: Z siłami wyższymi.
0: Dokładnie, z duchami, z energią pozamaterialną. Na obrazach i na pracach prezentowanych na wystawie widać podpisy i dokładnie zaznaczone godziny i czas trwania takich połączeń. Także nazwy, imiona tych duchów, z którymi się komunikowano. Bardzo mocnym elementem tej wystawy to właśnie kwiaty, ten wzór kwiatowy i roślinny, który jest bardzo bogato prezentowany w tej kolekcji artbrutowej. To nie są takie... Wydawać by się mogło, że kwiat po prostu taka roślina, którą można odrysować, odwzorować w pracach. Te kwiaty to taka botanika duszy, to często są formy... wyobrażone, przypominające albo i nie przypominające dziwne kształty, trochę zwierzęce, trochę może i nawet takie niebezpieczne, niektóre ciepłe i zapraszające właśnie do tego świata. Ta wystawa jest przewspaniała. Dużo form graficznych, dużo pięknych kolorów. Bardzo serdecznie zapraszam do zobaczenia tej wystawy.
1: Botanika duszy, ale ładnie to zabrzmiało. Jeżeli ktoś chciałby odkryć, czym ona jest, ale jak to połączenie i roślin, i duszy sprawdza się na miejscu, to zachęcamy. Kwiaty innych światów. Wystawa w Muzeum Śląskim. To jest też od razu zaproszenie do spojrzenia na waszą przewspaniałą kolekcję Art Brut, którą także w Muzeum Śląskim zobaczymy, no bo przecież stałym punktem i właściwie miejscem, do którego można wracać rok w rok przy okazji wszystkich festiwali w Katowicach jest dokładnie ta kolekcja.
0: Zgadza się, nasza galeria plastyki nieprofesjonalnej.
1: Cudo.
0: I przebogate zbiory i bardzo, bardzo ciężka, owocna i myślę, że godna uwagi praca kuratorek i zespołu właśnie tego działu, które stawiają przede wszystkim też na współpracę międzynarodową, na tę relacyjność, wiele wycieczek i poszukiwanie prac, które mogą trafić do zbiorów, tak by można było po prostu kompletować i rozbudowywać te kolekcje. Na dzisiaj bodajże ponad 2000 obiektów znajdujących się w kolekcji u nas, która cały czas jest rozbudowywana i wydaje mi się, że to jest chyba największa kolekcja w Polsce tego typu sztuki.
1: A moim zdaniem jest to najbardziej nieprawdopodobna, jedna z najbardziej nieprawdopodobnych kolekcji w Polsce. Zachęcamy dział plastyki nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego oraz dwie wystawy, Kamil Myszkowski i Anna Kopaniarz. Takie duety nam się tutaj stworzyły. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy ślicznie.
1: I oczywiście zapraszamy do Muzeum Śląskiego, ale teraz ja osobiście zapraszam na ten ofowy koncert.

0: Bam! A co to za załoga? To Amel and the Sniffers. Zobaczymy ich w niedzielę 21:30. Z kim pod barierkami można od razu się ustawiać? To jest jeden z tych koncertów, którego na pewno na festiwalu nie można pominąć. Nie można pominąć także faktu, że Decybele Designu, fantastyczna fundacja, która od wielu, wielu lat, jeżeli ktoś pragnie szczegółów, to powiem, że od 2012 roku zajmuje się tym, co piękne, czyli połączeniem muzyki i projektowania. Więc w związku z tym Zofia Gala i Dominik Aziewicz tutaj w Rondzie Sztuki. Cześć.
1: Hej.
2: Dzień dobry.
0: No dobrze, to jest teraz tak, że wszyscy będziemy, tak to czuję, wszyscy będziemy się tłumaczyć. Jak oceniać muzykę po okładkach albumów?
2: Jak najszybciej.
0: Ha, szybciutko to idzie.
2: Zdecydowanie. To jest chyba pierwszy kontakt, jaki ma się z muzyką bardzo często. Chyba, że w radiu, no to wtedy bez okładki.
0: No, ale w radiu można pięknie opowiadać o okładkach.
2: Zdarzało nam się też.
0: To jest świetny trening, możemy nawet go przeprowadzić. Wybierz teraz jedną okładkę swojego ulubionego albumu i postaraj się opowiedzieć to słuchaczom. A my sprawdzimy i proszę pisać od razu na agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Czy to się uda?
2: O matko. No dobra, wyobraźcie sobie taki geometryczny grid, pełny znaków i kropek. I z tych kropek białych układają się płaczące oczy. Czy ktoś wie, jaka to okładka?
0: Proszę pisać. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl, czyli jeszcze raz powtórzmy.
2: Tak, czarne tło i bardzo dużo małych kropek, z których układają się płaczące oczy.
0: Mamy zagadkę, a ja obiecuję, będzie nagroda. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl, jeżeli tylko ktoś odgadnie. Ja nie wiem, więc poproszę cię o zapisanie.
2: Dobra.
0: Ale Cover of Arts, bo o tym rozmawiamy, to świetne przedsięwzięcie, które od lat pokazuje, jak muzykę łączymy z okładkami.

0: muzykami, jak muzykę łączymy z pracą twórczą, z projektowaniem i tym, jak można przeprowadzić od obrazu do zawartości albumu. Cover of Arts to jest także wystawa, no ale przede wszystkim to połączenie, które na pierwszy rzut ucha i oka jest w sumie oczywiste. Czy dzisiaj w ogóle okładka ma sens? Czy dzisiaj okładka ma znaczenie? W świecie, w którym bardzo często oglądamy w sieci takie małe pikselówki, takie okładeczki, okładunie smutne takie, których nawet nie jesteśmy w stanie rozszerzyć. Jak je rozszerzymy, to dokładnie ukazują nam się piksele. Gdzie teraz mierzymy się z taką prostą, piękną okładką, z którą możemy obcować?
1: No, ja myślę, że ona ma bardzo sens i chyba jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, dlatego że to jest też właśnie ten taki pierwszy kontakt często odbiorców, że przenieśliśmy się na streamingi w dużej mierze. No i bardzo często wybieramy muzykę w ogóle tak wizualnie, przeglądamy sobie okładki i trochę tak jakbyśmy przeglądali jakąś galerię zdjęć w telefonie. Ja tak zresztą też mam, że często coś mnie przykuje tak wizualnie i wtedy sprawdzam, co tam jest w danym albumie. Dla jakby twórców na pewno to jest jeszcze dodatkowe takie wyzwanie, dlatego że to jest mocny taki promocyjny nośnik. Dla projektantów to jest wyzwanie pod tym względem, że to jest taki pierwszy moment w historii, kiedy muszą tą okładkę projektować jednocześnie w kilku skalach naraz, bo przed tą jakby erą cyfrową projektowane były okładki w bardzo określonym wymiarze dla CD, określonym wymiarze
0: na
1: dla
0: winyl. Mhm.
1: A teraz ta okładka musi dobrze funkcjonować zarówno w tej dużej skali, którą widzimy na wydaniach fizycznych, ale też właśnie w internecie, na streamingach.
2: A że widzimy też bardzo duży powrót do nośników fizycznych, bo w tym momencie w Stanach właściwie już sprzedaje się chyba najwięcej CD od lat w ogóle.
0: I właśnie, i to jest fascynujące, powrót płyty CD. Mhm. Ja się ucieszyłam, wyjmuję z piwnicy wszystkie pudła.
2: Wszyscy się powinni cieszyć. Pozdrawiam mojego tatę, który cały czas trzyma 2000 płyt w domu. Jego moment nadszedł po latach.
1: No to jest w ogóle niesamowite, dlatego że ten powrót winyli już możemy obserwować od kilkunastu dobrych lat i rzeczywiście bardzo często te winyle są takie bardzo kolekcjonerskie, te wydania są bogate, bardzo tak uszlachetniane, zdobione.
0: Okładka też duża, więc dużo można zobaczyć.
1: Tak jest, bardzo wiele osób ma też takie odtwarzacze do winyli w domu, dobrej jakości, nowe. Natomiast te odtwarzacze CD tak odeszły do lamusa na taki długi moment, zniknęły też z samochodów. Więc teraz ten powrót do tych CD jest też bardzo ciekawy dla nas.
2: No ale to jest dosyć wygodny nośnik, który też jest trochę łatwiejszy w obcowaniu z nim. Jest być może bardziej długowieczny pod wieloma aspektami. Wiele ludzi też jeszcze załapało się na tą rewolucję CD z początkiem lat 90., która w Polsce nastąpiła. I mam wrażenie, że dzięki temu te kolekcje są spore. No, winyle być może trochę odeszły wcześniej i przez to mamy mniejsze zasoby. Ale też digital i jakby te wszystkie nowe formy dystrybucji muzyki trochę zrozumiały z czasem, że jednak liczy się też aspekt wizualny i widzimy bardzo duży powrót też do tego i uwzględnianie w ogóle formatu, w którym się go odbiera. Animowane okładki płyt na przykład na serwisach streamingowych, jakieś tam dodatkowe feature'y, które się pokazują. Myślę, że mamy teraz bardzo taki szeroki i ciekawy rynek, który właściwie pokrywa wszystkie możliwe aspekty, nie? Od digitalu i też po fizyczne nośniki.
0: A mało kto w Polsce śledzi to połączenie tak jak wy. Warto zaglądać na decibeledesignu.com. Tam wszystkie szczegóły, ale także to, co wydarzyło się dokładnie przed chwilą, przed paroma godzinami. Cover of Arts to jest plebiscyt, który po raz kolejny pokazuje te najlepsze połączenie projektowania z okładką i jeszcze do tego z muzyką. To jest głosowanie internetowe. Mamy już wyniki, mamy też fizyczną wystawę.
2: Tak jest.
1: Wczoraj otworzyliśmy wystawę w galerii Schaufenster. Jest to galeria w centrum Katowic przy placu Miarki. No i w tej galerii można właśnie oglądać wszystkie wyróżnione projekty, zarówno jakby te projekty z podium, ale też prezentujemy wszystkie wyróżnione 36 projektów. Można je oglądać w takiej formie powiększonych okładek, które wiszą sobie na ścianach trochę tak jak obrazy, ale można też oglądać właśnie te fizyczne nośniki. Mamy bardzo dobry sprzęt grający, na którym można sobie odtworzyć tą muzykę, więc można jakby doświadczyć tej takiej synergii tego wizualu z tym, co muzyczne.
2: Warto też zaznaczyć, że od pewnego czasu, dłuższego już, to są takie bardzo merytoryczne obrady. Głosowanie internetowe cały czas istnieje i tutaj mamy Nagrodę Publiczności, która też jest przyznawana od 13 lat już. Natomiast w dwóch głównych kategoriach,

czyli najlepsza oprawa graficzna i najlepsza okładka, decyzje w 100% podejmują nasi jurorzy, których co roku zapraszamy innych. Więc to jest takie, mam wrażenie, to są projektanci, fotografowie,

0: O wszystko, która okładka na przykład jej się najbardziej podobała, ale nie wiem, czy była tutaj jednogłośna ze wszystkimi, bo możemy od razu powiedzieć, która okładka zwyciężyła.
1: Tak, myślę, że taką okładką, która właściwie to nie okładką, a oprawą graficzną, która absolutnie zdobyła największy posłuch naszego jury w tym roku, to było miejsce pierwsze.
2: Omasta, Jazz Reports from the Hood. No i autorem tego projektu graficznego jest Jacek Rudzki, znany w internecie jako Znajomy Grafik.
1: Pozdrawiamy Jacka również.
2: Tak, i to jest bardzo ciekawy projekt, dlatego że on jest w taki bardzo tradycyjny, fizyczny sposób zrobiony, dlatego że okładka, zadruk okładki jest wydrukowany za pomocą sitodruku, więc te wszystkie rzeczy, które tam na górze widać, są bardzo wypukłe, bardzo przyjemne właśnie też w dotyku.
0: Czyli haptyczne, można tak, jeszcze bardzo, doświadczyć tak, tego
2: zdecydowanie.
0: Dotykiem.
1: Ta okładka sama w sobie też zdobyła czwarte miejsce w naszym w ogóle plebiscycie, więc też jakby w głosowaniu jury, więc też bardzo wysoko. Natomiast ta oprawa no, dodaje takiego fizycznego, haptycznego właśnie wymiaru. Niesamowite rzeczy w tych czasach.
2: Ale też mamy drugie miejsce w tej kategorii oprawa, które jest bardzo ciekawe. Jest to Reizel z albumem Zły. No i autorami tej oprawy są Matt J. Scott, Reizel i Sebulec. I to jest bardzo dla nas ciekawe wydanie, dlatego że jest to bardzo niszowy artysta, który wydał sobie ten album w zupełności takim własnym sumptem, bez labelu dużego. Był to taki bardzo handmade projekt.
0: I to jest super. To jest też wsparcie artysty i też no,
1: definitywnie.
0: Widoczność, która może okazać się o wiele większa jeszcze teraz, w tym momencie. Schaufenster to jest miejsce, które trzeba odwiedzić i spojrzeć, przyjrzeć się tym okładkom, posłuchać także muzyki. No i możemy kontynuować.
2: Tak jest. Miejsce trzecie w kategorii najlepsza oprawa graficzna zajął album 999 Lasów. I tutaj autorami są Adam Chyliński, Beata Czurakowska i Matylda Awdziejczyk. I to też jest z jeszcze innej strony ciekawy projekt, dlatego że on nawiązuje do takiego polskiego folkloru. Mamy połączenie takiej muzyki bardzo alternatywnej, elektronicznej z widokami takimi dosyć klasycznymi, sielskimi polskiej wsi. Więc myślę, że to jest takie dosyć elektryczne połączenie.
0: To teraz elektryzująca informacja. Jest szansa, że rozwiążemy nasz konkurs. Dominik,
1: tak.
0: Gdybyś mógł powtórzyć tę zagadkę.
1: Tak. Zbiorowisko kropek na czarnym tle, które tworzą płaczące oczy.
0: Michał pisze, Płaczące gwiazdy, Helena Dąbrowska.
1: Ach, niestety nie o tym mówiła.
0: To uwaga.
1: Zagraniczny artysta, jeżeli to jakieś może być podpowiedź.
0: Martyna mówi OMS.
1: Dokładnie Deftons. Tak.
0: Jest! Martyna, pozdrawiam cię bardzo gorąco. Wszyscy cię pozdrawiamy.
1: Ja też, szczególnie. Tak.
0: Możemy klaskać. Martyna, wielkie, wielkie, wielkie oklaski. Gratulacje. Odezwę się tuż po programie i napiszę co i jak. A my możemy, myślę, że przekierować powoli naszych słuchaczy do miejsca. Schaufenster, to też jest piękne miejsce.
2: Tak jest. Jest to
0: bardzo fajne, niezależne, prowadzone
2: galeria
0: przez super ludzi.
1: Dokładnie tak.
2: Jest to też fundacja, która funkcjonuje już, żebym nie skłamała, ale od 3 lat w Katowicach, która jest bardzo skupiona też na takim pokazywaniu niezależnych artystów, kolektywów, studentów. Bardzo często pojawiają się tam wystawy studentów katowickiej ASP. No i oni działają w takim założeniu, że to miejsce jest dostępne. Nie trzeba być bardzo znanym, wielkim artystą, żeby móc tam wejść ze swoją wystawą.
1: No i tam też pojawiamy się my wtedy z okładkami i 36 projektami, również w tym roku. Przy Placu Miarki wszystkich Ofowiczów zachęcamy bardzo do wstąpienia.
0: Zaglądajcie koniecznie, możecie posłuchać super muzyki, pooglądać okładki i spotkać się jeszcze ze świetnymi ludźmi, na przykład z Zofią Galą i Dominikiem Aziewiczem. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Schaufenster to miejsce na mapie Katowic, decibeldesignu.com to adres na mapie internetowej. Okładki Cover of Arts, konkurs rozwiązany, a jego efekty zobaczymy na miejscu. Dzięki wielkie i pamiętajcie, drzwi w Trójce zawsze dla was otwarte.
1: Dziękujemy bardzo, Agnieszka.
0: A my mkniemy dalej.

0: Lusterka. Przeglądamy się w lusterkach ze Swadą i Nichos na festiwalu. Także pojawią się na jednej ze scen i to jest świetna wiadomość, bo ja już miałam okazję widzieć ich na żywo. I to są naprawdę bardzo dynamiczne, niezwykle ciekawe, dobre koncerty. Nie wyjdziecie stamtąd susi. Podobnie jak nie wyjdziecie, ponieważ zatopicie się w tym, co spotkacie na miejscu. Z BWA Katowice, miejsca, którego nie można ominąć na mapie Katowic. Ze mną Łukasz Trzciński. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: BWA Katowice to jest takie miejsce, które no właściwie zaczyna od jakiegoś czasu żyć na nowo. Wiadomo, że galerie BWA potrzebowały i liftingów, i takiego odnowienia, i nowego spojrzenia. W BWA Katowice dzieje się to od jakiegoś czasu i spokojnie już można przychodzić tam, licząc na to, że jesteście no, za pan brat ze współczesnością i też myśleniem o tym, jak dzisiaj powinna wyglądać współczesna instytucja. Bardzo fajnym wydarzeniem, którego jesteś pomysłodawcą, jest kongres estetyczny. No to brzmi bardzo poważnie, aż wyprostowałam się na krześle.
1: Oczywiście sam tytuł jest z przymrużeniem oka, natomiast rzeczywiście jesteśmy na początku długofalowej pracy, która ma na celu doprowadzić nas do przemorfowania, zaktualizowania formuły instytucji sztuki tej konkretnej. Na przykładzie BWA Katowice, generalnie instytucji sztuki w ogóle, zbieramy historię doświadczenia innych podmiotów, w tym podmiotów takich patainstytucjonalnych scenariuszy, którym udało się zaistnieć czasami z zadziwiającą skutecznością i to od nich chcemy się uczyć, próbując aktualizować formułę instytucji sztuki, która według nas powinna być możliwie uspołeczniona, łączyć bardzo wiele możliwie wiele środowisk i perspektyw we wspólnym polu, no bo tak naprawdę jakby stoimy przed, już pomijając, że jesteśmy przed takim wyzwaniem aktualizacji przestrzennej, architektonicznej, bo to jest budynek zabytkowy, który uległ wielopoziomowej degradacji przez lata i po prostu wymaga współcześnienia, ale jakby ta kwestia ideowa, warto przypomnieć, że skoro jakby została ta instytucja powołana do życia na fali sieci BWA w Polsce i de facto poniekąd inżynierii społecznej.
0: Czyli i to był genialny pomysł, tak? Że w każdej miejscowości większej, akurat Katowice to duże miasto, ale także w mniejszych miejscowościach w Polsce powstaje sieć instytucji kultury, sieć instytucji wystawienniczych, które po prostu prezentują

0: To, co w sztuce ważne, istotne, aktualne.
1: To oczywiście był wspaniały pomysł, którego efekty, konsekwencje mamy do dzisiaj. Natomiast jakby no zmieniła się perspektywa, bo o ile wtedy jakby to władza zadekretowała powołanie tejże instytucji sztuki do życia, to w tym momencie środowiska, bardzo różne sztuki tego miejsca potrzebują też nowych przestrzeni, nowych języków. Tu jest też bardzo istotne to, że jakby nasz przestrzenny wymiar się by bardzo powiększył, bo zdecydowaliśmy na przykład o powrocie na parter z aktywnością. Przez 30 ostatnich lat dawna galeria rzeźby była z powodów ekonomicznych wynajmowana na cele komercyjne, co jakby radykalnie zakończyliśmy, i ta galeria rzeźby zaczyna żyć swoimi nowymi życiami performatywnymi, koncertowymi, wystawienniczymi. Natomiast jakby kluczowa jest decyzja, do której udało nam się ostatnio doprowadzić, czyli przekazanie pod opiekę BWA w przestrzeni dawnej cepeli, 1/4 budynku de facto. To są zupełnie nowe przestrzenie, gdzie sztuki współczesnej jeszcze dotąd nie było. Jesteśmy po pierwszych wystawach, po pierwszych aktywnościach. Tak, rozpędzamy się, przemyśliwujemy.
0: Tak jak rozpędzają się tutaj tramwaje, dryń zrobił nam tramwaj numer 16. A my oczywiście zapraszamy, żeby sprawdzić, co aktualnie dzieje się w BWA Katowice. Kongres estetyczny, w jego ramach Maria Lemperk. Czy my mamy jeszcze sekundę, żeby o tym opowiedzieć? To myślę, mamy jeszcze sekundkę, no ty tak, masz, znajdziesz tak, dla nas. Zróbmy tak, Maria Lemperk, i oczywiście zapraszamy też na to, co się dzieje w takim performatywnym wymiarze. To wszystko sprawdzimy na stronie BWA Katowice, a adres tej strony brzmi?
1: www.bwakatowice.pl. Zapraszamy serdecznie też na profil Instagram i Facebook.
0: Maria Lemperk, powiedz tylko w dwóch zdaniach, bardzo ważna osoba artystyczna.
1: Tak, rozwijamy z nią w tym momencie dwa równoległe projekty. Pain Game, dedykowane społecznym, indywidualnym perspektywom bólu. To już trzecia odsłona tego projektu, wcześniej realizowana w Goethe Instytut i krakowskiej Krikotece. I Kissing a Rock, świeżo otworzona wystawa, działanie performatywne rozpisane na najbliższe półtora miesiąca, które żyje swoimi życiami i anektuje właśnie przestrzeń dawnej galerii rzeźby.
0: Łukasz Trzciński z BWA Katowice, a powoli z nami już Witch, fantastyczny skład, który też pojawi się dzisiaj o 21.30 na OFF Festiwalu. Myślę, że możemy zaprosić na wszystkie audycje, możemy zaprosić na spotkanie z nami na terenie OFF Festiwalu w Katowicach. Witch, niechaj nam wybrzmi. Bo to będzie spotkanie, które kocha tutejsza publiczność. Spotkanie z niezwykłą energią muzyczną. Z nami spotkacie się na OFF Festiwalu. Zapraszamy na wszystkie audycje i relacje. Audycje w trójce do niedzieli. Gosia Jakubowska, Ania Lalka, Maciej Jankowski, do tego jeszcze Kuba Ambrożewski, Piotr Metz będą opowiadali wam o tym, co dzieje się na miejscu. A my jutro z Anią Dudzińską od 9 do 10 zasiądziemy z naszymi gośćmi i gościniami przy stole na Nikiszowcu. No to teraz czas na napisy końcowe. W Warszawie Maciej Załęcki, w Katowicach Paweł Zieja i Dariusz Bińkowski. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i żegnam was wszystkich z Witch, a powitam na terenie festiwalu. Do zobaczenia na OFF-ie.

0: Sponsorem audycji jest organizator lubelskiego festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński. 21-23 sierpnia. Retradycja.eu.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie dezodoranty i antyperspiranty. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2 plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%. Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po nawałnicy zalane szpitalne izby przyjęć i ulice w Rzeszowie. Trzy obozy harcerskie ewakuowano w związku z burzami na Lubelszczyźnie. Służby zlikwidowały pseudohodowlę psów w Kielcach. Właściciel zatrzymany. Zalano ulice i chodniki, w niektórych miejscach woda po kostki. To skutki nawałnicy, jaka przeszła nad Podkarpaciem. W Rzeszowie woda wdarła się m.in. do izby przyjęć w szpitalach przy ulicy Chopina i Rycerskiej. Zalana jest część ulic. Woda stoi także na przejeździe pod wiaduktem kolejowym w Sędziszowie Małopolskim. Strażacy wyjeżdżali prawie 70 razy.
15: Nasze działania polegają głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic posesji, z domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach. Najwięcej interwencji

0: Testowaliśmy w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim.
1: Mówi rzecznik podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja. Na Lubelszczyźnie w nocy przez burzę ewakuowano 3 obozy harcerskie. W sumie 110 osób. Dzięki opracowanym wcześniej procedurom nikomu nic się nie stało.
2: Harcerze znają procedury ewakuacji. Podczas obozu dwukrotnie ćwiczą je, raz w dzień, drugi raz w nocy. Tłumaczy pełnomocnik komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego Maciej Samczuk.
3: Jeżeli jest wdrożona procedura natychmiastowa, wychodzimy do miejsca zbiórki, każda drużyna jest przeliczona, wtedy możemy się kierować do bezpiecznego miejsca. Jeżeli jest podjęta decyzja o procedurze drugiej, to wtedy uczestnicy w namiotach mogą spakować podstawowy plecak i wtedy czekamy na dalsze decyzje.
2: Rolą strażaków jest przeprowadzenie szkolenia dla uczestników, ale to nie jedyne zadania służb. W czym jeszcze pomagają podczas ewakuacji, wymienia brygadier Wojciech Miciuła z Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
4: Możemy przekazać radiotelefony. Też weryfikujemy, czy oni mają na przykład dostęp do jakichś systemów ostrzegania, prognoz pogodowych.
2: Do końca lipca strażacy odnotowali na terenie województwa lubelskiego 30 obozów harcerskich, w których uczestniczyło prawie 1500 osób. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
1: Przedstawiona przez Prawo i Sprawiedliwość propozycja deportacji niepracujących legalnie Ukraińców w wieku poborowym może być zbieżna z oczekiwaniami władz Ukrainy wobec Polski. Tak uważa były poseł PiSu Marcin Horała z klubu Rozwój Plus. Zdaniem polityka taki gest wobec Kijowa powinien wiązać się z czymś w zamian.
5: Jest to też niewątpliwie marzenie Włodymira Żeleńskiego, żeby on mógł na części tych poborowych, że tak powiem, Ukraińców położyć rękę, żeby oni zostali na Ukrainę odesłani. Ja nie uważam, żebyśmy w tej sytuacji obecnej tego zaostrzenia stosunków powinni wykonywać gesty tak bardzo przyjazne wobec Włodymira Żeleńskiego.
1: Od wybuchu wojny w 2020 roku granicę przekroczyło kilkanaście milionów Ukraińców. W tej chwili w naszym kraju jest ich ponad 1,5 miliona. Potrzebują wsparcia m.in. w nauce języka, ale nie tylko, mówiła w rozmowie w Trójce Agata Marek ze Stowarzyszenia Vox Humana.
6: Zawsze uciekają do krajów przygranicznych. Akurat z Ukraińcami mamy najmniejszy problem, dlatego że języki są podobne. Dość szybko się uczą języka. Natomiast też jest im potrzebne wsparcie w aktywizacji zawodowej. Muszą poznać polski rynek pracy, muszą wiedzieć, jakie są obowiązki pracodawcy, jakie są obowiązki pracownika. Przestrzegamy przed pracą na czarno.
1: Cała rozmowa z Agatą Marek na naszej stronie internetowej na YouTubie. Policja i Straż Miejska zlikwidowały pseudohodowlę psów w Kielcach. W skrajnie złych warunkach przetrzymywano tam prawie 300 zwierząt. Podczas nocnej akcji służb na dwóch posesjach znaleziono również martwe szczenięta. Właściciel pseudohodowli został zatrzymany.
7: Do nocy prowadziliśmy razem z policją, schroniskiem oraz władzami miasta Kielce interwencję, która miała rekordową ilość, ponieważ prawie 300 zwierząt. Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu jeszcze są potrzebujące zwierzaki.
1: Małgorzata Brzezińska z Fundacji dla Szczeniąt Judyta, która uczestniczyła w interwencji, apeluje o pomoc w zapewnieniu uratowanym psom domów tymczasowych.
7: Na Tito potrzebujemy domów tymczasowych. Warszawa, Łódź, Trójmiasto. Prośba również do klinik, z którymi współpracujemy, bądź też nie współpracujemy, żeby pomogli nam w triażu i w przetrzymaniu zwierząt, zanim ogarniemy domy tymczasowe. Zwierzęta jeszcze są na miejscu, potrzebują naszej pomocy, a ja potrzebuję waszej.
1: Domy na domy czekają maltańczyki, pudle, mopsy, szpicel miniaturowy czy buldogi.
8: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza w Gorzowie, poza tym dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Na stacji Warszawa Bulwary zanotowano historyczne minimum, tylko 102 cm na Wiśle. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Do wieczora na południowym wschodzie zanikające opady deszczu i burze. Teraz od 21 do 26 stopni. Nad ranem tylko 10 stopni na Mazurach, 15 w centrum, do 17 w Małopolsce.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna. 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: W tonacji Trójki.
14: Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.

Down the Road i czterech turntablistów z Francji z zespołu C2C, C'est du C'est. To na początek naszego spotkania z refleksją po smutnych wieściach z zeszłego tygodnia, że kraj ten traci ważną postać, która zdaje się zasłużyła na znacznie więcej niż tylko łata jednego utworu. Chodzi oczywiście o Kawińskiego, muzyka znanego przede wszystkim z utworu Drive. Jakaś taka niezgoda zapanowała we mnie na taki obrót spraw i dziś przywołam dwa fragmenty z jego ostatniej pełnometrażowej płyty wydanej w roku 2022. Płyty Reborn, wpisującej się w jakże różnokolorowy wachlarz francuskiej elektroniki. Płyty producencko doskonałej, która z pewnością potrzebuje wsparcia na jej odkrywanie, co z kolei może odczarować łatę jednej kompozycji, która przylgnęła do Vincenta Boulanger, bo tak naprawdę nazywał się ten artysta.

Renegade. To jedna z 12 kompozycji jednego z dwóch albumów Kawińskiego. Płyta nosi tytuł Reborn i w zasadzie jest pokazem i swoistym kolażem francuskiej sceny z mocno wyczuwalnym szacunkiem do pomysłów z przeszłości, jakiejś takiej niepisanej kontynuacji twórczości elektroników z Francji. Przed nami Trigger, utwór do złudzenia przypominający smaki w muzyce obecne w latach 70. W muzyce określanej na przykład mianem Space Disco. Muzyki niekoniecznie powstającej nad sekwaną.

Trigger, utwór z płyty Reborn Kawińskiego, wpisujący się w smaki tworzone przez muzyków z przeszłości. Twórców często niekojarzonych z nurtem Space Disco. Tak było w przypadku perkusisty The Shadows, który w latach 70. postanowił zabawić się syntezatorami. Proszę zwrócić uwagę, jak wybrzmiały przed momentem Kawiński rozwijał tematy z przeszłości.

Takich nieoczywistych zmian w muzyce rozrywkowej, a zwłaszcza muzyce elektronicznej, jest sporo. Najczęściej jednak łatka z przeszłości determinuje i determinowała postrzeganie artysty w jeden określony sposób. Przykładem może być formacja Sparks, wprowadzona na nowe tory przez Giorgio Morodera. Ciekawostką jest także album Voyager, stworzony przez Briana Bennetta, który najbardziej

chyba jest kojarzone z członkostwa w grupie The Shadows. A przed nami fragment jakże eklektycznej płyty Lio i Bushwacki, na której znalazł się przebój, jeśli w ogóle tak można powiedzieć, w kontekście tanecznej muzyki elektronicznej. Płyta została wydana w roku 2002, opublikował ją label XL Recordings, nosi tytuł Nightworks, a na niej słynna kompozycja Love Story, królująca w owym czasie na wielu parkietach.

Love Story i Leo i Bushwaka w programie trzecim z płyty Nightworks, wydanej w roku 2002. Przełom wieków i te dwie dekady, lata 90. i pierwsza dekada tego wieku, zdominują także mixtape mojego autorstwa, publikowany w ramach wakacyjnego cyklu Sztuka Łączenia. Ów mixtape dziś w wersji mini pojawi się także w tonacji trójki. Jak Państwo wiedzą, lansuję i staram się kontynuować kulturę płyty winylowej i kompaktowej, ale też, co za tym idzie, miksowania muzyki w ten najbardziej autentyczny sposób, jakim jest właśnie granie z płyt i miksowanie bez wykorzystania ekranów, czyli ze słuchu, tak jak dzieje się to w przypadku muzyków. Przy okazji miksowania właśnie w ten tradycyjny sposób wyłania się także kwestia kupowania prezentowanej muzyki na fizycznych nośnikach, które w przeciwieństwie do plików dają znacznie większy procent zysków dla samych twórców. Ale wracając do mixtape'u, to całość rozpoczyna kompozycja Fatboy Slima, jakże wybijającego się producenta lat 90. Potem m.in. Junkie XL, cięty i wpasowywany do mixtape'u, a wszystko na słuch w czasie rzeczywistym. Zaczynamy.

0: To był mixtape mojego autorstwa w wydaniu mini, a cały opasły set publikowany w wakacje w cyklu Sztuka Łączenia w nocy z soboty na niedzielę. Wszystko w audycji
1: Potrójne Pasmo Przenoszenia.
0: Już teraz serdecznie zapraszam do usłyszenia w piątą lub szóstą minutę niedzieli. Mówił Michał Margański.
2: Autopromocja.
3: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę, w południe, na stronie polskieradio.pl, w serwisie

0: serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak.
3: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
15: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
16: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej!
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Żegnamy reklamy.
19: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-7 sierpnia. Michał Matuł, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
20: To wzniecanie antyukraińskich nastrojów, komentują propozycje PiSu, by odsyłać Ukraińców rządzących. Zalana izba przyjęć Rzeszowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Skutki nawałnicy usuwają służby. Muzyka wraca do Doliny Trzech Stawów. W Katowicach rusza OFF Festival. Polityczny spór wokół propozycji Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej deportacji Ukraińców. PiS zapowiada, że jeśli wróci do władzy, wydali z Polski mężczyzn w wieku poborowym, którzy są ukraińskimi obywatelami. Rządzący mówią o braunizacji partii Jarosława Kaczyńskiego. Michał Fabisiak.
21: PiS uzasadnia ten pomysł troską o Ukrainę. Uważa, że mężczyźni w wieku poborowym powinni wrócić do ojczyzny, aby mogła obronić się przed Rosją. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówi, że należy pomagać Ukrainie finansowo, ale obywatele Ukrainy nie mogą pozostać bierni.
22: To nie może być tak, że wszyscy inni angażują się w obronę Ukrainy, podczas gdy sami Ukraińcy z tej Ukrainy uciekają.
21: Rządzący zarzucają PiS wzniecanie nastrojów antyukraińskich. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówi, że największa partia opozycyjna próbuje odebrać głosy Konfederacji.
23: W Prawie i Sprawiedliwości dojrzewa coraz bardziej to, że są Konfederacją PiS.
24: To jest swego rodzaju idiotyczny populizm.
21: Dodaje Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Rząd przypomina, że 95% Ukraińców mieszkających w Polsce pracuje i tym samym płaci podatki. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
20: Według szacunków w Polsce żyje ponad 1,5 miliona obywateli Ukrainy. Jak mówiła w rozmowie w Trójce prezeska Stowarzyszenia Vox Humana, Agata Marek, potrzebują wsparcia choćby w

0: nauce języka, co pozwoli im na normalne życie na obczyźnie.
1: Jeżeli mają pracować w Polsce, to część z nich oczywiście pracuje w języku angielskim i pracuje mieszkając w Polsce poza Polską, natomiast no, nauka języka daje to, że mają szansę w Polsce pracować, mają szansę w Polsce się zadomowić na tyle, że są w stanie załatwić sprawy w urzędach, są w stanie po prostu żyć.
0: Cała rozmowa z Agatą Marek na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Strażacy usuwają skutki nawałnic, jakie przeszły nad Podkarpaciem. Woda zalała wiele posesji i budynków publicznych. Wdarła się do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Chopina w Rzeszowie.
2: W wyniku dzisiejszych opadów deszczu w szpitalu czasowo wyłączone z użytkowania zostały izba przyjęć, kuchnia szpitalna, część apteki szpitalnej oraz pomieszczenia magazynowe. Obecnie na terenie szpitala trwa akcja wypompowywania wody oraz zabezpieczenia zalanych pomieszczeń. Izba przyjęć pozostanie wyłączona dzisiaj z użytkowania do godzin wieczornych.
0: Mówi rzecznik rzeszowskiego szpitala Andrzej Sroka. Nawałnice uszkodziły też sieci energetyczne. Bez prądu jest około 800 gospodarstw w powiatach krośnieńskim i mieleckim. Tragiczna strzelanina w Tajlandii. Uczeń jednej ze szkół średnich otworzył ogień do nauczycieli i kolegów. Zginęło co najmniej 7 osób. Wcześniej 14-latek zastrzelił swoich dziadków. Więcej Tomasz Sajewicz.
3: Broń użyta do ataku w szkole należała do dziadka napastnika, któremu ten także nie oszczędził życia. Jak podaje policja, napastnik oddał w szkole co najmniej 26 strzałów. Ponad 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Po przeprowadzeniu ataku nastolatek śmiertelnie postrzelił się. Tragedia jest szokiem dla Tajów. To kolejna strzelanina w Tajlandii w tym roku. W kraju coraz częściej dochodzi do przestępstw z użyciem broni palnej. Tajlandia znajduje się też na czele listy krajów Azji Południowo-Wschodniej pod względem liczby broni w rękach cywilów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Premier Tajlandii Anutin Charnwirakul zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania broni palnej. Według szefa tajlandzkiego rządu napastnik mógł uciec się do tak drastycznego kroku wskutek stresu związanego z nauką. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Najniższy w historii poziom Wisły w stolicy. Na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary zanotowano tylko 102 cm, o 2 mniej od rekordu z zeszłego roku. Mieszkańcy nie kryją zaniepokojenia.
4: Wystarczy tylko spojrzeć i już jest wiadomo, że jest niski.
5: Troszkę widać, szczerze mówiąc. Przychodzimy tutaj regularnie od kilku lat, no i ten poziom z roku na rok wydaje się coraz niższy.
6: Pamiętam, że było już parę lat, kiedy stan wody był niski, ale no faktycznie budzi to niemały niepokój.
0: Hydrolodzy podkreślają, że sytuację mogą nieznacznie poprawić zapowiadane opady. Za godzinę otwarte zostaną bramki jednej z najważniejszych imprez muzyki alternatywnej, OFF Festiwalu. Organizatorzy lubią zaskakiwać ogłoszeniami na ostatnią chwilę. Nikt z fanów nie spodziewał się, że jednym z nich będzie humanoidalna sensacja internetu. Szczegóły zna Michał Kowarski.
7: Chwilę przed godziną 11 na oficjalnych kanałach informacyjnych w mediach społecznościowych OFF Festiwalu ogłoszono, że w sobotę o godzinie 18 na jednej z kameralnych scen DJ set zagra Edward Warchocki. Robot z plecakiem, około 1,20 m wzrostu, mogą go Państwo kojarzyć chociażby z filmiku, który stał się sensacją jakiś czas temu, na którym Edward przegania dziki. W komunikacie organizatora czytamy: Edward posiada imponujący zakres ruchów, który pozwala mu nie tylko chodzić, ale i gestykulować czy siadać w sposób łudząco przypominający człowieka. Festiwalowicze słusznie zauważyli, że żadna z tych umiejętności bezpośrednio nie jest związana z graniem muzyki, co spowodowało falę nieprzychylnych dla Edwarda komentarzy. Po 2 godzinach informacje zdjęto. Na razie nie wiadomo, czy DJ set się odbędzie. Intrygująca decyzja na festiwalu, który zawsze starał się pielęgnować tę ludzką stronę muzyki.
0: O tym, co jeszcze na festiwalu po 16:45 w naszej popołudniowej audycji. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 17:05. Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak.
10: Na początek Tour de Pologne łączymy się z Darkiem Urbanowiczem, który już jest na mecie 5. etapu. Na górze Kocierz w Beskidzie Małym. Nie było chyba łatwo się tam dostać, bo jest to odcinek idealnie skrojony dla specjalistów od jazdy w górzystym terenie. Darku.
11: Tak, to prawda. No, ta wspinaczka nawet samochodem jest bardzo wymagająca i okazuje się, że wcale łatwo tu nie dojechać, bo są dwie drogi. Jedna prowadzi na przełęcz, druga z przełęczy, no i ruch tutaj duży. Z jednej strony wszystko zablokowane, w drugą stronę wpuszczane są tylko samochody z naklejkami organizatorów. Peleton goni ucieczkę, 46 sekund. Na czele pracuje grupa w takich szaro-stalowych strojach, czyli drużyna Michała Kwiatkowskiego, net system z Ineos i no, będą próbowali tutaj wyprowadzić swojego lidera na prowadzenie, bo jest blisko czołówki. Michał Kwiatkowski też 7 sekund traci tylko do podium. 42 sekundy.

0: kiedy brakuje peletonowi jeszcze do tej sześcioosobowej ucieczki, a tam Remi Cavagna, sprinter Paul Manier, którego się tutaj wszyscy zastanawiamy, co on tam robi. Może za karę, że nie wygrał żadnego etapu z Milanem wcześniej. Jest też Gamper De Bond, czyli lider klasyfikacji górskiej, Naberman i Van der Horn. Pracuje mocno, współpracuje ta ucieczka, więc będzie gorąco. Do mety pozostaje 11,5 km. Wkrótce finisz na przełęczy Kociesz.
1: To był Darek Urbanowicz. Dziękujemy za relację i do usłyszenia za godzinę. Marta Kostiuk to kolejna rywalka Igi Świątek. Polka zagra z nią w 1/8 finału tenisowego turnieju w Toronto. Ukrainka prowadzona przez polską trenerkę Sandrę Zaniewską rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Wygrała w tym roku turniej w Madrycie oraz dotarła do półfinału French Open i Wimbledonu. Mecz, który odbędzie się w sobotę, będzie 5. pojedynkiem obu tenisistek. Dziś początek 3. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jeden mecz. Wisła Kraków zagra z Wisłą Płock, jedną z 6 ekip Ekstraklasy, która w tym sezonie nie przegrała spotkania. Początek meczu o 20:30.
2: Co nas czeka w pogodzie? W nocy popada na południu, przelotnie. Temperatura minimalna wyniesie od, uwaga, 8 stopni Celsjusza na północy, przez około 13 w centrum, do 16-17 na południu. Dawno takiej temperatury na co nie było. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane i od 19 do 26 stopni Celsjusza. W niedzielę bezchmurnie niemal, a temperatura od 22 do 31. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
3: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
2: Dzień dobry, już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Krzysztof Sagan, a przy telefonach czuwa Karolina Gonet.
4: Zapraszamy do Trójki.
2: Audycji popołudniowej powędrujemy dzisiaj z Pawłem Turskim, który przemierza pieszo Polskę, podejmuje się kolejnych wyzwań i jak to wszystko, proszę państwa, brzmi?
6: Ta ta ta czy pa pa pa? Pa pa pa. Pa pa pa pa. Czy pa pa pa?
2: Paweł Turski, teraz pieszo, ten cykl po 16:30 w programie 3 w audycji popołudniowej dzisiaj. W pulsie Trójki i 3 godzinie przyjrzymy się też pierwszym 12 miesiącom prezydentury Karola Nawrockiego.
7: To był rok pracowity, ale nie ma we mnie choćby promila zmęczenia. Mam ciągle wiele energii na kolejne 4 lata. Mam 100% baterii.
2: 2 2 7 3 to telefon do państwa dyspozycji. Czekamy na komentarze w każdej sprawie. I może państwo coś podpowiedzą w tej kwestii kolejnej, bo my trochę zakłopotani jesteśmy. W Gnieźnie odsłonięto rzeźbę przedstawiającą Mieszka I i brzemienną Dobrawę. Kosztowała 360 tysięcy złotych, a władze liczą, że do Gniezna zaczną teraz przyjeżdżać pary starające się o potomstwo. Jakiś pomysł może państwo mają, jak rzeźba, poza tym, że Dobrawa po prostu jest brzemienna, mogłaby pary starające się o dziecko przyciągnąć? 22 i 7 trójek. A o pomniku tak mówi jego autor, Rafał Nowak.
8: To Dobrawa jest w ciąży, znaczy chrobrego małego ma w brzuszku, jeszcze nie taki chrobry, ale już Bolesław. I to jest taki moment rozstania pomiędzy Mieszkiem a Dobrawy, ale tylko chwilowego. Chcieliśmy pokazać to uczucie między nimi. On wyrusza gdzieś na wyprawę wojenną i że to nie jest łatwe też zostawić ukochaną.
2: Jeszcze nie taki chrobry, a już Bolesław. Wspaniałe. W audycji popołudniowej dziś będzie też oczywiście Off Festival, który już zagościł dzisiaj na naszej antenie. Katowickie Święto Alternatywy zaczęło się dziś i jeszcze przed 17 usłyszą państwo Kuba Ambrożewskiego prosto z tej imprezy. A to Ruby i Kaiser Chiefs już prawie 12 minut po 16.

0: Już prawie 15 minut po 16. Tu Trójka. To były dramatyczne wydarzenia na jeziorze Sexty na Mazurach i na szczęście na strachu się skończyło. Uczestnicy obozu żeglarskiego byli na pokładzie 4 łodzi, gdy nagły burzowy podmuch przewrócił te wszystkie jachty. 32 osoby wpadły do wody. My pytamy dziś o bezpieczeństwo kolonii i obozów oraz zasady ich organizacji. Bartek Majcher.
1: Wszyscy uczestnicy są cali i zdrowi. Mówi nam Wojciech Dybaj z firmy Podwiatr, organizator obozu żeglarskiego.
2: Byli wtedy w Kapo. Razem ze swoimi sternikami byli przy jachtach.
1: Początkowo wyglądało to bardzo niebezpiecznie. Już w ciągu dnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed burzami nadciągającymi nad Warmią i Mazury oraz zapowiadał porywy wiatru do 9 skali Buforta. Żeglarze wypoczywający na Mazurach powinni zachować szczególną ostrożność, podawał MOPR z Giżycka. Po południu, gdy uczestnicy obozu pływali na jeziorze Sexty, doszło do załamania pogody. Silne podmuchy wiatru wywróciły ich jachty. W wodzie znajdowały się 32 osoby. Przekazał Polskiemu Radiu Dariusz Luma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Jednostki ratownicze przejęły te osoby z tego jachtu, bezpiecznie transportowały na brzeg.
2: Jeden uczestnik z podejrzeniem złamanej ręki trafił na badanie do szpitala, natomiast okazało się w miejscu, że jest to zwichnięty bark. Jeśli chodzi o wsparcie służb, to pierwsi do nas dopłynęli Mazurska Służba Ratownicza. Na dobrą sprawę jeszcze się rozmowa telefoniczna z ratownikami nie skończyła, oni już byli na łodzi.
1: Jak relacjonuje organizator obozu, celem ich podróży była Zatoka Kaczerajno. Na wypłynięcie zdecydowali się ze względu na dobre warunki. Później jednak pogoda się zmieniła, a maszty ostrzegawcze zaczęły świecić około 10 minut przed uderzeniem wiatru.
2: Zaczęły migać te maszty ostrzegawcze. Dokładnie w plecy zaczął nam wiać wiatr bardzo silny, który się wzmagał. Był to bardzo silny podmuch wiatru, który pokrzyżował nam te plany, bo po prostu nam poprzewracał łódki.
1: Będzie kontrola kuratorium, mówi trójce wiceministra Katarzyna Lubnauer.
4: Dobrze, że nikomu nic się nie stało i to jest chyba najważniejszy wniosek. Tam będzie na pewno kontrola kuratorium, dlatego że zawsze po tego typu wypadkach staramy się, żeby kuratorium skontrolowało sytuację. Teraz jest bardzo ważne też, że zmieniliśmy rozporządzenie dotyczące wypoczynku, tak, że zaostrzyliśmy zasady dotyczące wypoczynku nad wodą.
1: Zmiany są konsekwencją m.in. ubiegłorocznej tragedii na obozie harcerskim. 15-letni chłopiec utonął podczas

0: zdobywania sprawności, a ta wymagała przepłynięcia jeziora nocą w pełnym umundurowaniu.
1: Zmieniliśmy w rozporządzeniu kilka zapisów, ale ten, który jest najważniejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa, to dokładnie dotyczy zachowania nad wodą. Czyli dotyczy tego, żeby nie można było prowadzić jakichś zajęć w środku nocy. I co więcej, że jeżeli jest to na kąpielisku, które jest kąpieliskiem już zabezpieczanym, to żeby to było na przykład w godzinach pracy tego kąpieliska.
0: Wśród zmian znalazły się także nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, a także kursy online dla przyszłych kierowników lub wychowawców.
2: Przed momentem dostaliśmy też informację z Ministerstwa Edukacji o przeprowadzonej na obozie kontroli. Wyszła pozytywnie, nie było uchybień formalnych i organizacyjnych. Służby na miejscu, policja i straż pożarna chwaliły zachowanie obozowiczów i organizatorów, że zachowali się wzorowo. Kilku rodziców zabrało dzieci z uwagi na to, że dalszy obóz będzie miał formę tylko stacjonarną, bo 5 z 7 jachtów jest zatopionych. Kacpra Lawera, dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, taką informację właśnie nam podała. Więcej o bezpieczeństwie na wodzie powie też za kilkanaście minut Paweł Turski. Nasz niezmożony piechur jest na Mazurach, gdzie wczoraj przechodziły właśnie gwałtowne burze z gradem. A my teraz gramy piosenkę dnia w programie trzecim, The Big Moon i Fun. 18 po 16.

Fun, The Big Moon, piosenka dnia w Trójce, 22 minuty po 16. Zabieramy teraz Państwa do stodoły na odrobinę odkrywania sztuki. W stuletniej stodole Hania Masojada pokazuje swoje dzieła stworzone na jedwabiu i pod jednym dachem spotyka się tam surowość wiejskiego wnętrza.

0: wnętrza z tą delikatnością materiału.
1: To miejsce było po to, żeby wyciszyć tę kolekcję, czyli widzicie i widły, i koła, i kopyta, i radia, i tary, i lalki też są. Więc wydawało mi się, że jeszcze nie namalowany obraz, ale podpisany moim imieniem i nazwiskiem, Hanna Ewa Masojeda, wyciszy całą tą przestrzeń i pozwoli patrzeć na te cudne rzeczy, które zbiera Renata.
2: Wystawa jest o stodole. Odkryłam w sobie marzenie, że byłoby przepięknie zobaczyć w stuletniej stodole w Uściążu współczesne, namalowane rok temu, obrazy na jedwabiu, które miały pokazywać rzekę, stwory rzeczne, to wszystko, co człowiek może zobaczyć pod wodą, jeśli sobie pomyśli o tej wodzie. Co ma woda wspólnego ze stodołą? Stodoła jest prawie nad Wisłą, więc prawie ma coś wspólnego.
1: Ta wystawa, zaraz pójdę sobie do drzwi, żeby przeczytać na pewno w całości cudny wiersz na stulecie stodoły. Zatańczą chochoły w kokonach jedwabnika in crudo muzyka.
2: Jedwab płynie, jedwab fruwa, jedwab rozmawia ze mną wtedy, kiedy ja maluję. Jedwab da się powiesić nie w ramach, jest po prostu wolną materią z wolną malarką.
1: No więc jak się pojawiłam w stodole, no to musiały być chochoły. W związku z tym powstały te dwa nowe jedwabie specjalnie dla stodoły.
2: Bardzo szczęśliwe lata w moim życiu to była Afryka. Tam byłam inżynierem, ale tam zaczęło się moje takie fizyczne, materialne dotykanie koloru, odczuwanie zapachu, dźwięku, bo muzyka jest obłędna, rytmu, tańca. To jest Afryka, która na pewno zapadła we mnie na zawsze.
1: Ten po prawej stronie, Renata, właścicielka tej pięknej stuletniej stodoły, nazwała Masajka. No więc wyszła nam Masajka z chochołami, no i już.
2: Ta wystawa jest w przepięknej, cudownej stodole stuletniej w Uściążu 114B pod Kazimierzem, w którym odbywa się festiwal Dwa Brzegi. Zapraszamy serdecznie, a ja będę przeszczęśliwa razem z wami pofrunąć na jedwabiu.
0: Relację z zagrodowej osady przygotował Wojciech Dorosz. A my w Trójce teraz schodzimy na ziemię.
3: W szpitalach nam brakuje 14 miliardów. A tutaj ktoś chce, że tak powiem, rzucić drobne kierowcom. I czemu to ma służyć? Robienie wielkiej akcji, która kosztuje kraj ileś tam miliardów, że to po prostu do niczego nie zmierza. Sam jestem kierowcą.
0: Obniżać rządowo ceny paliw czy nie? 22 i 7 trójek. Na pewno coś państwo mają do dorzucenia w tej kwestii. A to co najpiękniejsze od Tilow i Waluś Kraksa Kryzys.
4: To mi

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Znowu miałam rację.
4: W czym?
1: We wszystkim.
4: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
15: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
14: Litorsal Senior?
15: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
16: Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
0: Żegnamy reklamy.
20: Jest 16:31. Skrót serwisu trójki, Krzysztof Zyblewski.
21: Podejrzane oszustwa na szkodę klientów w Świdnickiej.

0: I adwokat trafi do aresztu na 3 miesiące, zdecydował wrocławski sąd. Według śledczych Ernest Z. miał przerabiać pełnomocnictwa i wyłudzić ponad 500 000 zł.
1: Ernest Z. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pracowników banków, ubezpieczycieli i komorników w ten sposób, że wprowadził ich w błąd, że te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
0: Mówi rzeczniczka wrocławskiej prokuratury Anna Zimoląg. Pokrzywdzonych zostało 21 osób. Poważny wypadek w Kutnie. Samochód osobowy uderzył w żłobek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ewakuowano 33 osoby.
2: To było 19 dzieci i 14 osób personelu dydaktycznego. Oni zostali ewakuowani w miejsce zbiórki, które się znajduje na terenie żłobka. Żadna z tych osób ewakuowanych nie wymagała pomocy medycznej. Nadzór budowlany twierdził, że budynek nadaje się do pełnej eksploatacji.
0: Mówi Krzysztof Orłowski ze Straży Pożarnej. Zniszczone elewacje budynku zostanie naprawiona z ubezpieczenia kierowcy. Zamknięte śluzy, wstrzymane przeprawy promowe i ograniczenie wypasu zwierząt. Takie kroki podjęła Holandia, która zmaga się z największą od lat suszą. Holenderski rząd zapewnia, że wody pitne i energii i energia nie są zagrożone. Sporadyczne opady i wysokie temperatury powodują poważne problemy w różnych częściach kraju. Do odwołania zamknięto śluzy w regionie między Rotterdamem a Hagą. W prowincji Geldria wstrzymano część przepraw promowych. Pełny serwis Trójki 17.
3: Teraz w Trójce Ekonomia i Sylwia Zadrożna.
4: Zapraszam. Od dziś obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Ustawa nie rozstrzyga o ważności umów kredytowych ani nie przesądza o wyniku konkretnej sprawy, a jej celem jest usprawnienie postępowań sądowych. Z punktu widzenia klientów najważniejsze jest automatyczne wstrzymanie spłat rat na czas postępowania. Minął właśnie rok, od kiedy ZUS wypłaca rentę wdowiom. Renta wdowia to połączenie renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własną emeryturą lub rentą. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Ściwiarski wyjaśnia, że jedno świadczenie przysługuje w całości, a drugie w 15%.
5: Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełniać określone warunki. Mieć co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej. Nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.
4: I jeszcze jeden warunek, nie można pozostawać w związku małżeńskim. Ponad 80% Polaków uważa, że wyższe ceny paliw przełożą się na wzrost cen towarów i usług. Jednocześnie blisko 30% firm rozważa podwyżki cen, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitora.
6: Wyniki naszych badań pokazują interesującą zbieżność pomiędzy ocenami sytuacji rynkowej przez konsumentów i przedsiębiorców. Gospodarstwa domowe w pełni świadomie oczekują wzrostu cen wielu podstawowych produktów, towarów czy usług. Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem.
4: Ponad 20% firm bierze pod uwagę ograniczenie skali swojej działalności. Z kolei 36% właścicieli samochodów deklaruje, że zamierza rzadziej korzystać z własnego auta, wybierając częściej komunikację miejską, rower lub przemieszczanie się pieszo. Tymczasem hurtowe ceny paliw w Polsce w pierwszym tygodniu sierpnia wyraźnie spadły, co może w najbliższych dniach przełożyć się na obniżki na stacjach. Zdaniem analityków najmocniej, bo o 20 groszy na litrze potanieje benzyna. Nowelizacja ustawy, która nakłada na deweloperów obowiązek udostępniania informacji na portalu dane.gov.pl, m.in. o cenach i metrażu nieruchomości, została podpisana przez prezydenta. Karol Nawrocki podpisał także ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i dla pracowników statków obsługujących sektor offshore. Dolar dziś po południu kosztuje 3,71 zł, a euro 4,29.
3: Dziś w nocy temperatura spadnie miejscami poniżej 10 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia będzie do 26-28 stopni, a w niedzielę do 31. Upały wrócą w okolicach Dolnego Śląska.

Za kilka chwil łączymy się z Pawłem Turskim. Do godziny 17 zostały nam 23 minuty, ale najpierw The Cure i Friday, I'm in Love. Skoro dzisiaj piątek, to będzie też trzecia godzina po 18. Spotkamy się z Agnieszką Laskowską, Robertem Grzędowskim i Agnieszką Lichnerowicz podsumować dzisiejszy, nie dzisiejszy piątek, tylko właściwie tydzień, który pracujący kończy się właśnie dzisiaj. Ale najpierw słuchamy The Cure, a za chwilę pieszo przez Polskę. Paweł Turski powinien być już teraz w Mrągowie.

0: 20 minut do godziny 17. Idziemy przez Polskę.
1: Teraz pieszo.
0: A właściwie idzie Paweł Turski, który z Warmii przeszedł na Mazury. Powinien być teraz w Mrągowie. Łączymy się z nim w tym momencie. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem w Mrągowie, tak wszystko.
0: No, z połączeniem mamy lekkie problemy, ale mam nadzieję, że będziemy się za chwilę doskonale słyszeć. Droga podobno, którą przeszedłeś, prosta nie była. Oj. Coś tam się dzieje. Wiemy, że na Warmii i Mazurach mocno wiało wczoraj. Były duże problemy. Między innymi słyszeli państwo o tych czterech łodziach, które wywróciły się na jednym z obozów żeglarskich. Ponad 30 osób wylądowało w wodzie. Na całe szczęście nie skończyło się jakimiś wielkimi obrażeniami. Parę osób musiało trafić do szpitala. Ale być może to właśnie ta pogoda powoduje teraz jakieś zakłócenia. Czy niebo jest czyste, czy raczej zaciągnięte ciemnymi chmurami? Pawle, bo już się słyszymy chyba.
2: Takie mieszane dzisiaj są te warunki, więc możliwe, że jakieś zakłócenia mogły się z powodu takiej ciemniejszej chmurki zrobić, ale już znalazłem błękit nad swym niebem, więc powinniśmy dobrze się słyszeć.
0: Podobno co do dzisiejszej wędrówki. Podobno ze znalezieniem tej trasy było nieco gorzej niż ze znalezieniem błękitu teraz.
2: Tak, bo wędrówka

0: Nauka dzisiejsza nie była najdłuższa, ale była no właśnie taka dość trudna i fascynująca jednocześnie, bowiem szedłem drogami, którymi dawno nikt nie szedł, czyli takimi bardzo zarośniętymi, a samochody też tam bywają rzadkością. Z Biskupca ruszyłem do Mrągowa przez Lipowo i w nim pierwszy raz na trasie się zgubiłem. Pana Krzysztofa spotkałem pod jednym z domów po prostu w środku lasu i środku pola.
1: Dobry.
0: Panie Kazimierzu, trochę zabłądziłem, przyszedłem tutaj pod dom
1: brata.
0: Tutaj taki dom, można powiedzieć, osamotniony w środku pola.

0: Czyli tamtędy dojdę do Surmówki.
1: Tamtędy.
0: I pan właśnie z Surmówki.
1: Ja z Surmówki.
0: Co ja tam ujrzę?
2: Plac zabaw, pomnik pierwszej wojny.
0: Jak się tam żyje?
2: No przyzwoicie.
0: Pan Kazimierz naprowadził mnie i jestem teraz w Mrągowie. Przede mną molo, piękne jezioro, a także pewnie państwo słyszą trwający 33. Festiwal Kultury Kresowej. 31. nawet.
3: Słyszymy, pięknie w tle gra, a ja tak myślę sobie o tych problemach z pogodą. Nie przełożyły się na żadne problemy podczas tej trasy wczoraj?
0: Wczoraj, gdy dotarłem do Biskupca, to 3 minuty po tym, jak przekroczyłem granicę miasta, zatańczyłem poloneza na chodniku przy jednym z bloków, zaczęło padać. Tylko sprawa wygląda tak, że tutaj wszystkie ostrzeżenia, które dostajemy, dotyczą całego dnia, ale ulewy i burze występują miejscowo, nie wiadomo kiedy i gdzie konkretnie, i są bardzo potężne i bardzo krótkie. 10-15 minut i wszystko znika. Tylko mokry chodnik pozostaje na godzinę i tak ta sytuacja tutaj wygląda. Jednak gdzieś zdenerwowany informacją, którą słyszałem także u nas w serwisie Trójki o nieszczęśliwym wypadku pod Piszem, doszedłem do wniosku, że tutaj docierając do Mrągowa warto by było spotkać się z woprowcami, którzy patrolują jezioro Czos. I tutaj spotkałem się z panem Zygmuntem Kisielewskim i Michałem Achranowiczem, którzy zabrali mnie na patrol.
4: Zapraszamy.
5: Jedna tak? Ręka dla siebie, jedna dla łodzi. Łap się tam za ten. O.
0: Zawsze pływacie w dwie osoby na łodzi. To pan patrzy w prawo, pan po prawej siedzi, a kolega w lewo?
4: Nie, no muszę obserwować cały akwen. Do przodu patrzę, że tam już leci motorówka z dużą prędkością. Gdyby szybciej była, to byśmy podpłynęli.
0: Wypłynąłem tak już za 5:12, o 12:00 nadal jestem na akwenie. Gdzie ja mogę się ewentualnie schować? Co ja mogę zrobić?
6: Wszystkim radzę do najbliższego brzegu. Jeżeli są trzciny, to wchodzi w trzciny, bo trzciny zmniejszają, obniżają działanie fali. Raz, druga sprawa, wiatr też tam już jest słabnie.
0: Chyba musimy, ja tak patrzę na zegarek, zawinąć. Znaczy, i na patrolu, tak pan?
4: Nawet szybciej.
0: I tak bez zatyczek?
4: Dokładnie.
0: Patrol pilnuje, ale nie oszukujmy się, o swoje bezpieczeństwo najlepiej zadbamy sami. I świadomi są tego wypoczywający na plaży miejskiej nad jeziorem Czos w Mrągowie.
7: Jak o bezpieczeństwo sobie dbamy. Pływać umiemy, nastrzeżonym jesteśmy, to chyba jest okej.
8: Dzieci pod opieką stałą rodziców z kółkami, czy rękawkami, czy kamizelkami na bezpiecznej powierzchni.
7: Znaczy przestrzegać też, bo jak są tutaj znaki, zakaz alkoholu, zakaz tego, kto się tego trzyma, to powinno być okej, nie powinno być problemów żadnych. Wystarczy przestrzegać regulaminu.
0: To wszystko wydaje się proste. Ciekawe, czy teraz wyzwanie, które przede mną zostało rzucone w porannym Zapraszamy do Trójki, będzie równie proste, ale jestem sprytny, więc wydaje mi się, że tak, bowiem tak jak wspominałem, trwa tutaj festiwal kresowy. Idąc tutaj na molo z takim założeniem, że może znajdę kogoś, kto jest fanem Beaty Kozidrak, usłyszałem pewien grający zespół, kapelę wileńską. Nie bałem się podejść. Spotkałem pana Zbigniewa Sienkiewicza właśnie z kapeli wileńskiej, który przyjechał tutaj z Wilna. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Pan już wie, nas czeka.
9: Tak, już wiem, już mnie pan wtajemniczył.
0: To w takim razie, co my będziemy śpiewać?
9: Dwa serca, dwa smutki.
0: To w takim razie tutaj już państwo są po koncercie, instrumenty schowane do samochodu, który jedzie do Wilna. Ja czekam w takim razie na intonację pana i dołączę w takim razie.
9: A ja już zakładam okulary, żeby tekstu nie zgubić. Już możemy?
0: Tak, proszę bardzo.
9: Emocje no cóż, rosną. Więc teraz serca mam dwa. Du-du-du-du. Smutki dwa. Ta-ra-dam. I miłość po kres. Ta-ra-ra-dam. I radość do łez. Ta-ra-ra.

0: więc całuj mnie częściej, tarararam, bo nie wiem jak będzie.
1: Już. Brawo, brawo, pięknie. Ja myślę, że ten cykl powinien się nazywać teraz a cappella, a nie teraz pieszo. Co ty na to?
0: No, bardzo fajnie.
2: Panie Zbigniewie, pan tak. Już ucieka.
0: Tak, ja uciekam, dziękuję bardzo.
2: A jak się panu podoba tutaj w Mrągowie? Co tutaj warto zobaczyć, bo przede mną cały dzień w Mrągowie?
0: No przede wszystkim zawsze warto przyjechać na Festiwal Kultury Kresowej, który jutro jest koncert galowy, chyba o godzinie 18 chyba początek, ale może się mylę, ale chyba prawdopodobnie tak. Czyli, że dzisiaj też

0: gramy, tu mamy teraz gramy na potencówce wieczorowej takiej.
1: Gramy, mam aż trzy wyjścia kapelowe.
2: Czy pan tutaj do jutra jest i warto przyjechać nawet pana posłuchać?
0: No, no nie tylko mnie, oczywiście, bo
2: kolegów.
3: Oj, chyba warunki atmosferyczne albo warunki łącznościowe przerwały nam tę transmisję. Paweł Turski jest w Mrągowie i cały czas idzie pieszo.
4: Teraz pieszo.
3: Jakby biegł najszybciej jak potrafi, to do Katowic by nie dobiegł, a my dobiegniemy na OFF Festival. Już wkrótce połączymy się z Kubą Ambrożewskim, ale najpierw posłuchamy muzyki od kapeli, która na OFF Festivalu się pojawia.

0: world still spins around and it goes. 9 minut do 17.
1: Trójka na OFF-festiwalu.
0: Rusza OFF-festiwal w Katowicach na antenie Trójki, która jest partnerem wydarzenia. Usłyszą państwo niejedną relację, niejeden dobry koncert. My już teraz łączymy się z Kubą Ambrożewskim. Halo, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Podobno w tym roku na scenach wystąpi ponad 70 wykonawców. Jedną ze scen ma też Trójka. Kogo zaprosiliśmy w tym roku?
2: Tak, tych scen jest 6 rzeczywiście, ale festiwal rozpocznie się za kilkadziesiąt minut właśnie na scenie Trójki. Dzisiaj zagrają na nim m.in. Witch, Celine Desberg, DJ set grupy projektu DDR, ale całość rozpocznie się od występu polskiego zespołu, czyli Atol to już za pół godziny.
0: Nugenea skończyła grać utwór One and On, to za nami. Przed nami jeszcze w tej godzinie Emil and the Sniffers. Na co jesteś najbardziej nastawiony podczas tego pierwszego dnia w festiwalu?
2: No mi podczas wejścia na teren około godziny temu towarzyszyła niespodziewanie zupełnie próba dźwięku grupy The Flaming Lips, która zakończyła się dosłownie 20 minut temu, więc miałem przyjemność obserwować wokalistę tego zespołu, Wayne'a Coyne'a, który spacerował sobie z mikrofonem.

0: po polu pod sceną główną i jestem mocno nastawiony na ten koncert, który dzisiaj jest głównym wydarzeniem. Oprócz tego na festiwalu jeszcze między innymi dzisiaj Black Country New Road, raper L Sweatshirt czy indie popowy zespół Current Joyce, a w sobotę i niedzielę wspomniani Emil and the Sniffers, Younglin i Bloody to headlinerzy, ale także niemiecka legenda muzyki industrialnej Einstürzende de Neubauten, równie legendarny brazylijski kompozytor Artur Verocai czy Johnny Marr, czyli były gitarzysta grupy The Smiths, i to jest mój prywatny, najbardziej wyczekiwany numer jeden.
1: Czy jesteś przygotowany na ewentualne załamanie pogody? Wiemy, jaki mamy teraz moment roku. Ostatnio gwałtowne nawałnice przychodziły i przez Warmię i Mazury, przez całą Polskę. Zresztą mogą to odczuć ludzie w wielu miejscach naszego kraju. No ale katowicki festiwal też już ma w swojej historii do czynienia z taką wyjątkowo burzliwą pogodą.
0: Tak, chociażby rok temu pamiętamy, co się wydarzyło drugiego dnia. Wiele wskazuje na to, że tym razem pogoda dopisze, ma być słonecznie. No ale podobno jest taka zasada, że jeżeli ma być słonecznie, to trzeba się przygotować na najgorsze. A zatem wydaje mi się, że my przygotowani jesteśmy. Zresztą w razie czego możemy się schronić pod namiotem trójki, który jest już zupełnie przygotowany na to, by przyjąć tutaj nie tylko redakcję, ale również wszystkich gości. Zapraszamy serdecznie.
1: Ale to chyba też tak jest, że te gwałtowne wydarzenia pogodowe sprawiają, że niektóre koncerty zapamiętuje się na dłużej.
0: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że najgoręcej wspominanym koncertem ubiegłorocznej edycji, a przynajmniej takim, który był gdzieś tam w topie, był koncert zespołu Have a Nice Life, na który tłumnie podczas właśnie tejże burzy wiele osób próbowało się dostać. Części nie udało się i zmokła, ale mimo tego ten koncert był ponoć niezapomniany właśnie przez te atmosferyczne zawirowania, które działy się gdzieś w tle.
1: Miejmy nadzieję, że w tym roku jednak pierwsze skrzypce będzie grała muzyka. To był Kuba Ambrożewski, prosto z Off Festiwalu. A Państwo teraz słuchają Big Dreams, Emil and the Sniffers w programie trzecim. 5 minut do godziny 17.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Lody Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tania, tutaj jest 100-krotka.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Rekordowe ceny i rekordowe zyski firm paliwowych. Czy jest szansa na tańsze tankowanie? 200 bulldogów francuskich odkryły służby w pseudohodowli w Świętokrzyskiem. Estetyczny problem. Sąsiedzkie kłótnie o suszenie brania.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-7 sierpnia. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
10: Ruszył oszacowanie strat po nawałnicach, które przeszły nad Warmią i Mazurami i nad Suwalszczyzną. W Kijowie pożegnanie polskiego wolontariusza, który zginął w ataku rosyjskich dronów. Miłośnicy kina wakacje spędzają w Kazimierzu Dolnym, ostatnim już dni festiwalu Dwa Brzegi. Na Warmii i Mazurach szacowanie strat po nawałnicach, które przeszły nad regionem, strażacy interweniowali około 350 razy. Władze samorządowe apelują do rolników, żeby zgłaszali szkody. Pracują już powołane przez wojewodę komisje.
11: Gwałtowne zjawiska pogodowe dotknęły 19 gmin. Teraz czekamy na zgłoszenia rolników, którzy najpierw zabezpieczą gospodarstwa i sprawdzą, co dokładnie wydarzyło się na polach. Na przykład w gminie Lubomino na razie wpłynęło jedno zgłoszenie, ale pamiętajmy, że żniwa wciąż trwają. Z około 5630 hektarów upraw blisko 920 hektarów pozostało. Stało jeszcze na polach.
10: Wojewoda warmińsko-mazurski zapewniał o wsparciu pod Suwałkami. Burza, która przypominała tornado, pozostawiła pozrywane dachy, zburzony budynek i połamane drzewa. Mieszkańcy Żyłkowa powoli porządkują swoje zniszczone gospodarstwa.
12: Przeszła trąba, grad, burza i to wszystko, i nic więcej nie było.
13: To dosłownie było może z 10 minut, to od razu tylko poszło, później tylko słońce się rozjaśniło i było okej. Okay. Całą lawetę samochodową po podwórku, tak pani widzi, ona stała w ogóle w innym miejscu. Po całym podwórku sobie sama tęczyła.
14: Grad był w okno, silny wiatr był i grad odbicie. Dach cały trzeba do wymiany.
15: Mamy poważnie tutaj uszkodzony budynek gospodarczy.
16: Wójt gminy Raczki, Piotr Gajda.
15: 5 budynków mieszkalnych uszkodzonych w różnym stopniu. Z jednego budynku zdjęta, można powiedzieć, pokrycie razem z więźbą. Też mamy budynek, gdzie zdjęło połowę dachu. 11 budynków gospodarczych uszkodzonych, też w różnym zakresie. Próbujemy oszacować straty, no tak, żeby już na początek jakieś pomocy udzielić.
10: Podczas nawałnicy pod Suwałkami ucierpiała jedna osoba. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruskawolskiego, który zginął w Charkowie w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. A w kościele świętego Aleksandra hołd oddali mu przedstawiciele ukraińskich władz.
17: Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha podkreślił, że śmierć Polaka pokazuje, iż rosyjska agresja nie zna granic i nie rozróżnia narodowości. Polski wolontariusz oddał to, co najcenniejsze, swoje życie. To kolejny dowód na to,

0: jak brutalna jest rosyjska agresja. Nie rozróżnia narodowości i nie zna granic. Ukraina każdego dnia traci swoich synów. Dlatego rozumiemy, czym jest ból. Dzielimy ten ból z naszymi polskimi przyjaciółmi. Dziś pożegnaliśmy pana Marka. Zawsze będziemy o nim pamiętać.
1: W uroczystości uczestniczyli także wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ołena Kondraciuk, zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy Iryna Wereszczuk, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz ambasador Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz. Od 2023 roku Marek Rusek-Wolski dostarczał pomoc humanitarną na tereny przyfrontowe, organizował transporty z pomocą i uczestniczył w ewakuacji ciał zabitych cywilów. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Już 14 kandydatek i kandydatów do fotela prezydenta Krakowa. Swój komitet w przedterminowych wyborach zgłosiła senatorka Monika Piątkowska. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL rozpoczyna kampanię. Chce przekonać do siebie wyborców i odbudować zaufanie mieszkańców.
3: Zbieranie podpisów. Dzisiaj mam 3 wydarzenia w Nowej Hucie. Będziemy zbierać podpisy. Także już teraz każdego dnia duża aktywność na ulicach Krakowa. Spotkanie w każdej dzielnicy krakowskiej, rozmowy z ludźmi.
2: Komitet zarejestrował także kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Michał Drewnicki planuje rozpocząć zbieranie podpisów jutro.
4: Wszyscy od zawsze wiedzą, że jestem związany z Prawem i Sprawiedliwością. Działam w Prawie i Sprawiedliwości, jestem radnym Prawa i Sprawiedliwości, więc nie ma sensu ukrywanie tego faktu. W sobotę planujemy wydarzenie na Rynku Podgórskim, inaugurację oficjalną kampanii i zbiórki podpisów.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Ostatnie dni filmowych atrakcji w Kazimierzu Dolnym na 20-lecie Festiwalu Dwa Brzegi. Jedną z atrakcji przedostatniego dnia będzie specjalny pokaz filmów krótkometrażowych Michała Toczka. Wielu wielbicieli kina od lat planuje filmowe wakacje właśnie tam w tym mieście nad Wisłą.
5: My to już ponad 10 lat, chyba z 15. Od dawna przyjeżdżamy co roku na festiwal.
6: Po spotkanie z aktorami, ale przede wszystkim to filmy. Filmy są najważniejsze tutaj.
5: Ciekawe, niszowe, których się nigdzie potem nie zobaczy. Niektóre z nich potem się pojawiają.
7: Przyjeżdżamy tutaj co roku. Od
8: 11 lat. Filmy ciężkie, nie da się ukryć. Zostaje człowiek z nimi, dający do myślenia.
7: O to chodzi też, żeby film pozwalał myśleć, a nie tak sobie przylecieć jak teledysk.
9: Jesteśmy już drugi rok z rzędu. Teraz już 9 dni, więc...
10: Co się udało zobaczyć?
9: Parę filmów, parę spotkań, też czytanie poezji przez panią Annę Dymną. Cudowne to było. Dużo można spotkać znanych ludzi, usłyszeć fajne rzeczy i warto.
2: Festiwal Dwa Brzegi zamknie jutro pokaz filmu Natura Miłości. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: 5 po 5, czas na sport w Trójce. Norbert Michalak.
13: Piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne wygrał Szwajcar Jan Christen. Łączymy się z Darkiem Urbanowiczem. Darku, te ostatnie metry przed metą przyniosły najwięcej chyba emocji. Niesamowity był ten pojedynek pomiędzy Christenem a Niemcem Marco Brennerem.
14: Tak, Jan Christen to jest młody Szwajcar, 22-letni zawodnik. Mało powiedziane, że Szwajcar, on jest mistrzem Szwajcarii, zarówno w wyścigu ze startu wspólnego, jak i w indywidualnej jeździe na czas. No i faktycznie mocno zaatakował, odskoczył od takiej grupki, która się tam wyselekcjonowała na tym podjeździe pod tą przełęcz kocierską, a w pewnym momencie dogonił go właśnie Niemiec Marco Brenner. No i był krótki pojedynek. Christen sprytnie się zachował. Schował się na chwilę za plecami, na kole Brennera. No ale na ostatnich 100 metrach przyspieszył, nie zostawił wątpliwości. A tak więc Jan Christen wygrywa, Marco Brenner drugi, Louis Barret trzeci. Najlepszy z Polaków, to od razu mówię, przyjechał na 36. miejscu. To Filip Gruszczyński, też młody 21-letni kolarz. Bardzo obiecujący, jeśli chodzi właśnie o podjazdy. Nasz faworyt oczywiście tutaj na ten wyścig, czyli jeśli chodzi o klasyfikację generalną, Michał Kwiatkowski bardzo mocno pracował na rozprowadzeniu na początku podjazdu. Pracował na Axela Lorenza, swojego kolegę z grupy Netcompany Ineos. Francuz wyjechał na metę czwarty, a Michał Kwiatkowski daleko, na 49. miejscu, ale to bez większego znaczenia, bo on teraz już będzie pracował do końca, jutro szczególnie w Bukowinie i na Podhalu na rzecz właśnie lidera tej drużyny. Jan Christen zwycięża, liderem klasyfikacji generalnej pozostaje wczorajszy zwycięzca z Orlinka, czyli Bart Lemmen z grupy Team Visma Lise Bike.
13: Opowiadał Darek Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Ciekawie zapowiedziałem.

0: Wypowiada się pierwszy mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Płock, jedna z sześciu drużyn, które w tym sezonie nie przegrały spotkania, chce utrzymać tę serię. Zagra w niej na wyjeździe z imienniczką z Krakowa.
1: Piłkarze z Płocka mieli może nie sporo szczęścia, natomiast bardziej to była nieskuteczność rywali. Natomiast z drugiej strony też trzeba oddać, że piłkarze z Płocka w każdym meczu mieli sytuację sam na sam. Te strzelone bramki też są trochę niedoszacowane, więc to na pewno jest zespół, który chce budować od tyłu. To jest zresztą taka charakterystyka trenera Majewskiego, który to robił wcześniej i w Mielcu, i w reprezentacji. Jest to trener, który lubi wielopodaniowo budować swoje ataki.
0: A mówił trener Wisły Kraków Mariusz Job. Początek spotkania o 20:30. Na koniec dobra informacja dla kibiców siatkówki. Klubowe Mistrzostwa Świata w 2026 i 2027 roku odbędą się w Polsce. Gospodarzem turnieju będzie Aluron CMC Warta Zawiercie. W tym roku impreza odbędzie się w grudniu, a spotkania będą rozgrywane w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 do 26 stopni Celsjusza. W niedzielę niemal bezchmurnie i nawet do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 9 minut po 17. Agnieszka Laskowska, Krzysztof Sagan, Karolina Gonet ze mną i w tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: Skład się nieco zmieni o 18, kiedy zacznie się trzecia godzina. Przed nami w audycji popołudniowej polityczna pizza. Dzień podjazdów na Tour de Polonii, Puls Trójki Rocha Kowalskiego, a Państwo dzwonią pod 2 2 7 3.
6: Jeżeli ktoś chce przyjrzeć się cenom paliw, podobnie cenom energetyki, to niech spojrzy na to, z czego te ceny się składają.
7: Lepiej skupmy się na pomaganiu tym, którzy naprawdę potrzebują. Kierowcy jak nie mają pieniędzy, to niech nie jeżdżą, niech jeżdżą rowerami, tramwajami.
8: Panie Pawle, słyszałem właśnie teraz na żywo z wokalistą kapeli wileńskiej. No panie Pawle, jestem pod wrażeniem. Ma pan elegancki wokal. Serdecznie pozdrawiam.
9: Pa, pa, pa. Ta-ra-dam.
10: Pisz, pisz, pisz, pisz.
9: Ta-ra-dam.
10: Pa, pa, pa.
9: Ta-ra-ra-dam.
10: Pisz, pisz, pisz, pisz, pisz.
9: Ta-ra-ra-dam.
3: Ten tydzień podróży pieszej Pawła Turskiego upływa nam z tym dźwiękiem pistoletów w tle związany. Ten dźwięk jest z pierwszym wyzwaniem, które wykonał Paweł Turski, a było nim nagranie filmu akcji. Zatrudnił do niego aktorów naturszczyków. Sam też zresztą jako aktor naturszczyk w tym filmie się pojawił. Zresztą go wyreżyserował i scenariusz też przygotował. A wszystko mogą Państwo oczywiście posłuchać też w formie podcastów. Teraz pieszo warto zaglądać na stronę Trójki. A my gramy The Rolling Stones in the Stars w audycji popołudniowej. Już teraz.

0: 15 po 17 tu program Trzeci Polskiego Radia. Był grill, przyszła pora na pizzę. Mateusz Morawiecki postępuje zgodnie z zasadą przez żołądek do serca i postanowił swoich zwolenników znów nakarmić. Były premier, twórca Stowarzyszenia Rozwój Plus, które doprowadziło do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości ostatnio, dzisiaj jest we wrocławskiej dzielnicy Jagodno. Dlaczego to miejsce na pizzę z wyborcami wybrał Mateusz Morawiecki, przypomni na pewno Mateusz Czmiel, który jest na miejscu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Jagodno ponownie znajduje się dziś w centrum politycznych wydarzeń, bo to właśnie na tym osiedlu podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku.
0: To właśnie na tym osiedlu w 2023 roku była wyjątkowo wysoka frekwencja, wyjątkowo długie kolejki do komisji wyborczej. No i wówczas stojący w tej kolejce wyborcy karmili się nawzajem pizzą, którą dostali od jednego z lokali, który postanowił wspomóc w ten sposób obywatelski odruch tych, którzy no, poszli na wybory i do późnej nocy próbowali zagłosować. Mateusz Czmiel jeszcze wróci z relacją z tej pizzy, na którą tym razem wyborców zaprosił Mateusz Morawiecki, a my posłuchamy Meli Kotelko w Trójce w tym momencie.

0: 20 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy na wrocławskie Jagodno, czyli do tej dzielnicy, w której pizza polityczna odgrywa dużą rolę. Z powrotem połączyliśmy się z Mateuszem Czmielem, który opowie już nie dlaczego Mateusz Morawiecki akurat to miejsce na pizzę wybrał, bo to już wiemy, ale co zaplanował na to spotkanie z wyborcami.
1: To spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Będzie pizza i będzie możliwość zadawania pytań. Każdy z mieszkańców, który tutaj przyjdzie, będzie mógł zapytać o wszystko premiera Mateusza Morawieckiego. Premier będzie odpowiadał na te pytanie. Na razie jest tutaj garstka osób, ale do tego spotkania jest jeszcze blisko 40 minut, więc prawdopodobnie jeszcze tutaj ktoś się pojawi. Ja też dodam, że sam Wrocław i Jagodno nie są bastionem PiSu, bo w tych ostatnich wyborach Koalicja Obywatelska zdobyła 44% głosów, Lewica 20, Trzecia Droga 20, Konfederacja ponad 8, a Prawo i Sprawiedliwość zaledwie 6%. To spotkanie odbywa się również w czasie zmian na prawicy. Mateusz Morawiecki angażuje się obecnie w budowę środowiska Rozwój Plus i prowadzi serię otwartych spotkań z mieszkańcami. To wrocławskie wydarzenie wpisuje się w strategię. Zamiast tego tradycyjnego wiecu postawiono na trochę mniej formalną atmosferę i ten bezpośredni kontakt z uczestnikami. Czy taka forma rozmowy przełoży się na polityczne efekty? To zobaczymy za kilka miesięcy.
0: To opowiadał państwu Mateusz Czmiel prosto z wrocławskiego Jagodna. No, ja myślę, że to dosyć odważny wybór na spotkanie z wyborcami. Ciekawy jestem, jak ono będzie przebiegało. A w tym samym Wrocławiu, w którym jest teraz Mateusz Czmiel, spała ekipa Tour de Pologne i Dariusz Urbanowicz, z którym już teraz łączymy się w programie trzecim.
2: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce.
0: A po śnie we Wrocławiu były góry, chyba tak można powiedzieć, prawda?
3: Tak, ale jeszcze wcześniej minęliśmy Opole, gdzie zatrzymaliśmy się na tę całą procedurę startową. O 11:00 ruszył peleton Tour de Pologne właśnie z Opola, z pięknego rynku. Ja byłem pierwszy raz w Opolu, przyznam się, i bardzo mnie miło zaskoczyły okoliczności nie tylko przyrody, ale i architektury w centrum miasta, na Starówce. A potem ruszyliśmy faktycznie tutaj w Beskid Żywiecki. Jesteśmy na przełęczy Kocierskiej, w miejscu, gdzie jest usytuowana meta. Zawodnicy już odpoczywają.

0: Jechali na dół do autobusów. Trudny ten etap, bo działo się dużo. Zawodnicy się pilnowali, nie dali uciec grupie, która uciekała przez cały czas. Ale więcej tutaj porozmawiamy sobie z Henrykiem Charuckim, zwycięzcą Tour de Pologne z 1979 roku. Wybitny polski kolarz. Cały czas aktywny na rowerze, cały czas wygrywa różne, ale startuje po prostu w zawodach kolarskich. Henryku, jak ci się podobał ten etap dzisiaj? Bo trochę się działo, trzeba przyznać.
1: Tak, no zwłaszcza w końcówce, kiedy zawodnicy się zbliżali już do mety. Organizował całą armadę Michał Kwiatkowski ze swoją ekipą, ale Jan Christen wyskoczył znowu jak Filip z konopi, tak jak w zeszłym roku na Orlinku w Krapaczu. Bałem się, że on nie dojdzie do mety, ale wykazał niesamowitą intuicję, jak Brenner go doszedł, to zawisł na chwilę, wyluzował nogi i wygrał etap.
0: Złapał oddech tak i zaatakował na ostatnich metrach. My liczyliśmy bardzo na Filipa Gruszczyńskiego, na naszego takiego młodego aspirującego kolarza, 21 lat i no dzisiaj miał być takim atakującym. 36 miejsce, chyba na trochę więcej liczyliśmy.
1: On jedzie bardzo dobrze, to jest młody chłopak.
0: Czyli nie krytykujemy.
1: Nie. On jest, naprawdę to jest duży talent i on tu się dużo się uczy, ale on bardzo mądrze jedzie. Ja go tu obserwuję już tak od pewnego czasu.
0: No dobrze, my przy okazji Tour de Pologne śledzimy to, co się dzieje na trasie Tour de France. Nie ukrywam, że mamy odpalony monitor, bo trwa spektakularny wyścig w wykonaniu Katarzyny Niewiadomej, która jest w tej chwili już właścicielką żółtej koszulki. Jeszcze wirtualnie, bo do mety pozostają 3 kilometry, a meta usytuowana jest na Mont Ventoux. To jest taki kilkunastokilometrowy, klasyczny podjazd, znany doskonale z męskiego ścigania proturowego. Panie w Tour de France jadą go po raz pierwszy. Kiedy Kasia Niewiadoma zaatakowała mniej więcej 10 kilometrów przed metą, Henryku, ty miałeś obawy, że za wcześnie, że to jeszcze nie ten moment, no ale Kasia teraz ma przewagę minutę 35 do mety i no wydaje się to bardzo optymistyczne w kontekście właśnie tej żółtej koszulki.
1: Nie obawiałem się jakby o jej dyspozycję i formę, bo by nie atakowała, jakby była w słabej dyspozycji, ale obawiałem się tej łysej góry, tam zawsze wieje wiatr i w związku z tym mówię, jak wyjedzie, jak dmuchnie wiatr, żeby ją nie zmiotło i żeby nie doszły te zawodniczki z tyłu, ale widać, że ten wiatr dzisiaj nie jest taki mocny, no i jej dyspozycja jest tutaj dużą przewagą nad liderką i zresztą tą Wollering najbardziej groźną dla niej konkurentką.
0: To taka w takim razie mała dygresja właśnie na Tour de France. Do mety na Mont Ventoux jeszcze ponad 2,5 kilometra. My jutro będziemy się ścigać na Podhalu. Świetny etap z Bukowina Resort właśnie do Bukowiny. Będzie trochę przewyższeń. Tam też można się zmęczyć, prawda?
1: No, jutro będzie bardzo ciekawy etap. Najtrudniejszy właściwie w tegorocznym Tour de Pologne. Dwa razy tą będą jechać Bukowinę, ścianę Bukowina, czyli gliczarów słynny. Myślę, że naprawdę jutro będzie ciekawy etap.
0: To zapraszamy w takim razie. 7.40, 17.20 relacje w Trójce. Dariusz Urbanowicz tymczasem i Henryk Charucki. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy pięknie.
3: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce.
4: Autopromocja.
3: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
5: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
3: I on.
5: A czy już mówiliśmy o nowościach?
3: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
5: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
2: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten.

0: Gluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Za 10 sekund, 17.30 w studiu Roch Kowalski i goście.
11: Puls Trójki.
12: Już teraz punktualnie 17.30, a w naszym studiu są Jolanta Niezgocka, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani posłanko.
13: Dzień dobry.
12: I Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
14: Dzień dobry, witam państwa.
12: Jak się państwu wczoraj podobały obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, pani posłanko?
13: Myślę, że jest to jakaś próba ze strony prezydenta stworzenia jakiejś zasłony dymnej dla tego, co wydarzyło się przez ostatni rok, bo pierwszy raz spotykamy się chyba z takim hucznym świętowaniem pierwszego roku prezydentury w historii naszego kraju. Wiele szumnych obietnic jeszcze rok temu składał prezydent Nawrocki, że będzie stał po stronie wszystkich Polek i Polaków, a w tym czasie ponad 40 wet i tak naprawdę w mojej ocenie działanie przeciwko Polkom i Polakom.
12: Panie pośle, było co świętować?
14: No było co świętować, bo ten pierwszy rok jest bardzo dobrze oceniany przez większość Polaków. Ja oczywiście rozumiem narrację, pani poseł. Przegraliście państwo wybory, mimo że sondaże były bardzo korzystne dla Rafała Trzaskowskiego właściwie od końca 2024 roku przez wiele, wiele miesięcy. To na finiszu okazało się, że Karol Nawrocki wygrał, mimo że był niezwykle hejtowany zarówno przez was, jak i sprzyjające wam media, mimo że były problemy z finansowaniem tej kampanii, ale na szczęście Polacy zebrali kilkadziesiąt milionów złotych na to, żeby ta kampania była w miarę równa między nim a jego głównym konkurentem. No i ostatecznie wygrał i dzisiaj ma świetne notowania, zarówno jeżeli chodzi o rankingi zaufania, jak i inne kwestie mierzone przez różne ośrodki badania, nie tylko jakieś sprzyjające, więc przeciwnie, często są to w większości nawet ośrodki, które nie sprzyjają panu prezydentowi i szeroko pojętemu obozowi polskiej prawicy. Natomiast wydaje mi się, że pan prezydent przede wszystkim sprawuje swój urząd w sposób, którego oczekują Polacy. Także to młode pokolenie, które jest oderwane trochę od tych mediów tradycyjnych.
12: Ostatni argument.
14: Tradycyjnych, a podoba im się pan prezydent. Tutaj nie wszyscy poprzez radio, chyba że ktoś nas ogląda w internecie, ale poprzez radio nie dostrzegli, jak pani poseł kiwała głową przesącząco. No pani poseł, takie są realia.
13: No to ja panu powiem takie teraz, jakie są oczekiwania młodych Polek i Polaków.
14: Realia są takie, że pan prezydent ma bardzo wysokie zaufanie.

0: Nie, a wśród młodych szczególnie wysokie.
1: Replika pani posłanki.
2: Mamy dopiero rok, więc myślę, że po 5 latach całościowo Polki i Polacy to ocenią, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o potrzeby młodych Polek i Polaków, to we wszystkich badaniach, sondażach nie tylko młodzi ludzie, ale zdecydowana większość Polek i Polaków opowiadała się za tym, aby prezydent podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej. Takie były oczekiwania, tego chcieli wszyscy i to dotyczyło bez względu na to, czy to związki miałyby być osób tej samej płci, czy różnych płci. A pan prezydent tego zobowiązania nie wykonał i stanął przeciwko tym osobom. Zobowiązanie prezydenta do tego, że będzie stał po stronie Polek i Polaków. Sondaże mówiły zdecydowanie, że Polki i Polacy są za tym projektem ustawy, że jest to bardzo kompromisowe, minimalne poczucie bezpieczeństwa dla tych osób. Ustawa zawetowana i myślę, że dzisiaj też to będą oceniać.
1: Marcin Porzucek, ale krótki ad vocem, bo mam dla państwa propozycję.
0: No to już miało miejsce kilka tygodni temu, więc jakby mieli ocenić to w tych sondażach sprzed kilku dni, by to na pewno zrobili. Pan prezydent bardzo jasno mówił w kampanii wyborczej, że jest gotowy do rozmowy na temat
2: statusu. Tego nie zrobił?
0: Dlatego, że ta ustawa po pierwsze tworzyła quasi małżeństwa i zapisy.
2: Nieprawda.
0: Po drugie, w ogóle wykluczyliście to, o czym mówili. Ale... Na czym zależało panu prezydentowi, żeby także to objąć osoby bliskie sobie, nie będące w relacjach
2: intymnych. Ja tylko jedno zdanie.
0: Państwo, wy nie zrobiliście tego.
2: Ja tylko jedno zdanie odnośnie do tego. Pan prezydent przez cały proces legislacyjny mógł to zrobić, mógł się włączyć.
0: A przecież mówił, że nie podpisze.
2: Ale nie panu to muszę powiedzieć. Ja byłam wiceprzewodniczącą tej komisji, która pracowała nad tym projektem ustawy i prezydent nie brał udziału, jego reprezentant nie brał udziału w tych pracach, mógł to zrobić, bo pokazuje jasną intencję.
0: To zgłoście to, co chce zrobić pan prezydent,
1: to
0: podpisze i zobaczymy.
1: Rozmowy,
0: dla pani poseł to jest najważniejsza sprawa. Nie, proszę państwa, nie drożyzna, nie ochrona zdrowia. Najważniejszy status osoby najbliższej.
1: Proszę państwa, dziękuję. Ja mam taką propozycję, przypominam, Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, Jolanta Niezgodzka, Koalicja Obywatelska. Wyjdziemy z tych utartych schematów i postawimy rzeczywistość na głowie. Pana posła bym chciał...
0: Najgorsze rzeczy.
1: Pana posła bym chciał, żeby pan się zastanowił nad minusem, nad wadą tej prezydentury, nad błędem, jaki może prezydent Karol Nawrocki popełnił. A panią posłankę poproszę o zalety. Co dobrego może pani powiedzieć o roku prezydentury Karola Nawrockiego?
2: Ja mam teraz jako pierwsza odpowiadać?
1: Proszę bardzo.
2: Chyba, że pan poseł
1: się namyślił. No,
0: jeszcze się nie namyśliłem, co takiego złego uczynił pan prezydent.
1: Jeszcze mamy 10 minut.
0: Na pewno do końca coś na potrzeby programu i by zaspokoić ciekawość pana redaktora. Coś myślę.
1: No, bo tak zależy mi na jakiejś konstruktywnej opinii, takiej realnie, żebyśmy wyszli spoza tych partyjnych schematów.
0: Pan prezydent startował rok temu w kontrze wobec tego rządu. Mówił o bardzo konkretnych rzeczach, które mu się nie podobają i które będzie chciał zmienić, a przynajmniej nie będzie pozwalał na hasanie różnych osób, które nie mają odpowiedniego mandatu demokratycznego.
1: To jest ta woda?
0: Nie, to jeszcze jestem na etapie zastanawiania się.
1: Aha, to proszę nie kupować w ten sposób czasu. Czy pani posłanka się zastanowiła?
2: Ciężko mi opowiedzieć o czymś, co mogłabym nazwać zaletą, bo kiedy myślę o prezydencie, który wetuje ustawę w sprawie wdrożenia SAFE, po tym już ciężko mi znaleźć jakąkolwiek zaletę takiej osoby, bo jeżeli mówimy o prezydencie, który wetuje pieniądze na polskie bezpieczeństwo, jakakolwiek inna zaleta nie równoważy tego, co złego uczynił.
1: No dobra, czyli eksperyment się nie powiódł, jak rozumiem. Nie znaleźliśmy...
0: Nie, ja mam nadzieję, że pan prezydent mi wybaczy, ale bardzo bym chciał, żeby częściej był w terenie, ponieważ także temu zawdzięcza swoją prezydenturę, że spotkał się z setkami tysięcy osób, ja tak szacuję lekko, licząc, że mógł nawet 100 tysięcy dłoni uścisnąć w czasie tej kampanii. I teraz mam mnóstwo problemów. Ja mam tego pewną świadomość, ale szanowny panie prezydencie, wiem, że pan odwiedza Małopolskę chyba w najbliższych dniach i szereg innych miejscowości, ale także do Wielkopolski zapraszamy.
1: Wada przez zaletę. No dobrze, poniosłem porażkę tutaj, proszę wybaczyć, to zmienimy temat w takim razie, bo przed Karolem Nawrockim jeszcze 4 lata prezydentury będzie z pewnością co oceniać i co komentować. To prawda, panie pośle, że chcecie wymienić kandydata na premiera, że pan Przemysław Czarnek ma nie być kandydatem na premiera?
0: Tak, Rzeczpospolita dzisiaj jest kandydatem i nim pozostaje, więc ja wiem, że różne media w sezonie ogólnokrajowym szukają sensacji, natomiast nic tutaj się nie zmienia i myślę, że Przemysław Czarnek pozostanie kandydatem na premiera i obóz prawicy pod wodzą Prawa i Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego odniesie kolejne zwycięstwo. Wiem, że państwo się cieszycie, niektórzy z tego, że te sondaże są nieco niższe. Ja tutaj już odnosiłem się w kontekście Karola Nawrockiego do tego i mogę ponownie się odnieść w kontekście naszej formacji. No nikt na kilka

0: 15 miesięcy przed wyborami w 2014 roku nie spodziewał się, że PiS wygra wybory, a tym bardziej, że będzie rządził samodzielnie. Okazało się, że zdołaliśmy wygrać wybory parlamentarne, potem prezydenckie. I to...
1: Ależ ma pan niesamowity talent. Myślał pan kiedyś nad pisaniem książek?
0: Panie redaktorze, być może... Pisałem jeszcze, moi dziadkowie mieli, dobrze, ale... mieli maszynę do pisania, to
1: no próbowałem... No właśnie o tym talencie, ja o tym talencie
0: to zrobić. Natomiast pani posłanka, ale, czy coś, co powiedziałem, jest nieprawdą?
1: Nie, ma pan łatwość mówienia, opowiadania. Pani posłanka Jolanta Niezgocka, pani tak kiwała głową, że nie dowierza pani w stabilną przyszłość Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera.
2: Ja raczej dostrzegam jakieś powolne zbliżanie się do mijanki w sondażach z Konfederacją Grzegorza Brauna. To chyba jest ten efekt Czarnka. Efekt Czarnka miał spowodować, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało wyższe poparcia, jednak Czarnek doprowadził do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. To nie oszukujmy się, to, że Mateusz Morawiecki z 40 posłami wyszedł z tej partii, znaczy jeszcze nie, ale tutaj jakby został...
1: No mentalnie na pewno
2: myślę,
1: wyszedł.
2: Że tak. Myślę, że i są to osoby już poza klubem Prawo i Sprawiedliwość. To jest efekt tych wszystkich skrajnie prawicowych, brunatnych wypowiedzi Przemysława Czarnka. Ja nie dziwię się tym posłom i posłankom, że nie chcieli już współpracować w ramach takiej formacji, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że wsparcie dla Ukrainy i pomoc dla Ukrainy to jest nasza racja stanu. To wasz rząd przecież Ukrainę wspierał bardzo dobrze zresztą, a teraz się tego wstydzicie, teraz się tego wypieracie. I te osoby, które wasze szeregi opuściły, myślę, że będzie ich jeszcze więcej, nie chcą wpisywać się w tę brunatną nagonkę i w te dalsze takie próby budowania na Ukrainie i na hejcie na Ukraińców kampanii wyborczej. Ja widać, że to jest takie przygotowanie.
1: Rozumiem,
2: już
1: że nawiązuje
2: przyszłoroczną...
1: pani do tej propozycji, którą złożyło Prawo i Sprawiedliwość, żeby deportować niepracujących Ukraińców w wieku poborowym.
2: Znaczy to przede wszystkim jest, myślę, że praktycznie niemożliwe do zrealizowania. 90% Ukraińców w wieku poborowym w Polsce pracuje. Reszta to prawdopodobnie są osoby, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, osobami, które takiego wsparcia wymagają, ewentualnie żołnierze, ranne osoby, które przebywają też w szpitalach albo na jakiejś rehabilitacji. Ale nawiązuję też do tej wypowiedzi Przemysława Czarnka, który mówił o tym, że być może trzeba wsparcie dla Ukrainy wstrzymać. Więc nie dziwię się Morawieckiemu i innym osobom, że w tej partii już nie widzą dla siebie miejsca. No i to jest jakby suma efektu Czarnka, która powoduje, że raczej te sondaże idą w dół i za chwilę ta partia może się z partią Grzegorza Brauna w sondażu minąć.
0: No, cieszę się, bo powiem tak, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości i bardzo boleję nad tym, że nasi koledzy nas opuścili, natomiast zawsze mówiłem, że jeżeli Mateusz Morawiecki miałby gdzieś szukać nowych wyborców, ewentualnie posłów, to właśnie w tym centrum. Rozumiem, że pani poseł tak ciepło mówi o tej formacji i o moich kolegach, bo nadal to są moi koledzy, że może tam pani widzi swoje miejsce, tudzież po wyborach ewentualnie coś takiego będzie.
2: Bardziej chodzi mi o to, że no nie dziwię się tym osobom, że w takiej formacji jak wasza się nie znalazła, aczkolwiek ostatnie zdanie, myślę, że po wyborach Mateusz Morawiecki byłby w stanie jednak z wami się dogadać.
0: A ja tylko powiem odnośnie tych Ukraińców, o których pan pytał.
1: Ale pozwoli pan, że dopytam, i też chciałbym coś powiedzieć w tej audycji.
0: Proszę bardzo.
1: No, skąd ten pomysł, tak na dobrą sprawę? No bo to nie dość, że średnio wykonalne, to jednak no jest to paliwo dla pewnych negatywnych emocji społecznych.
0: Ale dlaczego? Ja uważam, że ci, którzy pracują, to mają swoje miejsce także na rynku pracy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, no niestety bezrobocie znacząco wzrosło w ciągu ostatnich 3 lat i to także dotyczy, no nawet jeżeli zmierzymy skalą ogólnopolską to bezrobocie wśród Ukraińców, które pewnie no jest raczej nie jest niższe niż wśród Polaków, tylko raczej wyższe, ale załóżmy nawet, że jest takie samo, to mówimy tutaj o tysiącach młodych Ukraińców, którzy mogliby służyć swojej ojczyźnie chociażby na froncie, co zresztą apeluje prezydent Zełenski, więc można powiedzieć, że...
1: Konsultowaliście ten pomysł z prezydentem Zełenskim?
0: Nie konsultowaliśmy, ale myślę, ale on publicznie nawołuje wszystkie kraje Unii Europejskiej do tego, aby nie obejmować szczególną ochroną osób w wieku poborowym. My zawężamy to wyłącznie, bo też mamy, rozumiemy potrzebę rynku pracy, natomiast
1: Te osoby, które mogą się dołożyć do naszego systemu.
0: Tak, a wie pan co, ja to mówię, ja od samego początku, już 4 lata temu mówiłem, że jak najbardziej pomagajmy Ukrainie i ja nie mam tutaj żadnego problemu, by powiedzieć tak, należało pomagać Ukrainie, aby Rosja nie zdobyła Kijowa i całej Ukrainy i jej nie zawłaszczyła, także po to, by stać się

0: na granicy polskiej poza obwodem kaliningradzkim czy królewieckim. Natomiast jak najbardziej my pomagaliśmy po to, żeby przekazywaliśmy sprzęt, natomiast Ukraina musiała walczyć sama i robiła to skutecznie. Cieszę się, że odparła atak rosyjski. No niestety mamy od czterech lat taką trochę
1: odparła pierwsze natarcie rosyjskie. Natomiast pan mówi o tej wojnie.

0: Pan apeluje o to, żeby przekazywać sprzęt.
1: Sprzęt, a nie odsyłać ludzi. Ale, aha, a, znaczy, jak pan sobie wyobraża,
0: czasów
1: na przykład...
0: wojny
1: nie,
0: na roboty
1: ja zadam
0: nie mamy
1: panu konkretne
0: 100%.
1: Pytanie. Ma pan na przykład Ukraińców pracujących na budowach. Wiadomo, że zimą czasami są przestoje. Oni pracują legalnie 11-10 miesięcy w roku. Przez jeden miesiąc nie pracują, są na bezrobotnym. I co? I tych, ich odsyłać?
0: Myślę,
1: czy jak to weryfikować?
0: Że to nie chodzi o miesiąc, bardziej chodzi
1: nie, no
0: o dłuższy,
1: to gdzie będzie granica?
0: Czas, myślę, że pani ją pozna szybciej niż się pani...
2: I tak jest to na razie propozycja.
1: To są tylko mrzonki i propozycje.
0: My, czy będziecie gotowi taką ustawę procedować? Będzie pani mogła wnieść swoje poprawki?
1: Tylko po to, żeby po prostu koniunkturalnie próbować odebrać dalej Grzegorzowi Braunowi poparcie i wyborców. To jest tylko po to robicie.
2: Ostatnie pytanie, ostatnia minuta rozmowy. Zmieniamy temat, zmieniamy wątek. Do pani posłanki w zasadniczej części to pytanie się odnosi. Czy rząd podejmie w końcu interwencję na rynku paliw? Bo premier tak zapowiada i zapowiada, mówi poczekajmy, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie, ale nic się na razie nie wydarza, co mogłoby tę sytuację poprawić.
1: Obserwujemy w pierwszym tygodniu sierpnia, że te ceny w hurcie trochę spadły. Mamy nadzieję, że to się też przełoży na ceny ostatecznego odbiorcy, czyli kierowców. Stąd też jeszcze przez chwilę wstrzymujemy tę decyzję. Ja przypomnę, że to jest prawie, ten ostatni program osłonowy to było prawie 5 miliardów złotych, tyle nas w budżecie kosztował ten program. To są pieniądze, które trzeba było wygospodarować dodatkowo w budżecie. Nie udało nam się uzyskać tych pieniędzy z zawetowanej ustawy przez prezydenta dotyczącej nadmiarowych zysków. Więc te decyzje na dniach będą podejmowane.
2: Najpierw się zadłużyliście, a potem szukaliście źródeł finansowania tego projektu ceny paliw niżej.
1: Najpierw zrobiliśmy wszystko, żeby Polki i Polacy nie płacili więcej za paliwo, tylko dlatego, że gdzieś w innej części świata trwa wojna. Jeżeli dzisiaj te ceny dalej będą rosnąć albo nie będą maleć, to będziemy być może musieli taką interwencję podjąć.
2: Jesteśmy po czasie 20 sekund.
0: 20 sekund, około 120 dolarów kosztowała 4 lata temu ropa i wówczas Donald Tusk mówił, że on doskonale wie, jak na pstryknięcie palcem zrobić, by paliwo było po 5,19. Dzisiaj jest po 80 dolarów, a mamy diesla ponad 8 zł, po 7,50 litr 95. A Orlen ma, który jest potentatem i przecież jest kontrolowany przez państwo, mógłby pewne mechanizmy sam zrobić. Sam Donald Tusk mówił, złote żniwa.
2: Marcin,
0: miał tyle mądrych rad 4 lata temu, czemu ich nie wdraża teraz? Siódmy tydzień wakacji, siódmy tydzień bez wsparcia dla polskich kierowców.
2: Marcin,
1: niech sobie pan przypomni ceny paliw za waszych rządów, to myślę, że teraz...
0: Ile było wtedy?
2: Ale, ostatnie,
0: było?
2: Zdanie, ale ostatnie zdanie
0: 120 dolarów wtedy, 80 dolarów. Pani uznaje, że tego nie ma. Że nie ma tego.
2: Ostatnie zdanie, ja wiem, że zawsze
0: ale Polacy wiedzą.
2: Ostatnie zdanie w tym programie będzie należało do prowadzącego. Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jolanta Niezgocka, Koalicja Obywatelska, również dziękuję.
1: Dzięki serdecznie.
2: Dziękuję także państwu. Do usłyszenia za nieco ponad tydzień.
3: Puls Trójki.

0: Don't You Forget About Me, Simple Minds w programie trzecim, 9 minut do godziny 18. Dzwonią Państwo pod 2 2 7 3 w sprawie pizzy Mateusza Morawieckiego.
1: Ja bym właśnie chciał, żeby nasi politycy spotykali się z nami, żeby w końcu zaczęli nas słuchać, czego my tak naprawdę chcemy. My ci na dole. My chcemy godnie żyć, godnie pracować, mieć gdzie mieszkać i tyle. Pozdrawiam gorąco.
0: Pozdrawiamy i my, to Trójka i Basia Małecka teraz.

0: Autopromocja.
1: Przy stole.
2: Przyjechała, wysiadła z pociągu i pyta.
3: Rolada? A może modra kapusta?
2: W życiu to będzie śniadanie, niepowtarzalne śniadanie w wyjątkowej dzielnicy Katowic. Nikiszowiec, górnicze osiedle z początku XX wieku, które cały czas się zmienia.
3: Już jutro, w sobotni poranek, zasiądziemy przy dużym stole i z ludźmi stąd porozmawiamy o Nikiszowcu i o tym, co tutaj na Śląsku ważne.
2: Zapraszamy tuż po 9:00.
3: Agnieszka Obszańska
2: i Anna Dudzińska.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes.

0: Iskar LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Rekordowe ceny i rekordowe zyski firm paliwowych. Czy jest szansa na tańsze tankowanie? 200 buldogów francuskich odkryły służby w pseudohodowli w Świętokrzyskiem. Estetyczny problem. Sąsiedzkie kłótnie o suszenie prania.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
10: Jest akt oskarżenia przeciw byłym członkom zarządu Orlenu. Mieli wyrządzić 1,5 miliarda złotych szkody. Czołgi i żołnierze w weekend na stołecznej Wisłostradzie. To próba generalna przed świętem wojska. Ostrzejsze przepisy niewiele dały. W Słowenii więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko 3 byłym członkom zarządu Orlenu. Narazili spółkę na szkodę w wysokości 1,5 miliarda złotych za niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej.
11: Szkoda polegała na tym, że spółka zawarła w 2023 roku 3 umowy, niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej, która to ropa nie dotarła do Polski i stąd ta bezprecedensowa szkoda.
10: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Mateusz Martyniuk. Michałowi R., Marcinowi O. i Filipowi W. grozi do 25 lat więzienia. Święto Wojska Polskiego coraz bliżej. Żołnierze przyspieszają treningi. Wielkie obchody pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska 15 sierpnia. W Warszawie będzie defilada, w Gdyni Parada Morska. O przygotowaniach Agnieszka Drążkiewicz.
12: Pod oddziały baczność! Na ramię! Tak!
13: Te komendy pod oddziały piesze znają już na pamięć. Słyszą je non-stop od poniedziałku. A to, jak mundurowi wykonują te komendy na Wisłostradzie, gdzie za tydzień przejdzie defilada, będzie można podziwiać od 3 nad ranem w niedzielę. Wcześniej, bo już od 23 w sobotę na Wisłostradę zjadą czołgi, haubice, wozy opancerzone, wyrzutnie rakiet i dziesiątki innych typów uzbrojenia. Wszystko w ramach próby generalnej.
14: Uroczystość z udziałem najważniejszych władz państwowych w najbardziej reprezentacyjnym miejscu stolicy. I ci żołnierze muszą wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, żeby zaprezentować się tego dnia najlepiej, jak potrafią.
13: Mówił pułkownik Artur Sak z garnizonu Warszawa, który nadzoruje przygotowania do święta. A na tę wielką wojskową fetę armia zaprasza za tydzień w południe. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: Nie miękną dyskusję wokół zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej deportacji niepracujących legalnie mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym. PiS chce to zrobić, jeśli wygra wybory, a uzasadnia pomysł troską o bezpieczeństwo Polski, Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej. Rzecznik partii Rafał Buchanek.
15: Ukraina powinna się bronić i w tę obronę powinny się zaangażować wszystkie kraje Unii Europejskiej, także w taką pomoc finansową. My to robimy jako Polska i jesteśmy także ambasadorem tej sprawy na zachodzie Europy. Natomiast to nie może być tak, że wszyscy inni angażują się w obronę Ukrainy, podczas gdy sami Ukraińcy z tej Ukrainy uciekają.
10: Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówi, że PiS się radykalizuje.
16: W Prawie i Sprawiedliwości dojrzewa coraz bardziej to, że są konfederacją BiS. Konfederacją, która szuka za wszelką cenę radykalizacji w swoim postępowaniu, myśleniu o Polsce i w szukaniu też kolejnych pól, które będą tą atmosferę, ten nastrój antyukraiński w Polsce coraz bardziej wzmacniać. Ja rozumiem, że dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości przychodzi do głowy takie myślenie, im bardziej będziemy szczuli na Ukraińców, tym bardziej będziemy...

0: gdzie rosło nam poparcie.
1: Rząd przypomina, że 95% Ukraińców przebywających w Polsce pracuje. Bramki do Doliny Trzech Stawów otwarte. Ruszył off-festiwal. Przed charakterystycznym kontenerem Michał Kowarski zapytał festiwalowiczów, na jakie koncerty czekają najbardziej.
2: Chatpile chciałbym zobaczyć drugi raz. Za pierwszym razem byliśmy mega oczarowani. I na odkupienie Death Heaven, bo ostatni koncert był fatalny.
3: Najbardziej myślę, że na Younglina i Blade'a i na Nina Girachi.
4: Jak byłbyś w stanie sprzedać ten festiwal?
2: To chyba jest najbardziej różnorodny z tego, co można w Polsce zobaczyć. O takiego dziwnego techno w namiocie po międzynarodowej sławy artystów na głównej scenie?
3: Myślę, że głównie tym zachęca. Myślę, że każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie.
2: Są ludzie, którzy są w koszulkach metalowych, są jacyś ludzie na różowo, powiedzmy, wszystkie kolory dostępne.
5: Bardzo swobodnie.
1: O 19.45 w audycji Pierwsza Trójka, pierwsze doświadczenia koncertowe z off-festiwalu. Zaostrzenie przepisów nie przyniosło efektów. W Słowenii rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, choć wprowadzono nowe regulacje. Co poszło nie tak? O tym Piotr Piętka.
6: Od początku roku w Słowenii doszło do ponad 150 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich około 120. Rośnie również liczba ciężkich obrażeń. Najczęściej poszkodowani doznają urazów głowy, kończyn i klatki piersiowej. Lekarze podkreślają, że obrażenia mogłyby być lżejsze, gdyby użytkownicy hulajnóg nosili kaski ochronne. W ostatnich latach Słowenia zaostrzyła przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono m.in. obowiązek noszenia kasków przez młodszych użytkowników, ograniczenia prędkości oraz szczegółowe zasady poruszania się po drogach i ścieżkach rowerowych. Policja zwraca jednak uwagę, że głównymi przyczynami wypadków pozostają nadmierna prędkość, jazda po niewłaściwej stronie drogi oraz nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu. Eksperci tłumaczą, że same przepisy nie wystarczą. Argumentują, że konieczne są inwestycje w bezpieczną infrastrukturę. Mówią też o skuteczniejszej kontroli przestrzegania prawa. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Klimat. Jakość powietrza przeważnie bardzo dobra lub dobra, jedynie w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku umiarkowana. 44% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na południowym wschodzie ostrzeżenia przed burzami i gwałtownym wzrostem stanów wody w rzekach. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Czas na sport w Trójce. Norbert Michalak.
9: Na początek kolarstwo, ale nie Tour de Polonia, Tour de France kobiet. Mamy powody do radości. Kasia Niewiadoma wygrała 7. etap. Polka zaprezentowała znakomitą formę na finałowym podjeździe. Dzięki temu została nową liderką francuskiego wyścigu. A na naszej ziemi najlepszy z Polaków, Filip Gruszczyński, ze stratą 49 sekund, był 36. po ponad 200-kilometrowym etapie z dwoma solidnymi wspinaczkami w końcówce. Opowiadał o wrażeniach skończącego etap podjazdu pod Przełęcz Kocierską.
10: Nie był łatwy. Poszedłem ile mogłem, ciężka ścianka, no ale dzisiaj trochę zabrakło nóg, także mimo wszystko ta pozycja najlepsza od Polaka jest taka trochę słodko-gorzka.
9: Filip to bardzo obiecujący kolarz młodego pokolenia, ma 21 lat i wydaje się, że ma wielką przyszłość przed sobą. Dzisiejszy etap z Opola na Kocierz wygrał mistrz Szwajcarii Jan Christen, a liderem pozostaje Bart Leman z Holandii. Alicja Rosolska zakończyła profesjonalną karierę w tenisie. W finale gry podwójnej w turnieju w Warszawie Rosolska i Martyna Kubka przegrały z Weroniką Falkowską i Amerykanką Alaną Smith 3-6-1-6. Siatkarskie klubowe Mistrzostwa Świata w 2026 i 2027 roku odbędą się w Polsce. Gospodarzem turnieju będzie Aluron CMC Warta Zawiercie. Trener aktualnych mistrzów Polski z Zawiercia Michał Winiarski.
11: Mieliśmy doświadczenie już z zeszłego roku, gdy po ciężkim locie do Brazylii i jeszcze zmianie klimatu czekał nas ciężki turniej i był on naprawdę wyczerpujący. Potem odczuliśmy też trochę to wszystko w czasie sezonu plus ligi. Teraz tej sytuacji myślę, że nie będzie. Na pewno cieszymy się, że ominiemy długą podróż, a jeszcze bardziej, że będziemy grali przed własną publicznością.
9: W tym roku impreza zostanie zorganizowana w grudniu, a spotkania będą rozgrywane w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: To będzie niemal bezchmurny weekend. Jutro temperatura ma sięgnąć 26 stopni Celsjusza. Lekki odpoczynek od tych koszmarnych upałów, które ostatnio mieliśmy. Ale w niedzielę ma być już powyżej 30 na Dolnym Śląsku.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Trójka.

0: Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 8 minut po godzinie 18, to chyba już możemy zaczynać. Możemy?
2: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
1: Trzecia godzina, czyli ostatnia godzina audycji popołudniowych programu trzeciego każdego tygodnia. Podsumowujemy w trzeciej godzinie zawsze tydzień z różnych perspektyw. Niekoniecznie mówimy o tych najważniejszych wydarzeniach, ale o tych, które dla nas osobiście były najciekawsze. Osobiście nas, czyli tych, którzy obecnie są w studiu Trójki razem ze mną. Przede mną siedzi Robert Grzędowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Agnieszko Lichnerowicz.
4: Dzień dobry.
1: I jest też Agnieszka Laskowska.
5: Dzień dobry.
1: To może po jednym zdaniu. Co ze sobą przynieśliście? Najtrudniej będzie Robertowi, bo on ma 7 tematów.
3: Nie mam aż 7, ale mówiłeś o tym, co nas zachwyciło. Zachwyciło mnie to, że przed chwilą powiedziałeś prognozę pogody, nie patrząc w żadną kartkę. Ani na żaden ekran. Wymyślałeś?
4: No,
3: czy...
1: Pamiętam, że jutro ma być do 26, a w niedzielę ma być do 30, nawet 31. Ale powiedziałem powyżej 30, żeby tak trochę emocjonalnie...
3: Myślałem, że wymyślasz po prostu i to jest taka metoda. Bardzo, bardzo, bardzo cieszy mnie to, co wydarzyło się dziś. To, o czym mówił Norbert przed chwilą w serwisie sportowym, czyli zwycięstwo Katarzyny Niewiadomej Fini w Tour de France Femme. Niewiarygodna rzecz. Po wielu, wielu latach prób pani Katarzyna wygrała w końcu etap na turnieju na wyścigu Tour de France kobiecym i to jest chyba wydarzenie już tego weekendu. Tak bym to nazwał.
5: Gratulacje.
3: Tak, myślę, że warto bić brawo Kasi Niewiadomej, ale dziś bym chciał też powiedzieć nie sportowo, a może bardziej podzielić się refleksją na temat uchwał krajobrazowych i tego, co możemy oglądać także przy okazji wyścigów kolarskich, bo przecież trwa Tour de Pologne. No i porównałem sobie w myślach te obrazki z Tour de Pologne, z tym, co widziałem w czasie innych
5: wyścigów.
3: Michał,
5: powiedziałeś jednym zdaniem, że mamy się
1: to jest bardzo długie zdanie.
3: Tu się zbliża kropka, porównałem i wydaje mi się, że w innych krajach aż tak wielkiej reklamozy to nie ma.
5: Nie ma.
1: Agnieszka Lichnerowicz.
4: Ja trochę bardziej mrocznie, dlatego że wydaje się, że wojna na wyczerpanie w Ukrainie, rosyjska agresja wkracza w kolejną fazę ze względu na braki patriotów. Rosjanie bombardują miasta. No i tych patriotów, co ważne, brakuje na całym świecie i to w tym tygodniu szczególnie dużo było między politykami dyskusji i refleksji, jak Ukrainę wesprzeć w związku z tym.
1: Tak, Donald Trump tam srogie lanie dostał, można tak powiedzieć, za to, jak bardzo uszczuplił magazyny wojną z Iranem.
4: A on odbił na Pete'a Hegsetha, którego obwinił, a Pete Hegseth, minister wojny, jak oni to nazywają, odbił i twierdzi, że to wina jego zastępcy. I właśnie tak to wygląda.
3: Zaraz dojdziemy gdzieś na sam dół do tych urzędników i sprzątaczek.
1: Do tych patriotów samych, to ich wina pewnie. Agnieszka Laskowska?
5: Ja przychodzę z polityką krajową, sami zdecydujecie, czy to jest poważny temat, czy nie. O pizzy Mateusza Morawieckiego mam nadzieję, że powiemy chwilę. No i o wczorajszych hucznych obchodach. To było najwyraźniej zdaniem Pałacu Prezydenckiego tak ważne wydarzenie. Myślę o pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, że trzeba było aż wielką fetę na krakowskim przedmieściu zorganizować.
1: Ja z kolei chciałem dzisiaj porozmawiać z wami o upałach, które na szczęście już ustąpiły, ale tak naprawdę w ich kontekście o suszy i tym, co ten brak wody nam robi już teraz i co może zrobić w przyszłości. Właściwie ta susza w tym momencie w Europie jest rekordowa, no i ze względu na zmiany klimatu takich susz może być więcej, co tak naprawdę w każdej dziedzinie będzie katastrofalne, ale wydaje mi się, że warto o tym mówić z tej perspektywy, a nie tylko tej związanej z naturą, która oczywiście jest przerażająca, ale na wielu ludziach jednak takiego wielkiego wrażenia nie robi.
3: Chociaż robią wrażenie rzeczywiście obrazki z Lubelszczyzny i poziom Wisły i te mielizny, które dziś widać na zdjęciach, tak jakby tej wody tam było już po prostu ledwo, żeby w ogóle nazywać to rzeką jeszcze.
5: Ale wiecie co, ja się właśnie zastanawiam, czy to naprawdę robi wrażenie, czy to nie jest tylko tak, że my mówimy o tym, że padają deklaracje, że należy coś zrobić i czy faktycznie coś robimy, coś jako społeczeństwo, jako rządy, jako ludzkość.
4: Myślę, że to jest niezwykle ciekawe, jak my mierzymy się. No jednak nauka twardo mówi, że to jest największy kryzys, nie tylko klimatyczny, ale w ogóle różne szereg kryzysów ekologicznych, z którymi się mierzymy i pytanie, czy

0: chodzi o skalę, czy o to, że to nie jest tak spektakularne. No, są szacunki, które mówią, że w czerwcu zmarło 10-13 tysięcy dodatkowo osób z powodu fali upałów. 10-13 tysięcy. Gdyby to było trzęsienie ziemi, jakieś jednorazowe wydarzenie, w którym ginie 10 tysięcy ludzi, to by to, myślę, niebywale zszokowało.
1: Przypomnijmy, jak w czasie pandemii co tydzień dostawaliśmy, czy codziennie nawet aktualizacje danych dotyczących tych nadprogramowych zgonów.
0: To jest jakoś, myślę, wyzwanie, jak mamy o tym rozmawiać i co z tym robić.
2: Ja właśnie myślę, że jesteśmy na granicy, bo to, co widzieliśmy już na przykład w Rumunii, czyli to, że trzeba było wysadzić skałę na Dunaju, żeby elektrownia jądrowa dostała tyle wody, żeby mogła schłodzić jeden już z dwóch działających bloków po to, żeby mogła być produkowana energia elektryczna, to jesteśmy właśnie na granicy takich wydarzeń, że ludziom po prostu nagle zacznie brakować prądu. Jak zacznie brakować prądu, no to na przykład te ujęcia wód głębinowych nie będą w stanie funkcjonować i nam tej wody pitnej dostarczać. Woda pitna będzie musiała być racjonowana. Teraz susza jest w Holandii i tam zgodnie z przepisami pierwszeństwo mają wały. To znaczy najpierw wały dostają wody pitną, a dopiero potem ludzie. Czyli ta woda jest racjonowana najpierw dla ludzi, po to, żeby po prostu utrzymać tę infrastrukturę wałów, które powstrzymują morze przed wdarciem się na teren całego Królestwa Niderlandów. No i wydaje mi się, że takie graniczne wydarzenie, które sprawi, że zupełnie zmieni się nam to, jak będziemy funkcjonowali, czyli na przykład odetnie nam wodę na tydzień w ogóle i nie będziemy mieli wody w kranach, tylko w beczkowozach i to będzie powszechne w całym kraju, to już jest takie wydarzenie, kiedy ludzie nie będą mogli nie zauważać. Albo
3: tylko
2: powiedzieć,
3: to już chyba będzie dużo za późno.
2: Ale mi się wydaje, że to może być może w tym, może w przyszłym roku. To tak naprawdę jesteśmy w tym momencie, w którym to się
1: może
2: wydarzyć.
1: Chociaż eksperci mówią, że już jest za późno, że pod wieloma względami, chociażby kwestii retencji wody w Polsce i tego, jak u nas funkcjonują zbiorniki i tego, ile wody zatrzymujemy tej opadowej przy tych nawalnych opadach, które teraz zdarzają się w letnich miesiącach. Zresztą nie tylko w letnich, bo chociażby ta powódź z września sprzed już prawie dwóch lat, to jest kolejny przykład tego, ale to nam mówi, że już jest za późno. Teraz to już jest kwestia ratowania sytuacji na tyle, na ile się da, a nie tylko utrzymywania jej na takim poziomie, który wszyscy uznaliby za przygotowanie w pełni w 100% do takiego typu kryzysów związanych z wodą, ale generalnie z upałami, bo mi się wydaje, że my generalnie jako Polska, jako społeczeństwo, jako państwo, nie mówię tylko o władzy, mówię też o ludziach, nie jesteśmy przygotowani na takie upały i 40-stopniowe temperatury, jakie zdarzyły się ostatnio, pod żadnym względem infrastrukturalnym, społecznym, relacji międzyludzkich, tego, jak funkcjonujemy, rytmu dnia, to po prostu nie są nasze temperatury i jest problem.
0: Ja nie chcę podcinać skrzydeł, bo marudzić jest łatwo, więc myślę, że bardziej powinniśmy się zastanawiać, jak ze sobą rozmawiać, jak to komunikować. Dlatego, że nie mam tyle optymizmu, co ty. Myślę o tym z perspektywy, że w Stanach Zjednoczonych, jednym z najbogatszych jednak wciąż krajów świata, rocznie to są setki tysięcy uchodźców klimatycznych. Ludzi, którzy tracą domy albo muszą się przeprowadzać, no bo tam jest wyjątkowo w niektórych regionach dramatyczny klimat, to będzie powódź. Prawdopodobnie eksperci ostrzegają, że zbliża się w tym roku super El Niño, który w jednych miejscach spowoduje suszę, drugie miejsce zaleje. No i w jakimś, jakieś są mechanizmy psychologiczne, ale też nie oszukujmy się, ogromna dezinformacja, która powoduje, że jednak część z nas, z ludzi i z Polaków podważa ten związek między tymi dramatycznymi zjawiskami pogodowymi, a tym, że bardzo dużo wyemitowaliśmy dwutlenku węgla przez ostatnie 150 lat, to w każdym razie powoduje, że to się tak rozmywa. I w dodatku tu jest jeszcze to pytanie, ale ja nie twierdzę, że to się nie uda, ale jednak pytanie, na ile dojdzie do anomii, czyli będziemy myśleć o sobie, o swojej rodzinie, o swoim państwie, a na ile jednak jesteśmy w stanie zadziałać wszyscy na ziemi. Przepraszam za ten patetyzm, ale jednak ostatecznie, jakkolwiek to patetycznie nie zabrzmi, to jest wyzwanie globalne i pytanie, czy po prostu będziemy patrzeć jak ubożsi, czy w naszym kraju, czy w innym miejscu globu będą cierpieć, a my będziemy się adoptować. We Francji na przykład wprowadzą dopłaty do klimatyzatorów, tak? Bo skrajna prawica we Francji, która podważała do tej pory, walczyła wybuchła z Zielonym Ładem i tymi politykami, regulacjami różnymi, zorientowała się, że jest naprawdę gorąco i że Francuzom naprawdę to przeszkadza i Marine Le Pen zaczyna mówić o tym, że może trzeba dopłacać do klimatyzatorów. Czyli tych, którym będzie stać, będą dopłacać

0: klimatyzatorów. To znaczy jest, wydaje mi się, taka obawa również, ale nie znaczy, że ja twierdzę, że tak musi być, tylko że jakieś wyzwanie przed...
1: Czyli o ile teraz możemy żyć na przykład bez luksusowego auta i pogodzić się z tym, że tymi najdroższymi jeżdżą ci najbogatsi, a nam zostają te auta, powiedzmy, klasy średniej, to teraz będziemy się różnić klasowo między sobą dostępem do klimatyzacji i do szklanki wody w kranie.
0: Znaczy, to jest jakiś dramatyczny, ale nie do wykluczenia scenariusz, więc ja mam nadzieję, że po tym lecie będziemy trochę realniej rozmawiać o kryzysie klimatycznym, bo w ostatnich latach on był jakimś takim czymś zupełnie abstrakcyjnym, tak mi się wydaje. Weszła dyskusja o tym, że nie wolno tyle regulować, przeregulowane, trzeba ten zielony ład ograniczyć i być może to zostanie teraz bardziej zbalansowane.
2: Ale wydaje mi się, że właśnie ten przykład, który podajesz Francji i Marine Le Pen, on pokazuje, że jednak nawet ci ludzie, którzy są zatwardziałymi przeciwnikami tej wizji świata, w której zmiana klimatu jest spowodowana przez człowieka i należy jej się jakoś przeciwstawić, no to jednak wykonują pewne ruchy, nazwijmy to praktyczne. I wydaje mi się, że to jest jakiś wstęp do tego, żeby jednak właśnie bardzo konkretnie o tym wszystkim rozmawiać, bardzo konkretnie o tym myśleć i sięgać po takie rozwiązania, które może z jednej strony nie zadowolą tych naukowców, którzy najchętniej ograniczaliby jak najbardziej na przykład produkcję światową po to, żeby ograniczyć też dwutlenek węgla, ale jednak wprowadzą pewne zmiany, które chociaż wprowadzą nas na taką ścieżkę do celu, prowadzącą w końcu, do tego celu, którym jest jednak jakieś powstrzymanie chociażby gwałtowności tych zmian klimatycznych.
3: To jest pewnie kwestia tego, o czym powiedziała Agnieszka, czyli tego, jak my odbieramy, czy społeczeństwo, jak odbiera tę sytuację chociażby z tego lata i te temperatury, które pojawiały się powyżej 35 stopni regularnie, bo do tej pory rzeczywiście takich aż ekstremalnych temperatur nie było. Jeśli teraz społeczeństwo okaże się gotowe na dyskusję nawet nie o tym, kto jest winny globalnemu ociepleniu i kryzysowi klimatycznemu, ale jak przeciwdziałać skutkom, to wtedy, tak jak mówisz, jesteśmy na początku tej drogi do tego, żeby to się stał temat na przykład polityczny, na przykład kampanii wyborczych, bo dziś nim, wydaje mi się, nie jest, ewentualnie dla jakichś skrajnych opcji politycznych, gdzie jedni o tym mówią, że trzeba walczyć z kryzysem klimatycznym, a drudzy na tej drugim końcu skali negują to po prostu, bo to jest ich paliwo w kampanii. Nie? A pytanie, czy ten temat stanie się na tyle polityczny, na tyle nośny, żeby rzeczywiście było o nim głośno też, no, przykładowo w przyszłym roku, gdy będziemy się zbliżać do wyborów.
0: Ja przygotowałam, nawet nie będę tu czytać, bo do niektórych bardziej mówi język ekonomii, ale naprawdę jest mnóstwo wyliczeń, które pokazują, że więcej wydamy z powodu tego, że nie byliśmy gotowi zainwestować w transformacje te energetyczne i wszelkie klimatyczne, które miały charakter inwestycji w nowe technologie i rzeczywiście wiązało się z pewnymi kosztami, to te koszty, które już ponosimy, one są liczone w Europie w setkach miliardów, jeżeli chodzi choćby o kwestie ubezpieczeń, które są coraz droższe i nie wszędzie chcą je wykonywać. Te lasy, które spłynęły, fabryki, które stanęły, bo elektrownie nie mogły działać, produktywność, która spada ze względu na upały, więc jest jeszcze może ten język ekonomii, po prostu te koszty, widzimy je, kiedy trzeba nam wydać na transformację w rolnictwie. Pytanie, na ile zauważymy, że już nas kosztuje to, że nie byliśmy gotowi zmienić naszego sposobu funkcjonowania. No i pytanie ostatecznie po prostu, na ilu stopniach staniemy. To znaczy, na pewno już wiemy, że 1,5 stopnia to już w zasadzie chyba już podgrzaliśmy planetę od tej początku ery przemysłowej, kiedy zaczęliśmy CO2 emitować, no i na ile się zatrzymamy, plus te wszystkie inne kryzysy, bo mamy wymieranie gatunków, no jakby nie ma co, ale może rzeczywiście po tym lecie w Europie w każdym razie, bo to Europa najbardziej tak odczuwa. Zobaczymy, czy super El Niño nadejdzie, bo te duże El Niño prowadziły do głodu na globie.
2: Tak myślę sobie jeszcze o tym, jak ta susza i ta zmiana klimatu, to ocieplenie się przekłada jednak na takie zwykłe odczuwanie tego, co się dzieje. To też przekłada się w jakimś sensie na takie wydarzenia jak Tour de Pologne na przykład, gdzie widać, że ci zawodnicy pędzą w tym niemożebnym upale, stosują jakieś zamrażane kamizelki, żeby móc w ogóle tę trasę
3: przejechać. Pończochy z lodem zakładane na przykład na kark.
2: To jest też, wydaje mi się, taki ciekawy sposób, gdzie przez jakąś taką właśnie

0: dużą imprezę sportową można różne zjawiska wychwycić. Też te przyrodnicze na przykład dziejące
1: się. Ale ja mam
0: się.
1: Wrażenie, że nasz umysł, i może Agnieszka się z mną zgodzisz, to jest tak, że nasz umysł potrzebuje potwierdzenia. 1, 2, 3 dni takiego upału każdy z nas będzie mimochodem negował i myślał sobie, że to jest jakiś skrajny przypadek, to się przydarzyło, to jest tylko jakiś wypadek przy pracy. Ale kiedy taka temperatura, taka pogoda będzie się pojawiać przez tygodnie, co roku, to dojdziemy do punktu, w którym ludzie już zaakceptują fakt, że tak, już rzeczywiście zmienia się klimat także w Polsce.
2: Tak, tylko ja się boję, że w listopadzie, a najpóźniej w grudniu spadnie śnieg i zapomnimy o tym wszystkim i powiemy, no jak to,
1: zajrzymy
2: wszystko,
1: na Twittera czy X-a i pierwsze posty polskiej prawicy będą
2: oczywiście,
1: wyglądały tak, że o śnieg, gdzie to wasze globalne ocieplenie?
2: Dokładnie tak. To
3: jest taka
2: wracająca płyta.
0: Ale może zamknijmy już ten temat pogodowy w tym momencie. Ja tak chciałem w taki sprytny sposób jednak przejść jakoś do tego twojego tematu, bo ty Polsce się przyglądasz, oglądając Tour de Polski.
1: Tak, ja całkiem niedawno, no dobrze, w tym roku, nie pamiętam dokładnie, kiedy ten wyścig się odbywał, ale oglądałem zupełnie przypadkowo fragmenty wyścigu Tour of Slovenia, czyli wyścigu dookoła Słowenii kolarskiego. I razem z żoną mieliśmy taką refleksję, że to wygląda jak Polska, tylko trochę inaczej. I dobre 20 minut zajęło nam zastanawianie się, o co chodzi, że wygląda jak Polska, ale inaczej. I doszliśmy do tego, że rzeczywiście krajobraz jest przypominający Polskę w Słowenii, a przynajmniej to, co było można zobaczyć w czasie transmisji, że tam te budynki, infrastruktura, architektura to rzeczywiście przypomina także naszą, ale nie ma tam tych wszystkich reklam, banerów, plandek z napisami wywieszonych na płotach, że to po prostu jest wszystko takie czyste i pozbawione tych pstrokatych billboardów. I od tego czasu zacząłem się przyglądać temu uważniej podczas transmisji wyścigów kolarskich, a zdarza mi się obejrzeć taki kilka godzin
2: wszystkich lokalnych producentów.
1: Nie ma lokalnych producentów we Francji powystawianych wszędzie. Nie ma wielkich billboardów, że za 2 kilometry w prawo to będzie dyskont. Nie ma reklam, które najbardziej mnie bawią, czyli tych wielkich reklam firm brukarskich albo budowlanych, bo przecież każdy z nas jadąc drogą, jak zobaczy reklamę firmy brukarskiej, to myśli sobie, o rzeczywiście, skręcę i kupię trochę kostki.
0: To jak może się oni przydać. Trafiają? To jak oni na przykład znajdują skup?
2: Nie ja
1: myślę, że to jest coś takiego jak internet, także
2: jak
1: we Francji czy Słowenii. No a właśnie w Polsce niestety mamy tego bardzo dużo i to widać w czasie transmisji z Tour de Polonii, to widać, gdy jeździ się po Polsce, zwłaszcza w te rejony turystyczne, południe, południowy zachód. Ja byłem na Dolnym Śląsku w tym roku i był taki moment, w którym przekroczyłem granicę z Czechami, wjechałem do Czech i nagle zrobiło się jakoś tak pusto.
2: Ale to jest przykre, bo wiecie, ja to obserwuję od czasu naszej transformacji ustrojowej, kiedy myśmy się zachwycili i wręcz zachłysnęli tym, że mogą powstawać prywatne firmy. No i każdy oczywiście chciał wieścić urbi et orbi, że on oto prowadzi tutaj swój prywatny biznes. Ale od tego czasu już chyba wszyscy widzimy, jakie to jest brzydkie. Już obśmialiśmy te dziewczyny na traktorach reklamujące jakiś tam sprzęt rolniczy. Nie tylko to obśmialiśmy, ale powiedzieliśmy, że to jest no, po prostu nieprzyzwoite w XXI wieku, żeby kobiecym czy męskim ciałem reklamować jakieś przypadkowe
1: wulkanizacje opot na przykład.
2: Tak, przedmioty i urządzenia, tudzież usługi. Jeździmy po świecie. Oglądamy, tak jak ty mówisz, no wystarczy, że gdzieś wyjedziemy za naszą granicę. Oglądamy te estetyczne miasteczka, ulice, bo generalnie jak się jedzie przez Polskę, to naprawdę jest się bardzo zbudowanym. Są piękne domy, zadbane podwórka, ukwiecone płoty. Z wielką przyjemnością ja, podróżując po Polsce samochodem, naprawdę chłonę to, jak się pięknie rozwijamy i rozwinęliśmy. Ale kiedy wpadnie się już w taką matnię tych reklam, to jest po prostu brzydkie.
1: No i stąd,
2: dlaczego to się komuś jeszcze podoba?
1: Dlatego o tym chciałem powiedzieć, wspomnieć i zaapelować, jeśli mogę, jeśli mamy taką siłę, żeby taki apel dzisiaj wygłosić, to zaapelować o to, by lokalni samorządowcy jednak pomyśleli bardzo poważnie o tych uchwałach krajobrazowych, by te lokalne społeczności nie stawały okoniem przeciwko tym uchwałą, ponieważ to się wszystkim opłaci. PR-owo, koniec końców, brak tej reklamozy będzie dla wszystkich lepszy, a reklamy dziś firm drukarskich, czy drogę do nich poszukujemy w internecie. Można zainwestować na przykład w reklamę w lokalnym medium i wspomóc to medium, prawda, nawet gdzieś w mediach społecznościowych, i wszyscy się dowiedzą, którą drogę, w którą ulicę

0: należy skręcić, a jednak PR-owo to się opłaci też ogólnie tym turystycznym miejscowościom.
1: Apelował Robert Grzędowski, to jest trzecia godzina w Trójce.
2: Autopromocja.
3: No mocne to było. Ale co? Że w niepewnych czasach trzeba podążać za miłością.
4: W sierpniu zamykamy sezon i przypominamy wybrane tytuły Teatru Polskiego Radia.
5: Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów.
4: Sztuka napisana na konkurs teatru, telewizji, narracje nieobecne. Hasło pandemia.
6: Zapraszam na scenę teatralną Trójki Julia Mark, reżyserka Słuchowiska.
4: Polecamy w sobotę po 19:00.
2: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofa.
7: Żegnamy reklamy.
1: Jest 18:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
13: Jest akt oskarżenia przeciwko członkom Komisji Obwodowej we Włocławku w wyborach prezydenckich w zeszłym roku. Dotyczy 8 osób, w tym przewodniczącego i zastępcy. Chodzi o błędnie podane liczby oddanych głosów. Karolowi Nawrockiemu przypisano 283 głosy, a uzyskał ich faktycznie 282. Z kolei Rafałowi Trzaskowskiemu przypisano 346 głosów, a otrzymał ich 438. Wszyscy zostali oskarżeni o to, że nie dopełniając obowiązków działali na szkodę interesów publicznych. Grozi im do 3 lat więzienia. 1000 zł mandatu dla ojca za wykroczenie spowodowane przez dziecko. Chłopiec jechał na elektrycznej hulajnodze po ruchliwej drodze w Żurominie. Zatrzymała go drogówka.
14: Jeden z patroli zauważył jadącego przy drodze wojewódzkiej chłopca na hulajnodze. Policjanci podjęli kontrolę. Okazało się, że podróżujący hulajnogą ma zaledwie lat 12. Chwilę później w miejscu kontroli pojawił się ojciec dziecka. Na 44-latka został nałożony mandat karny.
13: Mówi Tomasz Łopiński z policji w Żurominie na Mazowszu. Węgierscy saperzy usunęli znalezione w Dunaju przy nabrzeżach w Budapeszcie materiały wybuchowe. Była to radziecka i niemiecka broń z czasów II wojny światowej oraz kula armatnia z XIX wieku. Znaleziska zostały przewiezione do strefy detonacji, gdzie będą zniszczone. Na czas operacji tymczasowo zamknięto Most Wolności, okoliczne nabrzeża i budynki uniwersyteckie. Bardzo niski poziom wody w Dunaju w ostatnich tygodniach odsłonił też fragmenty zniszczonego historycznego mostu Franciszka Józefa. Pełny serwis Trójki o 19:00.
1: Jutro temperatura do 26 stopni Celsjusza, Robert Grzędowski nie dowierza, a w niedzielę ma być do 31 na Dolnym Śląsku, tam będzie właśnie najcieplej.
0: On to powiedział, patrząc mi prosto w oczy.
1: To jest trzecia godzina, do godziny 19:00. Zostało nam jeszcze 27 minut. Agnieszka Lichnerowicz, Agnieszka Laskowska i Robert Grzędowski.
15: Tak jest.
0: Kłaniamy się.
1: I Michał Matus, kłaniamy się, Robert, do samego mikrofonu. Myślę, że to jest moment na to polityczne podsumowanie i patrzę jeszcze na Agnieszkę Laskowską, ale jeszcze jedna rzecz oficjalna przed nami.
5: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
1: W kontekście tego skrótu serwisu radiowej Trójki ten temat się sam narzuca.
15: Ja chętnie z wami poplotkuję o polityce, ale ja muszę zacząć od naszej

0: tej radiowej kuchni. Po pierwsze, powiedzmy, że zostaliśmy sami na gospodarstwie, sami ludzie od słowa. Cała sekcja muzyczna pojechała sobie na festiwal. Ja się dziwnie z tym czuję, mówiąc szczerze. A druga sprawa, jesteśmy przy innym stole. I to dlatego Robert patrzył ci w oczy, bo jest tak blisko.
1: Prawie mogę, wyciągając rękę, dotknąć jego czoła.
2: Ja myślę, że
0: państwo, jeżeli odtworzą nasz program na serwisie YouTube, tam gdzie można go będzie obejrzeć, odsłuchać, to zobaczą, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Takim trochę jakbyśmy w domu siedzieli przy kuchennym stole.
1: Taki wakacyjny stół, lecz
2: chleb na pół.
0: A w ogóle, słuchajcie, ja jeszcze dodatkowo naprawdę mam taką trudność, że tu, gdzie siedzi Robert, to ja siedzę zwykle prowadząc Puls Trójki. A tu, gdzie siedzę ja, siedzą politycy.
1: Czujesz się jak polityczka, jak gość swojej własnej audycji.
0: Tak, zastanawiam się, czy nie powinnam jakiegoś tutaj oświadczenia politycznego złożyć, ale po prostu chcę was wciągnąć w rozmowę o wczorajszych obchodach pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Była wielka feta, naprawdę taka no, zacna, trybuny na obie strony dziedzińca, dużo gości. Miałam wrażenie, że w jakimś nieformalnym zaproszeniu do uczestników tego spędu była informacja o tym, jak powinni się ubrać, bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale większość osób była na biało. To ładnie się fotografuje.
2: No, przy tej temperaturze to jest też praktyczne.
0: To były męskie, eleganckie koszule albo bluzki, tak jakby ktoś jakąś formę ubraniową zaproponował. Ale mam takie mieszane uczucia, powiem szczerze, bo myślę sobie, czy to jest moment faktycznie już, że prezydent ma prawo świętować, a z drugiej strony, tak jak chyba rzecznik prezydencki, uzasadniając jego akt łaski dla starucha, powiedział, prezydent to zrobił, bo ma takie prawo, odpowiadam sobie, że no ma takie prawo, a dba o swój wizerunek i swój PR, więc wystąpił, świętował i się pochwalił. A co wy o tym sądzicie?
1: Ja myślę, że zdecydowanie ma co świętować Karol Nawrocki, bo to jest taki, no po tym roku już właściwie wiadomo, że to nie było tylko takie na początku prężenie mózgów, tylko że to jednak no, faktycznie się wydarzyło, czyli że właściwie Karol Nawrocki stał się najważniejszą postacią polskiej prawicy i Jarosław Kaczyński trochę ma mniej do gadania chyba niż pan prezydent.
0: Ale w ogóle dobrze w takich ogólnych sondażach wypada, bo właśnie z okazji tej rocznicy zaprzysiężenia zrobiony sondaż bodajże dla Super Expressu mówi o tym, że 47% Polaków uważa, że dobrze sprawuje urząd. No fakt, prawie drugie tyle, ale mniej, 43% mówi, że jest niezadowolony z jego prezydentury, 10% nie ma zdania. Co dziesiąty Polak nie jest w stanie ocenić tego, jak w Pałacu Prezydenckim gospodarzy Karol Nawrocki. Ale bezsprzecznie to, co ty powiedziałeś, Michał, chyba można powiedzieć już teraz, że wysforował się, no jest blisko miejsca lidera, jeżeli chodzi o prawicę i będzie wszystko robił Karol Nawrocki, żeby nie tylko tę pozycję utrzymać, ale i ją wzmocnić, bo idą wybory. Myślę, że od września, jak już wrócimy też z politycznymi komentarzami, wrócą czy audycja Bez Uników, czy Śniadanie w Trójce, kiedy gościmy codziennie właściwie u nas polityków, to będą to wyłącznie już takie przedwyborcze spektakle polityczne. I no, ten ruch, który teraz wykonał na prawej stronie sceny politycznej Mateusz Morawiecki, notabene obecny wczoraj na tych obchodach Karola Nawrockiego, sfotografował się z pierwszą damą i fotografował się, wiem, bo wrzucił zdjęcia na X-a i fotografował się z dużą rzeszą swoich, powiedziałabym, fanek.
2: No, bardzo Mateusz Morawiecki jako polityk na początku drogi politycznej, kariery, tak, założył dopiero co to ugrupowanie, więc musi teraz przebijać się do mediów różnymi drogami.
0: Więc jest to jakaś próba teraz przejęcia rządów na prawicy przez, no chyba pałac jednak prezydencki i zmarginalizowania też Jarosława Kaczyńskiego, bo w sondażach PiS słabnie.
2: Mówiłeś o...
3: Nie, to chciałam, bo ja tak nie śledzę dokładnie, czy tak co roku będzie teraz? To czy każda urodziny, rocznica?
0: No myślę, że jak już pan prez...

0: zaczął, a powiedział, że baterie mu się nie wyczerpały i na 100% mocy wciąż działa. Na pewno, bo wiemy przecież, że ma siłownię w Pałacu Prezydenckim, więc ta moc jest.
1: Że to jest taki spektakl, styl, to znaczy...
0: No na pewno dużo skopiowane z ruchu MAGA, który ja już sam trochę kwestionuję siebie i gdyby tak spoglądać na amerykańską scenę polityczną, to już w ruchu MAGA nie ma takiej jedności.
2: Myślę, że w kontekście
0: jedności
2: urodzin Donalda Trumpa, czy tej 250-lecia Stanów Zjednoczonych i tych wydarzeń pod Białym Domem, to nawiązania tutaj są jak najbardziej na miejscu, no bo te wydarzenia następują po sobie, to znaczy najpierw Biały Dom, a wczoraj Pałac Prezydencki.
0: Widać, nawet w wizerunkach obu prezydentów, o których mówisz, ten czerwony krawat, jak porównamy zdjęcia czy Karola Nawrockiego, czy Donalda Trumpa, to oni zawsze właśnie w tym czerwonym krawacie, który no, ma kolor taki, który ma świadczyć o mocy, o sile.
2: No to Mateusz Morawiecki niedawno występował w czerwonym krawacie, takim do kolan prawie, jak siedział. To niezwykle długie są też te krawaty.
1: Ale ostatecznie to pewnie tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce jest o polskiej polaryzacji, czyli dla może nie połowy, ale dużej części Polaków. Tak, to jest imponujące, taki też celebra, patriotyczna, mocno przesączona patriotycznymi.
0: Ale też taka jednoznacznie męska siła.
1: Myślę, tak, no centralizacja władzy.
0: To przemawia
1: brakuje
0: też do tych wyborców.
1: A drudzy będą się dokuczać, podśmiewywać, trochę bać.
2: Ironizować.
1: Tak,
0: znaczy na pewno nie można lekceważyć gospodarza Pałacu Prezydenckiego, bo jak na razie, ktoś powie oczywiście, że to tylko rok, ale jak na razie przynosi to efekt polityczny. Dzisiaj...
1: To mówimy o prezydencie, a nie o liderze partii.
0: Ale to jest prezydent, który mówi, że on chce zmienić formułę prezydentury w Polsce, który chce zmieniać konstytucję, który obiecuje, że do 30 roku przedstawi swoje pomysły i tam będzie oczywiście zupełnie inna, czytaj, silniejsza pozycja prezydenta.
2: Chociaż jeśli mówimy o obietnicach, to Demagog przygotował takie zestawienie obietnic wyborczych Karola Nawrockiego na rok prezydentury. Dwie tylko zostały zrealizowane, trzy zrealizowane z opóźnieniem. W trakcie realizacji jest 16, czyli całkiem sporo, ale niezrealizowane zupełnie jest 6 obietnic prezydenta Nawrockiego z kampanii wyborczej, a w 16 punktach tych swoich obietnic nie podjął żadnych działań do tej pory. To też tak podaję, bo gdy mijało 100 dni od wyborów w 2023 roku, czy rok od tych wyborów, to rozliczano koalicję rządową z tych wszystkich obietnic Platformy Koalicji Obywatelskiej. No to także Karol Nawrocki w liczbach jest rozliczony i to można sprawdzić na stronach Demagoga.
1: Plus myślę, że wielu się specjalistów i nie tylko zgadza, że polska konstytucja powinna zostać zmieniona, bo ten balans czy brak między ośrodkiem rządowym a prezydenckim bywa destrukcyjny, ale jednak przy takiej polaryzacji, jaką mamy, konstytucji się w Polsce zmienić po prostu nie da. Więc na razie to, co możemy mieć, to brak ambasadorów w ramach sporu po prostu politycznego i przeciągania liny przez tym razem ośrodek prezydencki, a zmiana konstytucji, no nie wiem, może coś się w polskim społeczeństwie zmieni, ale nie bardzo widzę tę większość.
0: To chodzi też o wrzucenie jakiegoś hasła,
1: no właśnie,
0: które
1: dlatego
0: zarezonuje za rok z niewielkim okładem przy urnach wyborczych. Wystarczy też taką obietnicę, jak mówi Robert, złożyć i ona może mieć odzwierciedlenie w oddawaniu głosów, ale moim zdaniem w opisywaniu naszej polityki, zresztą nie tylko naszej, ale no, rozmawiamy o naszym podwórku, to słowo, którego użyłaś, polaryzacja, niestety bardzo boleśnie oddaje to, co się u nas dzieje. I to
1: mamy
0: jak
1: ambasadorów w kluczowych miastach, państwach.
0: I to jak też te polaryzacyjne nastroje są podgrzewane. A to z kolei widzimy niestety na naszych ulicach, w różnych przejawach agresji wobec, no chociażby wobec Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, ale na różne sposoby to się objawia.
2: Stali się ostatnio elementem już tej trwającej przed kampanii wyborczej, czy już kampanii wyborczej do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, bo ten pomysł Prawa i Sprawiedliwości

0: o tym, by odsyłać na Ukrainę mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni w naszym kraju, nie pojawił się znikąd. To także jest element tej kampanii na pewno. A co wy o tym myślicie?
1: Ja myślę, że to będzie jeden z głównych tematów. Znaczy, nasz stosunek do Ukrainy trochę też rozpoczął to prezydent.

0: podobnych gestów ze strony Ukraińców. Niewiele to rozwiązało w naszych kwestiach historycznych,
1: chociaż które są na pewno politycy, którzy powiedzą, że to nie zaczął Karol Nawrocki, tylko Wołodymyr Zełenski. Wcześniej
2: teraz,
1: jeszcze...
2: Ale mówimy o kampanii wyborczej jednak.
1: To... Ja, znaczy, no, jeśli chodzi o Polskę, to tak.
2: To
1: tak.
2: Było
0: na pewno tak. No, ja myślę, że to będzie temat, który będzie podgrzewany. Będziemy się jeszcze, ja przynajmniej pewnie nie raz wstydzić za to, jakie słowa padają w przestrzeni publicznej, ale też na ulicach, bo trafiam pewnie tak jak i wy na te filmy gdzieś tam w internecie, choćby na X-ie, gdzie naprawdę w wulgarny sposób ludzie, którzy są Polakami, zwracają się do innych ludzi. To przybiera jakąś naprawdę bardzo smutną formę.
3: Ale ja też muszę powiedzieć, że jak myślę o tym, nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc, ukraińskim temacie, to wydaje mi się, że to jest temat, który powinien być w centrum przyszłej kampanii wyborczej. Bo to jest wielka wojna, która dzieje się pod naszymi granicami. Tak naprawdę wielka wojna naszego sojusznika i sojusznika wszystkich bloków politycznych, w których jesteśmy.
2: O przywróceniu mobilizacji, kto jest za, a kto nie w Polsce. Tematy, które mają związek z
3: wojną.
2: Ale
3: właśnie problematyczne dla mnie jest to, że ta dyskusja w ogóle nie porusza tych tematów, które w tym kontekście są kluczowe, które dla naszego bezpieczeństwa są arcyważne, tylko skupia się na tych, które są jakimiś pobocznymi odpryskami, tak naprawdę prawdopodobnie w dużej mierze najczęściej podrzucanymi nam jednak przez wrogą stronę w tym całym
1: konflikcie.
3: Ale
1: jak wspaniałe one są w kontekście politycznym, budowania emocji, a to przecież na emocjach wygrywa się w
0: Ale
1: polityce.
0: Wiecie co, oddajmy jeszcze sprawiedliwość prezydentowi, bo on w tym wczorajszym przemówieniu, które wygłaszał przy krakowskim Przedmieściu, mówił o polskim stosunku do Rosji i tym, że Polska zawsze będzie walczyć z Rosją i Moskwą, jeżeli ona atakuje naszych sąsiadów. I zareagowała na to rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, Zacharowa, która no, oczywiście bardzo mocno zaatakowała prezydenta, więc też no, trzeba mu oddać sprawę. Nazwała go zresztą gdański muzealnik. To były takie określenia, jakimi nazywała Karola Nawrockiego. Oddajmy mu tę sprawiedliwość, że on w takiej skali makro, Karol Nawrocki, rozpoznaje wrogów. Natomiast w tej skali takiej mikroludzkiej, gdzie powinien popłynąć z pałacu jakiś głos: Polacy, opamiętajcie się, bądźmy przyzwoici wobec ludzi, dla których otworzyliśmy nasze domy i serca kilka, a czasem kilkanaście lat temu, bo Ukraińcy przecież nie przyjechali tutaj ani wczoraj, ani nawet w 4 lata temu, tylko są tacy, którzy są tutaj znacznie dłużej od wybuchu chociażby wojny w 14 roku.
2: Ja się zgadzam z tym, co powiedział Michał. I zastanawiam się, jak o tym, wierzę w naszą przekorę polską. Ja tak trochę może upraszczając, uważam, że to jest nasza cecha narodowa, przekora. No i ja zawsze myślę o tym, według ostatniego badania Europejskiej Służby Spraw Zagranicznych, my jesteśmy najbardziej podatni w Europie na rosyjską dezinformację, więc to już powinno, mam nadzieję, część z nas
1: na pewno nie ja.
2: A naszą ambicję pobudzić, ale też to, że ostatecznie różnimy się, mamy różne wrażliwości, czy kierujemy się różnymi politycznymi celami, no ale jesteśmy w tym razem, a bawią się nami ludzie Putina. I to jakoś mnie bardzo prowokuje, szczerze powiedziawszy, i budzi mój ogromny sprzeciw. To znaczy, ja się mogę spierać z moimi rodakami, oni mogą ze mną i uważam, że to jest super i dla demokracji zdrowo, dopóki to nie jest oczywiście afektywne i nie zamienia się w obrażanie czy nawet przemoc fizyczną. Tylko dlaczego my pozwalamy na to, żeby jakiś, przepraszam, Putin albo jego ludzie po prostu manipulowali tą naszą rozmową. To znaczy, chciałabym rzucić wyzwanie nam wszystkim, żebyśmy na to nie pozwolili. A druga
0: Ale
2: sprawa...
0: Ale to jest to, co tutaj no, wziął w duży cudzysłów Michał, że
2: tak, właśnie...
0: nikt z nas nie powie: tak, dałem się zmanipulować. I ludzie, którzy
2: Ale nie musimy tego mówić
0: ulegają
2: głośno.
0: No tej manipulacji,
2: to, każdy w ciszy
0: to są ludzie, jak ich zapytasz, powiedzą ci: oczywiście, że jestem przeciwnikiem polityki polityki Putina.
2: Nie,
0: tak?
2: nie,

0: nie, ale każdy z nas do jakiegoś stopnia podlega manipulacji, dlatego też w tych teraz, jak się mówi o walce z dezinformacją, to oczywiście te wszystkie techniczne rzeczy, że tam sprawdzić źródło, są ważne, ale kluczowe jest to, czy my rozpoznajemy nasze emocje w kontakcie z fake newsem, tak? Czyli jeżeli przeczytamy coś w internecie, co nas zdenerwuje, uraduje, no wzbudzi jakąś silną emocję, to zanim w to uwierzymy, albo zanim puścimy to dalej, dajmy sobie te 15-20 sekund, żeby się zastanowić, dlaczego to mnie tak zdenerwowało, dlaczego to wzbudziło we mnie obrzydzenie, albo wkurzyło mnie, albo nienawiść, dlatego że tam po tamtej stronie pracują specjaliści, to są ludzie, którzy latami zastanawiają się, jak manipulować nami. To są techniki, które wykraczają naszym możliwościom percepcyjnym. Rosja w tej chwili próbuje manipulować dużymi modelami językowymi. My po prostu musimy z pokorą przyznać, że jesteśmy wobec niektórych tych technik bezsilni. I jedyne, co możemy, to oczywiście państwo może nam pomóc się edukować i nas chronić, ale myśleć o tym, dlaczego my tak reagujemy. Dlaczego, czy to na pewno, czy nikt nami nie manipuluje.
1: To jest chyba też w ogóle tak, tak mi się wydaje, że to jest tak, że na przykład rosyjskiej sprawie generalnie służy to, żeby Polacy się po prostu kłócili. Więc niezależnie od tego, jakie zdanie mamy na jaki temat, to jeżeli będziemy je wyrażali wystarczająco agresywnie, to ktoś w Moskwie będzie się z tego bardzo cieszył. Więc to nawet nie chodzi o to, żeby zmieniać swoje poglądy, ale umieć je wyrażać w odpowiedni sposób i umieć jednak te emocje tonować, a nie nakręcać. I samo to jest już jakimś, wydaje mi się, krokiem w stronę leczenia tej naszej spolaryzowanej sytuacji.
0: A jeżeli migrację... Polska przechodzi gwałtownie proces zmiany z państwa emigracyjnego na imigracyjne. To siłą rzeczy po prostu realnie budzi napięcia. Być może niektóre grupy społeczne czują się zagrożone na rynku pracy. To absolutnie tym powinniśmy się zajmować i rozwiązywać te problemy poprzez, nie wiem, interwencje państwa, polityki, programy integracyjne, naukę języka dla uchodźców. Problem polega na tym, że my się tym nie zajmujemy, bo mamy odwróconą uwagę i prowadzimy bardzo dużo sporów, które do niczego nie prowadzą. Więc zamiast mieliśmy nie być jak Niemcy i zachód Europy i miała nam się migracja nie wymknąć pod kontrolę, a na razie nie za bardzo rozwijamy programy integracyjne i tak dalej, nauka języka. No właśnie dlatego, że jesteśmy bardzo wzburzeni. Więc to wydaje mi się, że powinniśmy mieć przestrzeń, żeby rozmawiać o realnych jakichś wyzwaniach i problemach, które się pojawiają. Też niektórzy mogą nie lubić szybkich zmian, niektórzy są bardziej otwarci. To też jest naturalne, że się ze sobą spieramy. Tylko dlaczego my pozwalamy Putinowi jakby bawić się nami, to wrzucam wyzwaniem. Wydaje mi się, że mam nadzieję, że nasza przekora zwycięży.
2: Patrzę
3: tak
2: na
3: sobie
2: Roberta.
3: Myślę w kontekście tego tematu ukraińskiego, szerokiego, jak to nazwałeś, Michale. W jednej z popołudniowych audycji w tym tygodniu usłyszałem wypowiedź Jerzego Zawadzkiego, pseudonim Mały, to powstaniec, który miał 8 lat, gdy wybuchło powstanie.
4: To prawda, ja powiem, audycja przy stole, nadaliśmy ją 1 sierpnia.
3: Tak, a później fragment w popołudniowej audycji, prawda?
4: Też na YouTubie.
3: I on tam wypowiedział takie słowa, które dla niego były niezwykle ważne na pewno. To musiała być rzecz ważna. Powiedział je takim tonem, przez 5 lat nie można było polskiej flagi pokazać w Warszawie, bo groziła za to śmierć. No i tak zastanowiło mnie te 5 lat, bo my w 27 roku w lutym będziemy mówić 5 lat od rozpoczęcia tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie. To jest ta sama skala. To już nie jest konflikt, jak wiele takich, które się zdarzyły za naszego życia na przełomie wieków, czy na początku XXI wieku, kilkudniowych, kilkutygodniowych, kilkumiesięcznych konfliktów zbrojnych, które działy się gdzieś na świecie i były relacjonowane w mediach, tylko to jest wojna, która trwa już tyle niemalże, co druga wojna światowa od kampanii wrześniowej do powstania warszawskiego.
1: Tak, i tak sobie myślę, że na pewno są w Polsce Ukraińcy z miejscowości, w których od tych już prawie 5 lat nie można wywieźć ukraińskiej flagi, ale można ją zobaczyć w Polsce. Niestety w coraz mniejszej liczbie miejsc, ale ta flaga znaczy dla nich dużo więcej, niż my sobie uzmysławiamy.
3: I jak właśnie zastanowimy się nad tym z perspektywy historycznej, a przecież bardzo lubimy w Polsce wracać do tej przeszłości, do flagi, do patriotycznych haseł, które pojawiały się w latach 40. na polskich ziemiach, ale także w Europie, to co działo się na emigracji, chociażby na Wyspach Brytyjskich, i patrzymy na to z polskiej perspektywy, to zwykła ludzka empatia nakazuje, choćby w pewnym stopniu, z tej perspektywy spojrzeć dziś na Ukraińców, nie tylko tych, którzy walczą na froncie z rosyjską armią, ale też tych, którzy znajdują się w Polsce. Oczywiście chłodna głowa

0: tak zwana jest potrzebna i rozum, i rozważanie pewnych kwestii indywidualnie, bo przecież nie wszyscy są święci i nie wszyscy działają tak, jak wypada. I to nie jest kwestia narodowości, tylko po prostu ludzi. Ale jednak apeluję, drugi raz już dzisiaj, ale w tym temacie apeluję o to, byśmy właśnie te 5 lat, te bardzo proste hasło gdzieś tam w głowie mieli, gdy myślimy o Ukraińcach.
1: Zwłaszcza, że ja tylko może ten wątek szybko przytoczę.
2: Praktyczny, frontowy.
1: Tak, a nawet nie frontowy, dlatego że to jest wojna, chyba najlepiej ją rozumieć cały czas jako wojnę na wyczerpanie, czyli wyczerpanie zdolności obu stron Ukrainy i Rosji do prowadzenia działań wojennych, czyli głównie chodzi o żołnierzy, których brakuje po obu stronach. Uzbrojenie, i tu z ukraińskiej perspektywy kluczowa jest obrona powietrzna, bo chodzi o ochronę cywilów w miastach. Druga kwestia to jest odporność gospodarek, na ile gospodarki są w stanie utrzymywać państwo i ten wysiłek zbrojeniowy, militarny. Tu z perspektywy Ukrainy oczywiście kluczowa jest Unia Europejska, która pomaga, my pomagamy ukraińskiej gospodarce. No a po trzecie wytrzymałość społeczna, czyli gotowość do prowadzenia walki. No i tutaj obie strony mają sojuszników. Rosja ma Chiny, ma Koreę Północną, natomiast Ukraina ma Unię Europejską, więc ta kwestia wytrzymałości społecznej dotyczy nas. Rakieta, ile dni temu wpadła tu rosyjska rakieta i do tej pory nie jesteśmy pewni, czy ona przypadkiem wpadła, czy jak najbardziej Rosjanie wystrzelili w naszym kierunku rakietę. W Niemczech znaleziono uzbrojonego w ładunek wybuchowy drona w Lipsku. Chodzi mi o to, że to jest wojna ukraińsko-rosyjska, ale on po pierwsze będzie się rozlewać, bo tak wojny działają, no, a po drugie...
3: Mówi się już o ataku na fińskie miasto Narwa.
1: Jakby różne są scenariusze.
3: W prowadzeniu uzbrojonych żołnierzy. Miasto w większości zamieszkane zresztą przez, trudno nazwać mniejszość rosyjską, bo jest tam 95%, prawda, osób.
0: Tak.
1: Ale no, część to są oczywiście lojalni obywatele Estonii, tylko z drugiej strony chciałam podkreślić, że Rosja słabnie, a Europejczycy w sumie razem z Ukrainą są silniejsi. Żeby to nie brzmiało, bo Rosja umiejętnie projektuje swoją siłę i taką niezwyciężoność. Więc wszyscy eksperci podkreślają, że to jest tylko kwestia jakby wyczerpania i wszyscy są wyczerpani, ale przede wszystkim są Ukraińcy wyczerpani strasznie. To jest straszna wojna. Myślę, że sobie nie zdajemy wielu z nas sprawy, ale ostatecznie to jest kwestia wytrzymałości, więc...
0: Rzućmy to wyzwanie, bądźmy wytrzymali.
1: No tak, po drugiej stronie...
2: Ale trochę w tym też to jest mowa o wytrzymałości polskiego społeczeństwa, tak sobie myślę. Właśnie na to, że jednak no to jest wysiłek ze strony
1: ogromny
2: społeczeństwa.
1: Tak. Też, stres, żeby... strach, lęk.
2: Też wysiłek związany z tym, że przyjmuje się tylu uchodźców uciekających przed wojną.
1: Absolutnie.
2: Ale tak sobie myślę, że w poprzedni weekend odbyło się takie dobrosąsiedzkie spotkanie w Warszawie, Poznaniu, Słupsku i w Łodzi, w kilku różnych miastach. Nie przyszło na nie jakoś bardzo wielu ludzi, nie były to nieprzebrane tłumy, ale jeden z organizatorów powiedział mi coś takiego. W Słupsku, jak organizowaliśmy marsze antyimigranckie, to było nas 6 na 500 najpierw, potem 12 na 300 osób, a potem nas było 30, tamtych 40 i marsz odwołano. Więc nawet takimi drobnymi gestami da się tej całej sprawie przeciwstawić i jest wielu ludzi w Polsce, którzy są gotowi to zrobić i myślę, że to jest jakaś myśl, z którą warto, żebyśmy po tej 3 godzinie zostali, na którą właśnie skończył nam się czas. Patrzę, Robert Grzędowski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, a nie ma polecajek? Off festiwal, proszę słuchać Trójki w weekend, bo jak już taka ekipa pojechała do Katowic, to warto.
2: Agnieszka Lichnerowicz?
1: To pokojnego popołudnia.
2: I Agnieszka Laskowska.
3: Ja zapraszam na nasz poranek z ogrodu jutro od 7 do 9. Będzie się dużo rzeczy działo.
2: Michał Matus, dziękuję i patrzę na Krzysztofa Sagana. To chyba moment, że już kończymy. Do usłyszenia.
4: Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i

0: Objawy zniknęły.
1: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: I Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Piękne zwycięstwo Kasi Niewiadomej, nasza kolarka, liderką Tour de France Femme. Już 15 kandydatek i kandydatów na prezydenta Krakowa. Kampania rusza na dobre. Czerwone flagi i zakaz wchodzenia do wody na 3 morskich kąpieliskach. Kasia Niewiadoma, liderką Tour de France Femme. Nasza kolarka wygrała 7 etap prestiżowego wyścigu i jutro pojedzie w żółtej koszulce. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na legendarnym szczycie Mont Ventoux i stopniowo powiększała przewagę nad rywalkami. W generalnej klasyfikacji Kasia Niewiadoma wyprzedza Holenderkę Demi Vollering o 15 sekund i Szwajcarkę Marlene Reuser o 39 sekund. Wyścig zakończy się w niedzielę w Nicei. Rozpoczął się wyścig o władzę w Krakowie. Już 15 km... komitetów zgłosiło się do Krajowego Biura Wyborczego w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Swoich kandydatów wskazały największe partie polityczne. Jest także liczne grono kandydatów niezależnych.
8: Zbiórkę podpisów poparcia dla swojej kandydatury na rynku głównym w Krakowie rozpoczął były poseł PO i Ruchu Palikota, obecnie przewodniczący Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, który już po raz czwarty wystartuje w wyborach na prezydenta miasta.
9: Tak, będę startował. Jeśli w coś się naprawdę mocno wierzy, to trzeba być wytrwałym i konsekwentnym.
8: Koalicja Obywatelska i PSL poparły kandydaturę senatorki Moniki Piątkowskiej.
10: Teraz każdego dnia duża aktywność na ulicach Krakowa, spotkanie w każdej dzielnicy krakowskiej, rozmowy z ludźmi.
8: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki również rozpoczął zbiórkę podpisów poparcia pod swoją kandydaturą.
11: Ruszamy z kampanią, to powoduje, że możemy intensywnie działać.
8: Swoją kampanię na początku tygodnia rozpoczęła już posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Swoje komitety zgłosili m.in. poseł Bartosz Bochańczak z Konfederacji czy były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
7: Wybory w Krakowie są konieczne po tym, jak w majowym referendum odwołany został prezydent Aleksander Miszalski. Rosja wykorzystuje braki Ukrainy, jeśli chodzi o zdolności zwalczania rakiet balistycznych, ocenia generał Roman Polko. Były dowódca Gromu odniósł się do ostatnich rosyjskich ataków na Kijów wymierzonych w ludność cywilną. Jego zdaniem to zemsta Władimira Putina za to, że Ukrainie udało się rozszerzyć obszar wojny na całe terytorium Rosji.
12: To jest dla Rosji porażające. To jest porażające dla Putina, który bał się zorganizować taką pełnoskalową defiladę 9 maja. No i teraz próbuje się mścić, uderzając w tą piętę achillesową Ukrainy dzisiaj, czyli brak zdolności zwalczania rakiet balistycznych. Są też, no niestety, wszystkie te ataki na Kijów, te ludobójcze ataki, mordowanie cywili, no one są bezkarne, bo dzisiaj Ukraina nie ma po prostu się czym bronić.
7: Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina chce do przyszłego roku opracować własny system rakiet balistycznych i obrony antybalistycznej. Według ukraińskiego prezydenta Kijów ma odpowiednie zaplecze naukowe i przemysłowe oraz poziom technologiczny. Włochy nie wykluczają, że po 15 sierpnia przedłużą tymczasowe kontrole graniczne osób przybywających z Hiszpanii. Decyzja będzie zależała od rozwoju sytuacji migracyjnej w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej.
13: Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi podkreślił, że wprowadzone tydzień temu kontrole są zgodne z przepisami Unii Europejskiej i mają charakter tymczasowy. Zapewnił, że są prowadzone wyrywkowo i

0: nie powodują większych utrudnień dla podróżnych. Dodał jednak, że po 15 sierpnia może nie być powodów do ich zniesienia. Jak wyjaśnił, również hiszpańskie służby ostrzegają przed możliwym wzrostem presji migracyjnej w Ceucie. Kontrolę wprowadzono po gwałtownym wzroście liczby migrantów próbujących przedostać się z Maroka do hiszpańskiej Ceuty. Włoski rząd obawia się, że część z nich może przemieszczać się dalej przez strefę Schengen. Dlatego czasowo przywrócił kontrolę wobec osób przyjeżdżających z Hiszpanii. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Zamknięte kąpielisko Plaża Miejska w Łosicach, położone nad malowniczym Zalewem Łosickim, to popularne na Mazowszu miejsce rekreacji dla rodzin z dziećmi. Decyzją inspektorów sanepidu będzie niedostępna do odwołania.
2: Próbki wody wykazały obecność bakterii enterokoków. To oznacza, że woda w zalewie na rzece Toczna nie nadaje się do kąpieli. Bakterie mogą powodować zakażenia układu pokarmowego i moczowego. Najczęstsze objawy to bóle brzucha, gorączka, nudności i osłabienie. Kolejne badanie wody łosicki sanepid zaplanował na najbliższy poniedziałek.
1: Relacjonowała Beata Głozek. Zakaz wchodzenia do morza obowiązuje z kolei na dwóch kąpieliskach w Jarosławcu na Pomorzu Zachodnim. Tam stwierdzono przekroczenie norm mikrobiologicznych wody. Natomiast na plaży Gdynia Redłowo nadal są czerwone flagi i zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie zanikające opady deszczu. Nad ranem 10 stopni na Mazurach, 15 w centrum, do 17 w Małopolsce.
4: Autopromocja.
5: Przy stole.
6: Przyjechała, wysiadła z pociągu i pyta. Rolada? A może modra kapusta? W życiu to będzie śniadanie, niepowtarzalne śniadanie w wyjątkowej dzielnicy Katowic. Nikiszowiec, górnicze osiedle z początku XX wieku, które cały czas się zmienia.
7: Już jutro, w sobotni poranek, zasiądziemy przy dużym stole i z ludźmi stąd porozmawiamy o Nikiszowcu i o tym, co tutaj na Śląsku ważne.
6: Zapraszamy tuż po 9:00.
7: Agnieszka Obszańska
6: i Anna Dudzińska.
4: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: No nic nie będę mówił, ale dzisiaj to miałem bardzo mało czasu, żeby tutaj w studiu się zainstalować, przygotować, rozłożyć, popisać, no ale jest. Jesteśmy gotowi.
5: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
17: Jesteśmy gotowi nawet w takim samym składzie jak tydzień temu. Dobry wieczór. Krzysztof Sagan, realizacja dźwięku. Marek Pawlukiewicz, wydawca. Michał Grabek-Grabkowski, mówiący te słowa. Witamy serdecznie w piątkowy.

My w takim samym składzie. Na szczęście utwory, które dzisiaj pojawią się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia do 22, będą w innej kolejności niż miniony piątek. Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy postanowili w tym tygodniu oddać głosy na swoje ulubione nagrania z zestawu, który ma 100 pozycji, 100 propozycji nawet. Mało jest tych głosów w wakacje, no ale jakoś sobie to tłumaczę, że to chyba normalne w lipcu i w sierpniu. Teraz mamy 10 minut prawie po godzinie 19, około 19.45 i około 21.50 połączymy się z Katowicami. Tam dzisiaj ruszył kolejny OFF Festival. Trójka patronuje oczywiście temu wydarzeniu. No i grupa trójkowa jest na miejscu, także dowiemy się, co tam słychać w Dolinie Trzech Stawów. No dobrze, będziemy łączyli się z trójkową ekipą, ale oczywiście liczymy też na to, że połączymy się z wami, albo raczej wy połączycie się z nami, drodzy słuchacze trójki. Mailowo lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl, bądź telefonicznie 2 2 7 3, 2 2 7 3. Jeżeli chodzi o social media, proszę pamiętać o kanałach trójki, proszę pamiętać o kanałach, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No i proszę pamiętać o fanpage'u oficjalnym Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze, Facebook, Instagram. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Aha, jest jeszcze grupa sympatyków na Facebooku. Pierwsza Trójka, lista przebojów sympatycy. Tak się nazywa ta grupa. Proszę tam zajrzeć, proszę tam poczytać, zaprzyjaźnić się, wymienić swoje myśli, swoje skojarzenia z listą, no i może namawiać innych do tego, aby głosowali. Tydzień temu głosowano także na pierwszym miejscu

0: City Walls, formacja Archive, jakże to trójkowa grupa. Tydzień temu na miejscu pierwszym 116 notowania listy przybojów. 117 rozpocznie się kilka minut po godzinie 20. Ono jest już tutaj przygotowane, wydrukowane na kartce, która leży obok mnie i obok Krzyśka, który program dziś realizuje. Ale to jest jeszcze ta pora, kiedy zajrzymy do archiwum listy przebojów programu trzeciego polskiego notowania. Uwaga, John Bon Jovi.
1: Got an old coat for a

Dzisiaj mamy 7 dzień sierpnia. Tego dnia w roku 1990, czyli 36 lat temu, ukazała się debiutancka płyta Johna Bon Jovi'ego Blaze of Glory. No i pomyślałem, że może zobaczymy, jak tytułowy utwór, ten najbardziej rozpoznawany, dawał sobie radę w liście przebojów trójki. Pojawił się on w 443 notowaniu, spędził 20 notowań na liście i był 6 razy na miejscu pierwszym. John Bon Jovi. No skoro 443, tam dwa razy Sinet w pierwszej dziesiątce. Ja płaczę teraz.

No bo mnie to się zawsze płakać przy tym utworze chce. A wideo, jakie piękne. Młodziacy, jeżeli są przy radiu, proszę nadrobić. Nothing Compares to You. 443 notowanie, tak jak powiedziałem. Sinead O'Connor dwukrotnie w pierwszej dziesiątce. Ten utwór na miejscu 9, właśnie w 8, przepraszam, w tym notowaniu, a to było dawno, dawno temu. Utwór zadebiutował w 419, 3 marca 90 roku, 51 tygodni na liście i 6 razy na miejscu pierwszym. Oj, oj, oj, a kiedyś to było. A teraz już można głosować na nowe piosenki, w tym na nową propozycję od Echo and the Bunnymen.

0: Także cały czas 100 niesamowitych utworów do wybrania. Dziś doszły m.in. pustki, m.in. nowa propozycja Basi Małeckiej, Bonobo się pojawił, o proszę bardzo, Weezer, Minimal Blue, nic nie wiem, także proszę zajrzeć na naszą stronę i tam sobie poprzebierać, poprzeglądać i wybrać 10 ulubionych piosenek. Echo and the Bunnymen, Brussels is Haunted. Po 12 latach wracają, 18 września będzie nowa płyta. W ten sposób zapowiadają wydawnictwo. A co my? A my bierzemy się do pracy.
1: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
0: Do 20 poczekalnia, do 117 notowania. Czas start, 50. To powrót Alabama Shakes.

Alabama Shakes, I Feel Hope Coming. W poczekalni 50 to powrót. Chyba im się tutaj podoba. Głosowanie w tygodniu cieniutko, cieniutko, ale zawsze się można poprawić. Proszę wejść na naszą stronę na 49-1. Jungle, Someday Somewhere.

Jungle, 27,5 minuty po godzinie 19. Poczekalnia do 117 notowania. Niedługo łączymy się z Off Festiwalem, ale to jeszcze nie teraz. Teraz Sway, to a propos Sharpening Knives 4.8.

Suede w liście, może jeszcze nie w liście, ale w poczekalni dzisiaj na miejscu 48. Nie powiedziałem, ile mamy nowości. Mamy dzisiaj 3 nowości w poczekalni. 2 powroty, bo tak też się czasem tutaj dzieje. No i może pora przedstawić pierwszą z tych nowości, panie i panowie. Pani nazywa się Jessie Ware. 47 to miejsce, na którym się dzisiaj znalazła, a utwór, z którym się dzisiaj znalazła, zatytułowany jest, uwaga, teraz powiem, Sona.

Jessie Ware dzisiaj debiutuje w poczekalni, miejsce 47. Dwie dwójki, 7 trójek. No nie pozdrawiałem dzisiaj urlopowiczów. Warszawa pusta, znaczy wszyscy wyjechali. No bo to taki okres, to proszę się chwalić, gdzie jesteście i gdzie gra dla was dzisiaj program Trzeci Polskiego Radia i 117 notowanie, które rozpocznie się kilka minut po 20. Krzysztof Zalewski.

Tak, tak. Krzysztof Zalewski, miejsce 46. Proszę bardzo, na którym to dzisiaj miejscu pan Krzysztof występuje. Lista małpa polskieradio.pl. Na razie cieniutko w mailu, cieniutko w głosowaniu. Och, co te wakacje robią ze słuchaczy. Queens of the Stone Age. Tak, z takim utworem się pojawili. Josh Homme i ekipa. To teraz Easy Street.

Poczekalnie, tutaj zawsze tak we fragmentach i tak szybko możecie zagłosować na te utwory, pomóżcie im, bo jakby nie było, mają pecha, kiedy błąkają się po poczekalni, a mogły przecież by być w pierwszej 30. Evanescence, 10 na dół, miejsce 44.

Evanescence, Tell Me When You've Had Enough. 10 na dół, miejsce 44 w poczekalni do 117 notowania listy przebojów, wakacyjnej listy przebojów programu trzeciego, bo my się w listę bawimy zimą, wiosną, jesienią i w wakacje teraz. Dzisiaj 7 dzień sierpnia, przypominam, o festiwal. Trójka patronuje wydarzeniu. Niedługo dowiemy się, co tam w ogóle słychać w Katowicach, a myślę, że już słychać kilka scen. U nas scena jedna, ona nazywa się Poczekalnia do 20. Po 22 scena, pierwsza 30, Lola Young.

Lola Young, 43 From Down Here z 42 www, nasza strona, tam zakładka lista przebojów. Proszę się wziąć do pracy. Maja i Wojciech teraz.

Maja Klesz czy Wojciech Waglewski, 4 na dół, zaproście mnie do ognia, miejsce 42. Na 41 pan Beck.

0: Bo tak delikatnie i sennie, panie Beck, In the Night z 40 na 41, a na 39, nie, na 40, uwaga, to będzie też powrót do poczekalni. Interpol, Iron City.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

City, Interpol, powrót do poczekalni na miejscu 40. No właśnie, do 20 szybciutko biegniemy, za chwilę przebiegniemy się do Katowic, moi mili, a po 20 rozpoczniemy 117 notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Jeszcze raz dziękujemy tym wszystkim, którzy poświęcają swój czas w ciągu tygodnia i oddają głosy na swoje ulubione, znane z Anteny Trójki piosenki. To naprawdę nic nie kosztuje i w ogóle jest to proste, bardzo proste. Prawda, panie Arturze? Prawda, panie Dawidzie?

0: Yeti. Z jednej strony Dawid Podsiadło, z drugiej strony Artur Rojek, miejsce 39. No właśnie, jeśli Artur Rojek, to...
1: Trójka

0: na OFF Festiwalu.
1: No właśnie, trójka na OFF Festiwalu. Bramy są już otwarte. Atmosfera pewnie przepiękna, przecudowna i festiwalowa w Katowicach. Po drugiej stronie słuchawki Justyna Grabasz. Dobry wieczór, cześć Justyna.
2: Dobry wieczór, cześć. Zgadza się, to ja jestem na OFF-ie, to też się zgadza.

0: W namiocie eksperymentalnym Joshua Aidehen, jeszcze przed debiutancką płytą, granie no w zasadzie klubowe, kontakt z publicznością niesamowity, na scenie dwa wachlarze, żeby się trochę wentylować, bardzo, bardzo tanecznie, piękne interakcje z publicznością, na koniec zresztą wybrzmiało, co ciekawe, Once in a Lifetime Talking Heads w jego wykonaniu. W tym samym czasie na scenie grał taki skład jak Tercet Imperial, czyli Piotr Zabrocki, Jan Emil Młynarski, Joanna Sztuczka, w takim elektronicznym graniu opartym trochę na muzyce, nie trochę, właściwie w całości opartym na muzyce ludowej. Połamane, bardzo, bardzo intrygujące dźwięki. Aktualnie teraz słyszę gdzieś tam za winkle gra duet Dana and Alden. Przepiękne, takie około jazzowe granie. Ja widzę, że dużo ludzi spokojnie sobie siedzi tutaj na kocykach, na siedziskach rozkładanych i wypoczywa przy tym koncercie. Ale bardzo dużo rzeczy jeszcze przed nami i postanowiłam popytać trochę ofowiczów, na co w tym roku najbardziej czekają.
1: Na Wednesday zawsze lubię takie surowe, gitarowe granie i klimat Appalachów.
2: Flaming Lips na pewno. Zdecydowanie. Headliner tego dnia i najfajniejszy koncert i fajny powrót po wielu latach.
3: Na Johna Gomara najbardziej.
4: No chyba też tak.
0: Dlaczego akurat John Mayer?
3: Legenda. Jedna z niewielu okazji, żeby usłyszeć niektóre hity The Smiths, więc no, niesamowita okazja zobaczyć legendę na scenie, więc nie możemy się doczekać.
5: Ja najbardziej czekam na Chad Pyle, Death Heaven i Young Lina.
6: Najbardziej czekam na Sunday Real Estate, bo wiem, że mogą nie wrócić.
7: Ja przyjechałam na Celine Dessenberg i na Dobrawę Czocher. Kocham wiolonczelę, a Celine gra na jakiejś crazy harfie, a ja chciałam zawsze grać na harfie, więc no, to są moje dwa typy dzisiaj.
8: Tura Verukaja. Zdecydowanie jedyna okazja, myślę, w ogóle nie wiem, że on tu zawitał do Europy, nie wiem, czy to jest jakaś trasa, nie sprawdzałem nawet, ale wydaje mi się, że to jakaś jest wybitnie sytuacja unikatowa, że będzie można zobaczyć Zbigniewa Wodeckiego w Brazylii, w Polsce.
9: Justyno, bo o to, czy się dobrze radiowo bawicie, nie będę pytał tutaj ze studia przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, ale zdaje się, Trójka ma przepiękne miejsce na festiwalu. Gdzie można was znaleźć?
0: No jesteśmy tuż obok sceny głównej, przy strefie, takiej mniejszej strefie gastro. Czekamy tutaj w ogóle na państwa z otwartymi ramionami. Mamy takie bardzo wygodne siedziska. Mamy trójkowe płaszczyki przeciwdeszczowe, które są piękne, różowe. No i my tutaj jesteśmy przede wszystkim, więc można się z nami spotkać, zbić piąteczkę, porozmawiać. Także zapraszamy wszystkich ofowiczów, którzy może jakoś takim cudem słuchają nas w tym momencie. No czekamy też na te koncerty wszystkie, które przed nami, bo dużo jeszcze dobrych rzeczy się dzisiaj wydarzy. Wydarzy się na przykład koncert zespołu Witch. O, na przykład pan teraz do mnie podszedł i zapytał, czy może się podzielić. Tak, o płaszczyk chodzi. No właśnie, można zbierać nasze płaszczyki. Czekam bardzo, bardzo na kilka koncertów jeszcze dzisiejszego dnia. Na wspomniany Witch, na Black Country New Road, a jutro właśnie Artur Verukaj, o którym zresztą wspomniał jeden z przepytywanych przeze mnie festiwalowiczów.
9: No Justyna,
0: będzie pięknie jeszcze.
9: Justyna Grabasz z naszej trójkowej radiowej ekipy, która rządzi na OFF Festiwalu. Serdecznie dziękujemy, życzymy iście festiwalowej zabawy, niecodziennych wrażeń muzycznych, no i trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało. I do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.
9: A my wracamy...
10: Trójka na OFF Festiwalu.
9: A my wracamy właśnie do poczekalni, bo w studiu przy Myśliwieckiej lista przebojów na 38 Zuta.

0: Za długo byłam sama.
1: 100 lat, to jest tytuł tego nagrania. Jesteśmy w poczekalni. Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz. To było miejsce 37, tydzień temu to było miejsce 35, no i taki to los piosenek w poczekalni. 9,5 minuty do 20. Spieszymy się, biegniemy, żeby pomieścić to wszystko, dlatego teraz ty w górę, ja w dół. Na 36 wystąpi polska formacja Pustki.

Pustki, ty w górę, ja w dół. Z 37 na 36. Na 35 Dawid Podsiadło na Błysk. To jest utwór, który tydzień temu był na miejscu 43. Lista małpa polskieradio.pl. 2 2 i 7 3. Dajcie znać, czy jesteście

0: Zrozumiem, że ty.
1: Dawid Podsiadło, Na Błysk, 8 do góry na 35. Dziś szybciutko we fragmentach, no ale jest jeden sposób, żeby grać te utwory w większych fragmentach i nawet w całości. Po prostu musicie na nie głosować. Greta Van Fleet, So You'll Stand. To jest, uwaga, nowość.

Druga z trzech nowości, Greta Van Fleet, So You Stand, na miejscu 34. Na 33. Blauka, bez zmian.

0: Dziś słuchamy na polu namiotowym nad jeziorem Zdworskim, niedaleko Płocka. Z jednej strony leci głośno disco polo, z drugiej hip-hop, a my słuchamy listy. Po wakacjach frekwencja przed odbiornikami wróci do normy. Sam dziś zapomniałem zagłosować. Wiadomo, wakacje. Takiego maila napisał pan Paweł. Serdecznie dziękujemy. Blałka Everest na miejscu 33, a na miejscu 32 na 5 minut do godziny 20 wystąpi niezwykle popularna artystka na całym świecie, która nazywa się Céline Dion i zaśpiewa po francusku.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Gros

Bonjour, pardon, merci, Céline Dion, 32 z 31. No i jeden utwór pozostał i to jest najwyżej notowana nowość w dzisiejszej poczekalni. Zachwyt, Karolina Prasał, Nie tędy droga, wracamy po serwisie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Halo, czy jest tu ktoś?
2: Tak, to twój chatbot Marek.
3: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Wydarzenie historyczne.

0: historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 7 dzień sierpnia. Minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Demonstracja przed kancelarią premiera. Jej uczestnicy sprzeciwiali się atakom na tle narodowościowym. Przedszkolaki z Rawicza z salmonellą. Sanepid kontroluje placówkę i firmę cateringową. Złote algi wykryte w części kanału Gliwickiego. Wody Polskie działają. Państwo musi działać stanowczo wobec agresorów atakujących Ukraińców. Tak mówili uczestnicy pikiety przed kancelarią premiera. Protestujący złożyli 11 tysięcy podpisów wraz z apelem do rządu o zdecydowane działanie przeciwko atakom motywowanym uprzedzeniami narodowościowymi. Uczestnicy ustawili przed kancelarią premiera tak zwaną brunatną mapę Polski, a pod tabliczkami z miejscami, gdzie doszło do ataków na Ukraińców, złożono białe kwiaty. Jakub Kocjan z Akcji Demokracji podkreśla, że konieczne jest większe zdecydowanie państwa w tej sprawie.
5: Oczekujemy zarówno jednoznacznego potępienia każdego z takich czynów, jak i też przygotowania planów, jak można lepiej chronić osoby pochodzenia ukraińskiego, które w Polsce mierzą się obecnie z atakami. Państwo musi działać, musi być sprawne, reagować na ten ściek, którym stał się internet.
4: Minister Sprawiedliwości powołał specjalną grupę 100 prokuratorów, którzy zajmują się takimi przypadkami. W tym roku zmieniono też przepisy, poszerzając katalog przestępstw uznawanych za czyny z nienawiści wobec przedstawicieli innych narodowości. Salmonella w jednym z przedszkoli na terenie gminy Rawicz w Wielkopolsce zachorowały dzieci. Kontrolą objęto przedszkole oraz firmę cateringową dostarczającą posiłki, mówi szefowa rawickiego sanepidu Grażyna Marczyńska.
6: Pobraliśmy u nich próbki pokarmowe, które nic nie wykazały. No nie miały tych bakterii, także będziemy szukać dalej ewentualnego źródła albo przyczyny właśnie tego zjawiska.
4: Służby sanitarne czekają na komplet wyników badań. Salmonella to bakteria wywołująca ostrą chorobę zakaźną układu pokarmowego. Do zakażenia dochodzi głównie przez zjedzenie skażonej żywności. W części kanału Gliwickiego wykryto złotą algę. Wody Polskie podały, że aby zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wody. Kanał jest monitorowany, informuje Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
7: W sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno tej drogi wodnej. Co jeszcze możemy powiedzieć, to to, że jesteśmy przygotowani do dalszych działań terenowych, w tym ewentualnych bezzwłocznych odłowów, ewentualnie spostrzeżonych śniętych ryb, gdyby do takiego zdarzenia doszło. Jesteśmy także w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
4: Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali, że była to bezpośrednia przyczyna katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku. Na Węgrzech inflacja spadła do 1,2%, osiągając najniższy poziom od 10 lat. O najnowszych danych poinformował premier, powołując się na najnowsze oficjalne statystyki.
8: Szef węgierskiego rządu podkreślił, że do wyraźnego spowolnienia wzrostu cen przyczyniło się przede wszystkim umocnienie forinta oraz działania rządu stabilizujące rynek. Zwrócił uwagę, że po raz pierwszy od wielu miesięcy potaniała żywność, co ma bezpośrednie znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych. Według rządu tak niska inflacja stwarza korzystniejsze warunki dla wzrostu realnych dochodów i zwiększenia konsumpcji. Jednocześnie ekonomiści przypominają, że utrzymanie niskiego tempa wzrostu cen będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji na rynkach energii, kursu forinta oraz kondycji gospodarki europejskiej. Dane oznaczają, że Węgry notują obecnie najniższą inflację od dekady po okresie bardzo wysokiego wzrostu cen, z którym kraj zmagał się w poprzednich latach. Były okresy, kiedy wskaźnik inflacji osiągał nawet 28%. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: Sąd apelacyjny nakazał administracji Donalda Trumpa wstrzymanie budowy sali balowej przy Białym Domu. Uznał, że projekt powinien zatwierdzić Kongres. Wykonanie postanowienia zawieszono na 2 tygodnie. Prace nad podziemną częścią obiektu, która według zapowiedzi administracji ma służyć bezpieczeństwu, mogą być kontynuowane. Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Donald Trump, który zapowiedział, że natychmiast zwróci się do Sądu Najwyższego. Ta niesprawiedliwa decyzja musi zostać w całości uchylona, dodał szef państwa. W maju Donald Trump zapowiedział, że sala balowa zostanie otwarta.

0: Ta we wrześniu 2028 roku. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Nocą na zachodzie i południu może się chmurzyć, na południu popada słaby deszcz. Termometry wskażą od 8 stopni na północy, około 13 będzie w centrum, do 16-17 na południu. W sobotę od 19 stopni do 26 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Autopromocja.
3: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
4: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
3: I on.
4: A czy już mówiliśmy o nowościach?
3: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
4: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Wracam do trójki po latach okresów błędów i wypaczeń, pisze pan Waldemar. Czy cała lista to będą takie smutasy i przynudzanie? Może coś żywczego, z dynamiką, pogodniejszego do zanucenia na wakacyjny wieczór? Gdzie się podzieli Stonsi, Genesis, Floydzi? Czy żyją gdzieś ich następcy? Trzymam kciuki. No, a kiedyś to było. A Stonsi to chyba ostatnio coś, prawda?
3: Pierwsza trójka. Lista przebojów.
6: 117 notowanie, panie i panowie. Do godziny 20 zawsze ten słynny szelest kartek, bo one teraz tutaj się troszeczkę zmienią. Do godziny 20 bawimy się utworami. Trzy nowości, to samo miejsce. Nie ma takiej pisanek, które zajmują to samo miejsce. O tak, 14 do góry, 13 spada na 30 YouTube.

In Alive, YouTube z 28 na 30. I tym samym rozpoczęliśmy 117 notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Przypominam, że można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, że możemy być telefonicznie w kontakcie 2 2 7 3. Możecie zajrzeć na social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, na fanpage Pierwsza Trójka myślnik słuchacze. 3 nowości, tak jak wspominałem, no to może pora na pierwszą z nich. Tak troszeczkę krążył ten utwór po naszej poczekalni. Powiem szczerze, że nauczyłem się właściwie śpiewać tej piosenki, no bo artysta takie piosenki właśnie tworzy. Ukrywa się pod pseudonimem Mrozu. Utwór Nie ma miejsca jak dom. Miejsce 29. Witamy.

Nie ma miejsca jak dom mrozu. Witamy serdecznie w zestawie w pierwszej 30 w 117 notowaniu. 13 minut po godzinie 20. Witamy również tych, którzy dopiero teraz mogli pozwolić sobie na włączenie radia. Do 22 lista przebojów pierwsza trójka, po 22 Piotr Metz, lista osobista z OFF Festiwalu, a w naszej liście na 28 kolejna nowość. To Bryan Adams.

0: 51st State, Bryan Adams. Z pominięciem poczekalni, uwaga, z pominięciem poczekalni znalazł się na miejscu 28, 117 notowaniu. No brawo, brawo. YouTube spadło, ludzie już nie słuchają YouTube. Redaktor Niedźwiecki w 97 roku też miał na liście YouTube, ale wtedy YouTube było na miejscu pierwszym. A kiedyś to było. W każdy piątek po 19 kłaniamy się archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem, halo?
1: Chciałbym zapytać pana Grabka, czy miałby okazję i ochotę na nowy rodzaj audycji. Mam pomysł na nowy rodzaj audycji. Oczywiste covery nieoczywiste. Jest parę coverów, o których ludzie może nawet nie wiedzą, że były znane wcześniej lub napisane przez innych wykonawców.
0: A może i bym miał ochotę na nową audycję, ale to nie jest tak łatwo. Dziękuję serdecznie. 2 2 7 3 to nasz telefon. Editors to panowie, którzy teraz zagrają i zaśpiewają.

0: To największy spadek, bo aż o 16 pięter. Editors, The Rush, miejsce 27. Witamy, słuchamy waszego radia zawsze w trasie Kraków, Skarżysko-Kamienna, jak jedziemy w rodzinne strony. Dziś jest wyjątkowy dzień, jedziemy po raz pierwszy jako nowożeńcy po ślubie, który mieliśmy 1 sierpnia. Piosenka Sinead O'Connor również nas ściska za serce. Pozdrawiamy gorąco Paulina, Łukasz i piesek Lila. No to wszystkiego, wszystkiego na nowej drodze. Jakby nie było. Dobrze, że trójka przegrywa. 19 minut po 20. Piszecie, dzwonicie.
1: Halo, dzień dobry, Robert z tej strony. Szanowny pan redaktor prowadzący listę pytał, gdzie jesteśmy i gdzie słuchamy trójki. Otóż mówię, jestem w domu, wróciłem z Warszawy i słucham trójeczki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: No i chwali się taką postawę. Dziękujemy serdecznie. Jeżeli macie ochotę, proszę do nas dzwonić. To byli Editorsi, a to będzie Nosowska.

Nosowska, Sos Chaosu, 6 na dół, miejsce 26. 22,5 po 20. No to z tej elektronicznej, szybkiej, żwawej nosowskiej przenieśmy się do świata Bruce'a Springsteena. Rainy Night in Soho, 3 na dół, dzisiaj w 117, miejsce 25.

0: Dzień dobry, ja myślałam, że pan Michał pedałuje między Brzeźnym i Lipkową a Gdynią, a on tutaj nuci piosenkę Nie ma jak dom, tęsknił za nami, czy co? No, pozdrawiam.
1: No oczywiście, że tęsknił, a pedałował Brzeźno, Sopot, Gdynia, potem Kosakowo, potem Rzucewo, potem Błądzikowo, potem Puc, Gnieździewo, Swarzewo, Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jurata, Jastarnia, Hel. No pedałował, no ale w piątki jak ja mogę pedałować? Tylko do radia. Rower stoi. Dzisiaj cyklista, ale o tym chyba mówić nie muszę. Bruce Springsteen, Rainy Night in Soho. 3 na dół, miejsce 25. No to działamy dalej, bo do przodu brniemy w tej całej zabawie. Bo przecież nie do tyłu. Leaky Lee to jest miejsce 24, utwór pod tytułem Lucky Again. On się za chwilę zacznie, a ja tylko przypomnę i robię to do znudzenia o naszej stronie internetowej, o zakładce Lista Przebojów, o zakładce Głosowanie. Przecież nic się nie stanie, jak tam zajrzycie i oddacie swoje głosy. Czy ja się mylę? Przepraszam, czy ja się mylę?

Lucky Again, Licky Lee z 23 na 24 w 117 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. No to teraz weekend, no to teraz piątek, no to teraz potańczymy z Madonną.

0: Dance Eteria, Madonna ze swojej ostatniej płyty, 7 na dół, miejsce 23. Halo?
1: Dzień dobry, dobry wieczór, pozdrawiamy serdecznie z trasy S8, jedziemy w kierunku Ełku, wracamy z tej strony Paweł z rodzinką. Ja chciałem przy okazji pozdrowić oczywiście Grabka i całą redakcję prowadzących listę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: My też pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za sygnały. 2 dwójki i 7 trójek, no to z tanecznej Madonny przenieśmy się na gitarowego Jacka.

Jack White, panie i panowie, God and the Broken Dreams, 3 na dół, miejsce 22. To jest 117 notowanie listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka do 22. Jesteśmy na antenie, teraz 25 do 21. No i tak o Hemingway, Rumak, Liwka, zakochałem się pod apteką.

0: miała naturalny talent.
1: Zakochałem się pod apteką Taco Hemingway, ekipa 21. Ja przypominam, że dzisiaj mniej więcej za godzinę o 21.30 myślę, że jeszcze można wpaść do naszego ogródka trójkowego i obejrzeć sobie film. Dzisiaj kopnęłabym cię, gdybym mogła. Taki tytuł wybrała Katarzyna Borowiecka. Cudowny klimat, niezwykła atmosfera, wygodne leżaki. Zapraszamy do trójkowego ogródka. Halo?
2: Witam serdecznie. Taką informację mam do pana Grabka Grabkowskiego. Niech nie mówi, że nikt nie słuchał. Siemianowice słuchają zawsze, dziennie, codziennie, co tydzień, 365 dni w roku. Od 86 roku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Ale wynik. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy naszych wiernych słuchaczy. No dobrze, Taco, za nami, przed nami Olivia i Robert. Podpowiem, że Olivia Rodrigo i Robert Smith, What's Wrong With Me. To jest utwór, który tydzień temu był na 26, a dzisiaj jest na miejscu 20.

wrong with me? 6 do góry, miejsce 20, a to jest 117 notowanie listy przebojów, pierwsza trójka. 18 minut do 21, na Myśliwieckiej już ciemno, ale wszędzie dobrze, ale w studiu radiowym najlepiej. Piszcie, jeżeli jesteście gdzieś na wakacjach, dzwońcie, dzisiaj coś cieniutko, cieniutko, och, te urlopowe czasy i te wakacje, jak to wpływa na naszą listę. No ale dobrze, ilu nas jest, tylu nas jest. Trzymajmy się do 22. Działamy w 117. wydaniu. Metro, tak, tak, tak.

Tak, tak, tak. Formacja Metro dzisiaj na miejscu 19. Dobry wieczór. Tu mama, która 2 tygodnie temu przy próbie dodzwonienia się do redaktora Grabka poległa. Dziś informuje, iż własnymi matczynymi ręcami zakończyłam remont i teraz wraz z dziećmi słuchamy listy w tym właśnie pokoju. Pozdrawiamy. No to brawa. Brawa wielkie. Dziękujemy serdecznie za informacje, za telefony 2 2 7 3 i za maile lista@polskieradio.pl. Ja chciałbym zaprosić na jutrzejsze wydanie audycji Jazz and Bass o 21:00. Tam znajdzie się coś dla fanów, uwaga, Billie Eilish, która dzisiaj u nas na miejscu 18.

Birds of a Feather, Billie Eilish, miejsce 18. A na 17, uwaga, panie i panowie, najwyżej notowana dziś nowość to Błażej Król. Miałem zabrać cię nad rzekę.

0: Błażej Król, najwyżej notowana nowość. Utwór pod tytułem Miałem zabrać cię nad rzekę. Halo.
1: Dobry wieczór, tu Jarek ze Skoczowa, Listonosz. Chciałbym powiedzieć, że tak. Tam ostatnio dzwoniłem, że pobierałem borówki, ledwo zdążyłem przed, pobierałem. Wtedy powiedziałem, że zbierałem, teraz pobieram. Ledwo zdążyłem przed burzą, dzisiaj jest ładna, piękna pogoda w Skoczowie i obieram na spokojnie i słuchają sobie naszej pięknej trójeczki, bo też słucham jedyneczki, trójeczki, także to są moje ulubione, kochane radia.
0: Jedyneczki, trójeczki, a ja słucham dwójeczki na przykład. Błażej Król, dziękujemy na 17, a na 16 utwór z chyba z najmocniejszym przekazem z zestawienia.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Piskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegramy tej walki, Maja.
1: Ciągle tutaj jestem.
2: Marek i 10-letni Piotr meldują się prosto ze stodoły. Dziś noc spędzamy w hamakach. Pozdrawiamy całą trójkę i słuchaczy Listy Przebojów. Niech gra dobra muzyka. No, mam nadzieję, że dobra muzyka gra przez całą dobę w programie trzecim Polskiego Radia. W każdy piątek między 19 a 22 propozycje, wasze głosy, ulubione piosenki znane z anteny trójki. 5,5 do 21 to był BDOS, Maja i Fundacja Cancer Fighters, a teraz Lady Punk i Kalifornia.

Kalifornia, Lady Punk z pozdrowieniami dla szkoły podstawowej numer 7 w Ełku. Tydzień temu 18, w tym tygodniu 15, a w tym tygodniu 117 notowanie. Ono potrwa do 22. Niedługo serwis. My wracamy po serwisie, a do serwisu przejedziemy się metrem.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 sierpnia. Jest 21.

0: Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Planowany test czy przypadkowe uruchomienie we Włodawie na Lubelszczyźnie, zamieszanie z syreną alarmową. Niósł pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Zginął w rosyjskim ataku. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza. Były premier Mateusz Morawiecki odwiedził wrocławskie Jagodno. Przyjechał z obiecaną pizzą. Problem z syreną alarmową we Włodawie na Lubelszczyźnie. W Urzędzie Miasta doszło do przypadkowego jej uruchomienia, powiadomił Regionalny System Ostrzegania. Z kolei samo miasto twierdzi, że był to planowany test systemu ostrzegania, o którym informował wcześniej mieszkańców. Zaplanowaliśmy modernizację jednej z syren alarmowych, bo mieliśmy pewne wątpliwości co do jej prawidłowego działania, więc chcieliśmy to sprawdzić, wyjaśnia burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
1: Poinformowaliśmy odpowiednio wcześniej mieszkańców, że dzisiaj mogą syreny we Włodawie zawieść. Testy zostały przeprowadzone. Znaleziony został błąd, nawet w systemie został naprawiony i ta syrena jest bezpośrednio podłączona do systemu Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysowego, do Państwowej Straży Pożarnej, także w momencie odpukać, jeżeli byłaby jakaś potrzeba, ona automatycznie się włączy i będzie działała. Tak, oczywiście sprawdzimy tę sytuację, dlaczego ten system jakby zadziałał. Także my to na pewno sobie wyjaśnimy i to też myślę, że i dla nas, i dla Lublina też taka dobra kolejna lekcja, żeby to wszystko grało w przyszłości. To wszystko musi być skoordynowane.
0: Jak dodał burmistrz, jego priorytetem jest zapewnienie sprawności systemu bezpieczeństwa. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął podczas rosyjskiego ostrzału. Hołd oddali mu przedstawiciele władz Ukrainy oraz ambasador Polski w tym kraju. Podczas pożegnalnej uroczystości wiceszefowa Biura Prezydenta Ukrainy Iryna Wereszczuk przypomniała, że zabity Polak był założycielem humanitarnego ruchu Razem dla Ukrainy. Ruch, który zapoczątkował w 2023 roku, od pierwszego dnia był tam, gdzie było najtrudniej, gdzie było to najbardziej potrzebne. Bardzo ważne jest docenianie i honorowanie działania pozornie zwykłych ludzi, a w rzeczywistości prawdziwych bohaterów. Tacy ludzie są silni. Bardzo doceniamy wszystko, co zrobił pan Marek. Takie ludzie jest silny w zimie. My dużo głęboko cenujemy wszystko, co zrobił pan Marek. Polski wolontariusz zginął w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Charkowie 27 lipca. Około 200 osób przyszło na spotkanie z Mateuszem Morawieckim na wrocławskim Jagodnie. Były premier przyjechał chwilę po 18 z obiecaną pizzą. Jednak spotkanie nie miało charakteru pikniku, a bardziej wyborczego wiecu. Mateusz Morawiecki skupiał się na krytyce rządu, nazywając go systemem tuskizmu. Podkreślał, że wybrał Jagodno, bo chciał zobaczyć, czy mieszkańcy, którzy stali się symbolem wyborów parlamentarnych w 2023 roku, są zadowoleni z ostatnich 3 lat rządów.
2: Chciałbym, żeby tym moim Jagodnem otwarty został sezon na dobrobyt do Polaków, żebyśmy za te 14 miesięcy tę koalicję rządzącą, która tutaj na Jagodnie tyle nadziei narobiła państwu, rozdając te pizze symboliczne, tak jak ja dzisiaj to zrobiłem.
0: Na spotkaniu byli nie tylko mieszkańcy Jagodna, a większość przybyłych to zwolennicy Mateusza Morawieckiego z całego Dolnego Śląska. Na off-festiwalu już po pierwszej turze koncertów pogoda i frekwencja dopisały, a znakomita większość offowiczów to weterani, którzy od lat odwiedzają imprezę. Każdy ma swoją własną offową historię sprzed lat.
3: Z dużym sentymentem wspominam moją pierwszą edycję, bo przyjechałam tu specjalnie na Warpaint, a że byłam dosyć nieletnia, musiałam zabrać swojego tatę, który został także fanem Warpaint i bardzo mu się podobało. I pamiętam, że potem po Warpaint grało John Spencer, Blues Explosion, którzy byli cudowni i na okrzyk Blues Explosion podskakiwali do góry. I to był cudowny show.
4: Był jeden taki off-festiwal, na którym byłam sama i był to najcudowniejszy i najpiękniejszy off. To było wtedy, kiedy grała PJ Harvey. I pamiętam, że to było super, że nie musiałam konsultować się z ludźmi na jakiejś strefy, na jakiejś sceny. Bawiłam się z totalnymi nieznajomymi pod sceną. Piękne cudo. W tym roku jestem z przyjaciółmi, ale mam nadzieję, że jeszcze uda mi się to powtórzyć.
0: Po godzinie 22 lista osobista, w której na żywo gośćmi Piotra Meca będzie m.in. zespół Sneaky Jesus.
5: Klimat.
0: Powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Prawie 18% energii w krajowej sieci pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Niemal w całym kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Na stacji Warszawa Bulwary poziom Wisły spadł do rekordowo niskich 102 cm. W centralnej Wielkopolsce duże zagrożenie pożarowe w lasach. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy Trójki, Mateusz Foremniak.
7: Dobry wieczór. Są w życiu momenty, na które warto czekać, a dzisiaj przekonała się o tym

0: Katarzyna Niewiadoma Fini w kapitalnym stylu odniosła swoją pierwszą etapową wygraną w Tour de France Femmes, w dodatku w legendarnym miejscu Bona Mont Ventoux. Po wszystkim nie ukrywała ogromnego wzruszenia.
1: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców. Czyli zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie dumni w 100%. I po prostu wtedy miałam taki moment, że muszę po prostu znaleźć swój rytm.
0: Wszyscy i bez tej wygranej byliśmy dumni nawet w 110%, a wspomniany rytm pozwolił pani Katarzynie zostać nową liderką wyścigu dzięki zbudowaniu sobie ponad minutowej przewagi nad resztą zawodniczek. Warto też docenić bardzo dobrą postawę Dominiki Włodarczyk, która na dzisiejszym etapie była ósma i takie samo miejsce zajmuje w klasyfikacji generalnej. Przed kolarkami jeszcze dwa ostatnie etapy wyścigu. Również w niedzielę swoje ściganie w Tour de Pologne zakończą panowie. Dzisiaj pokonali piąty etap, 218 km z Opola na Górę Kociesz. Pierwszy na mecie zameldował się Szwajcar Jan Christen. Najlepiej z naszych wypadł Filip Gruszczyński, ale 36. miejsce wcale go nie zachwycało pomimo trudności etapu.
2: No wiadomo, no nie był łatwy. Poszedłem ile mogłem, ciężka ścianka, no ale dzisiaj trochę zabrakło nóg, także mimo wszystko ta pozycja najlepsza o Polaka jest taka trochę słodko-gorzka.
0: W klasyfikacji generalnej dzisiejszym występem Filip Gruszczyński zapewnił sobie awans na najwyższe z Polaków 29. miejsce. Liderem pozostał Holender Bart Lemmen, jutro przed zawodnikami 125 km w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej. Choć w korycie rzeki prawie sucho, najłatwiej dzisiaj zobaczyć Wisłę w stolicy Małopolski. Ta z Krakowa gra bowiem w PKO Ekstraklasie z imienniczką z Płocka. Po 35 minutach meczu prowadzi nawet 2-1, a ostateczny rezultat podam Państwu w serwisie po 23.
3: Sobota będzie słoneczna. Synoptycy nie przewidują nigdzie opadów, a temperatury wyrównane od 20 do 24 stopni.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: To już my, dokładnie, 7,5 minuty po godzinie 21. Zasłuchałem się w serwis informacyjny, jak uczestniczka o festiwalu powiedziała, że była całkiem nieletnia.
6: Pierwsza trójka, lista przebojów.
5: No ale dobrze, serwis kolejny o 22, a do 22 usłyszymy, co dzieje się w 117 notowaniu naszej listy. Zaczynamy od miejsca 13 tę część, a 13, tak jak wiemy, od kilku miesięcy już chyba nawet, prezentujemy w całości. No bo 13, no bo pechowa, no to niech sobie pogra. Ja szybko przypomnę, że 2 2 i 7 3 to jest numer telefonu, że lista małpa polskieradio.pl to jest adres mailowy. Tak się możemy kontaktować. Sprawdźcie nas w social mediach. A jeżeli lubicie Artura Rojka i jego piosenki, to teraz najnormalniej w świecie zróbcie sobie głośniej.
7: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi

Artur Rojek, gruby, mały, miejsce 13 z 12 w 117 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka, 12 minut po 21, The Rolling Stones. Kto nie słuchał jeszcze tego albumu? No kto?

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, ale to pięknie gra. Pięknie gra też cała płyta. Szkoda, że 7 na dół ten utwór przewędrował przez ten tydzień. Miejsce 12, halo.
1: Ruszyn Wierny się również kłania u trójeczki. My w domu jak zawsze dziękujemy, że już był Mrozu i był Bruce. Jeszcze czekamy na Jacka i

0: wtedy będziemy wierzyć, że nasze głosy też są policzone. Całusy.
1: No wszyscy czekamy. Do 22 wyjaśni się, co tam w tym 117 notowaniu zadzieje się. Znaczy my to wiemy, mogę powiedzieć, że na 11 Fish MAD.
2: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu, więc po prostu nie wiedziałem.

0: co nie przeczytam tam.
1: Fisz MAD, dziękujemy serdecznie. 6 minut mądrości z 15 na 11 w 117 notowaniu naszej listy. 2 dwójki, 7 trójek, gdzie tam wakacje? Wakacje wakacjami, a projekty same się nie napiszą, zwłaszcza, że na budowę szpitala. Pozdrowienia dla wszystkich projektujących i goniących terminy, pisze pani Natalia. Oj, oj, oj, ale poważnie zabrzmiało. Chip Tobacco.

0: Cheap Tobacco, serce w 117 notowaniu na miejscu 10. Co się dzieje, że w tej trzeciej godzinie najbardziej telefon dzwoni?
1: Padło hasło, gdzie słuchamy trójki. Ja słucham trójki w Wydlinach na przepięknym pokazie Fontan. Otworzono tutaj wspaniały, piękny nowy rynek. Cudowna atmosfera, cudowne miejsce, niedaleko jezioro. No i oczywiście trójka towarzyszy mi również. Dziękuję pięknie.
0: O, proszę bardzo, dziękujemy serdecznie za te wszystkie informacje. Ale proszę się chwalić, gdzie jesteście. Trójka jest na OFF Festiwalu. Niedługo połączymy się po raz kolejny z Katowicami, ale to jeszcze chwilę, bo o właśnie, ktoś dzisiaj pytał, gdzie YouTube, gdzie YouTube? A YouTube to jeszcze tutaj, Street of Dreams 9.

0: Poprowadzenie listy z naszego ładnego miasta. Karolina i Klara.
1: Pinczów? Dobrze słyszałem? Nawet nie wiem, gdzie jest Pinczów, powiem zupełnie szczerze. No ale dziękujemy, że tam też trójka fajnie przygrywa. 25,5 minuty po godzinie 21. 117 albo 117. Taki numer dziś przy notowaniu mamy napisany. Ja to sobie nawet jeszcze go tak podkreślam i wpisuję do notesu, bo to teraz właśnie się dzieje. Miejsce ósme, Deserter, Wolny Wybieg.

0: Deserter, wolny wybieg z miejsca drugiego na miejsce ósme w 117 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka. Dwie dwójki i siedem trójek to jest nasz numer telefonu, który myślę, że... No nie myślę, ale wiem, że znacie.
1: A dzień dobry, dobry wieczór. Marzenka z tej strony. A mam taką prośbę. Czy mogłabym prosić z okazji moich urodzin, których tam, piosenkę z siódmego miejsca?
0: Powiem szczerze, że nie jest to koncert życzeń, ale z okazji urodzin któryś tam możemy zagrać piosenkę z siódmego miejsca. A na miejscu siódmym zaraz. Jam.

0: Więc wiemy, że warto mieć duszę otwartą, śpiewa Sebastian Riedel z formacją Jam. Dzisiaj śpiewają na miejscu siódmym. Halo, halo, halo.
1: Dobry wieczór wszystkim. Nazywam się Mateusz Szerement. Jestem fanem Jamu i chciałem zaśpiewać ich utwór. Choć nikt nie jest aniołem, każdy go w sobie ma. Świat zawsze wygląda lepiej, gdy człowiek coś światu da. Choć już nie liczysz na nic, bo człowiek, bo rozum poddał się, ktoś przygarnia do serca, dla ciebie coś zrobić chce.
0: No, proszę bardzo, jakich mamy utalentowanych słuchaczy trójki. Z jednej strony Jam z płyty, z drugiej strony Jam od słuchacza. Ale się zrobiło dżemiasto na naszej antenie. A na naszej antenie 21.33 i 117 notowanie listy przebojów pierwsza trójka. No dobrze, pomału zbliżamy się na sam czubeczek naszego zestawienia. A teraz jesteśmy przy pozycji numer 6. Daria ze Śląska. A może jeszcze się da?
2: Twarze na billboardach jak ty i ja. Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: A może jeszcze się da Daria ze Śląska w 117 notowaniu na miejscu 6. Telefon naprawdę cały czas dzwoni.
1: W temacie powrot do słuchania trójeczki listy dzisiaj w godzinach porannych. Razem z żoną wróciliśmy z Toskanii we Włoszech. Zaraz po przyjeździe szybkie głosowanie na listę. No i teraz słuchanie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Można, oczywiście, że można. Można wrócić z wakacji z Toskanii we Włoszech i siąść do komputera albo przed telefonem i wybrać 10 utworów. No przecież to jest takie proste. No ile mogę, drodzy słuchacze, o tym mówić? 2 2 7 3. Dziękujemy serdecznie za kontakt. No i zostajemy na podwórku polskim, ale troszeczkę żwawiej zrobi się na naszej antenie, bo artysta, który wystąpi, lubi takie żwawe piosenki nagrywać, komponować, a potem je przedstawiać na koncertach, a koncertuje non-stop. Ukrywa się pod pseudonimem Spięty.

0: spięty. Kowalski własnego losu. Z 6 na 5. 117 notowanie, lista @polskieradio.pl i telefon.
1: Dobry wieczór. Chciałbym przekazać pozdrowienia dla pana Michała. W Krakowie już ciemniutko, ciemno. Trójeczki słuchamy i słuchać będziemy. Wszystkiego dobrego.
0: No, w Warszawie też ciemno i też słuchamy Trójeczki.
2: Ja chciałam złożyć swojej koleżance, przyjaciółce urodzinowe życzenia na antenie, więc jeśli byłaby taka możliwość dzisiaj złożenia Dorocie urodzin w taki piękny jubileuszowy dzień. Ja niedługo też kończę tyle samo lat co ona, więc niech się nic nie martwi, bo ja też niedługo skończę tyle lat i Dorotko, byś jeszcze długo, długo żyła, zdrowia w szczęściu i dawała nam tyle samo szczęścia.
0: A my jako radio do życzeń dołączamy piosenkę z numeru 4.

0: Depeche Mode, In The End, miejsce czwarte z ósmego w 117 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. A my przenieśmy się jeszcze na chwilę do Katowic.
1: Trójka na OFF Festiwalu.
0: Po drugiej stronie słuchawki Piotr Metz. Piotrze, OFF Festiwal to od zawsze impreza, którą cechuje styl, poziom, klasa, wysoka kultura. Myślę, że w tym roku się nic nie zmieniło.
2: Jeszcze jedną rzecz bym do tego dodał. Trójka, która zawsze tutaj jest obecna i jest ważnym elementem tego festiwalu. Przynajmniej takie jest nasze spojrzenie. Mamy w tym roku bardzo piękny, ogromny namiot, który odwiedzają tłumnie nasi słuchacze. To jest tuż obok głównej sceny, po prawej stronie dla tych, którzy dopiero jadą na OFFa. Można sobie tutaj wypocząć na naszych kanapach, można na tablicy, nie będę zdradzał, co napisać, zobaczyć się z nami, zrobić sobie fotę i opowiedzieć o tym, co się widziało na OFF Festiwalu. Tuż pod tą główną, najgłówniejszą sceną, na której teraz Witches. Nie będę opowiadał o line-upie, bo to łatwo sprawdzić, ale jest jak zwykle bardzo imponujący. Będę miał w liście osobistej okazję zaraz po 22 gościć Artura Rojka, który jest tutaj bardzo rozrywany i rzadko uchwytny, ale dla nas zrobił wyjątek. Potem Błoto. Myślę około 22:20-30. Oni grają dzisiaj przed północą koncert. Zuzanna Malisz też się zapowiedziała. Sneaky Jesus po 23:00. Bardzo dużo się będzie działo dzisiaj w liście osobistej. No i będziemy grać.

0: Przede wszystkim muzykę tych wykonawców, którzy dziś w pierwszy dzień, w piątek na festiwalu.
1: Nie będziesz mówił o line-upie, ale jeżeli miałbyś zwrócić uwagę na jakiś szczególny, bardzo szczególny punkt tego rocznego OFA, żeby podpowiedzieć komuś, że warto zobaczyć ten koncert, na który byś zwrócił uwagę?
0: Myślę, że Flaming Lips nie wymagają specjalnie zapowiedzi i reklamy dla tych, którzy jeszcze

0: festiwalu w Katowicach. Tam jest trójka, tam jest dobra muzyka, tam jesteśmy my. Dziękuję serdecznie i życzymy wielu festiwalowych wrażeń.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Trójka na OFF Festiwalu.
0: 14 do 22, wracamy do listy, wracamy do telefonów.
3: Dobry wieczór, słucham trójki, to co modne, to co aktualne, to co ciekawe i blanszuję fasolkę szparagową do zamrażalnika. Pozdrawiam.
0: O, kurtyna w górę, fasolka? No właśnie, bo to ta pora. No dobrze, kartka przede mną, spojrzę, czy dobrze widzę. Tak, dobrze widzę. Archive City Walls z pierwszego na trzecie dziś.

0: City Walls Archive. Tydzień temu złoty medal, dziś medal brązowy. 9 minut do 22. Atmosfera robi się coraz bardziej gorąca. No jakby nie było, skoro jesteśmy na podium, no to zawsze musi być gorąco. No to teraz pora na miejsce numer 2.
1: Dzień dobry. 10-letni Piotrek i tata. I słucham trójki i pozdrawiam z tutaj ze stodoły. Śpimy w hamakach i słuchamy trójki.

programu trzeciego, pierwsza trójka, utwór zespołu The Cure pod tytułem Alone. Krzysztof Sagan dziś program zrealizował, Marek Pawlukiewicz jest wydawcą audycji Pierwsza Trójka, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i poprowadziłem dla was kolejne 117 notowanie. Po 22 przypominam Piotr Metz i lista osobista prosto z Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Tam OFF Festiwal dzisiaj na dobre się rozpoczął, festiwal pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. No właśnie, numerem jeden dzisiejszego notowania jest utwór pod tytułem Szum. Wykona go Kaśka Sochacka, a my serdecznie dziękujemy za uwagę.

0: Autopromocja.
1: Przy stole.
2: Przyjechała, wysiadła z pociągu i pyta.
3: Rolada? A może modra kapusta?
2: W życiu to będzie śniadanie, niepowtarzalne śniadanie w wyjątkowej dzielnicy Katowic. Nikiszowiec, górnicze osiedle z początku XX wieku, które cały czas się zmienia.
3: Już jutro, w sobotni poranek, zasiądziemy przy dużym stole i z ludźmi stąd porozmawiamy o Nikiszowcu i o tym, co tutaj na Śląsku ważne.
2: Zapraszamy tuż po 9:00.
3: Agnieszka Obszańska
2: i Anna Dudzińska.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 sierpnia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 15-latek zaatakowany nożem w Kamiennej Górze jest w szpitalu, trwają poszukiwania sprawcy. Brunatna mapa Polski stanęła przed kancelarią premiera, to w proteście przeciwko atakom na Ukraińców. Brytyjskie władze chcą ograniczyć picie przed pubami, mieszkańcy wysp protestują. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku 15-latek został raniony ostrym narzędziem. Wszystko działo się obok zalewu, nad którym odbywają się dni

0: Kamiennej Góry. Chłopak trafił do szpitala, policjanci szukają napastnika, informuje Katarzyna Trzepak z komendy w Kamiennej Górze.
1: Ten młody mężczyzna przebywa w szpitalu, jego stan jest poważny, natomiast policjanci z Kamiennej Góry prowadzą czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności tego zdarzenia, a także zatrzymać podejrzanego lub podejrzanych o ten czyn.
0: Policjanci przesłuchują świadków i zbierają dowody. Pikieta przed kancelarią premiera w obronie Ukraińców. Państwo musi działać stanowczo wobec agresorów atakujących przybyszów zza wschodniej granicy, tak mówili uczestnicy demonstracji. Ustawili przed kancelarią tak zwaną brunatną mapę Polski, a pod tabliczkami z miejscami, gdzie doszło do ataków na Ukraińców, złożono białe kwiaty.
2: Zamaskowani napastnicy z kijami bejsbolowymi i gazem zaatakowali hostel, w którym mieszkają Ukrainki. 29-letnia matka trzylatki trafiła do szpitala z raną głowy.
3: Jakub Kocjan, Akcja Demokracja. Oczekujemy zarówno jednoznacznego potępienia każdego z takich czynów, jak i też przygotowania planów, jak można lepiej chronić osoby pochodzenia ukraińskiego.
2: Warszawa. Grupa około 10 osób pobiła 3 ukraińskich nastolatków za to, że rozmawiali po ukraińsku.
4: Łukasz Jakubowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Chcieliśmy po prostu pokazać naszą solidarność z obywatelami Ukrainy, ale też ze wszystkimi, którzy tej przemocy i rasizmu doświadczają.
5: Drodzy Polacy, mam na imię Iwanka i jestem wolontariuszką inicjatywy społecznej Euromaidan Warszawa. Dziękuję, że jesteście z nami od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny. Dziękuję za to, że wspieracie i pomagacie. Dziękuję, że otworzyliście drzwi swojego domu.
0: Protestujący złożyli 11 tysięcy podpisów wraz z apelem do rządu o zdecydowane działanie przeciwko atakom motywowanym uprzedzeniami narodowościowymi. Współpraca z Konfederacją, w tym także z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, wchodzi w grę, zapowiada były premier Mateusz Morawiecki. Po południu spotkał się z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna.
6: Z każdym, przy dobrych projektach jestem w stanie współpracować, z każdym. Przecież jeżeli wystarczająca liczba Polaków zagłosuje na tę czy inną partię i będzie ona reprezentowana w Sejmie, to najważniejszy jest głos Polaków. Szanujmy demokrację. Ja jestem w stanie współpracować przy dobrych projektach z każdym.
0: Mateusz Morawiecki zapowiedział również, że jego środowisko złoży w sierpniu wniosek o rejestrację nowej partii politycznej. Protestują, krytykują i wyśmiewają pomysł urzędników. W Londynie rośnie sprzeciw wobec planów ograniczenia tzw. vertical drinking, czyli picia alkoholu na stojąco w pubach i zamawiania przy barze. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że włączył się w nią brytyjski rząd.
7: Rzecznik brytyjskiego premiera w oświadczeniu przypomniał, że pełne i gwarne lokale są częścią brytyjskiego życia towarzyskiego, a przepisy nie powinny niepotrzebnie ograniczać ich działalności. Urzędnicy londyńskiej dzielnicy Westminster chcą, aby w pubach mniej osób stało przy barze, a obsługa częściej podawała alkohol do stolików. Sprzeciw wobec nowych zasad najlepiej słychać w samych pubach. To trochę absurdalne, jakby ktoś nie żył w realnym świecie, przecież właśnie stoimy przed pubem. Na tym polega tradycja. Ludzie chcą mieć swobodę, nie chcą być przywiązani do krzesła. To jakby Włochom powiedzieć, żeby nie jedli makaronu, mówili polskiemu radiu stalibywalcy pubu Old Shades w centrum Londynu. Urzędnicy tłumaczą, że chcą pogodzić nocne życie z komfortem mieszkańców. Nowe zasady mają przede wszystkim ograniczyć hałas i tłok przed pubami. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Nocą na zachodzie i południu może się chmurzyć. Na południu popada słaby deszcz. Termometry wskażą od 8 stopni na północy, około 13 w centrum, do 16-17 na południu kraju. Jutro od 19 do 26.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz. Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
11: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
9: Ogłoszenie społeczne.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Lista osobista. Trójka na OFF Festiwalu.

Fat Dog był gościem festiwalu, chociaż w tym roku oczywiście go tutaj nie ma. Myślę, że Black Country New Road zastępują godnie tego wykonawcę. To będzie jeden z moich najważniejszych momentów pierwszego dnia OFF Festiwalu. Tyle, że w czasie audycji będę miał ograniczone możliwości, żeby posłuchać koncertu. Podobnie trochę jak z najważniejszym dzisiejszym dla mnie koncertem Flaming Lips, ale zaraz po północy ucieknę, żeby pod dużą sceną zobaczyć, w jakiej są formie, bądź co bądź już weterani. Prosto z OFF Festiwalu dziś lista osobista. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, za chwilę pierwsi goście. Artur Rojak obiecał, że w swojej zajętości na chwilę do nas wpadnie. Potem zespół Błoto, który dzisiaj gra koncert, a teraz zagra nam w programie.

0: Marek Pędziwiatr, cześć.
1: Cześć.
0: Zaskoczyła nas informacja o śmierci Williama Orbita, która przyszła przed chwilą. Słuchaj, no chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Czy to, co dzieje się w tej chwili wokół nas, na świecie przez ostatnie lata, czy to powoduje, bo pamiętam, jakie były trochę filozoficzne przesłanki powstania Błota, powoduje, że to jest coraz bardziej ważny dla was projekt?
1: No tak, bo on zawsze jest obok rzeczywistości od samego początku i mam wrażenie, że do samego końca będziemy jakby no, aktualizować nie tylko muzykę, ale też i takie no, fakty, które dzieją się.
0: Ścieżka dźwiękowa świata trochę, tak?
1: Trochę tak, niewerbalna.
0: Niewerbalna, oczywiście, że niewerbalna, ale tak sobie od razu pomyślałem, że przecież kiedy zaczynaliście już było źle, ale teraz to powiem inaczej. Tematów nie brakuje.
1: Nie brakuje jak najbardziej. Mogę zdradzić tak po cichu, że nasze następne wydawnictwo będzie się nazywać Segregacja Śmieci.
0: O.
1: I teraz można sobie wyobrazić właśnie, jak w stylu Błota moglibyśmy przeobrazić to w metaforę do życia codziennego.
0: Nie no, wasza twórczość i wasze tytuły to w ogóle są same metafory de facto, bo to są zawsze słowa, które mają kilka znaczeń,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, no jak możemy segregować śmieci teraźniejsze, które istnieją nie tylko w naszych śmietnikach na zewnątrz domów, ale też i w domach, w głowach i w sieci też, nie? Ile jest tam niepotrzebnych rzeczy.
0: Tematów wam nie braknie, natomiast rozumiem, że formuła ciągle jest ta sama, bo wy robicie rzecz pewnie dość nieoczywistą, to znaczy w jazzie, w którym granie solówek jest dla wielu pewnie podstawą w ogóle tej sztuki improwizacja, wprowadziliście no, coś w rodzaju pełnej demokracji w zespole, prawda? To jest komponowanie przez improwizowanie trochę.
1: Tak, tak. No, w Błocie nie ma głównego kompozytora. Głównym kompozytorem jest nasz organizm,

0: nasze wspólne serce. No i to się sprawdza od wielu lat. Przychodzimy do studia zarazem przygotowani, jak i nieprzygotowani. Jesteśmy przygotowani po prostu na wszystko, jesteśmy przygotowani na to, co się będzie działo teraz.
1: Czyli ten przypadek w pewnym sensie, przez który powstało błoto, został podniesiony do rangi w ogóle normy, tak?
0: No, tak, dokładnie. Błoto powstało z przypadku, no i przypadek nas ciągnie właściwie do przodu cały czas.
1: A co dzisiaj zagracie? Będą jakieś premierowe rzeczy?
0: Dzisiaj tak, no, będą i nasze takie no, typowe utwory, które gramy, tak, przeboje, że tak powiem, które są przeobrażane w jakieś niewiadome strony, ale też i zdradzimy trochę. Możliwe, że zagramy dwa utwory z naszej najnowszej atmosfery. To jest płyta, którą nagraliśmy w Bukareszcie z producentem tamtejszym, który nazywa się Ion D. No, dzisiaj z nami nie ma Iona D, ale będzie już za parę dni przyjeżdża, będziemy mieli intensywne próby i już będziemy się przygotowani właściwie do tras koncertowych, które będą już się działy właśnie w tej rumuńsko-polskiej kooperacji.
1: Słowo morze, którego użyłeś pod kątem dzisiejszego występu, jest bardzo pasujące do tego, że...
0: Morze płynie.
1: Ale że w błocie wszystko może się wydarzyć.
0: Tak, dokładnie. Błoto jest płynne.
1: Wiem, że macie soundcheck tuż przed występem, więc nie trzymam cię. Powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: I chciałem powiedzieć coś bardzo dyskusyjnego. Oby wam kiedyś brakło tematów.
0: No, dobrze. To jest dobry punkt.
1: Tego sobie życzymy. Marek Pędziwiatr. Trzymaj się.
0: Dziękuję bardzo.

0: Artur Rojek jest jedyną osobą, której wybaczam rozmowę przez telefon podczas udziału w programie radiowym.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Dobry wieczór.
0: Jedyną osobą. Dobry wieczór.
1: Nie przepraszam w ogóle, ale musiałem.
0: Nie przepraszaj, nie przepraszaj.
1: A to znaczy, to się działo zanim żeśmy weszli na antenę.
0: Tak, oczywiście. Ale pozwoliłbym ci jeszcze dłużej nawet rozmawiać, bo wiem, że w ogóle wizyta w radiu w czasie festiwalu jest dla ciebie osiągnięciem. Dziękujemy za to. Słuchaj, czy ty jesteś tradycjonalistą, czy lubisz zmiany?
1: No, lubię zmiany.
0: To opowiedz o najważniejszych w tym roku na festiwalu, bo gołym okiem widać.
1: Nie wiem za bardzo o jakiej kwestii mówisz. Mówisz o kwestii, nie wiem.
0: O tej, którą się zauważa, jak się wchodzi od razu, że jest trochę inaczej niż było.
1: No, jest inaczej dlatego, że zmienili się partnerzy, zmieniły się w związku z tym miejsca, w których, znaczy wygląd miejsc, w których, których oni się lokują.
0: Trybuna.
1: Pojawiła się trybuna naszego głównego sponsora mBanku. Zresztą dostępna dla wszystkich, więc super. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to...
0: To jest demokratyczne absolutnie, prawda? To nie jest żadna
1: tak,
0: polska loża.
1: Nikt nie myśli, że to jest w ogóle tylko i wyłącznie dla jakichś tam specjalnych gości. To jest dla wszystkich.
0: No teraz ci powiem, co myśmy zauważyli tutaj trójkowo, łącznie z naszą panią dyrektorą natychmiast, że pewien manewr spowodował, że nie ma już oglądania z strefy off-snop koncertu. Trzeba sobie wyjść porządnie przed scenę i je obejrzeć.
1: Jesteś drugą osobą, która mi na to zwraca uwagę. Wydaje mi się, że my decydując o tym, żeby tę strefę zrobić trochę inaczej niż w poprzednich latach, akurat o tym nie myśleliśmy.
0: Tak.
1: My po prostu kierowaliśmy się tylko i wyłącznie tym, żeby tę strefę zrobić lepiej, żeby było przyjemniej. No i to udało się nam.
0: No to jest taki dodatkowy, moim zdaniem, bardzo ważny element, naprawdę, bo to czasami wyglądało tak trochę... Ach, nie będę używał przymiotników. Posłuchaj, 20 lat temu branża muzyczna była kompletnie inna. Zmieniło się prawie wszystko. Czy jesteś zdania, że branża festiwalowa zmieniła się tak bardzo jak branża muzyczna? Bo ja bym tutaj dyskutował, że branża festiwalowa jest mniej podatna na takie rewolucyjne zmiany jak muzyczna cała.
1: No wiesz, branża festiwalowa trochę odpowiada na to, co się dzieje w tych takich głębszych zmianach. Myślę, że każdy, kto odpowiada za artystyczny wizerunek festiwalu i dobiera artystów i tworzy line-upy, no on musi być cały czas na bieżąco i odpowiadać temu, co się dzieje i odpowiadać tym zmianom, które się dzieją.
0: Ale to ja nazwę rzecz po imieniu. To jest bardzo mocne stwierdzenie dyskusyjne, być może dla niektórych, ale gdybyśmy porównali konkurencyjny festiwal Open Air 20 lat temu i teraz, to się bardzo zmienił. Off, moim zdaniem, artystycznie w pewnym sensie wciąż trzyma ten pomysł, który kiedyś wymyśliłeś.
1: No tak, no bo ten pomysł jest ponadczasowy. Ja nie muszę się tam, nie muszę szukać innych pomysłów. No, on oczywiście jest dosyć pojemny i ogólny, bo polega na tym, żeby każdego roku tworzyć taki line-up, który jest odpowiedzią na to, co dzieje się do nas dookoła i czego ludzie pragną, albo czego ludzie są warci, żeby odkryć.
0: To drugie, dlatego że znam masę osób, która jeździ na OFA, nie do końca nawet sprawdzając line-up, bo wiedzą, że

0: Po pierwsze będą zaskoczeni, po drugie to, że nie znają dwóch trzecich wykonawców, co się zdarza, nie jest dla nich problemem, bo przez ciebie filtrowane jest to tak, że oni wiedzą, że to będzie off po prostu. I na tym polega to, że mówisz, off się nie zmienił, filozoficznie na pewno nie.
1: Nie musiał się nigdy zmieniać, to jest po prostu festiwal, który podąża za zmianami, które są w muzyce. No, robimy wszystko, żeby temu odpowiadać. Nie zawsze jesteśmy w 100% zadowoleni, ale zawsze staramy się to robić jak najlepiej.
0: No to o tym zadowoleniu jeszcze. Co w tym roku nie udało się, nie w tym sensie, że nie wyszło, tylko czego się nie udało po prostu załatwić, bo nie było takich okoliczności, a z czego jesteś najbardziej zadowolony, bo było to dla ciebie ważne?
1: Oj, to są takie rzeczy, o których trudno mi mówić, bo w zasadzie ja nigdy nie robię czegoś takiego, że nie wiem, na kimś mi akurat szczególnie zależy. No.
0: Możesz się do tego nie przyznawać, ale pewnie jednak tak czasem jest.
1: No wiadomo, że kiedy rozmawiam z artystami przed festiwalem i mam okazję rozmawiać z różnymi i wielkimi i małymi, to pojawiają się tacy artyści, w których jakby wyobrażenie, że mogliby się znaleźć w line-upie Offa, to pojawiają mi się aż wypieki na twarzy, natomiast...
0: Trochę o to pytam, no. Pytam o prywatne emocje, a nie o służbowe.
1: No tak. No, jeżeli chodzi o ten rok, to akurat ten, co mi spowodował te wypieki na twarzy, to akurat się nie pojawił. Natomiast pojawili się inni, którzy równie dobrze emocjonalnie gdzieś mnie poruszają z różnych względów. Flaming Lips, który wystąpi za chwilę.
0: Mogliby co rok przyjeżdżać,
1: jest,
0: prawda?
1: Jest zespołem w pewnym sensie dla Offa legendarnym, bo był pierwszym zespołem, pierwszym headlinerem pierwszej edycji w Katowicach i zagrał taki koncert, który jest pamiętany do dzisiaj, a minęło 16 lat. Drugiego dnia zagra Young Lean w duecie z Bladim. To też jest super historia. Pierwszy koncert w Polsce Young Lean grał na Offie, miał 17 lat i przyjechał z mamą. A teraz wraca jako headliner, a trzeciego dnia wystąpi, no, moim zdaniem, jeden z najlepszych koncertowych zespołów na świecie w obecnym czasie, Emil and the Sniffers z Australii, wystąpi też Sunny Day Real Estate. To jest taki zespół, o którym mógłbym powiedzieć, że najdłużej się starałem.
0: Artur, dokładnie o tym broniłeś się trochę, dokładnie o to chodziło, żebyś powiedział o służbowych sprawach z prywatnymi emocjami. Tak było. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę. Ja jeszcze o wielu artystach nie powiedziałem, bo wystąpi jeszcze wielu wspaniałych artystów. Między innymi wystąpi legenda brazylijskiej muzyki Artur Verocai, który zagra koncert z orkiestrą Auxo. Pojawi się El Sweatshirt, ale to dzisiaj. Jeszcze wiele.
0: Współgłosy, to jest wydarzenie.
1: Współgłosy, też. Oczywiście, tak. Zespół, projekt Marcela Balińskiego, który miał się pojawić już w tamtym roku, ale dzisiaj myślę, że fajnie, że odczekaliśmy.
0: Przyjechali z drugą płytą. To będzie dla nich tak samo ważne przeżycie, jak dla nas wszystkich.
1: Jeden z najbardziej zaskakujących, tak, i najbardziej takich emocjonujących mnie projektów, które ostatnio ktoś mi przedstawił. Także cieszę się z tego bardzo.
0: Uciekaj do pracy. Bardzo dziękuję, że znalazłeś chwilę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.

To jego słynny Adagio for Strings. Padło to już w tym programie, bo poinformowałem o tym i Marka Pędziwiatra, i Artura Rojka. Nie wiedzieliśmy. Ta wiadomość przyszła do nas z Trójki. William Orbit nie żyje. Pewnie powinniśmy zagrać dziś w nocy całą płytę Ray of Light Madonny na przykład. Ale jesteśmy na Off Festiwalu. Artur tak pięknie opowiadał o Flaming Lips, którzy dzisiaj na dużej scenie 20 minut przed północą. Oto oni.

Zawsze miałem wrażenie, że utwór o Yoshimi, który walczył z różowymi robotami, zainspirował Hoshi Kuby Więcka, ale może to tylko sugestia. Grupa Flaming Lips, a za chwilę mam nadzieję dotrze do nas Zuzanna Malisz, która bardzo się spieszy, bo chciała zobaczyć jeden z koncertów, nawet nie wiem który, zaraz zapytamy. To na razie niech zaśpiewa.

0: Na który koncert się śpieszysz?
1: Na koncert Erla. Earl Sweatshirt,
0: o
1: tak?
0: Której? O której?
1: Nie wiem, wiem, że już chyba zaczął w ogóle.
0: Ojej, dobrze, to szybciutko.
1: No spokojnie, no spokojnie.
0: Słuchaj, to był 2019 pierwszy raz na OFF-ie?
1: Chyba tak. Z tego
0: 7
1: typu,
0: lat?
1: 7 lat, tak. Miałam 16 lat wtedy.
0: Ojej.
1: To był wspaniały koncert, ja bardzo dobrze...
0: Legendarny koncert, tak. Tutaj tak się mówi.
1: Tak? Tak. O, ciekawe.
0: Tak.
1: No bardzo dobrze go wspominamy właśnie z całą rodziną, bo w ogóle się nie spodziewaliśmy takiego odbioru na takim festiwalu. Trochę się obawialiśmy właśnie, jaki będzie odbiór muzyki folkowej i to było bardzo miłe zaskoczenie naprawdę.
0: No to zasługa Artura, bo on stawia na rzeczy nieoczywiste i zawsze na tym wygrywa, prawda? Bo na ten festiwal przyjeżdżają ludzie, którzy rozmawiają z nim przed chwilą, którzy często nie wiedzą, kto będzie występował, ale mają zaufanie. Panie, że... Słuchaj, powiedz, co u ciebie, bo do pewnego czasu niedawno cały czas mówiłeś, że szukasz pomysłu. Znalazłaś?
1: Tak, znalazłam w końcu. No faktycznie ostatni tak naprawdę rok od wydania epki to był czas takich ogromnych poszukiwań muzycznych. Bo wiedziałam, że chcę robić coś innego niż epka, coś nowego. Ja bardzo lubię się rozwijać, nie lubię się zatrzymywać w jednym miejscu i robić jednego gatunku, powiedzmy, jednej stylistyki.
0: O czym najlepiej świadczy to, że wybrałaś karierę solową.
1: Tak, tak. No to w ogóle było zawsze moje marzenie wielkie, żeby po prostu śpiewać i być piosenkarką. Zawsze marzyłam o tym. Więc faktycznie poszukiwałam bardzo mocno, bo też no, wymagam dużo, jestem dosyć ambitna i po prostu chciałam od tej, po prostu chciałam swój potencjał wykorzystać tak w 100%.
0: Czy to jest tak, że czujesz na sobie spojrzenie całej rodziny, która mówi, o, postanowiła sama, to teraz się przyjrzymy?
1: Nie, nie, właśnie rodzina jest bardzo
0: wspierająca
1: i nie ma czegoś takiego, że jakoś tak jest jakaś presja na mnie, raczej mnie wspierają jakby w każdej rzeczy, którą robię. Natomiast no ja po prostu poszukiwałam czegoś, co będzie bardzo, bardzo moje i co będzie bardziej, co będzie po prostu dojrzalsze muzycznie, lirycznie, tekstowo i mam wrażenie, że wreszcie to odnalazłam.
0: I słowo moje oznacza moje własne, a nie do końca podobne do innych rzeczy.
1: Tak, tak. Właśnie szukałam bardzo swojej stylistyki, swojego stylu i wreszcie go znalazłam i teraz właśnie połączyłam siły z Andrzejem Imierowiczem, który też ze mną dzisiaj grał.
0: To jest gitarzysta. Na ile w poszukiwaniach pomógł Piotr, mój imiennik?
1: Piotr, z Piotrem zrobiłam epkę i Piotr był bardzo ważną osobą, jest bardzo ważną osobą, ponieważ zaczęłam z nim całą moją przygodę muzyczną i w ogóle pisanie piosenek z nim zaczęłam, więc był, jest nadal osobą bardzo ważną w moim życiu, natomiast właśnie ten nowy materiał zaczęłam robić już sama, bez jego pomocy i dołączył do mnie Andrzej właśnie i teraz z Andrzejem robię całą płytę nową, więc po prostu...
0: Ten rok?
1: Płyta? Nie, no płyta w przyszłym roku, ale na pewno jakieś nowe rzeczy się pojawią w tym roku. No tak, tyle chyba. No na razie nie będę więcej zdradzać. No, jest to na pewno odważniejsze i tekstowo właśnie, i muzycznie. Mocniejsze brzmienie na pewno.
0: Wpadniesz do nas jeszcze w niedzielę na Sunday Morning. Ja ci zaraz opowiem, o co nam chodzi.
1: Ale tutaj?
0: Nie, w Nikiszowcu.
1: Ja gram w niedzielę koncert.
0: Ja wiem, ale to będzie o 11 w południe.
1: Kurczę. No dobra, musimy pogadać poza anteną o tym.
0: Pogadamy, a potem państwu powiemy, jak się nam dogadywało.
1: Dobrze.
0: Dobrze. Puszczam cię na koncert. Pędź.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.

zespół One. Pamiętam, w troszkę jeszcze innym składzie personalnym grały kiedyś koncert prawie u mnie w domu, ale to było dawno temu. Teraz są tutaj na festiwalu i są gościem trójki. Dzisiaj rozmawiali z nimi Ania Lalka i Maciej Jankowski. Łatwo zgadnąć, do jakiego programu. A u nas zagrają sobie z taśmy.

dziewczyna z gitarą dzisiaj praktycznie rozpoczynała OFA. To było na scenie dla debiutantów o 18:15. Tak naprawdę nazywa się Paula, ale bardzo ładną grą słów ułożyła sobie estradową ksywę Klejnot.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 sierpnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sefera. 15-latek z Kamiennej Góry w poważnym stanie po ataku ostrym narzędziem, dwóch 16-latków w rękach policji. Uderzająca w Rosję tak zwana ustawa Grahama przyjęta przez amerykański Senat. Rekordowo mało wody w Wiśle na stacji Warszawa Bulwary zanotowano 102 cm. Dwóch 16-latków zatrzymanych w związku z atakiem na 15-letniego mieszkańca Kamiennej Góry. Około 19 chłopak został zraniony niebezpiecznym przedmiotem, a jego stan jest poważny i zagraża życiu.
3: W wyniku prowadzonych działań, zarówno procesowych, jak i operacyjnych, kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków. Mundurowi zlokalizowali nieletnich i obecnie przeprowadzane są z nimi czynności. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry.
2: Informowała Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze. Amerykański Senat uchwalił sankcje energetyczne wobec Rosji, tak zwaną ustawę Grahama. Zmarły Lindsey Graham, republikanin z Karoliny Południowej, był jednym z najbardziej aktywnych sojuszników Kijowa w kongresie w 4

0: letniej wojnie z Rosją. Ustawa ma na celu zwiększenie presji gospodarczej na Moskwę w związku z jej inwazją na Ukrainę. Jeśli zostanie zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów i podpisana przez Donalda Trumpa, prezydent będzie mógł nakładać cła w wysokości do 100% na kraje będące głównymi konsumentami rosyjskiej energii, w tym Indie, Chiny i Japonię. Projekt przewiduje też możliwość nałożenia sankcji na Władimira Putina. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował już amerykańskiemu senatowi za uchwalenie przepisów. Moja Polska nie bije, nie wyzywa, nie szczuje. Manifestacja będąca wyrazem solidarności z mieszkającymi w Polsce Ukraińcami odbyła się w stolicy przed kancelarią premiera. Organizatorzy złożyli petycję podpisaną przez ponad 11 tysięcy osób, żądając od rządu stanowczych działań przeciwko brutalnym atakom na obywateli Ukrainy. Łukasz Jakubowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej mówił, że bardzo ważne jest uświadamianie o tym problemie.
1: Edukacja przede wszystkim społeczeństwa, nagłaśnianie takich przypadków, uczenie innych, żeby starać się być otwartym, tak, na innych, starać się po prostu walczyć ze swoimi stereotypami, uprzedzeniami do innych, bo wiadomo, że od stereotypów przez uprzedzenia do dyskryminacji później dzieją się na przykład jakieś przestępstwo z nienawiści.
0: Minister Sprawiedliwości powołał specjalną grupę 100 prokuratorów, którzy zajmują się takimi przypadkami. Według szacunków w Polsce żyje ponad 1,5 miliona obywateli Ukrainy. Jak mówiła w rozmowie w Trójce prezeska Stowarzyszenia Vox Humana Agata Marek, potrzebują wsparcia, choćby w nauce języka, co pozwoli im na normalne życie na obczyźnie.
2: Jeżeli mają pracować w Polsce, to część z nich oczywiście pracuje w języku angielskim i pracuje mieszkając w Polsce poza Polską. Natomiast no, nauka języka daje to, że mają szansę w Polsce pracować, mają szansę w Polsce się zadomowić na tyle, że są w stanie załatwić sprawy w urzędach, są w stanie po prostu żyć.
0: Cała rozmowa z Agatą Marek na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Ważą się losy ewentualnego powrotu programu CPN. Decyzja o przywróceniu programu ceny paliw niżej na dwa ostatnie tygodnie wakacji zapadnie po niedzieli. Teraz litr benzyny 95 na stacjach kosztuje 7 zł i 55 groszy, a litr oleju napędowego ponad 8 zł i 20 groszy. Większość kierowców, z którymi rozmawiał nasz reporter, liczy na powrót rządowego wsparcia.
3: Ceny są zdecydowanie za wysokie. No, mój brat z Szwecji płaci po 6 zł. Dlaczego my płacimy więcej?
4: Kasa się znajdzie. Inni jakoś mogą mieć tańsze ceny paliw, a powinni obniżyć. To jest już przesada trochę.
5: Myślę, że to i tak krótkotrwałe rozwiązanie, bo tu nie ma tutaj przyczyny raczej w jakichś czasowych obniżkach i tak dalej, tylko to jest jakaś taka tendencja na świecie po prostu.
6: Nie sądzę, żeby to było mądre rozwiązanie, bo tak czy inaczej to pójdzie z naszej kieszeni. Czy wydamy to przy dystrybutorze, czy w konsekwencji w jakiś inny sposób, na to samo wyjdzie.
0: Poprzednia tarcza osłonowa kosztowała budżet 4 miliardy 700 tysięcy zł. Już 15 komitetów zgłosiło się do Krajowego Biura Wyborczego w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta Krakowa. Swój komitet zgłosiła senatorka Monika Piątkowska. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL rozpoczyna kampanię. Chce przekonać do siebie wyborców i odbudować zaufanie mieszkańców.
7: Teraz każdego dnia duża aktywność na ulicach Krakowa, spotkanie w każdej dzielnicy krakowskiej, rozmowy z ludźmi.
0: Komitet zarejestrował także kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Przedstawiciele PiS-u oficjalnie mogą rozpocząć kampanię oraz zbiórkę podpisów pod kandydaturą Michała Drewnickiego. Michał Drewnicki planuje rozpocząć ich zbieranie jutro.
8: Wszyscy od zawsze wiedzą, że jestem związany z Prawem i Sprawiedliwością. Działam w Prawie i Sprawiedliwości, jestem radnym Prawa i Sprawiedliwości, więc nie ma sensu ukrywanie tego faktu. W sobotę planujemy wydarzenie na Rynku Podgórskim, inaugurację oficjalną kampanii i zbiórki podpisów.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września. Rekordowo mało wody w Wiśle. Na stacji Warszawa Bulwary zanotowano 102 cm, o 2 mniej niż wynosił historyczny rekord z sierpnia 2025 roku.
9: Spacerujący bulwarami mieszkańcy stolicy i turyści są zaniepokojeni tym, że Wisła wysycha.
10: To jest niepokojące, jak jest tak niski stan wody.
11: Taki niski poziom.
12: Ale cóż my możemy zrobić na ten moment, nie?
11: Takie upały, że w sumie nie dziwię się.
12: Jest lato, się lato skończy, to się poziom zmieni.
9: Poziom wody osiągnął historyczne minimum, mówi hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz.
13: Na stacji Warszawa Bulwary notujemy obecnie rekordowo niski stan wody, wynoszący 102 cm.
9: Hydrolog dodaje, że sytuacja na innych stacjach również nie napawa optymizmem.
13: Modlin na Wiśle oraz Warszawa nad Wilanówka. Tu również jest duży problem z niskimi przepływami i stanami wody.
9: Susza niestety się pogłębia i w najbliższym czasie sytuacja

0: Sytuacja na rzece może się pogarszać. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Informacje sportowe i Mateusz Foremniak.
3: To był prawdziwy pokaz siły w wykonaniu Katarzyny Niewiadomej Fini. Na 7 etapie Tour de France Femme, zakończonym morderczym podjazdem na Mont Ventoux, Polka okazała się absolutnie bezkonkurencyjna. Wykręciła minutę i 16 sekund przewagi nad drugą na mecie Demi Vollering. Jak sama przyznaje, nie było w tym dzieła przypadku.
4: Miałam plan, ponieważ przyjechałam tutaj z moimi znajomymi i z moim mężem 2 miesiące temu. Zrobiliśmy dobry rekonesans, ponieważ w górę podjechaliśmy 3 razy i tak naprawdę wiedziałam, gdzie mogę wykorzystać swoje jakby atuty czy moją przewagę nad innymi.
3: Dzięki przewadze na mecie pani Katarzyna została nową liderką klasyfikacji generalnej wyścigu. W niej wysoko, bo na 8 miejscu znajduje się druga z Polek, Dominika Włodarczy, która dzisiejszy etap również ukończyła na 8 miejscu. Tak wysokie lokaty nie były dzisiaj pisane naszym kolarzom w Tour de Pologne. 5. etap wygrał Szwajcar Jan Christen, a najlepszym z Polaków był 36. na mecie Filip Gruszczyński, co dało mu awans na 29., również najwyższe z naszych miejsc w klasyfikacji generalnej. Wciąż jest szansa na poprawę, w czym chcą pomóc mojego koledzy, co zapowiada Radosław Frontczak, prawdopodobny zwycięzca klasyfikacji najaktywniejszych.
5: Co nam zostało? Jak najbardziej pomóc Filipowi w tych początkowych fazach podjazdu. Jak najwyżej go ustawić bezpiecznie i na tym się moja rola kończy. I chłopaków, sprinterów jutro w kołach jak najwięcej i bezpiecznie.
3: Jutro królewski etap, 125 km w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera na jego trasę ruszy Holender Bart Lemmen. Jeśli ktoś chciał dzisiaj zobaczyć wysoki poziom Wisły, musiał udać się na stadion przy ulicy Reymonta w Krakowie. Tam w meczu otwierającym 3. kolejkę PKO Ekstraklasy spotkały się aż 2 dobrze dysponowane Wisły. Ta ze stolicy Małopolski i ta z Płocka. Górą 2-1 gospodarze. Na jutro zaplanowano 3 kolejne spotkania, z których najciekawiej zapowiada się wieczorna rywalizacja Widzewa z Koroną. Na pływackich Mistrzostwach Europy znowu dzień bez medalowej zdobyczy Polaków. Najlepiej zaprezentowała się Klaudia Tarasiewicz, zajmując 8. miejsce w rywalizacji sprinterskiej na 3 km na otwartym akwenie. Zamkniętym tematem jest za to skład finału drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Do Polaków, Australijczyków i Brytyjczyków dołączyli dzisiaj najlepsi w drugim z półfinałów Duńczycy. Zawody finałowe 29 sierpnia w Warszawie. Na koniec jeszcze krótki raport z kortu w Montrealu, gdzie gra właśnie Hubert Hurkacz. Polak był już o krok od wygranej w meczu z Holendrem Van de Zandschulpem, ale w drugim secie przegrał w tiebreaku. Trwa właśnie 3. set. Hurkacz prowadzi w nim 2-1 w gemach.
1: Jutro dużo słońca. Synoptycy nie przewidują nigdzie opadów, a temperatury będą wyrównane. Od 20 do 24 stopni.
6: Autopromocja.
7: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
8: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
7: I on.
8: A czy już mówiliśmy o nowościach?
7: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
8: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
7: Lista osobista.
10: Trójka na OFF Festiwalu.

To jest muzyka, która towarzyszyła liście osobistej w pierwszej godzinie programu w tle. Black Country New Road grali dziś na dużej scenie o festiwalu od 21.30. Wspaniały zespół, z którym niestety nie udało się porozmawiać na żywo w programie, ale może coś jeszcze uda się nagrać. Teraz uda się porozmawiać na żywo z zespołem Sneaky Jesus, który dzisiaj już grał.

0: Mamy tutaj rozpraszacze w tej chwili na festiwalu, ponieważ są ustawione ogromne, naprawdę ogromne różowe roboty i łatwo zgadnąć, kto je rozstawia. Zespół, który za 40 minut, za 20 minut na dużej scenie zagra finałowy koncert pierwszego dnia OFU. A u nas goście, to może umówmy się tak, że bo ty jesteś nowy, to ty przedstaw nowego.
1: Z nami Michał Wdowikowski, perkusista zespołu Sneaky Jesus.
2: Bardzo mi miło. Aż się przestraszyłem, jak usłyszałem...
0: Swoje nazwisko.
2: Nie, swój głos, tak swój mocno głos. W słuchawkach.
0: A, tak mocno w słuchawkach. Możesz pokrętłem trochę przyciszyć.
2: Okej.
1: Chętnie.
2: Rewelacja.
0: Super. Tak, po to są te pokrętła.
2: Tak. A mnie przedstawił Maciej Forreiter.
0: A tak, ale Maćka to wszyscy znają.
2: No tak.
0: Mówi się, że zmiana perkusisty w zespole to jest bardzo poważna zmiana.
1: Tak jest, ja się w pełni zgadzam.
2: A gdzie się tak mówi?
0: W kręgach nieperkusyjnych.
2: Tego o tym nie słyszałem.
0: Dlatego się zgodziłeś. Ale jak spotkaliście się, jak doszło do tej zmiany?
1: Oficjalna historia jest taka, że...
2: Właśnie, bo ty masz jakąś perspektywę.
1: Tak,
2: nigdy tu nie gadaliśmy w sumie.
1: Oficjalna jest taka, że rozstaliśmy się z poprzednim perkusistą.
0: Tak bywa.
1: W pokoju i w zgodzie. I potrzebowaliśmy człowieka na wyjazd na koncert do Bośni i Hercegowiny w środku lasu.
0: To się fachowo zastępstwo nazywa, tak?
1: Tak jest. No i tutaj stwierdziliśmy, że dobrym byłoby momentem, żeby wypróbować Michała, który w tym momencie mieszkał z Matyldą pod jednym dachem, po prostu w jednym domu, w różnych pokojach. I stwierdziliśmy, no, czemu nie? I okazało się, chwilę pograliśmy i po prostu... popłynęliśmy na totalnie nowe wody. Myślę, że nawet mniej jazzowe wody.
0: No chyba trochę o to pytałem, bo zmiana perkusisty to jest coś takiego. Rozwiązanie było początkowo, miało być wygodne, a się okazało jeszcze artystycznie słuszne, tak?
1: Plus najważniejsze, jakby przyjacielsko i jeśli chodzi o naszą relację, staliśmy się super grupą przyjaciół.
2: To prawda.
1: No, na życie.
0: I stąd tytuł nowej płyty?
2: To trochę tak, to była taka intencja. Mam wrażenie, że to był gdzieś tam ciężki, nie chcę generalizować, dla naszej grupy, ale też dla każdego z nas osobiście. Jakieś zmiany w życiu, więcej pracy, mniej zabawy, więcej zobowiązań, trudnych decyzji, takich po prostu życiowych, z którymi się stykaliśmy, z którymi człowiek się styka w pewnych etapach życia. Matylda spodziewała się wtedy dziecka, jak nagrywaliśmy, więc też był taki ostatni dzwonek, dobra, teraz nagrajmy, później będzie jakaś przerwa. I bardzo sobie chcieliśmy życzyć, że ten album będzie właśnie taką lepszą przyszłość. To się oczywiście wpisywało w jakieś szersze konteksty tego, co się dzieje w Polsce, na świecie, a zawsze się dzieje i teraz się dzieje chyba jeszcze więcej.
0: Wy jesteście kolejnym zespołem, który jakby mówi, że nie da się w tej chwili uciec od tego, żeby trochę robić ścieżkę dźwiękową tego, co za oknem.
2: Tak, ale to się strasznie miesza, prawda? Czy patrzymy za okno, nie wiem, telefonu, to co gdzieś bardzo daleko, a to co przed naszymi oknami, w naszych kuchniach, nasz bajzel codzienny i sprawy do ogarnięcia. Myślę, że nie wiem jak było kiedyś, ale wiem, że teraz to bywa trudne, żeby odróżnić, co jest w sumie moją sprawą, co nie, jakie mam takie etyczne powinności interesowania się pewnymi rzeczami, które się dzieją w życiu.
0: A także co jest prawdziwe, a co jest udawane.
2: A

0: No to jeszcze jest, no nie? To...
1: Ja chciałbym cudowny sequel do tego powiedzieć, bo kilka z tych utworów na płycie nawiązuje do bezpośredniej rzeczywistości, w której ja akurat się znalazłem, czyli absolutnie wiejskiego klimatu, malutkiej miejscowości, i na przykład na tej płycie wylądowały utwory takie jak Dzień Dziecka w sklepie z kruszywem, gdzie realnie byłem 1 czerwca w sklepie z kruszywem i zamiast kruszywa dostałem żółtą piłkę z okazji Dnia Dziecka. I...
2: Czyli są światy równoległe.
1: Tak jest, absolutnie.
2: I tam czas płynie inaczej i wszystko jest inne.
1: I inne sprawy trzeba załatwiać.
2: Jeżeli nowy album For Better Future jest twoją płytą, to jak ty się czujesz z materiałem poprzednim? Który trzeba czasem zagrać, prawda?
0: No właśnie nie. Chociaż ja bardzo lubiłem utwory, które graliśmy ze wcześniejszych albumów. Natomiast ja dostałem jakąś też taką dosyć dużą swobodę z tym, co ja mogę z tym zrobić jako perkusista. Wiadomo, że jakieś tam formy, melodie, pewne rytmy gdzieś tam musiały się zgadzać. Nie, że nagle będę jakąś frytę cały czas jechać, ale jednak, nie wiem, dostałem dużo jakiegoś zaufania. Chyba je po prostu dobrze wykorzystałem, nie zawiodłem. No, to serio było po prostu tak, że my mieliśmy jeszcze przed tą Bośnią koncert na Slot Art Festival, taki jeszcze na rozbieg. Spotkaliśmy się na próbę właśnie u Maćka na wsi w domu, rozstawiliśmy się i my po prostu zaczęliśmy grać i nam się to podobało. To nie było jakiegoś takiego, nie wiem, stłamszenia, jakiegoś, nie wiem, lęku.
2: Brzmicie, jakbyście rzeczywiście pierwszy raz o tym rozmawiali.
1: Chyba nie, tak. Nie było potrzeby tego analizować.
0: To było jakieś takie oczywiste, że jakby, nie wiem, oni pewnie sprawdzali, czy ja się sprawdzę, bo może tam jeszcze kogoś innego mieli i myśleli, bo to też jest ciężne. To jest ciężka sprawa też stracić perkusistę po wielu latach.
2: No to jest ciężka sprawa, tak.
0: A to jest ciężka sprawa też znaleźć nowego i zobaczyć, czy to ma jeszcze sens, czy co z zespołem, prawda, jak to długo jeszcze pociągnie, więc to teraz sobie myślę, wtedy w ogóle o tym nie myślałem, ale to była jakaś odpowiedzialność.
1: Ciężar.
0: Natomiast myślę, że przypuszczam, że jakby ekipa też się trochę tym zaskoczyła, że nam to tak jednak zaczęło dosyć swobodnie, szybko iść, bez jakichś wybojów. Z każdym też z zespołu się po prostu dobrze znałem, z Matyldą najlepiej, bo przez parę lat byliśmy współlokatorami, wynajmowaliśmy fajną chatę we Wrocławiu, przyjaźniliśmy się, dalej się przyjaźnimy, z Maćkiem zresztą też i z Benem, ale...
2: Powraca często w tym, co mówicie, ta Bośnia, to musiał być pewien ważny jakiś moment, prawda? Bardzo inspirujący, bardzo i taki, który będzie miał następstwa swoje jakieś tam mentalne.
1: Tak. I dzisiaj po występie na Ofie Michał powiedział do mnie: hej, poczułem się jak w Bośni.
2: Co... Tak było, to no. Teraz zaczyna być bardzo takim określeniem dla was zrozumiałym, może dla świata niekoniecznie, ale ważnym.
1: Myślę, że też wyznacznikiem takiego zaangażowania emocjonalnego w to, co robimy. I to jest takie, myślę, że jeden z najwyższych poziomów tego i tego, jaką energię wkładamy w to, żeby jakby wykonać te utwory, jakby improwizować, ale też jaką energię dostajemy od ludzi, którzy przed nami po prostu słuchają tego. I dzisiaj było naprawdę gorąco i to wszystko, co daliśmy z siebie, czuję, że od razu wróciło do nas i tak też było tego pamiętnego wieczora, czy to nocy w Bośni.
2: Muszę to jakoś wytłumaczyć chyba Arturowi Rejkowi, że publiczność na Ofie zachowywała się jak w Bośni. On tego nie zrozumie.
1: To prawda.
2: Ale powiem mu, że to na pewno jest komplement, bo to jest szczególnie w waszych. Najbliższe plany?
0: Oby zrozumiał.
1: Gramy w Niemczech, w super klubie w Dreźnie, Jazz Club Tone. W międzyczasie robimy płytę. Dzisiaj zagraliśmy...
0: Nowi track.
2: Nowi track.
1: Tak jest.
2: Nowi track to brzmi jak trucizna. Nie, to był Nowiczok. Nowi track, Nowiczok,
1: tak.
2: Przepraszam.
1: Tak, a myślę, że to się wzięło z kolei z Nowigradu, z miasta w Serbii.
2: Teraz...
1: W mojej głowie totalnie to tak dalej jest.
0: Nowy Sad.
1: A, Nowi Sad?
0: Tak.
1: A, ale Nowigrad na pewno też jakiś jest. Nie,
0: tak,
1: ma szans.
0: No pewno jest. Ale... To jest
2: wasza ulubiona część świata, już widać.
1: Chyba tak.
0: Tak. Nie, bo to w ogóle śmieszne, bo wtedy na tamtym wyjeździe przyjechała moja dobra znajoma, żeby też posłuchać nas w tej Bośni, ale się w sobie zakochaliśmy, więc ja już wróciłem w ogóle w innym stanie życiowym, prawda?
1: Niemożliwe.
0: Ta Bośnia mnie bardzo zmieniła.

0: rok temu na rocznicę pojechaliśmy właśnie na Bałkany i Maciek też pojechał ze swoją żoną na Bałkany. Pojechaliśmy w różnym czasie, ale byliśmy w podobnych miejscach bardzo.
1: Ja nawet jeszcze raz odwiedziłem to miejsce, gdzie był ten festiwal.
0: Więc te czewapi, jak ja tam zjadłem czewapi po raz pierwszy w życiu w ogóle, to mi łezka poleciała po prostu po poliku. To było tak pyszne, to było tak piękne.
2: A czy mogę zadać pytanie dyletanta, co to jest czewapi?
0: Jest to taki a la kebab, mięso po prostu, chyba mieszanka mięsa mielonego uformowane w kształt kiełbaski i upieczone, podane w picie z cebulą. Nic więcej, masz mięcho, cebulę i bułę. I to jest tak przyrządzone.
2: Za pół godziny kończę program. Wątpię, żebym to tutaj dostał, ale narobiłeś mi apetytu.
1: Załatwimy.
0: Musisz jechać do Bośni.
2: Wrócicie tam? Wrócicie tam?
0: Z pewnością.
1: Myślę, że jakbyśmy dostali jakąkolwiek ofertę grania gdziekolwiek na Bałkanach, to jedziemy i od razu robimy trasę. W sumie...
0: Zresztą...
2: Ale możecie też złożyć ofertę.
0: Możemy złożyć. Właśnie jak my jeździliśmy... Ja mam parę miejsc zapisanych, zapomniałem o tym, ale ja tam jeździłem po jakichś miejscach i pytałem, gdzie można grać, więc trzeba to odświeżyć.
1: Cudownie.
2: To już wiem, czego wam życzyć. Tylko tego. A jak zagracie, to przyjedziecie i opowiecie znowu. I nagrajcie płytę, która się będzie nazywała jakoś bośniacką, nie wiem.
1: To jest dobry trop. To jest dobry
0: trop. Coś po bośniacku, no właśnie.
2: Dzwonią z propozycją koncertu, tak, może odbierz.
0: Właśnie dzwonią z Bośni.
2: Może odbierz. Bardzo wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. No i wróćcie do tej Bośni jak najszybciej.
1: Dzięki wielkie. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy.
2: A kiedy nowa płyta będzie?
0: Tego jeszcze nie wiemy.
1: W przyszłym roku. Ale będzie, jak wiadomo, jak na każdy dobry zespół przystało, będzie zupełnie inna niż poprzednia.
2: I będzie to płyta z tym samym perkusistą.
1: Tak jest.
2: Dzięki.
0: Miejmy nadzieję.
1: Pozdrawiam.
0: Dzięki bardzo.

koncert na dużej scenie OFF Festiwalu, tuż obok naszego namiotu Trójki. Nie bądźmy gorsi, zagrajmy i my.

wokół różowe roboty, Flaming Lips na dużej scenie OFF Festiwalu, a my zaglądamy do studia Osieckiej. To było dokładnie, w zasadzie dokładnie rok temu, 8 sierpnia.

legendarnym występie grupy Flaming Lips na OFF Festiwalu, o którym wspominał Artur Rojek. Pamiętam, że robiliśmy dla Trójki wywiad z zespołem stojąc na scenie, zaraz po ich soundchecku. A teraz grają jako headlinerzy po tylu, tylu latach. Na zakończenie utwór, który dla mnie jest ikoną OFF Festiwalu i pewnie będę go grał co rok z tej właśnie okazji. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz, to była lista osobista prosto z OFF Festiwalu. Słyszymy się stąd w Trójce jutro. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Przy stole.
2: Przyjechała, wysiadła z pociągu i pyta.
3: Rolada? A może modra kapusta?
2: W życiu to będzie śniadanie, niepowtarzalne śniadanie w wyjątkowej dzielnicy Katowic. Nikiszowiec, górnicze osiedle z początku XX wieku, które cały czas się zmienia.
3: Już jutro, w sobotni poranek, zasiądziemy przy dużym stole i z ludźmi stąd porozmawiamy o Nikiszowcu i o tym, co tutaj na Śląsku ważne.
2: Zapraszamy tuż po 9:00.
3: Agnieszka Obszańska
2: i Anna Dudzińska.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 8 dzień sierpnia. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwaj 16-latkowie zatrzymani w związku z atakiem na 15-latka w Kamiennej Górze. Krytykował rząd i częstował pizzą. Były premier Mateusz Morawiecki odwiedził wrocławskie Jagodno. Hiszpania wprowadza tymczasowe kontrole dla podróżnych z Włoch. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze, podaje policja. Zostali zatrzymani. To mieszkańcy Kamiennej Góry. 15-latek został zraniony ostrym przedmiotem wieczorem. W poważnym stanie trafił do szpitala. Były premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna. To właśnie to osiedle stało się symbolem wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Ostatni głos został tu oddany o 3:00 nad ranem. Podczas spotkania polityk krytykował rząd i odpowiadał na pytania mieszkańców, których częstował pizzą.
5: Dzień dobry, Jagodno. Witam całą wspaniałą Polskę, która tutaj przyjechała.
6: Ja na razie podziwiam odwagę za to, co zrobił w tej chwili, że się jakby odłamał czy odłączył od tamtej grupy. Do tej pory nikt nie sprzeciwił się panu prezesowi.
7: To, co tutaj usłyszałem, budzi tylko i wyłącznie gorzki uśmiech. Fałsz, obłuda, jak była, tak jest. To jest po prostu błoto dla mnie.
8: Że no, nadzieje są ogromne.
9: Poszłaby pani bardziej za Prawem i Sprawiedliwością, czy za Mateuszem Morawieckim?
8: Za Mateuszem Morawieckim.
9: Dlaczego?
8: Młodzi ludzie idą za nim. Myślę, że to są też inne twarze. Lepiej się na to patrzy. Myślę, że to otoczenie też prezesa Kaczyńskiego, no już jest takie...

0: bardzo archaiczne.
1: Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze w sierpniu ma zostać złożony wniosek o rejestrację nowej partii politycznej, a jej konwencja planowana jest na 15 października. Hiszpania wprowadzi tymczasowe kontrole wobec podróżnych przyjeżdżających z Włoch. To odpowiedź na działania Rzymu, który przywrócił kontrolę dla osób podróżujących z Hiszpanii po masowym napływie migrantów do Ceuty.
2: Hiszpańskie kontrole rozpoczną się o północy w sobotę i potrwają do 7 września, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Madrycie. Hiszpański rząd tłumaczy decyzję utrzymującą się presją migracyjną, z którą mierzą się Włochy. Włochy wprowadziły kontrolę 1 sierpnia na miesiąc. Rzym argumentował, że jest to reakcja na nadzwyczajną sytuację związaną z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty. W piątek włoski rząd poinformował, że kontrole będą utrzymane co najmniej do 15 sierpnia. Zapowiedział, że ponownie rozważy swoją decyzję, gdy będzie pewność, że nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa nowej fali migracyjnej ani napływu nielegalnych migrantów do Europy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To może być przewozowy szczyt tegorocznych wakacji. PKP Intercity szykuje się na długi sierpniowy weekend. Dodatkowe miejsca w pociągach pojawią się już w najbliższy czwartek. Mateusz Gutowski z PKP Intercity mówi, że będą one dostępne na popularnych trasach.
3: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
1: Weekendowy szczyt potrwa do wtorku 18 sierpnia. W czasie wakacji dziennie spółka uruchamia 560 połączeń w ciągu doby. Bilety na weekendowe połączenia znajdują się we wszystkich kanałach sprzedaży. Dni konia arabskiego rozpoczęły się w stadninie w Janowie Podlaskim. Najbardziej emocjonującym punktem wydarzenia, jak co roku, będzie aukcja koni arabskich Pride of Poland. W tym roku oprócz 16 wystawionych koni na licytację trafi też embrion. Zarodek pochodzi od michałowskiej klaczy Protekcja i ogiera o imieniu Fajar, mówi doradca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni Anna Stojanowska.
4: To już właściwie nie jest embrion, tylko jest istniejący źrebak. Jest to ciąża przeznaczona do sprzedania. To się nie zdarza na polskiej aukcji często. Niemniej jednak jest to jakaś alternatywa, z której korzystamy, kiedy nie chcemy się pozbywać matki. Ona powinna jeszcze zostać w polskiej hodowli. Próbujemy zainteresować klientów kupnem niewiadomego, czyli pewnej takiej wizji ich hodowlanej. Stosowanie techniki polegającej na pobieraniu zarodków, ponieważ tę ciążę nosi nie matka źrebaka, a klacz biorczyni, jest powszechnie uznawaną formułą na świecie.
1: Aukcja Pride of Poland odbędzie się w niedzielę. Poprzedzi ją Narodowy Pokaz Koni Arabskich. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś pogodnie, ale chłodniej niż w poprzednich dniach, zapowiada synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Sobota w całej Polsce już w powietrzu polarnym, morskim, zdecydowanie chłodniej. Zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna wyniesie na przeważającym obszarze kraju od 21 do 23 stopni.
1: A w niedzielę cieplej. Termometry pokażą od 24 do 31 stopni.
7: Mało obiektywnie.
8: 5 minut po północy zaczynamy to wyjątkowe festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Radia Gdańsk. Andrzej Dubas, Mariusz Owczarek, kłaniamy się Państwu ze studia S1 w Radiu Gdańsk. Przy Myśliwieckiej 357 program realizuje Beata Wolska. Za chwilę pierwsza rozmowa, pierwszy gość, ale najpierw niech zabrzmi muzyka. Emil Miszk and the Sonic Syndicate. Solid.

Solid. Emil Mieszkan, The Sonic Syndicate. Tak otwieramy spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, prosto z Sopot Jazz Festival, scena Molo 2026. Ale tak się złożyły terminy, że nasz kurator Emil Miszk pozdrawia Państwa teraz z Kanady, z rezydencji artystycznej. Jesteśmy już umówieni na spotkanie w Trójce po powrocie Emila, więc na pewno opowie, jak było. A do drugiej mamy zaplanowane rozmowy, mamy zaplanowaną muzykę i za chwilę pierwszy gość w studiu. Gość, który pojawi się na scenie naszej muszli koncertowej sopockiej przy wejściu na Molo jutro, a właściwie dziś w sobotę o 20:30.

0: 17 lutego 2017 roku to jest data premiery tej płyty. The Giant Against the Girl. I przed wejściem na antenę tu w studiu Radia Gdańsk rozmawialiśmy sobie i wspominaliśmy tamte czasy. A gościem trójki jest Mirosław Carlos Kaczmarczyk. Mirku, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dziękuję za zaproszenie. No bardzo się cieszę, że tu mogę być, zwłaszcza w Gdańsku. No ciebie to znam z czasów z Warszawy i z tych wszystkich zapowiedzi koncertów i wywiadów, ale w Gdańsku też te nasze płyty były nagrywane, także cieszę się bardzo.
0: A ta płyta, której słuchaliśmy przed chwilą i do której jeszcze wrócimy, została nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I najpierw był koncert, tak?
1: Był koncert, ty zapowiadałeś, i ten koncert nawet Norwegowie, którzy tam nieraz smokali, że coś, zawsze tam narzekali. A tutaj, Jezu, jak to brzmi, jak to nagrane. I ja wtedy tak troszeczkę prawdopodobnie pod tym wpływem też, mówię, jak będzie jakaś sytuacja, to gdzie wybierać? No to trzeba wybrać tam studio. I faktycznie rozstawiliśmy się w tym studio, tak po prostu była przestrzeń.

0: No faktycznie to było takie granie, to live taki niby koncertowy, wiesz, ale studio, ale na żywca, tak, także to naprawdę najlepiej, co zawsze działa.
1: I tak to zostało nagrane w studiu Polskiego Radia, studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a spotykamy się tu w Gdańsku przed koncertem na Sopot Jazz Festival Scena Molo 2026, koncertem, na którym zabrzmi muzyka Loud Jazz Band, ale jednak w szerszym, innym składzie. Opowiedz o tym zespole, który jutro usłyszymy.
0: No to tak, rzeczy duże to dzieją się często tak przypadkiem niemalże, w rozmowie przechodząc na korytarzu, tak zauważyłem w życiu, że ten projekt też tak powstał, on powstał prawdopodobnie w marzeniach i tak jakby w takiej intuicji, że no Loud Jazz Band to już jest wielka firma i tak dalej, ale no tworzę nową muzykę. Ale faktycznie jakoś ciągle tak szukam jakiegoś takiego wyzwania, które by jeszcze trudniej, jeszcze więcej, jeszcze... No i to przypadek nieraz decyduje i faktycznie z Big Bandem, no to tak jakby... No co Big Band? Big Band teraz gra naszą całą antologię od tych najstarszych utworów z dawnych lat, kiedy zespół powstawał, tam właśnie był Piotr Kiwicki, był Wojtek Staroniewicz, Maciek Ostromecki. No i gramy tak jakby przejazd taki po całej tej twórczości i słyszymy tą muzykę, ale w takim potężnym brzmieniu. I mówię, no czego mi jeszcze w życiu potrzeba? No oczywiście, że no, jeszcze następny koncert jest, czy tam gdzieś nie graliśmy, ale faktycznie to, jak dzisiaj była próba, graliśmy próbę, no to po prostu to jest oszałamiające, no, usłyszeć swoją muzykę w takim wielkim brzmieniu, które było i tak zawsze doceniane, że to jest takie symfoniczne, wielkie, bo te nasze formy są prawie, że takie właśnie, niektórzy mówią to symfonię gracie, wiesz, no, to, bo u nas nie jest tylko tak jakby istotą najważniejszą, że ktoś się popisuje jakąś akrobatyką, kunsztem takim improwizatorskim, tylko że improwizacja też jest niesłychanie ważna, ale ona jest częścią takiej formy muzycznej. No i tutaj ten Big Band to stworzył taką możliwość naprawdę tak do jeszcze spotęgowania tych wszystkich wrażeń, na które ja reaguję. Na szczęście moi muzycy po konsultacjach wszyscy mówią, tak, to jest naprawdę, to lepiej zagrajmy teraz z Big Bandem niż następny koncert z Loud Jazz Bandem. To jest takie, pasuje trochę do naszego etapu w naszej twórczości, w naszym życiu, no, stajemy się dorośli, to wiesz, to tak jakby to jest, trzeba coś sobie, ja to tak mam taką filozofię życiową, trzeba sobie coś utrudniać, nie? Utrudniać to znaczy szukać jakichś wyzwań i człowiek się po prostu musi naprawdę zbierać. A w Big Bandzie, no to jest tak, żeby zdobyć zaufanie tych ludzi w Big Bandzie, zdobyć, przekonać ich tak nie na siłę, tylko po prostu tak jakby stworzyć, że wszyscy wchodzą w to, że wszyscy z polubieniem, to jest różnie. No akurat tu się udaje z Loud Jazz Bandem, bo ta muzyka się podoba generalnie, tak, ale to jakby tak, żeby ludzie weszli, to jest tak jakby zauważyłem, że nauczyłem się tego też w Norwegii, żeby tak jakby trochę się wycofywać niż tak się promować i żeby tak jakby trochę zassać tą siłę, która się może ujawnić. To jest ryzyko duże, ale jak się uda, to tak jakby ja się bardziej cieszę, że oni wszyscy w to weszli, cały Big Band się w to zaangażował. I to też proces, który trwa, który trwał. I to tak jakby wtedy to się w jakiejś innej przestrzeni wszystko rozgrywa i no rezultatem jest to, że jak już dzisiaj graliśmy, to jest taka masa po prostu idzie, taka totalna, nie to, że ktoś tam, o ten jest, on jest, o świetny, muzyka, to, nie, to idzie po prostu taka totalna energia i to bardzo się z tego cieszę, a Big Band jest szczęśliwy, że pojawia się na pięknym festiwalu, w pięknym miejscu, latem, no wszystko się zgadza tak jakby. Także co tam jeszcze więcej można mówić?
1: Sięgacie po muzykę Loud Jazz Band. Trochę spojrzenie jest to wstecz, ale tytuł tego koncertu to jednak Into the Future.
0: Tak, bo to jest taki, no kurczę, wiesz, no wszyscy się stajemy dorośli. Trzeba to zauważyć i tak jakby... Dla mnie to było, ja to mam taką naturę, że ja ciągle coś zaczynam. Ja pamiętam taką rozmowę ze Zbyszkiem Jakubkiem, Jacko. No,
1: świętej pamięci.
0: Jacko, którego można by powiedzieć, u którego studia.

0: studiowałem, bo jak w Katowicach na studiach, to tam bardziej z Jacko siedziałem w ćwiczeniówce i on mi tam tłumaczył różne rzeczy niż na wykładach, na jakichś zajęciach. Tak jakby, pamiętam taką rozmowę, to było tyle lat temu, ale to tak wydawało mi się, że o Jezu, już tacy jesteśmy dorośli. Mówię, Jacko, no ja to mam, wydaje mi się, że zaczynam. A on mówi, no już, wszyscy już mówią, że już trzeba kończyć, a ty mówisz, zaczynasz. No ja mam coś takiego, że ciągle czuję się,
1: ciągle
0: że
1: do przodu.
0: Jakiś taki nowy etap. I to Into the Future, to tak jakby taka jest trochę prowokacja taka słowna, ale że idziemy dalej, wiesz, czegoś szukamy. No i faktycznie, oprócz tego, że mam bardzo dużo nowej muzyki dla Loud Jazz Bandu, jestem szczęśliwy z tego powodu, ale to podsumowanie twórczości całej Loud Jazz Bandu w formie Big Bandu, to jest takim fajnym etapem, takim przejściem dalej. Wydaje mi się, że wszystko tak jakby dzieje się taką, te wszystkie marzenia wielkie, to nie jest tak, że człowiek skacze tylko do góry i gdzieś tam ryzykuje i złapie, tylko ma takie wielkie cele, ale te strategiczne punkty to są bardzo ważne, bo jakby tak powoli. Ten Big Ben to jest takim krokiem, który kurczę, może to się uda, może nie wiadomo, prawda? Może to zaskoczy, może nie, ciągle mam pytania, czy to już zamierzasz to kontynuować, czy to jest taki jednorazowy projekt. To nigdy nie wiadomo, prawda? Ale to są takie, jak tego bym nie zrobił, to bym nie doszedł tam, gdzie może o tym marzę. Nie muszę mówić tu o marzeniach moich, bo to są moje osobiste, ale te takie punkty dochodzenia, te takie kroki są niesłychanie ważne i ten Big Band jest takim właśnie etapem też.
1: Mówisz, że masz już muzykę przygotowaną, napisaną w jakiejś formie na nową płytę Loud Jazz Band, a coś więcej da się już na ten temat powiedzieć, czy jeszcze jest za wcześnie?
0: No ona jest testowana tam w Norwegii też. Taki ważny dla mnie aspekt, próbuję nie zaniedbać kontaktów z młodymi muzykami. Wydaje mi się, że jestem, że umiem poruszać się w tej przestrzeni z moimi przyjaciółmi, tam gdzie tworzyliśmy zespół i oni ciągle są w zespole, ale gdzieś tam po drodze wyławiam i dbam o to, żeby się ktoś pojawił, ktoś nowy, ktoś przypadkiem, tak samo jak wchodził Paweł Kaczmarczyk do zespołu, no to był taki moment, no to był przypadek, bo się zwolniło miejsce, zawsze byli dobrzy pianiści, świetni, Helge Lien w Norwegii, który się tam niesłychanie zaznaczył, później jeszcze byli inni, nagle zwalnia się miejsce, no i właśnie Paweł Kaczmarczyk między innymi, no to on młodszy jednak, młodsza generacja, to takie, no i dbam o to, żeby coś świeżego się pojawiało. Teraz mam tam jeszcze norweskiego pianistę, który właśnie przychodzi do mnie do domu. Ja mam fortepian Steinwaya w domu, ćwiczymy te nowe utwory, testujemy. Już jakieś tam były różne drobne nagrania, także to są takie niby przypadki, ale jak człowiek chce tego i myśli o tym, to ja lubię właśnie korzystać też z talentów młodych ludzi, którzy po prostu może inaczej troszeczkę myślą, może mają taką energię, która ja już inaczej już tą energię plasuję w moim wieku teraz, oni inaczej, także to jest taki ważny element w zespole. No i to się dzieje akurat z tą twórczością nową, ale faktycznie w zasadzie to można powiedzieć, że bardzo dużo mam tego materiału i główna sytuacja polega na tym, żeby ten materiał tak jakby sortować i w Norwegii nauczyłem się też takiego, i w jaki sposób pracuję, to ciągle rozszerzam tylko. Może się to wiąże już tak jakby trochę z tym oddechem skandynawskim. Ja tylko patrzę, co ja zrobiłem. Nie, ja tylko rozszerzyłem, więcej powietrza włożyłem, oddaliłem te motywy, frazy. I to jest taki, pamiętam dawno, dawno temu, jak zamieszkałem w Norwegii, to tak szybko mnie się pytano, czy już jesteś tak po norwesku, czy już komponujesz tak, a to w ogóle to tak się nie dzieje. To trzeba naprawdę całego życia, żeby się to stać. A teraz ja obserwuję, że właśnie jak komponujesz, tylko oddalasz.
1: No ale jednak to ci zajęło kilkadziesiąt lat, bo jesteś w Norwegii od
0: 30 lat.
1: No właśnie.
0: No i teraz tak jakby jestem w Norwegii w domu, jak jestem tutaj w Gdańsku czy w Warszawie, to jestem w domu. No i to jest następny taki piękny aspekt polecam każdemu mieć możliwość poruszania się, być tu i tam.

0: No, sztuka też utrzymania grupy ludzi, z którymi ja nie przyjeżdżam tylko tak nie wiadomo gdzie. Ja mam kontakty z tymi moimi przyjaciółmi, których zostało kilku, ale tak jak Kuba Karłowski, który nam robi całą oprawę wizualną. Także to jest ważne jest, żeby dbać o ludzi, bo jednak nikt z nas nie zrobił nic samemu. Wszystko się dzieje, opowiadamy to, rozmawiamy, ty rozmawiasz ze mną, ale ja to od razu widzę grupę ludzi, którzy stoją za mną i oni są częścią tego wielkiego projektu. Nawet jak zapytasz o Big Ben, to ja już czuję tutaj tyle postaci, którzy po prostu w tym uczestniczą. Także fascynujące jest w ogóle ten temat taki tego uczestnictwa ludzi w tych różnych planach i ja zrozumiałem, że może najważniejszą taką mądrością, że ja nie dam rady wszystkiego, natomiast może mam taką zdolność, żeby dobierać sobie ludzi takich właściwych, z talentem, jakoś tak, jakiś taki magnes działa, że nieraz to się dzieje po iluś latach, to nie tak, że już sobie o ten, tylko po prostu nagle nie wiadomo dlaczego się pojawia. Teraz się pojawił na przykład w tych aranżacjach Wojtek Kostrzewa z Warszawy. Wspaniale, wiesz, zaaranżował tam niektóre rzeczy. Mamy trzech aranżerów. Jeden jest szwedzki aranżer, Oskar, norweski Eivin i Wojtek z Warszawy. No i każdy ma inny sposób aranżowania, ale z Wojtkiem jak siedzimy, poznaliśmy się nie tak dawno, był w Oslo i od razu ta rozmowa była niesamowicie taka intuicyjna i taka fascynująca. Był teraz w Warszawie niedawno. No i te właśnie, to co wracam do tego aspektu, że nieraz ileś lat to zajmuje, ale nagle pojawia się ktoś. I to ja mi się wydaje, że jakoś tak miałem szczęście, mam szczęście, że ta grupa ludzi wokół Loud Jazz Band to jest taka jakaś niesłychanie specyficzna i wyjątkowa. No i ja jakby, jak mogę sobie tak sprawić przyjemność, mówię, że ja tak zawiaduję w pewnym sensie, koordynuję to, ale to oni są tak wspaniali po prostu i dlatego takie rzeczy się dzieją wyjątkowe, bo oni są wyjątkowi, a ja jakoś to tak, nie wiem, miksuję te moje marzenia i ta intensywność w chęci, żeby te rzeczy się działy, to tak jakby no, to wszystko razem jakoś tak się sumuje.
1: Follow Big Band. Mirosław Carlos Kaczmarczyk, Erik Johannesen, Wojciech Staroniewicz, Into the Future. Jutro o 20:00, w sobotę, żeby państwo nie myśleli, że w niedzielę. W sobotę, 8 sierpnia, czyli właściwie już dziś o 20:30, za 20 godzin na scenie naszej muszli koncertowej podczas Sopot Jazz Festiwale Scena Molo 2026. Mirosław Carlos Kaczmarczyk był gościem Trójki.
0: Dziękuję bardzo, bardzo miło.
1: Audycji nadawanej prosto z Radia Gdańsk. I wrócimy jeszcze do tej płyty nagranej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tytułowy utwór z tamtego albumu z 2017 roku, The Giant Against the Girl.

0: Ależ jestem ciekaw, jak ta muzyka zabrzmi w tym jeszcze szerszym składzie. Norwegian Follow Big Band, Mirosław Carlos Kaczmarczyk, Erik Johannesen, Wojciech Staroniewicz, Into the Future. To w sobotę 8 sierpnia, czyli już dziś o 20.30 podczas już ostatniego dnia Sopot Jazz Festival Scena Molo 2026. Trójka dziś nadaje dla Państwa z gościnnego studia Radia Gdańsk, a w studiu kolejny gość, Marta Wajcik. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Już trochę odpoczęłaś po koncercie Twojego zespołu. Dziś o 19.00 ten zespół pojawił się na scenie. Marta Wajcik Experiment. Co to za eksperyment jest, najpierw się zapytam.
1: Właściwie w momencie, jak nadawałam nazwę temu zespołowi, i właściwie jest to dalej aktualne, bardzo ważne jest dla mnie taka ciągła chęć poszukiwania i nie trzymania się jednej rzeczy, która działa, tylko jakby cały czas w sumie podejmowanie różnego rodzaju ryzyka i szukanie nowych dróg i po prostu jakby nie zatrzymywanie się w jednej rzeczy, tylko cały czas próbowanie nowych rzeczy, które mogą nie działać, i być otwartym na to, że coś może nie być idealne. I w sumie to jest połączone, jakby to jest, wiadomo, chodzi też jakby o muzykę, ale jednocześnie chodzi też o moją pracę nade mną, żeby też po prostu nie popaść w jakiś perfekcjonizm totalny i właśnie być otwarty na błędy, na po prostu na nowe rzeczy. I myślę, że to też muzyce może służyć, przynajmniej ja bym chciała tak jakby mieć takie podejście zawsze.
0: Mówiłaś na scenie, cieszę się, że gram w Polsce, bo ostatnio rzadziej się to zdarza, bo nie mieszkam tutaj. A gdzie mieszkasz?
1: Mieszkam w Bazylei, właściwie już od 3 lat, w Bazylei w Szwajcarii, i wyjechałam właściwie pierwszy na taki program o nazwie Focus Year, taki roczny program, który nie jest studiami, ale odbywa się jakby

na terenie jazz campusu w Bazylei i później właśnie zostałam tam na studia magisterskie i właściwie za miesiąc właśnie, albo w sumie już nawet nie miesiąc, ale za parę tygodni gram właśnie swój magisterski koncert. Więc jeszcze tam mieszkam, jeszcze tam pomieszkam na pewno rok, a potem jeszcze nie wiem...

0: W sumie nie wiem, czy nie 8. Właśnie
1: ja pamiętam, kiedy przyjechaliście, bo przyjechałaś do Trójki z Jurkiem Batyckim, dyrektorem Bielskiej Zatymki Jazzowej. Wtedy to była premiera twojej płyty na jednej z edycji Bielskiej Zatymki Jazzowej i to był na pewno jeszcze rok 2019.
0: Tak, tak. Miałam wtedy 18 lat i właściwie dosłownie parę dni temu sobie zdałam z tego sprawę, jak to już było dawno temu, a ja jakoś tak w sumie jakby czuję, że dużo się zmieniło, a jednocześnie w sumie dalej trochę jakbym została mając, nie wiem, 18 lat, tak przynajmniej się czuję, a w sumie nawet mam wrażenie, że się czuję w sumie lepiej niż wtedy się czułam. Więc tak, ale było to dla mnie bardzo dawno i w ogóle się czuję, jakby to było w jakimś innym życiu.
1: To porozmawiajmy teraz o tym zespole, który dzisiaj z tobą był na scenie. Czy to jest jakiś zalążek tego nowego zespołu, który nagra tę płytę drugą oczekiwaną? Jak to wygląda?
0: Właśnie na razie w sumie nie jestem jeszcze pewna, co nagram. Na pewno w tym roku zamierzam nagrać, myślę, że możliwe, że parę płyt naraz, że tak powiem, bo jednak trochę się tych wszystkich rzeczy kumulowało przez te lata. Ale temu zespołowi jestem bardzo wdzięczna, bo właśnie pod koniec studiów w Katowicach, pod koniec mojego licencjatu, jakoś tak z różnych względów po prostu wydarzyło się, że zaczęliśmy razem grać i właśnie wtedy nagraliśmy takie trzy klipy właśnie z moimi takimi nowymi wtedy utworami. W sumie no, to jest nowy projekt, ale z drugiej strony on już w sumie nie jest taki nowy, aczkolwiek te klipy nagrywaliśmy dosłownie dwa dni przed moją przeprowadzką do Szwajcarii, bo jakoś tak wtedy czułam, że po prostu to może być tak naprawdę zupełnie inny etap mojego życia, jak się wyprowadzam i w sumie po prostu chcę coś nagrać jeszcze jakby w tym stanie, w którym byłam, mieszkając w Katowicach. I nagraliśmy te utwory i w sumie bardzo się z tego cieszę, że to wtedy nagraliśmy, bo tak naprawdę ja teraz czuję, że po prostu jakby u mnie w głowie przede wszystkim się tak dużo zmieniło, że niektórych utworów, które wtedy graliśmy, ja nie wiem, czy ja w ogóle byłabym w stanie teraz zagrać pod takim kątem, że bardzo szybko rzeczy się deaktualizują, więc jakby trochę też taka nauczka dla mnie, że muszę szybciej podejmować decyzje, żeby coś robić, a z drugiej strony też trochę mi o to chodziło, żeby nie mieć takiej presji czasu i skupić się na rozwoju, na studiowaniu, trochę takim po prostu, nie wiem, nauczyć się po prostu może trochę też zadbać o siebie, bo jednak jak nagrywałam tą pierwszą płytę, no to ja jeszcze cały czas chodziłam do szkoły i jakby był to też taki duży przeskok, jakby jak zaczęłam studia, żeby jakoś to tak sobie wszystko poogarniać w głowie, że tak powiem. Więc tak, dużo bardzo się zmieniło i temu projektowi myślę, że po prostu ten projekt bardzo mi pomógł jakby właśnie otworzyć się na zmiany, że tak powiem. I o to w tym chodzi w muzyce tak samo.
1: Ale czy ten 2027 rok to będzie ten czas, kiedy te płyty zapowiadane przez ciebie się ukażą, tak? Możemy cię trzymać za słowo?
0: Mam nadzieję, że tak. Jeszcze nie mam pomysłu, jak to w ogóle... kwestia nagrania, mam wrażenie, że jest bardziej zależy ode mnie, ale już z wydawaniem rzeczy właśnie nie wiem, czy to zależy ode mnie. Pewnie trochę tak, ale nie wiem, czasami jest tak, że pewnie trzeba trochę poczekać, żeby wydać coś już tak, to co jest nagrane, więc no na pewno mogę obiecać, że postaram się nagrać dużo rzeczy. Mm-hmm.
1: No dobrze, trzymamy się przynajmniej tej obietnicy z twojej strony. Marta Wajdzik, obok ciebie dzisiaj na scenie twoi wspaniali koledzy. Pozwól, że wymienię wszystkich. Na gitarze Szymon Mika, na fortepianie Michał Jakubczak, na kontrabasie Michał Awtyka i na perkusji Dawid Fortuna. Liderka tego zespołu Marta Wajdzik, saksofonistka, kompozytorka, aranżerka. Był także gość specjalny, Robert Wypasek.
0: Tak. Dokładnie.
1: Tenorzysta, jak go określiłaś.
0: Tak.
1: Dobrze, niech będzie, że tenorzysta. A słuchamy jednego z tych utworów, które jakiś czas temu do mnie dotarły. Wybraliśmy wspólnie Bees and Honeycomb.
0: Zgadza się.
1: Marta Wajdzik w Trójce w audycji Mało.

0: Bees and Honeycomb. To Marta Wajdzik Experiment. Skład z tego koncertu nagrał właśnie ten utwór, który miał swoją premierę 2 czerwca 2024 roku. Czyli Marta Wajdzik, Szymon Mika, Michał Jakubczak, Michał Awtyka i Dawid Fortuna. To był koncert, który rozpoczął się dzisiaj o 19 z minutami w Muszli Koncertowej przy wejściu na Sopockie Molo, a drugi koncert rozpoczął się o 20:30, a to był koncert Mary Rumi, Jacka Namysłowskiego i wspaniałego zespołu, o którym też sobie za chwilę porozmawiamy, gdyż Jacek Namysłowski jest gościem Trójki, gościem Radia Gdańsk dzisiaj, punktualnie o 1:00. Jacku, tak nam się złożyło to wszystko. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Cieszę się z tego, że znalazłeś dla nas czas mimo tej późnej pory. Zbigniew Namysłowski, Recomposed. Sięgnęliście po utwory waszego taty, sięgnęliście wspólnie z Mary,
1: tak,
0: z twoją siostrą, która śpiewa także piosenki Zbigniewa Namysłowskiego. Mhm. Podkreślała to dzisiaj kilkakrotnie, te hity. Mam wrażenie, że w tej szerszej świadomości niekoniecznie one egzystują jako piosenki, które napisał Zbigniew Namysłowski. Jest kojarzony twój tata raczej jako jazzman, znakomity kompozytor muzyki jazzowej przeróżnej, otwierający drzwi do różnych rejonów, sięgania po różne oblicza tej skarbnicy polskiego jazzu. Natomiast, że jest autorem muzyki do Sprzedaj Mnie Wiatrowi, to chyba nie jest zbyt powszechna wiedza. Mam takie wrażenie.
1: No tak, spotkałem się sam z taką reakcją szokową ludzi, którzy oglądając tę okładkę zobaczyli, o rany, a to jest twojego taty, a to nie jest piosenka i teraz padają albo Niemena, albo Ewy Bem, albo coś. No, zresztą super godne nazwiska i faktycznie świetne wersje tej piosenki. No tak, z tym, że na tej naszej wspólnej płycie takich piosenek, które były z założenia piosenkami, jest niewiele. Większość to były utwory instrumentalne pierwotnie, do których zresztą Marysia też o tym na koncertach

0: zawsze wspomina. Ona w pewnym momencie trafiła na nutki leżące gdzieś w pokoju czy na pianinie i stwierdziła, że sobie spróbuje...
1: Przez ramię, tak jak powiedziała dzisiaj, tak?
0: Tak, tak, to taki chyba metaforyczny bardziej, bo ja myślę, że ona sobie, ponieważ też jest pianistką z wykształcenia w szkole, ćwiczyła, to był ten sam instrument, na którym tata komponował, więc tam był i ja też na tym ćwiczyłem, więc chaos z nutami tam czasami się jakiś pojawiał. Były moje nuty, które ćwiczyłem, przeplatane Marysi, moim zeszytem do kształcenia słuchu i taty notatkami. I ja w swoim zeszycie do kształcenia słuchu też znalazłem taty utwory, które on zapisywał, bo akurat potrzebował papieru nutowego, a Marysia znajdowała to wszystko i do niektórych stwierdzała, że warto by było coś napisać i już w liceum zaczynała, a teraz przy okazji nagrywania płyty niektóre uzupełniła o nowe zwrotki.
1: I w ten sposób powstały wasze dwie płyty. Kalatówki 22 i Depressed Lady, tak?
0: Nie do końca. Depressed Lady to jest faktycznie płyta z utworami taty uzupełnionymi kilkoma Marysi, jednym
1: autorskimi,
0: moim.
1: Tak,
0: tak. Natomiast Kalatówki 22 to jest moja późniejsza płyta septetowa, na której jest jeden utwór, do którego poprosiłem Marysię, żeby napisała słowa i zaśpiewała. I to jest ten tytułowy z płyty Kalatówki 22. Mhm.
1: Porozmawiajmy chwilę o zespole, który dzisiaj na scenie obok was. No to jest plejada znakomitości polskiego jazzu. Opowiedz o składzie tego zespołu.
0: Tak, mieliśmy grupę Dentą, która jest prawie jeden do jednego z właśnie tak tożsama ze składem z płyty Depressed Lady, czyli mamy Roberta Murakowskiego na trąbce, Łukasza Poprawskiego na saksofonie altowym. On na płycie jeszcze grał na fagocie. Jest to kłopotliwe dla niego, więc darowałem mu tej przyjemności ćwiczenia na instrumencie na jeden koncert raz na kilka lat. Więc poradziliśmy sobie inaczej. Ten fagot pięknie zabrzmiał na płycie. Były to specjalne warunki i super sytuacja. Udało się, ale nie robię mu tej przyjemności po raz kolejny. I teraz zmiana nastąpiła taka, że ja sobie eksperymentuję i wykolegowałem Tomka Wenta, saksofonistę z tego koncertu dzisiejszego i sobie sam zagrałem na tenorze i większość utworów, a także na sopraninowym saksofonie i flecie i na puzonie jeden utwór. A reszta zespołu, czyli sekcja rytmiczna, to jest Piotr Andrzejewski, pianista wspaniały, z którym też ostatnio sporo sobie gram i było nam bardzo na rękę, żeby on teraz wystąpił. Tomek Sołtys nagrywał płytę, ale właśnie było potrzeba znalezienia kogoś, bo Tomek był zajęty. Ma też karierę taką intensywną, muzyczną, równoległą i nie zawsze się udaje wstrzelić w jego wolny czas. Na kontrabasie Michał Rutkowski, który nie nagrywał tej płyty, ale nagrywał moją Kalatówki 22. Też jesteśmy w ciągłej współpracy. I na perkusji Patryk Dobosz, również perkusista, który grywał z nami statą już po śmierci Grzesia Grzyba wiele razy i ostatnie lata, także mamy super kontakt.
1: Dzisiaj zagrał takie solo energetyczne, porwał publiczność niemal z tych ławeczek przed sceną, prawda?
0: Tak, tak, no on to potrafi świetnie.
1: Tak, zresztą każdy z was to był ten popis solowy, na który reagowała żywo publiczność, tak jak powinno być na koncertach jazzowych.
0: Mimo, że się trochę chłodno zaczęło robić.
1: Tak, bo już ta odczuwana temperatura to już tak było raczej 15 stopni.
0: A to był utwór, który się oryginalnie nazywa Very Sad Bossa. Ta zawsze tłumaczył, że wcale nie jest to taki smutny i wcale nie była bossa. On trochę brzmi bardziej sambowo, więc w tej sambie na koniec koncertu żywiołowe solo perkusji. Mam nadzieję, że się udało publiczności trochę lepiej wytrzymać tę późną porę.
1: Ja miałem na antenie Trójki przyjemność rozmawiać raz z twoim tatą. Pamiętam, to było spotkanie też w takiej właśnie wyjazdowej audycji festiwalowej z Bielskiej Akademii Jazzowej w 2016 roku. To było tuż przed wydaniem tej płyty
0: Polish Jazz.
1: Tak. Część 77 serii Polish Jazz.
0: I 77
1: urodziny twojego taty, waszego taty wtedy. Tak. I zawsze miałem wrażenie,

0: wrażenie, że Zbigniew Namysłowski był człowiekiem z ogromnym dystansem do siebie i do świata. Pełnym ironii, sarkazmu.
1: A nie takim dużym dystansem do własnej twórczości płytowej na przykład, której ciężko mu było słuchać. Także ten dystans się objawiał gdzie indziej. Do świata miał dużo większy dystans niż do siebie. Mhm. Aczkolwiek potrafił sobie zażartować z siebie też czasem.
0: To są płyty, które już no, kilka lat już mają. Cieszymy się tymi albumami. Mhm. Jakieś plany nagraniowe macie na najbliższy czas?
1: A w tym momencie tak się dużo zmienia u mnie, że ja nie wiem, co będę chciał dalej robić. Jakbym miał teraz decydować, co nagrać dalej, to pewnie byłby to kwartet wyjątkowo, czyli byłbym tam jedynym dęciakiem, ale jeszcze nie szykuję się tak bardzo do tego, nie czuję się gotowy, bo to związane z tym eksperymentem saksofonowym. Wciągnąłem się bardzo i ćwiczę sobie na czymś, co jest dla mnie nowe. No, więc... Nie, póki co nie mam takiego planu. Marysia trochę pcha swoją karierę solową też inną.
0: Zobaczymy. Ścieżką?
1: Tak, tak, tak. Więc na razie nie. Ja nie jestem taki szybki w nagrywaniu kolejnych płyt. Miałem odstęp chyba 10-letni między swoją pierwszą autorską a kolejną. No fakt, że w międzyczasie tak zwanym była ta płyta z Taty Piosenkami wspólna, która jest bardzo, się utożsamiam. To jest firmowana przez Marysię zdecydowanie. Ona stanowi tam pierwszą główną rolę, ale jest to w moim odczuciu bardzo moja również płyta. Także jest jakaś tam pomiędzy tymi moimi takimi stricte autorskimi. No ale ten dystans kilkuletni chyba muszę zachować, bo póki co nie mam pomysłu takiego jasnego.
0: Chciałbym cię jeszcze spytać o instrument, który zawsze robi na mnie swoim brzmieniem olbrzymie wrażenie. Sopranino. Mhm. Co to jest sopranino?
1: Sopranino to saksofon sopraninowy, to jest taki mniejszy od sopranu saksofon w stroju S, czyli powiedzmy, że to mógłby, można określić odpowiednikiem czymś takim jak sopran jest dla tenorzysty, to alcista mógłby brać mniejszy sopranino, ponieważ te dwie pary instrumentów są w tym samym stroju, czyli sopran in B, tenor in B, a dla alcisty, który jest S-nym instrumentem jest, odpowiednikiem mógłby być sopranino. Tak się z jakiegoś powodu nie dzieje, nie jest to zupełnie powszechny instrument. Upodobał go sobie dawno temu tata, a ponieważ teraz jest w moich rękach, to też z niego korzystam, ale również są utwory, które tak bardzo się kojarzą z tym brzmieniem, więc aż żal by było grać na czymś innym.
0: Właśnie, brzmi pięknie, sopranino.
1: Też trzeba, tak uważam.
0: Trzeba dzięki. Przyznać.
1: To się cieszę, że się udaje to dalej, dalej kontynuować. Niech będzie.
0: Jacek Namysłowski, gość Trójki, audycji nadawanej z Radia Gdańsk. Już cię nie trzymam dłużej, bo jednak jest już późno po koncercie, długim, bardzo udanym całego waszego zespołu. Przekaż pozdrowienia i dla Mary, i dla wszystkich członków zespołu.
1: Dzięki ogromne.
0: Dziękuję ci za to spotkanie, za rozmowę i niech puentą będzie ta piosenka, od której zaczęliśmy. Sprzedaj mnie wiatrowi. Słowa Ryszard Groński. Tak?
1: Dobrze tak, pamiętam? Mi się wydaje. Tak pamiętam. Jestem teraz wyrwany z kontekstu. Nie pamiętam.
0: W każdym razie z muzyką Zbigniewa Namysłowskiego. Sprzedaj mnie wiatrowi, Mary Rumi z zespołem i Jacek Namysłowski.
1: Dziękuję.

0: Sprzedaj mnie wiatrowi. Muzyka Zbigniew Namysłowski, słowa Ryszard Groński. A to Mary Rumi, Jacek Namysłowski i wspaniały zespół. Jacek Namysłowski także zaaranżował tę oto wersję dobrze Państwu znanego utworu. Przed chwilą był gościem Trójki w audycji nadawanej prosto z Radia Gdańsk podczas Sopot Jazz Festival Scena Molo 2026, a już za moment rozmowa z kolejnym gościem, Maksymilian Wilk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Spotkaliśmy się w czwartek wieczorem w Teatrze Boto. To był pierwszy dzień tegorocznej edycji Sopot Jazz Festival Sceny Molo. Zagraliście z kolegami z zespołu Juma muzykę przedpremierową, tak?
1: Tak, po części była to muzyka przedpremierowa.

0: Miarowa właśnie, album Between Tides.
1: Płyta ukazuje się pod koniec sierpnia?
0: Tak, dokładnie 30 sierpnia w klubie Jasmine w Warszawie odbędzie się oficjalna premiera tego albumu, tego materiału w ramach cyklu Jazz po polsku Warsaw Live Session.
1: W ramach tego cyklu. No to świetnie, to się wszystko zapowiada. Graliście też trochę utworów z poprzedniej płyty ubiegłorocznej.
0: Tak, też nie ukrywam, że my tak na koncertach mamy sporo momentów w kompozycjach zaplanowanych bądź nie, w których ta forma się otwiera, bądź przed rozpoczęciem utworu. Często zaczynamy koncert improwizacją, tak? Także były kompozycje, które powstały na miejscu, że tak powiem, po raz pierwszy i prawdopodobnie po raz ostatni w takiej odsłonie. Mm-hmm.
1: Jakbyś mógł przybliżyć skład zespołu, to wy jesteście tą grupą przyjaciół?
0: Tak.
1: To można określić?
0: Tak. Myślę, że jak najbardziej można to tak określić. Jesteśmy grupą przyjaciół, którzy poznali się właściwie, których połączyła Gdańska Akademia Muzyczna. Dawid Kamiński, pianista, który na scenie jazzowej udziela się już od wielu lat w różnych jej rejonach. Michał Korsak, perkusista pochodzący z Elbląga, działający bardzo aktywnie w Gdańsku, oraz Jan Mielesz-Komyszka, basista. A pierwotnie, to jest ciekawostka, bo pierwotnie Janek Mielesz-Komyszka grał na gitarze klasycznej, studiował nawet na Akademii Muzycznej, po czym grał na gitarze basowej, też na początku działalności zespołu, a potem namówiliśmy go troszeczkę na kontrabas, co też usilnie rozwija i co mu bardzo świetnie wychodzi.
1: Bo mam wrażenie, że wy jesteście zespołem z dość niewielkim stażem jeszcze, a już przeszliście kilka metamorfoz.
0: Tak, no było tych metamorfoz kilka, ponieważ cały czas szukaliśmy tego, co byłoby tak naprawdę naszym wspólnym językiem. Początkowo, kiedy utworzyłem ten zespół, chciałem, żeby... miałem takie marzenie, żeby założyć zespół i grać swoje kompozycje. Takie troszeczkę marzenie i zacząłem je rewidować z czasem i stwierdziłem, że żeby powstało coś, co jest większe może od samej muzyki napisanej przeze mnie, potrzebne jest aby każdy z nas, każdy z muzyków dał od siebie to, co ma najlepsze. Czyli aby powstała tak zwana synergia. W sytuacji, kiedy daję muzykom konkretne zapisane nuty, które mają grać, to tak mi się przynajmniej zdawało, że tych muzyków ograniczam i starałem się przełożyć moje kompozycje bardziej na język może wskazówek i wspólnego ustalenia dalszej drogi, nakreślenia pewnego schematu i później pracowania nad tym razem. Taki system pracy jest dużo bardziej czasochłonny i wymaga dużo wielu kompromisów, wielu rozmów, ale wydaje mi się i muzykom, z którymi gram, też tak się właśnie wydaje, że to jest właśnie ta droga, która jest jak najbardziej dla nas odpowiednia w tym momencie.
1: Przeglądając informacje prasowe o tej płycie, która już za chwilę właściwie, bo to za 3 tygodnie jej premiera, mam wrażenie, że wy macie wszystko doskonale przemyślane. Całą koncepcję tego albumu, skoro nawet o poszczególnych utworach czytam takie wręcz eseje, że to jest gdzieś ta koncepcja wielowarstwowo poukładana i to naprawdę robi wrażenie bardzo takiej koncepcji przemyślanej całościowo.
0: Tak, właśnie to jest też część tego, o czym mówiłem, czyli nie wychodzimy stricte z materiału notowego, który ja przynoszę, tylko przynoszę jakąś myśl, a ta myśl często jest zapisana bardziej słowami niż właśnie nutami. Niektóre kompozycje potrafią mieć po dwie strony, mieć różne części, bardziej lub mniej określone, a są kompozycje, które mają dwie linijki. A reszta to jest to ustalenie między nami i pewien klimat, który określiłem jakąś historią, którą zawarłem, czy to na tej naszej najnowszej płycie, czy na płycie Fuzje Trójmiasta. Wyglądało to podobnie, że każda kompozycja miała jakiś kontekst. Na próbach to wygląda też w ten sposób, że czasami zanim zaczniemy w ogóle pracować nad materiałem muzycznym, który przyniosę w postaci motywów, nut czy akordów, to właśnie czytam muzykom, czy opowiadam o tym, co o tej idei, którą chciałem zawrzeć w tej kompozycji. W przypadku oczywiście, kiedy jestem kompozytorem, jeżeli przynosi właśnie Janek Mieleszko-Myszka jest jednym i

0: jest kompozytorem jednego z utworów na naszej nowej płycie, właśnie Okuliaby, to on indywidualnie decyduje o tym, jak chce nam to przedstawić, tak?
1: Mhm. Ale to ta Okuliaba to coś znaczy? Co to jest?
0: Janek przetłumaczył to. Aha,
1: czyli,
0: jako...
1: czyli jest.
0: Tak, jest znaczenie.
1: Jakieś wyjaśnienie.
0: Szerszy kontekst jest również opisany w naszym albumie. Mhm. Generalnie to słowo oznacza być szczęśliwym. Tak.
1: Mm. No dobrze. Okuliaba, tak?
0: Okuliaba.
1: Być szczęśliwym.
0: Tak.
1: A mamy też drugi utwór, który już za chwilę na antenie trójki. Kadmium.
0: Kadmium.
1: Kadmium, kadmium. Mhm.
0: Tak, to jest właśnie pierwiastek chemiczny, który...
1: Kadm, po prostu.
0: Kadm, dokładnie, tak. Mhm. Z języka angielskiego kadm. Jest to pierwiastek chemiczny, taka była intencja i też ma historię, gdzie chcemy ukazać pewne odcienie tego pierwiastka, troszeczkę jego historii. No, mnie tak to zainspirowało właśnie, że jest to pierwiastek, który wcześniej, dawniej był uważany za coś, co jest nośnikiem piękna, bo był używany w różnego rodzaju barwnikach i jednak był czymś ekskluzywnym, czymś pięknym, a jednocześnie z drugiej strony był, jak się później okazało, śmiercionośny i zakończył życie wielu osób, które były tego nieświadome, dlatego też ta zmienność barwowa w utworze, w poszczególnych częściach, motyw, który powraca z początku, powraca na końcu, jest niejako klamrą kompozycyjną, ale powraca w kompletnym chaosie i pokazuje taką rozpaczliwą może właśnie ideę tego piękna.
1: Jak tak. Państwo słyszą, zespół Dżuma na tej nowej płycie będzie miał właśnie takie utwory. O takiej tematyce.
0: No nie tylko taki, różne
1: tematyce. No właśnie, powiedz coś więcej jeszcze o tej płycie, bo na razie te dwa mamy przygotowane za chwilę do emisji utwory, a więcej o całości możesz coś zdradzić więcej?
0: Więcej o całości.
1: To są kompozycje twoje i Janka tylko, tak?
0: Znaczy, są cztery kompozycje moje i jest jedna kompozycja Janka, z tym, że ja też nie chciałbym różnicować tego, że to jest, jestem kompozytorem.
1: Jednak pracujecie nad tym wspólnie.
0: Tak, ja przynoszę pewne pomysły formalnie, jestem jednym kompozytorem, bo te pomysły przyniosłem, ale część z tego pomysłu, który ja przynoszę, może być wykorzystana w 10%. A może się okazać, że reszta jest niepotrzebna akurat w tym utworze, bo to jest wystarczająco dużo i to wystarczająco ukazuje całą myśl, którą chcemy przekazać. A czasami jest to wykorzystywane w całości, jeszcze jest dorabiana część przez zespół, czy Janek na przykład przyniósł właśnie ten utwór i ja napisałem część harmonii do tego utworu. Nad forum razem dyskutujemy i to jest bardzo płynne w tej materii. Co do samej płyty, Between Tides, czyli pomiędzy przepływami. Poprzednia płyta, Fuzje Trójmiasta. Czyli jest to niejako taki... Traktuję ten album jako przejście do kolejnego etapu też zespołu. Z Fuzji Trójmiasta, pomiędzy przepływami do kolejnej może fali. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Aczkolwiek jest to płyta, myślę, że zróżnicowana. Są utwory, które mają formę wręcz suity. Utwór pod tytułem Longing for Yesterdays. Jest to utwór, z którym udało nam się zdobyć nagrodę za najlepszą kompozycję podczas listopadowego CBU Jazz Festival w Rumunii. Ma on wiele części, które się różnicują, są ustalone. Jest to utwór, który jest najbardziej przez nas, że tak powiem, zaaranżowany. I są fragmenty, za którymi podążamy i też są, jakby to określić, każda część ma inne znaczenie, troszeczkę stylistyczne, kolorystyczne i też to się w pewien sposób łączy. Jest to niejako, można powiedzieć, to też nie chcę zdradzać całego opisu, będzie on dostępny oczywiście załączony w książeczce razem z płytą i na naszych social mediach. Ale jest to niejako powrót do przeszłości, do takiego wspominania tego, co już było i pewnej nostalgii do przeszłych czasów i takiego wzbudzenia w słuchaczu zapytania, czy faktycznie należy to rozpamiętywać w sposób taki nostalgiczny, czy raczej w sposób, w który żałujemy pewnych rzeczy. No, to jest kwestia sporna. Skłania, myślę, do refleksji pod tym kątem.
1: 30 sierpnia premierowy koncert. Przypomnij.
0: Tak, w klubie Jasmine w Warszawie.

0: Jasmin w Warszawie i to jest także data premiery płyty?
1: Tak, zgadza
0: dokładnie.
1: Się.
0: Between Tides.
1: Between Tides.
0: Zespół Juma. A skąd pomysł na taką nazwę jeszcze? O, właśnie, bo były też takie wersje, że Juma Band się nazywaliście przez chwilę, prawda?
1: Tak, tak, to jest kolejny właśnie etap metamorfozy. Pierwotna wersja była taka. Na Spotify jest płyta i ona cały czas jest. Nasza pierwsza jest to Life in Oliva. Jest to etap, kiedy ja jeszcze razem z zespołem szukaliśmy i jeszcze nie mieliśmy tej koncepcji tak, że tak powiem, rozbudowanej i otwartej. Gdzie graliśmy muzykę bardziej funk fusion. Co słuchając naszego obecnego materiału może budzić pewne zaskoczenie, bo jest to muzyka dosyć mocno odległa. A nazwa wynikała z tego, że wówczas były to inicjały członków założycieli tego zespołu. Byłem to ja, Maksymilian, czyli MA. Był to Marcin, czyli również MA. Marcin Twardowski, pianista wówczas. Julia Przybysz, czyli J, i Jędrzej Szmelter. A no, jak to w życiu bywa czasami, że te muzyczne drogi niekoniecznie się łączą, każdy ma swoje życiowe sprawy, a ja chcąc kontynuować działalność zespołu, szukałem nowych dróg. No i Juma została i mamy też, to jest jedno znaczenie, tak? Czyli mamy te inicjały od imion, a drugie znaczenie jest od właśnie choroby, od epidemii dżumy. Chcieliśmy, aby nasza muzyka była tak zaraźliwa i tak się rozprzestrzeniała właśnie jak dżuma.
0: Proszę bardzo, można i tak do tego podejść, okazuje się. Maksymilian Wilk, saksofonista tego zespołu o wdzięcznej nazwie Juma. Proszę tę nazwę zapamiętać. Nowa płyta już na horyzoncie za 3 tygodnie, premiera płyty Between Tides. Mamy do zaprezentowania Państwu w Trójce przedpremierowo 2 utwory, Ukuljaba i Kadmium, tak? Wszystko
1: tak,
0: się zgadza.
1: Zgadza się.
0: Maksymilian Wilk był gościem Trójki, audycji nadawanej z Radia Gdańsk podczas Sopot Jazz Festival Scena Molo 2026. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.

Ukuliaba i Cadmium. To są dwa utwory z nowej płyty zespołu Juma. Album Between Tides ukazuje się 30 sierpnia. Maksymilian Wilk, saksofon, Dawid Kamiński, fortepian, Jan Mieleszko, Myszka, kontrabas i Michał Korsak na perkusji. W tym składzie zagrali 6 sierpnia w pierwszym dniu Sopot Jazz Festival Scena Molo, koncert w Teatrze Botto. Wszystko rozpoczęło się o 19:00 od takiego spotkania, rozmowy o historii. Moimi gośćmi byli Paweł Brodowski, redaktor naczelny magazynu Jazz Forum, Wojciech Fułek, przez 12 lat wiceprezydent Sopotu, znawca bogatej historii tego miasta, Marcin Jakobson, dyrektor artystyczny Sopot Molo Jazz Festival przez wiele, wiele lat i także wieloletni organizator Sopot Molo Jazz Festival, Marcin Kulwas. Rozmawialiśmy o pierwszym ogólnopolskim festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie w 1956 roku, o drugiej edycji tego festiwalu w roku 57, o tej mniej powszechnie znanej edycji z roku 72. Było to wspaniałe spotkanie z udziałem fanów jazzu w sopockim Teatrze Botto. O 20:30 zespół Juma i tak się zakończył dzień pierwszy. 6 sierpnia, 7 sierpnia za nami już koncerty Marta Wajdzik Experiment, to tego zespołu Marty Wajdzik, także Mary Room i Jacek Namysłowski i ich koledzy z zespołu w projekcie Zbigniew Namysłowski Recomposed, a przed nami jeszcze dzień ostatni, sobotni tegorocznej edycji Sopot Jazz Festival Sceny Molo. Nie mogło zabraknąć parady. To będzie jubileuszowa parada jazzowa. Przejdziemy przez całą ulicę Bohaterów Monte Cassino. Jutro od 18:00 Downtown Brass goście. Od 19:00 znów koncerty. Hania Derej Trio i gościnnie Krzysztof Kuśmierek. A o 20:30 na zakończenie Norwegian Follow Big Band. Mirosław Carlos Kaczmarczyk, Erik Johannesen, Wojciech Staroniewicz, Into the Future. Tak wygląda cały program tegorocznej edycji Sopot Jazz Festival Scena Molo. To wszystko pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia, z czego się bardzo cieszę. I Państwu dziękuję za to wydanie audycji mało obiektywnie, prosto z Radia Gdańsk. Przed nami jeszcze muzyka. Muzyka właśnie Hani Derej, jej nowego tria, Krzysztof Kuśmierek także gościnnie. Za te 2 godziny dziękujemy. W Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Beata Wolska.

tu w studiu Radia Gdańsk Andrzej Dubas i Mariusz Owczarek. A przed nami Don't Look Behind i Hope na zakończenie tego festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: No, mocne to było. Ale co? Że w niepewnych czasach trzeba podążać za miłością.
2: W sierpniu zamykamy sezon i przypominamy wybrane tytuły Teatru Polskiego Radia.
3: Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów.
2: Sztuka napisana na konkurs teatru, telewizji, narracje nieobecne. Hasło pandemia.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki Julia Mark, reżyserka Słuchowiska.
2: Polecamy dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.